SK.

0: Spelu pomiędzy zdroje, to jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuci refren.

0: Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać. Tak jak lubicie. I cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Tatra Fest to święto gór i sportu otwarte dla każdego, także dla osób z cukrzycą. Dołącz do nas w Zakopanem podczas Tatra Fest. Wspieramy aktywny styl życia i pokazujemy, że z cukrzycą można sięgać po sportowe marzenia. Sponsorem wydarzenia jest Synoptis Pharma, dystrybutor systemu Link z CGM.
5: I po reklamie.
6: SK Małopolska News.
7: Michał Rejduch, zapraszam. Od kilku lat pomagają różnym osobom, zbierają pieniądze na leczenie i rehabilitację mieszkańców Nowego Sącza, a przy okazji organizują wielkie widowiska muzyczne. Mowa o członkach stowarzyszenia Robimy Coś Więcej, które w Nowym Sączu działa od kilku lat. O jego działalności opowiedziała nam Maria Polańska, założycielka i pomysłodawczyni.
8: Tak naprawdę niepoprawni optymiści są od lat 4. Wcześniejszy koncert po prostu nie miał tej nazwy. Wpadliśmy na nią rok później, wcześniej był ponad i pomimo koncert i jeszcze koncerty świąteczne. Także od 2019 roku działamy.
7: Co robicie?
8: Wszystko, co można zrobić, żeby komuś pomóc. Ale tak szczerze, głównie zajmujemy się taką działką bardziej artystyczną. Organizujemy koncerty i widowiska artystyczne typowo charytatywne. Trochę odczarowujemy charytatywność. Chcemy też pokazać, że coś, co jest charytatywne, nie musi być słabe, może być naprawdę na wysokim poziomie i zorganizowane to wszystko pracą wolontariuszy, bez wkładów finansowych. Więc tak się troszeczkę staramy tą charytatywność odczarowywać, co myślę, że idzie nam bardzo dobrze. A oprócz tego robimy też różne mniejsze akcje. Czasem jakieś licytacje, czasem jakieś spotkania, akcje na mieście. Wszystko mniej więcej toczy się u nas wokół jednej osoby, bo na jeden rok obejmujemy po opieką jednego podopiecznego naszego stowarzyszenia. I właściwie cały rok akcje, które się dzieją się dla tej osoby i to jest różnie. Kiedyś jak mieliśmy dzieciaki, to były więcej akcji w szkołach. Teraz jak są to osoby dorosłe, którym pomagamy, to bardziej uderzamy właśnie na jakieś akcje w galerii po mieście Nowym Sączu. No a tak naprawdę główna nasza praca to jest przygotowywanie koncertów i to zajmuje nam najwięcej czasu.
7: Bo to jest duży koncert, który zazwyczaj trwa półtorej do dwóch godzin.
8: Tak,
7: wy tam śpiewacie, wy tam tańczycie. Zaangażowanych jest w to około 150 wolontariuszy.
8: Dokładnie.
7: I tak jest co roku, mniej więcej to jest ta sama liczba.
8: Tak, liczba jest ta sama, ludzie są różni, wiadomo, to jest 5 lat, to już jest troszeczkę czasu, także ten przemiał ludzi jest cały czas, to ktoś nowy dochodzi, ktoś odchodzi, ludzie wyjeżdżają na studia po całej Polsce, po świecie, czasem nawet ktoś studiuje daleko, Warszawa, Bydgoszcz i tak przyjeżdża na nasze koncerty, jest naszym wolontariuszem. Mniej więcej utrzymujemy się cały czas tej liczby około 150 osób. Ja wszędzie podkreślam, że to jest około, bo w tamtym roku, nie wiem, mogło być 127, w tym roku jest 160, to tak naprawdę są takie liczby, ale jakby to nie ma do końca znaczenia, bo nawet może ktoś nie jest świadomy, że jest takim wolontariuszem z umową, że jest to raczej po prostu osoba, która lubi te działania i chce pomagać.
7: A w jaki sposób ty wyławiasz te osoby?
8: Na początku to byli tylko moi znajomi przez pierwszy rok działalności stowarzyszenia, a później zrobiło się to na tyle duże i chyba po prostu rozpoznawalne, że ludzie sami do nas uderzali. Początkowo były nabory, takie typowe nabory, że można było wysłać formularz zgłoszeniowy. My to rozpatrywaliśmy, dobieraliśmy, do której sekcji dana osoba pasuje i ona już sobie u nas działała, a na dzień dzisiejszy to my już nawet nie organizujemy naborów, dlatego że jest tyle chętnych po koncercie, którzy sami się do nas odzywają. I tak też polecam, że jeżeli ktoś czuje, że ma takie zasoby, żeby robić coś więcej, żeby pomagać, żeby się angażować, to żeby po prostu do nas się odzywał i wtedy my już indywidualnie podchodzimy do każdej osoby.
7: Ale szukacie kogo? Wokalistów, tancerzy, muzyków?
8: Głównie osoby, które są gdzieś w tym świecie artystycznym, czyli instrumentaliści, tancerze i muzycy, dokładnie tak jak powiedziałeś, ale też osoby, które na przykład lubią taką pracę koordynacyjno-organizacyjną, takie mróweczki, po prostu niezastąpione osoby, które spinają to całe
7: gdzieś
8: wydarzenie.
7: Gdzieś tam za tymi kulisami
8: tak,
7: stoją,
8: żeby ogarnąć tyle artystów, ludzi z taką duszą po prostu artystyczną, to naprawdę mamy też dużo wolontariuszy takich koordynacyjnych, organizacyjnych, no i także to też są bardzo potrzebne osoby.
7: Gdzie was można... Bez nich nie byłoby
8: tego. Bez nich nie byłoby tego wow na scenie, zdecydowanie.
7: A gdzie was można szukać, gdzie można znaleźć informacje o waszej działalności i o tym, żeby dołączyć?
8: Najlepiej na Facebooku, Instagramie, czy innych social mediach, czy tam przez maila. Szczerze, najwięcej osób się do nas odzywa na Instagramie. Jest to taka platforma też, gdzie my na co dzień prawie dodajemy, co się u nas dzieje, więc myślę, że tam po prostu można pisać i bezpośrednio się kontaktować ze mną, czy z innymi osobami, które są za to odpowiedzialne.
7: A te koncerty, które organizujecie, to takie dość duże widowiska. Ile czasu wcześniej trzeba zacząć pracować z tymi ludźmi, żeby ten koncert był dopięty na ostatni guzik, gotowy, żebyście weszli z pełną petardą i zaczęli?
8: Co tydzień od lutego są próby. Co tydzień są próby wokalistów. Co mniej więcej 2 tygodnie przez pół roku są próby tancerzy, a później już co tydzień, więc te próby im jest bliżej wydarzenia, tym są bardziej, że tak powiem, pomnożone, ale jest to czas około 8 do 9 miesięcy przygotowań takiego widowiska. Tu też trzeba zaznaczyć to, że te wszystkie osoby, które u nas grają, śpiewają, tańczą, to są wolontariusze, więc oni muszą ten czas na próby, na przygotowania wpleść między swoje życie prywatne, między szkołę, studia, rodziny, bo to są osoby w różnym wieku, więc dlatego może tak długo, tak dużo czasu nam potrzeba, bo jednak jest to robione taką pracą, no, typowo charytatywną.
7: O bieżącej działalności stowarzyszenia przeczytacie na jego profilu facebookowym. Teraz będzie o dzielnicy Nowego Sącza, która powstała na przełomie XIX i XX wieku wraz z rozwojem kolei w mieście. Mowa o starej kolonii, która znajduje się blisko dworca kolejowego. O jej powstaniu i o zwyczajach mieszkańców opowiedzieli mi przewodnicy Nowosądeckiego Muzeum Bartosz Lorek i Jakub Antoniak.
0: Przede wszystkim wspominając, mówiąc tutaj o początkach dzielnicy kolejowej, należy wspomnieć o tym, iż no tutaj Nowy Sącz i jego dzieje stricte są związane z powstaniem zakładów naprawczych taborów kolejowych. Zanim jednak one powstały, Rada Miasta Nowego Sącza wyjechała do Wiednia, aby oczywiście przeprowadzić rozmowy w sprawie budowy odnogi tejże oto trasy kolejowej Tarnów-Leluchów. Przede wszystkim no tutaj budowa tej trasy kolejowej wiązała się z samymi, można tak powiedzieć, plusami. Przede wszystkim no tutaj polepszył się szlak handlowy oraz no tutaj połączenie z okolicznymi wioskami, miastami, miasteczkami było lepsze, wskutek czego ludzie w łatwiejszy sposób mogli podróżować oraz migrować.
7: Powstał dworzec kolejowy. Dworzec kolejowy, który był oddalony no jakieś 2-3 kilometry od centrum Nowego Sącza, bo pamiętamy, że wtedy nie było zabudowań wzdłuż Alei Wolności i Batorego, ale wraz z powstaniem dworca i tego napływu kolejarzy do Nowego Sącza powstało również osiedle kolejowe, dzielnica.
0: Oczywiście jedno z najstarszych osiedli zabytkowych do dnia dzisiejszego istniejących, osiedle Stara Kolonia, osiedle robotnicze, które oczywiście jest jednym z nielicznych przykładów tego typu zabudowy istniejących oczywiście do dnia dzisiejszego. Pierwsze domy powstawały pod oczywiście koniec XIX wieku i na samym początku 32 domy czterorodzinne, z tego co wiemy, zostały oczywiście udostępnione do użytku. Do dnia dzisiejszego tak naprawdę kilka domów i ich wygląd zewnętrzny od czasu ich budowy kompletnie się nie zmienił. Za to budynki, domy przy ulicy Barlickiego oraz ulicy Zygmuntowskiej to już jest oczywiście bardziej nowoczesna architektura.
7: Czym te domy się charakteryzowały?
9: Ten motyw architektoniczny też ma swoje odzwierciedlenie względem naszej bieżącej sytuacji. Często mówimy o sypialniach miast. Natomiast tutaj mamy dość prostą sprawę ze względów logistycznych. Nagle pojawia nam się w zasadzie 700 osób, które zyskuje pracę w warsztatach kolejowych. Jakby do tego doliczyć jeszcze rodziny, więc można powiedzieć, że nawet 2,5 tysiąca osób, które gdzieś trzeba ulokować. Na początku wiadomo, że byli lokowani w terenach wynajętych bliżej centrum miasta, natomiast powstanie tej dzielnicy zrobiło nam tutaj też dużo pod względem urbanistyki, bo nie ma co ukrywać, że lwia część kolejarzy też przemieszczała się z terenów wiejskich bądź mocno wiejskich. Więc żeby nie wywołać szoku urbanistycznego, też zabudowa właśnie bliźniacza, niewysokie ogrodzenia, uliczki niczym od ekierki, do tego też niewysokie płotki, więc niczym właśnie w amerykańskich filmach, którymi się Polacy bardzo chętnie poili w latach 80., 90. 90. Mamy tutaj sytuację przestrzeni takiej bardziej sielskiej. Do tego też mamy tutaj sytuację związaną z posiadaniem drobnych ogródków warzywnych, czy tak samo komórek, które mogą służyć w formie i chlewików. Więc jeszcze nie zdziwiłbym się właśnie sięgając wstecz właśnie do okresu czy to wielkanocnego, czy Bożego Narodzenia, że wręcz anegdotycznie przed takimi okresami w tej części można było dość często usłyszeć ćwik świń, no bo naturalnym procesem było świniobicie. Teraz idąc do sklepu możemy sobie we własnym zakresie nabyć tak zwaną ekologiczną żywność, natomiast wtedy trzeba było sprawić świnie we własnym zakresie, co też przy okazji zbliżało relacje sąsiedzkie, bo jednak jak trzeba było sobie pomóc, ludzie przy wspólnej pracy lepiej wchodzili we własne interakcje. Też nie ma co ukrywać, że w kontekście działalności przede wszystkim kolejarzy, wiadomo, że małżonki kolejarzy lubiły ładnie wyglądać. To akurat nam się nie zmieniło w perspektywie kolejnych wieków, więc ludzie od zarania dziejów lubią wydawać pieniądze, a wydawanie pieniędzy generuje nam zwiększenie koniunktury. No bo też nie ma co ukrywać, że perspektywa Galicji, Królestwa Galicji i Lodomerii, które złośliwie było określane mianem Galicji i Głodomerii, więc taki nagły wzrost statusu społecznego i możliwość wydawania większej ilości pieniędzy, posiadania więcej ilości rzeczy, też automatycznie odbijał się na tej lokalnej społeczności.
7: No dobra, ale pytanie, czy były takie miejsca, gdzie te panie mogły te pieniądze wydawać?
9: Oczywiście, więc tutaj perspektywa rozwoju infrastruktury sklepowej, co nie zmienia faktu, że i tak najczęściej damy, jak chciały błysnąć, no to przemieszczały się do głównego centrum miasta w perspektywy właśnie Nowego Sącza, do perspektywy rynku, do legendarnych sklepów bławatnych, które służyły im całym swoim asortymentem. No to wtedy panowała moda właśnie na koronki, moda też na takie motywy atłasowe, więc i oczywiście pełnego zasłonienia damskiego ciała, żeby promienie słoneczne tamże się nie docierały. Natomiast sama stara kolonia pod tym względem generuje nam właśnie też przestrzeń rekreacyjną, bo tu też mamy styczność. Z jednej strony przy centrum miasta mamy Wenecję Sądecką w tamtej rzeczywistości, ale z drugiej strony tutaj też park kolejowy, który na zdjęciach właśnie prezentuje się bardzo efektownie, który potem zresztą w perspektywie Nowego Sącza nabrał całkiem innego wymiaru, bo on najbardziej z perspektywy emocjonalnej kojarzony jest, no był 13 dzień marca, połowa lat 60., kiedy młodzi ludzie bawiąc się przy niedzieli właśnie na dzielnicy, znowu z drugiej strony miasta w przestrzeni Heleny, wygrzebują właśnie element dość metalowy, charakterystycznie wyglądający, który finalnie okazuje się być niewybuchem. Ku zgrozy z perspektywy czasu młodzieńcy wiozą go autobusem linii 0 przez w zasadzie całe miasto, dojeżdżając do właśnie dzielnicy kolejowej. I tam zaczynają majstrować właśnie przy tym sprzęcie. No niestety dochodzi do potężnej eksplozji, która okraszona z perspektywy jest właśnie śmiercią trzech młodych ludzi, więc w zasadzie park kolejowy, który w perspektywie galicyjskiej pełnił funkcję przede wszystkim rekreacyjną, odstresowującą, potem mimochodem przez tą wielką tragedię nabrał też wymiaru właśnie przestrzegającego nas przed wojną i skutkami tej wojny, bo też analogicznie do bieżącej sytuacji jeszcze pewnie dekadę czy dwie dekady teren Ukrainy będzie odminowywany, żeby można było normalnie tam funkcjonować.
7: Ale ja chciałbym wrócić jeszcze do starej kolonii, Bartek. To było takie, można powiedzieć, na początku miasto w mieście, bo miasto samowystarczalne, dzielnica samowystarczalna. Tam były sklepy, tam było kino, tam był dom kultury, tam był też kościół.
0: Oczywiście, no tutaj powiedzenie miasto w mieście adekwatnie pasuje oczywiście do dzielnicy starej kolonii. tak jak wcześniej oczywiście zostało wspomniane, była to dzielnica zbudowana stricte dla panów, oczywiście kolejarzy i ich rodzin. Tak więc oczywiście różnego rodzaju sklepy znajdowały się na tym oto terenie. Oprócz sklepów powstał kościół pod wezwaniem świętej Elżbiety, kościół kolejowy, do którego tłumnie na mszę przychodziły właśnie całe rodziny kolejarzy. Oprócz tego dom robotniczy, który był swego rodzaju tutaj domem kultury, w którym odbywały się różnego rodzaju wydarzenia, oczywiście kulturalne. Oprócz tego też powstały dwie szkoły zbudowane właśnie dla dzieci panów kolejarzy i jedna właśnie z szkół. Do dnia dzisiejszego słynna ósemka istnieje przy ulicy Alei Batorego.
7: A jak sprawa z architekturą? Czy my dzisiaj możemy jeszcze na Starej Kolonii zobaczyć tę dawną architekturę z początków budowy tej dzielnicy?
0: Oczywiście. Cztery kamienice, które znajdują się zaraz obok nowego dworca MPK oraz długi blok robotniczy od strony ulicy właśnie Kolejowej, są to cztery budynki, których właśnie wygląd zewnętrzny od czasu ich budowy kompletnie się nie zmienił. Za to ulica Barlickiego oraz Zygmuntowska to już jest bardziej nowoczesna architektura. Oprócz tego też bardzo dużo ludzi, którzy w dzisiejszych czasach starają się o przebudowę lub niektóre zmiany w wyglądzie architektonicznym swoich domów, muszą starać się o specjalne pozwolenie konserwatora zabytków.
7: Czyli rozumiem, że ta dzielnica została wpisana do rejestru?
9: Ona ogólnie, nawet z perspektywy czasu, już generuje nam samopoczucie estetyki. Fakt faktem, że wiadomo, że z perspektywą czasu każdy chciał rozwijać technologicznie swój obiekt, więc nawet jak spojrzymy na zdjęcia lat 90., 2000., potem 2000, kolejnej dekady 2010, widzimy drobne zmiany, które w tej infrastrukturze funkcjonowały. Perspektywa dobudowywania łazienek, adaptowania poddaszy w celach mieszkalnych. Natomiast na szczęście nie jest to aż tak intensywny motyw, żeby zaburzał nam z perspektywy lotu ptaka estetykę całej Starej Kolonii. Zresztą Stara Kolonia też w międzyczasie powiewy historii w trakcie okupacji też zmieniała w jedną stronę swoje nazewnictwo ulic, potem po II wojnie światowej na nowo odzyskiwała właśnie polskie nazwy. Zresztą też analogia do Starej Kolonii to też kolejna nowa kolonia w Nowym Sączu, która powstawała już w dwudziestoleciu międzywojennym, nie była aż tak rozwinięta z perspektywy estetycznej.
7: Ale nawiązuje troszkę do tej Starej Kolonii.
9: Tak jest, też ten motyw kolejowy, zresztą mamy tutaj sytuację właśnie też trochę inną z perspektywy ekonomicznej, bo Austriacy też realizując Starą Kolonię chwalili się nią bardzo, zresztą mamy tutaj z perspektywy geografii w zasadzie jedno z pierwszych osiedli robotniczych na tak zaawansowanej strukturze w Europie Środkowo-Wschodniej, więc tu też skala inwestycji dwóch inwestorów, którzy podchodzili do szybkiego zrealizowania tego podmiotu, była dość wymowna. Fakt faktem, rzeczywistość kolejarska była rzeczywistością często samowystarczalną, stąd właśnie chociażby dom robotniczy powstaje z własnych składek, do tego też właśnie dom perspektywa kościoła kolejowego też nam generuje przestrzeń, która dość szybko musiała się rozbudowywać, bo można powiedzieć, że przy oddaniu kościół kolejowy już nie był wystarczający dla ludności lokalnej, więc teraz ten obiekt, który w roku 2023 obserwujemy obok dworca kolejowego, w zasadzie trzykrotnie jest większy od oryginalnego, do tego też już trzy wewnętrzne zmiany estetyki w perspektywie wnętrza tego kościołu i legendarne walaski, które funkcjonowały w tym kościele, do których wielu lokalsów ma potężny sentyment i chciałoby ich powrotu. Tak samo zresztą współpraca z panem Romanem Sobczykiem, zamieszkałem przy ulicy Bema, który też mocno starał się pomagać w przypadku poprawiania estetyki tego obiektu. Zresztą tu też, tu się aż prosi chodzi o właśnie taką potężną wizualizację filmową, może i nawet w perspektywie fabularnej. Zresztą z perspektywy fabularnej też chociażby ostatnio perspektywa dworca kolejowego, który był używany do filmu o psie, który jeździł koleją, więc jest to bardzo wdzięczny obiekt. Sam dworzec jest bardzo zbliżony swoją estetyką do dworca w Tarnowie. Zresztą też lokalni administratorzy, politycy niemało się musieli nagimnastykować, żeby dzieła Edmunda Cieczkiewicza wróciły do wystroju tego obiektu. Stąd przy takiej anegdotycznej wręcz wizji przyjazdu do Nowego Miasta, kiedy zwiedzający turysta czy osoba, która tutaj po prostu będzie robić biznes, wysiada na nowosądeckim dworcu kolejowym, wychodzi, spogląda na arterie w formie Alei Batorego, które prowadzą na Mchen aż pod Widnokrąg, rozgląda się na lewo i prawo, może faktycznie poczuć ten galicyjski klimat.
7: To nie pozostaje nic innego, jak tylko odwiedzić dworzec kolejowy, a także też pobliską dzielnicę Starą Kolonię. Dziękuję panowie bardzo za rozmowę.
9: Dziękujemy, zapraszamy do zwiedzania Nowego Sącza.
0: Dziękujemy, zapraszamy.
7: O Starej Kolonii w Nowym Sączu opowiadali przewodnicy Nowosądeckiego Muzeum Jakub Antoniak i Bartosz Lorek. A my teraz w naszym magazynie lokalnym zmieniamy temat i opowiemy o jednej z najdłuższych ulic w mieście, która dawniej kończyła się w okolicy miejsca, gdzie dziś stoi galeria handlowa. Mowa o ulicy Lwowskiej. O jej historii opowiedział nam sądecki historyk Łukasz Połomski.
10: Zaczynamy przy rynku, kończymy na Gołąbkowicach, bo właściwie Lwowska dzisiaj jest dużo dłuższą ulicą, ciągnie się w stronę właściwie całej, nawet Piątkowej, tak? Natomiast patrząc z takiego historycznego punktu widzenia, no to ta Lwowska nam się cały czas powiększała. Chciałbym, żebyśmy gdzieś tam dotarli do Gołąbkowic, czyli do wsi, która kiedyś zaczynała się w rejonie dzisiejszej galerii na ulicy Lwowskiej, a kończyła się gdzieś za cmentarzem, który zresztą nazywamy do dzisiaj Gołąbkowickim. I cóż, startując od rynku, na tym odcinku rynek, most na Lwowskiej. Mamy do czynienia z kilkoma bardzo ciekawymi obiektami i związanymi z nimi historiami. No już sama Lwowska 1, właściwie to jest narożny, Lwowska, przepraszam, 2, to jest narożny budynek z Jagiellońską. Była to kiedyś apteka, jedna z dwóch i jedna z pierwszych aptek w ogóle na całej Sądecczyźnie. Kiedy będziemy przechodzić ulicą Lwowską w tym jej pierwszym etapie, możemy zauważyć na jej fasadzie takie ornamenty, płaskorzeźby odnoszące się właśnie do farmacji. Właścicielem tej apteki był m.in. Stanisław Nowakowski, prezydent Nowego Sącza, bardzo zasłużona postać, społecznik, działacz, prezes Czytelni Mieszczańskiej i wielu, wielu innych organizacji. I właściwie mało kto już dzisiaj w Nowym Sączu o tej historii pamięta. Za rogiem Sobieskiego mamy kamienicę, na której też uważny spacerowicz zobaczy odsłonięte fragmenty tynku. Na tym tynku napisane są słowa czekolada, cukierki i tak dalej.
7: Mówisz o tym budynku po drugiej stronie apteki.
10: Tak, po drugiej stronie apteki, a naprzeciwko muzeum Róg Sobieskiego i Lwowskiej. I tam właśnie mieszkała rodzina Sieradzkich. To była żydowska rodzina, która przyjechała tutaj z Rosji i byli bardzo znani ze swoich wyrobów ciastkarskich, z słodyczy, które właśnie produkowali. I ta rodzina Sieradzkich wojnę przeżyła w części tylko, będąc w Rosji, natomiast reszta niestety została zamordowana. Jeżeli chodzi o dalszą część ulicy, no to idąc w stronę tutaj mostu na Lwowskiej mijamy nasz dom Jakuba, nasze centrum edukacyjno-muzealne, gdzie można znaleźć wiele świadectw poświęconych historii wielokulturowego Nowego Sącza. Ale oczywiście będąc tutaj musimy też spojrzeć na drugą stronę ulicy. Mamy dom gotycki, dzisiaj filię Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu. Najstarszy dom w naszym mieście, który właściwie nadaje się na osobną opowieść w czasie takiego spaceru. Ale dalej pod numerem 13 mamy dom Żarofę, rodzinę, która jest starą rodziną sądecką. Z tym domem wiąże się też historia Jana Karskiego. Jana Karskiego, który był kurierem państwa podziemnego, emisariuszem państwa podziemnego. No i Jan Karski to jest ten człowiek, który między innymi na zachód przewiózł informację o Holokauście. Tutaj właśnie u rodziny Żarofę na Lwowskiej 13 przebywał w czasie swojego pobytu w Nowym Sączu. Na tym budynku znajduje się też tablica upamiętniająca te wydarzenia. Wszyscy znamy tę brawurową akcję uratowania Jana Karskiego, kiedy właśnie rodzina Rysiów, między innymi zaangażowana w to wydarzenie, wykradła go Niemcom ze sądeckiego szpitala i Jan Karski do końca ten Nowy Sącz gdzieś tam w sercu miał. Dalej mamy most na Lwowskiej, dzielnicę Piekło, która jest w ogóle też jakby osobną historią, ale idąc wzdłuż tej ulicy na pewno warto się zatrzymać przy kolejnej aptece, która jest aktualnie najstarszą apteką istniejącą w Nowym Sączu, założona przez Feliksa Prus-Radomskiego, a w której między innymi pracował Albin Busch. To był człowiek, farmaceuta, który w czasie wojny udzielał pomocy między innymi Żydom, którzy tam mieszkali, ponieważ właśnie na Piekle i ta cała część ulicy Lwowskiej została włączona do tak zwanego getta otwartego. I ta rodzina właściwie prowadziła tę aptekę Albina Busza, dokąd państwo pozwalało, a po wojnie była nacjonalizacja i różne inne wydarzenia niekorzystne dla tego typu interesów.
11: A dlaczego ta dzielnica nazywana jest Piekłem?
10: No właśnie, ponieważ naprzeciwko, gdzie dzisiaj stoi nowa kamienica, znajdowała się karczma, która nazywała się Piekłem. Nazwana była Piekło. Oprócz tego no, mieszkańcy tej dzielnicy raczej nie byli pokojowo nastawieni do życia i słynęli z takiego awanturniczego sposobu rozwiązywania konfliktów. No, było tam jednym słowem bardzo niebezpiecznie. Ta nazwa właściwie przetrwała do dnia dzisiejszego, tak? Ale ta karczma tutaj już nieistniejąca, którą możemy sobie wyobrazić, tak samo jak kościół, który kiedyś tam istniał w tej części miasta, ale to jeszcze w dawniejszych czasach, to już są tylko jakieś tam wspomnienia.
11: Okej, to proponuję, żebyśmy przeszli kawałek dalej tą ulicą, bo tam również bardzo ciekawe budynki, bardzo ciekawe historie związane z mieszkańcami. Wiem, że tam była jedna z takich największych drukarni w Nowym Sączu na ulicy Lwowskiej.
10: Drukarnia braci Ende. Faktycznie to była drukarnia, która drukowała między innymi całą międzywojenną prasę w Nowym Sączu. Byli to bracia, którzy też swój zakład mieli na ulicy Zalewskiego na Piekle, czyli to jest taka odnoga od między Kraszewskiego na Rurach, to jest, są te rejony. Ale dużo tam ciekawych rodzin mieszkało. Między innymi na Piekle znajdujemy też rodzinę muzyków, Goldbergów. To była też taka bardzo znana żydowska rodzina, która słynęła z tego, że grywała na żydowskich weselach, na sztukach. Byli też wojskowymi, służyli między innymi w Wojsku Polskim. Jeden z nich między innymi był w orkiestrze 1. Pułku Strzelców Podhalańskich. No niestety nie przeżyli wojny. Jest taka historia, która mówi o tym, że przed kamienicą, gdzie mieszkali, to jest kamienica na rogu ulicy Żywieckiej i Lwowskiej, właśnie jeden z nich został zastrzelony. Generalnie ta Lwowska była też bardzo zielona. Dzisiaj mamy tam mnóstwo nowych bloków. Gdyby przejść ulicą, no to zobaczymy, że mamy jakieś plomby i mieszkania pobudowane w czasach nam współczesnych, ale kiedyś to były sady, kiedyś to były drzewa. Ulica zupełnie nie do poznania, której no, nie tak łatwo byśmy, gdybyśmy się cofnęli w czasie, nie tak łatwo byśmy ją poznali.
11: Mówimy o tym odcinku od mostu do galerii.
10: Od mostu do galerii, zgadza się. No bo to już była taka właściwie przedmieście, bo Gołąbkowice to już była typowa wieś, tam gdzie jest galeria, był folwark i stajnie i stodoły plebańskie. To też ciekawa historia. Dalej były już pojedyncze domy osadników, między innymi niemieckich, którzy tutaj też byli lokowani. Ale to już jest historia Gołąbkowic zupełnie osobna.
11: Czyli gdzie Lwowska się kończyła tak mniej więcej, jakbyśmy teraz wskazali takie miejsce?
10: W 1939 roku to galeria była taką granicą tej lwowskiej, dalej już była wieś Gołąbkowice.
11: Później rozumiem, że miasto się rozwijało i to jakby szło tam dalej w stronę cmentarza.
10: Tak, to szło dalej w stronę cmentarza, aż do czasów powojennych, kiedy właśnie już na Piątkową, że tak powiem, wydłużono tę ulicę, no i tak chyba zostało do dziś.
7: O historii ulicy Lwowskiej w Nowym Sączu mówił sądecki historyk dr Łukasz Połomski. Niektóre z tych zwyczajów dziś mogą nas dziwić. Teraz w naszym magazynie sięgamy do historii regionu sądeckiego. Z nami w studio kolejny gość, Patryk Rutkowski, etnolog, który tym razem opowie o obrzędach związanych z narodzinami dzieci na dawnej sądeckiej wsi. Posłuchajmy.
12: Kobieta w dawnej wsi, która była w ciąży, tak jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, była wykluczona, uważana była za nieczystą. Nie wolno było jej robić niektórych rzeczy, między innymi na przykład rozpalać ognia. Ale też taka kobieta nie mogła uczestniczyć w niektórych obrzędach i zwyczajach. Kobietę w ciąży nie zapraszano na bycie na przykład chrzestną, bo to mogło zniszczyć życie chrześniakowi, ale też temu dziecku, które miała w sobie. Ale też nie mogła być truchną na weselu i to w ogóle było tabu, bowiem druhna musiała być oczywiście panienką, a panienka musiałaby być nieskazitelna, więc to się wykluczało. Taka kobieta w stanie błogosławionym nie mogła też wykonywać prac niektórych, między innymi pieczenie chleba. Uważano, że się nie uda, że ona jest nieczysta i w tym momencie w ogóle jest wykluczona spoza prac. No, łącząc to ze śmiercią, też nie mogła widzieć nieboszczyka, bowiem skóra dziecka byłaby taka blada i sina. Ona też mogła się wystraszyć, jakby przez przypadek zobaczyła futrzane małe zwierzątka, czyli na przykład myszki, szczury i jakieś podobne, i dotknęła się w niektóre miejsca, to mogła wskazać dziecku takie znamie, jakby spowodować takie znamie. To samo nie powinna patrzeć na ogień, bo mogły się pojawić takie płomienie. Jak dotknęłaby się na przykład przerażona za twarz, to dziecko mogłoby się urodzić znamie. Dokładnie też tak wyglądało w przypadku bocianów. To też jest takie znamie, które dzisiaj przezywamy małym bociankiem. I to też miało być pokłosie właśnie zachowania mamy. Ona musiała przestrzegać niektórych rzeczy, nie mogła przechodzić pod drabiną, dbała o to, żeby przez przypadek płód się nie obwinął w pępowinę, więc też nie mogła wszystkich rzeczy, które się wiązały, sznurkowatych, łańcuchowatych rzeczy dotykać, jakby tym się zajmować. No i potem przychodzi ten czas
11: narodzin.
12: Czas narodzin, ważne wydarzenie, nie tak jak dzisiaj myślimy, że szpital, bo żadnych szpitali nie było. Natomiast wołano akuszerkę, babkę. Krajcbabkę, którą tutaj po lachosku tak nazywamy. To była kobieta, która przyjmowała dzieci, odbierała porody, przychodziła do domu, ale taka kobieta ciężarna powinna mieć już wszystko przygotowane. Czyli to powinna być taka zdrowa kobieta, która jeszcze do końca pracuje w polu, przerzuca siano albo jest na polu z borakami i kiedy przychodzi czas narodzin, to ona biegnie do domu, nastawia wodę, bo ta woda musi być ciepła, przygotowuje pieluchy, czy przygotowuje płótna, a właściwie ręczniki z płótna lnianego, które muszą być gotowe, jakby cała gotowa do tego, żeby przyjąć tą akuszerkę.
11: Czyli nie było tak jak teraz, że odpoczywam, że kobieta odpoczywa przed porodem, że nie podejmuje żadnych prac. Tam pracowała, w dawnej sądeckiej wsi pracowała do samych narodzin.
12: Oczywiście, że tak. No po dzisiaj niektórzy mówią, że ciąża to nie choroba, ale to się bierze właśnie z dawnej tradycji, z tego, że kobieta musiała do końca wykonywać swoje obowiązki i często te obowiązki były bardzo trudne i bardzo ciężkie i nikt nie patrzył na to, że ona nie może tego wykonywać. No i już oczywiście będąc przygotowana w domu, kiedy zaczyna się czas narodzin, przychodzi akuszerka, ta krajcbabka, która myślelibyśmy, że powinna umyć dłonie, a ona te dłonie tylko i wyłącznie ociepla na piecu, żeby były cieplutkie, ale też przygotowuje tłuszcz, który jest niezwykle potrzebny do tego momentu. I w tym momencie też z izby zostają wyrzuceni mężczyźni, którzy nie mają prawa bycia, chyba że poród jest niezwykle ciężki, no to wtedy prosi się o pomoc oczywiście. Natomiast tu mężczyzna nie gra roli. Mało tego, wszystkie przeciągi, przewiewy muszą być zamknięte. To wiąże się przede wszystkim z tym, że przez każdy otwór może wejść niestety złe. zła moc. Mhm. Ta zła moc może spowodować nieszczęście u dziecka i u matki i śmierć. Oczywiście śmiertelność na polskiej wsi, na wsi lachowskiej była niezwykle duża. Czyli to oznaczało, że taka... taka kobieta tak naprawdę często traciła życie przy narodzinach. No a potem, jak już szczęśliwy finał, to chrzest, czyli przyjęcie takiego dziecka do grona społeczności.
11: Od razu po porodzie?
12: Tak, właściwie to się odbywało 2-3 dni później, żeby zabezpieczyć tą śmiertelność. Na chrzestnych wybierano osoby bliskie, osoby zamożne i osoby, które miały jakoś wskazać na życie tego dziecka. Do chrztu nie tak jak dzisiaj, że idziemy paradnie ze babki, mamy i choć kto się tam nawinie, idzie do chrztu. Szła tylko i wyłącznie chrzestna i chrzestny, czyli powiedzielibyśmy po lachosku kumi kuma. Oni zanosili dziecko do chrztu. Czasem w drodze do chrztu towarzyszyła im właśnie ta babka kuszerka. I tutaj ważne rzeczy. Dziecko przed chrztem nie wolno było dawać na pole. Nie mogło dziecko być na polu, na zewnątrz domu, bowiem mogło być przez przypadek podmienione przez mamuny, czyli porwane, zamienione na dziecko takiego stwora. I to dziecko z takiego stwora było niegrzeczne, najczęściej płakało. I dzisiaj się mówi, że jak dziecko jest takie wrzaskliwe, to się pytają mamy, a co, podmieniły cię mamuny? I już nikt tego nie wie, skąd to się wzięło, ale rzeczywiście...
11: A to się właśnie wzięło
12: stąd. Wzięło się stąd, że te... oni uważali, że może zostać podmienione. I tutaj już jest drastyczna historia, jak to dziecko odmienić. Najczęściej trzeba było to krzyczące dziecko wywalić na gnojowisko, wyłożyć na gnojowisko i mieć takim cienkim patykiem, spowodować wrzask. I wtedy ta mamuna przychodziła z tym prawdziwym dzieckiem i mówiła, przecież ja twojego dziecka nie biłam. No i te kobiety, w cudzysłowie, się podmieniały tym dzieckiem. Historii jest bardzo dużo o tym, że to rzeczywiście na gnojowisko trzeba, że trzeba było wymienić, ale to są takie legendy, które ktoś opowiada, że gdzieś słyszał. Rzeczywistych prawd nie wiemy. Ale zabezpieczano dziecko i zabezpieczano dziecko też przez złym urokami. Dzisiaj często widać przy wózkach czerwone wstążki, które się wiesza, czy tam w beciku, chociaż becików się już nie używa, ale te czerwone wstążki pojawiały się, miały zdolność apotropeiczną, czyli zdolność ochronną, odwracania wzroku, odwracania uroku, no bo takie dziecko uroczone, czy zauroczone przez kogoś, często przez jakieś starsze kobiety, no po prostu dostawało różnych chorób. No
11: właśnie słyszałem, że te starsze kobiety głównie rzucały te uroki, nawet niekiedy nieświadomie.
12: Tego nie wiem, czy nieświadomie, bo tutaj się pojawiają różne historie i różne tak naprawdę domysły, że albo świadomie, albo nieświadomie, ale rzeczywiście starsze kobiety miały taką moc rzucania uroków na dziecko, miały możliwość rzucania złych mocy, no i takie dziecko stawało się wtedy płaczliwe, bo albo były jakieś kolki, albo coś tam się deformowało, albo coś się działo, no i oczywiście obligatoryjnie należało te uroki odczynić w specjalny sposób, odczynić, czyli zrobić coś na opak, w taką konkretną stronę, żeby tych uroków nie było. To tak, nie będę zdradzał historii i szczegółów, ale jakieś poplucie oczu, przetarcie oczu, czy rzucanie węglików na wodę, no tych historii było bardzo dużo. Ale idziemy do chrztu, bo na tym skończyliśmy, idziemy do chrztu, chrzcimy dziecko i przynosimy to dzieciątko do chałupy, do domu. Zanim przychodzimy, no to kum obligatoryjnie musiał postawić gorzołeczkę kumie i to się zdarzało w karczmach. Często było aż nadto i to jest historia, którą ja powiem z własnego doświadczenia, ponieważ moja mama opowiadała, jak została pierwszy raz ona miastowa, została poproszona na wieś jako kuma i rzeczywiście szli na piechotę, bo to z piątkowej szli do fary naszego kościółka. Też podchodzono inaczej do dzieci. Bóg dał, Bóg zabrał, Bóg dał, to Bóg wychowa. Wierzono w tą opatrzność Bożą. No i śmiertelność była tak duża, że naprawdę się nie przejmowali, jeśli dziecko zmarło, bo było kolejne, następne, po prostu nie przetrwało tej drogi. Ale wracając do chrztu, wracamy do domu. kiedy były problemy z utrzymaniem ciąży, wtedy odwracano zabieg wnoszenia dziecka przez drzwi. Czyli wnoszono dziecko albo podawano przez okno, albo czasem na łopacie chlebowej. No i wtedy wchodzono do domu, jeśli to był chłopak, to należało pokazać wszystkie obiekty gospodarcze, pokazać, jak tym się należy zachowywać, a więc obnoszono to dziecko, a później oczywiście, jeśli dziewczyna, no to dawano jej nieraz łyżkę na becik, żeby była dobrą gospodynią, obnoszono ją po kuchni, po piekarni, żeby ona spełniała te swoje role. No i taki ważny element, kiedy mówiono, że zabraliśmy poganina, przynosimy chrześcijanina, to był moment wtedy, kiedy to dziecko zostało przekazywane już jako chrześcijanin. Ciekawy zwyczaj we wschodniej części Sądecczyzny, podrzucanie dziecka. Czyli w momencie, kiedy mówimy, zabraliśmy poganina, przynosimy chrześcijanina, trzeba było to dziecko obniżyć praktycznie pod ziemię i podnieść w bardzo gwałtowny sposób na to, żeby ta wegetacja, żeby to rośnięcie, żeby dobro w niego weszło. Dzisiaj się o tym zapomniało, rzadko kto o tym pamięta, ale to było takie gwałtowne i wtedy dziecko było wystraszone, płakało najczęściej, co miało dodać mu tych źródeł witalnych, zdrowia i witalności na kolejne lata.
7: O dawnych zwyczajach mówił Patryk Rutkowski, etnolog z Nowego Sącza. Kolejne takie opowieści już niebawem. Ponad 6 tysięcy osób wzięło udział w bezpłatnych warsztatach kreatywnych, które organizuje FabLab w Wielogłowach koło Nowego Sącza. To głównie uczniowie sądeckich szkół, którzy próbowali swoich sił w programowaniu czy projektowaniu i druku 3D. Mówią Monika Młynarczyk i Justyna Dąbkowska z FabLabu.
13: Muszę przyznać, że ta liczba była dla nas sporym zaskoczeniem. Wiedzieliśmy, że to będzie projekt, który będzie cieszył się powodzeniem, zwłaszcza tutaj w naszym, w Małopolsce i tutaj w okolicach, ale ta liczba przerosła nasze oczekiwania. Już teraz możemy powiedzieć, że tak naprawdę wszystkie warsztaty zaplanowane, mamy nasz grafik zapełniony i uczestnicy chętnie przebywają w naszych fablabowych przestrzeniach, chcą w nich być i ten projekt cieszy się ogromną popularnością, która przerosła oczekiwania, myślę, nie tylko twórców, osób, które tym FabLabem obecnie zarządzają, czy w którym pracują, mówię tutaj o trenerach, ale i samego właściciela i pomysłodawcę, czyli pana Andrzeja Wiśniewskiego.
7: Czym jest FabLab? Co to takiego w ogóle?
14: FabLab to przestrzeń technologiczna, przestrzeń, w której technologia spotyka się z możliwością praktycznego wykorzystania swoich pomysłów i przełożenia ich z miejsca, gdzie powstają, czyli głowy i wyobraźni, do konkretnych projektów, które dzieci, ale nie tylko dzieci, mają możliwość realizować w takiej przestrzeni. To przestrzenie wyposażone w najnowocześniejsze technologie, narzędzia, rozwiązania, takie jak drukarki 3D, plotery, lasery i wiele, wiele innych. To miejsce, w którym to, co pojawia się w naszej wyobraźni, przykładamy na realne prototypy, projekty, a w dalszym kierunku również innowacje, które zmieniają świat.
7: No jak mówiliśmy, 6 tysięcy uczestników już od początku działalności, czyli przez te pierwsze pół roku Was odwiedziło. Powiedzmy, co to były za osoby? To były dzieci, to była młodzież, czy też osoby dorosłe?
13: Głównie odwiedzające nasze warsztaty to były dzieci. Powiedziałabym bardziej, że to są dzieci w wieku szkół podstawowych, ale też odwiedzają nas szkoły średnie. I zdarzają się też osoby dorosłe, które mają zaplanowane warsztaty w przestrzeniach FabLabu. FabLab to nie tylko 6 tysięcy uczestników, ale to więcej liczb, którymi mogę się podzielić, bo mamy 6 tysięcy uczestników, ale to jest blisko 900 godzin samych warsztatów, a ilość tych warsztatów pojedynczych to ponad 350 warsztatów przeprowadzonych i zrealizowanych w ostatnim pół roku przez FabLab.
7: Tutaj dodam, że to są warsztaty bezpłatne, które FabLab organizuje.
13: Tak, wszystkie warsztaty, które organizuje FabLab, są warsztatami bezpłatnymi.
7: A w jakich warsztatach można wziąć udział u Was?
13: Obecnie nasza oferta jest dość bogata i w ostatnim okresie skupiamy się i komunikujemy nasze warsztaty poświęcone połączeniu technologii i biznesu. To są warsztaty z projektowania, z prototypowania, z programowania maszyn, z lasera, ale też dodatkowo wykorzystywanie naszej przestrzeni design thinking, gdzie młodzi ludzie mogą opracowywać swoje pomysły, potem przenosić je na konkretny projekt i finalnie wykonywać go już w naszych przestrzeniach.
14: Tak jak powiedziała Monika, wszystko zaczyna się od pomysłu, dlatego zaczynamy od pracy z metodologią design thinking, a następnie uczymy dzieciaki programowania na warsztatach chociażby z robotyki, czy na warsztatach dotyczących operacji na laserze. To często pierwszy moment styku dzieci z takimi nowoczesnymi technologiami. Dzieciaki są absolutnie zachwycone, chcą do nas wracać i jak same mówią, takich warsztatów się nie zapomina.
11: I czy też używacie najnowszego sprzętu? Tego, którym dysponujecie, to jest taki, no, można powiedzieć kolokwialnie, wypasiony sprzęt, którego no, raczej w domu nie będziemy mieć.
14: Tak, oczywiście. To sprzęt, którego ani nie będziemy mieć w domu, ani, nie boję się tego powiedzieć, nie ma w wielu szkołach czy innych placówkach edukacyjnych. Korzystamy z najnowocześniejszych technologii, jakie oferuje rynek i to nasz znak rozpoznawczy zarówno w przestrzeniach produkcyjnych firmy Wiśniowski, jak i w przestrzeniach edukacyjnych, które oddajemy w ręce dzieciaków i trenerów FabLabu, których zatrudniamy.
11: No właśnie, bo to poza tym, że dzieci to szkoły, to też ktoś musi ich nauczyć. To są trenerzy. Co to są za osoby? Jakie osoby z Wami współpracują?
14: Współpracują z nami wyspecjalizowani trenerzy, którzy prowadzą zajęcia, czy to z robotyki, czy to z działań na laserze, czy to z metodologii design thinking. Są to osoby, których nazywam ludźmi renesansu, ponieważ liczba skończonych kierunków, ale też zainteresowań i obszarów specjalizacji naszych trenerów wydaje się nie mieć końca. Kiedy ostatnio rozmawiałam z Maciejem Denefeldem, jednym z nich, dowiedziałam się na przykład, że poza informatyką i programowaniem interesował się również fotografią i wieloma innymi obszarami, o których nie wiedziałam wcześniej. To ludzie, którzy mają w sobie bardzo dużą nutę interdyscyplinarności, ciekawości świata, szukania odpowiedzi na pytanie, jak można zrobić coś inaczej w sposób kreatywny. I właśnie takich ludzi szukamy, takich ludzi zatrudniamy w FabLabie po to, by w takiej idei i w takim kierunku prowadzić zajęcia z dzieciakami, by nie ograniczać się tylko do jednego obszaru, ale pokazywać dzieciakom, że świat jest ciekawy wtedy, kiedy patrzymy na niego z perspektywy różnych nauk, dziedzin i kierunków.
7: FabLab powstał z unijnej dotacji. W zajęciach mogą brać udział grupy zorganizowane i osoby indywidualne.
6: SK Małopolska News.
15: Ten budynek stoi w samym środku rynku i wydaje się tak oczywisty, że wiele osób przechodzi obok niego bez większej refleksji. A tymczasem ratusz w Nowym Sączu ma historię, która spokojnie wystarczyłaby na kilka filmów kostiumowych.
16: I to takich z pożarami, intrygami, królowymi, katem w podziemiach i zegarem, który potrafił uratować życie. A zaczyna się od parterowego murowanego domku obok kościoła świętej Małgorzaty.
15: Czyli pierwszy ratusz nie stał na środku rynku?
16: Nie, najstarszy ratusz znajdował się przy kościele świętej Małgorzaty. Był parterowy, murowany, z wysokim parterem i dachem krytym gątem. Jak na XV wiek to była naprawdę solidna siedziba władz. Ale w drugiej połowie tego stulecia kardynał Zbigniew Oleśnicki wykupił budynek od Rady Miasta za 150 grzywien i przeznaczył go na mieszkania dla wikarych. Miasto zostało bez ratusza.
15: Czyli drugi ratusz stanął już na rynku.
16: Dokładnie. Powstał na Placu Targowym po stronie północno-zachodniej, bo po środku stała studnia. To był klasyczny miejski ratusz w centrum życia handlowego i społecznego.
15: I to jego fundamenty odkryto w latach 60. XX wieku?
16: Tak, w czerwcu 1966 roku podczas przebudowy rynku natrafiono na fundamenty, piwnice i ślady wieży. Na powierzchni odtworzono fragment murów i wmurowano pamiątkową płytę.
15: Czyli spacer po rynku to trochę spacer po planie dawnego miasta, tylko że większość jest pod ziemią.
16: Dokładnie. Ten drugi ratusz szybko zaczął niszczeć. W XVI

0: akcja. Trębacz hejnałem oznajmiał świt, południe i wieczór. Wyznaczał moment zamykania bram miejskich i mieszkał w uprzywilejowanym domku trębaczowym. A zegarmistrz, zwany horologistą, w najobszerniejszej z bram, bramie węgierskiej.
1: To jest magazyn lokalny radia SK Małopolska.
2: A jak wyglądało życie w samym ratuszu? Bo dziś kojarzy się głównie z salą obrad i urzędami, a wtedy to było trochę inne miejsce.
0: W XVII wieku ratusz był jednopiętrowym budynkiem z wieżyczką. Na piętrze była izba obrad Rady Miejskiej ze skarbcem i wejściem na wieżę, skąd dzwonkiem zwoływano mieszczan. A na dole, w dużej sali, sądził wójt i tak zwana surowa ławica. Obok było więzienie, a w podziemiach katownia.
2: Czyli ratusz był jednocześnie sądem, więzieniem i miejscem egzekucji.
0: Tak, rada miała prawo miecza, zatrudniała kata. Przed ratuszem stał pręgierz, a w przyziemiu była zbrojownia z armatą ratuszową i prochem. Przechowywano tam też najcenniejsze dokumenty miasta. Królewskie przywileje oraz księgi rady, ławnicze i cechowe od XV do XVIII wieku.
2: I to wszystko przetrwało do XIX wieku?
0: Niestety nie. W 1894 roku wielki pożar zniszczył barokowy ratusz, a dokumenty w skarbcu dosłownie zetlały od żaru.
2: Czyli wszystkie królewskie przywileje, księgi, pieczęcie, wszystko zniknęło w jednym pożarze?
0: Prawie wszystko. Uratowały się odpisy, które kilka lat wcześniej sporządził jezuita ksiądz Jan Cygański. Dzięki nim odtworzył historię Nowego Sącza, a przywilej lokacyjny z XIII wieku znamy dziś tylko z XIX-wiecznych kopii.
2: Czyli bez pracy jednego jezuity wiedza o początkach miasta byłaby dziś o wiele uboższa.
0: Dokładnie. To pokazuje, jak ważne są archiwa i jak kruche bywa dziedzictwo.
1: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego radia SK Małopolska.
2: I wtedy pojawia się pomysł budowy nowego, trzeciego ratusza. Tego, który stoi do dziś?
0: Tak, Rada Miejska postanowiła wznieść nowy ratusz po środku rynku. Prace rozpoczęto 6 lipca 1895 roku, a 27 lipca wmurowano kamień węgielny w narożniku przyszłej wieży zegarowej. Natrafiono wtedy na drewniane rury dawnego wodociągu, tak zwanego rurmusa, działającego od połowy XV do końca XVIII wieku.
2: Czyli pod ratuszem kryje się nie tylko historia administracji, ale też infrastruktury miejskiej.
0: Obecny ratusz powstał w latach od 1895 do 1897 roku. Pomysł wyszedł od burmistrza Lucjana Lipińskiego. Projekt przygotował architekt miejski Jan Peroś, a budową kierował Karol Knaus z Krakowa.
2: W jakim stylu go zaplanowano? Bo patrząc na fasadę, trudno wskazać jeden konkretny.
0: To styl eklektyczny z przewagą neorenesansu i neobaroku. Ratusz jest jednopiętrowy z wysokim dachem i czterokondygnacyjną wieżą zegarową na osi budynku.
2: A ile kosztowała ta inwestycja? To musiał być ogromny wydatek jak na tamte czasy.
0: Przeznaczono 123 602 zł i 73 złotego reńskiego. Mechanizm zegara z Pragi czeskiej kosztował 1536 zł i 47 setnych i zainstalowano go w 1897 roku. Wieża ma hełm kopułkowy z masztem z godłem Polski, który pełni też funkcję wiatrowskazu, a ganek strażniczy służył do 1960 roku Straży Pożarnej.
2: A na frontonie wieży była kiedyś cała grupa rzeźb, prawda?
0: Tak, centralną postacią była królowa Jadwiga z berłem Akademii Krakowskiej i wieńcem laurowym, obok Bożek Merkury jako symbol handlu i kowal jako symbol rzemiosła. Te rzeźby wykonane przez Stanisława Wójcika zostały zniszczone podczas ostrzału miasta w 1945 roku.
1: Słuchasz lokalnego magazynu reporterów radia SK Małopolska.
2: Wspomniałaś o herbach na elewacji. To detal, który łatwo przeoczyć, a kryje ciekawą opowieść.
0: Na wysokości pierwszego piętra biegnie wokół ratusza fryz z herbami miast, z którymi Nowy Sącz handlował, między innymi z warszawską syrenką. Gdy go budowano, Polski nie było na mapie Europy, więc polskie herby były manifestacją przywiązania do polskości. W dekoracjach pojawiał się też herb z bramą forteczną i rycerzem, unieważniony w 1987 roku, kiedy miasto wróciło do historycznego herbu ze Świętą Małgorzatą.
2: A wewnątrz ratusza już od wejścia też widać tę symbolikę?
0: Tak, reprezentacyjna klatka schodowa ma bogatą dekorację stiukową. W dolnym holu po lewej stronie jest herb ziemi sądeckiej, po prawej herb ze Świętą Małgorzatą, oficjalnie umieszczony w 1983 roku. Na półpiętrze wmurowano tablicę 600-lecia lokacji miasta, a obok sali obrad tablicę 700-lecia grodu, odsłoniętą 4 października 1992 roku przez prezydenta Lecha Wałęsę.
2: Przejdźmy do serca ratusza, czyli sali obrad. Ona robi ogromne wrażenie.
0: Sala obrad na pierwszym piętrze nosi imię Stanisława Małachowskiego, ostatniego przedrozbiorowego starosty nowosądeckiego i współautora Konstytucji 3 maja. Ma neorenesansowy kasetonowy strop, a po

0: nim fryz malarski z ważnymi scenami z historii miasta, splecionymi z historią Polski.
1: To są cztery główne obrazy, prawda?
0: Tak, dekoracje wykonano w 1911 roku. Autorstwo przypisuje się Franciszkowi Szpicmanowi Karwosieckiemu. Pierwszy obraz pokazuje Kazimierza Wielkiego wydającego akt erekcyjny zamku Sandecz. Drugi – powitanie 14-letniej Jadwigi w Nowym Sączu. Trzeci – czterech synów Kazimierza Jagiellończyka pobierających nauki na Zamku Sądeckim. A czwarty – powitanie Jana III Sobieskiego wracającego z odsieczy wiedeńskiej.
2: Zabytki miasta i regionu i ich historia w magazynie Eski Małopolska.
3: Te malowidła też mają swoją powojenną historię, prawda?
0: W styczniu 1945 roku w wyniku działań wojennych zniszczono dwa nadokienne obrazy. W 1956 roku sądeccy artyści odrestaurowali wszystkie cztery malowidła, a Stiuki odnowił rzeźbiarz Jan Waligura.
1: W sali obrad jest też cała galeria pieczęci miejskich i cechowych. A te cechowe?
0: Na ścianach widzimy malarskie wyobrażenia dawnych pieczęci. Po lewej stronie od wejścia jest najstarszy odcisk. Z 1323 roku, gdy miasto nazywano kamienicą, ze świętą Małgorzatą ujarzmiającą smoka. We wnęce pod wieżą jest pieczęć Cechuszewskiego z 1628 roku, a po prawej stronie pieczęć Płócienników z 1710 roku.
1: I jeszcze ta wyjątkowa pieczęć Sądu Komisarskiego Prawa Magdeburskiego.
0: Na prawej ścianie od wnęki znajduje się pieczęć Sądu Komisarskiego, ustanowionego przez Kazimierza Wielkiego w 1365 roku. W jego skład wchodziło 6 miast Małopolski. Kraków, Nowy Sącz, Kazimierz, Bochnia, Wieliczka i Olkusz. A pieczęć była używana do 1643 roku.
1: W sali obrad jest też galeria burmistrzów z czasów autonomii galicyjskiej.
0: W 1911 roku powstały portrety burmistrzów, którzy kształtowali miasto w XIX i na początku XX wieku. Do 1940 roku wisiały w sali radnej, potem trafiły do muzeum, a do sali obrad wróciły dopiero w 1990 roku. Stoją tu także dwa zabytkowe piece z kaflami z czerwonymi tarczami i białym orłem, które przetrwały okupację pod warstwą tynku.
2: To jest magazyn lokalny radia SK Małopolska.
1: Wspomniałaś o orle na iglicy wieży. On też ma swoją dramatyczną historię.
0: Od początku budowy ratusza, jeszcze w czasie zaborów, na wieży umieszczono polskiego orła. We wrześniu 1939 roku, po wejściu wojsk niemieckich do miasta, godło strącono. Po wojnie orzeł wrócił na wieżę jako dar sądeckiego rzemieślnika. Ma rozpiętość skrzydeł około 1 metra, wysokość ponad 1 metra i waży 48 kg. W 1947 roku, kiedy wyniesiono go na iglicę, nie otrzymał korony. Dopiero po odnowieniu ratusza w 1991 roku nad orłem znów pojawiła się królewska korona.
1: A teraz zegar. To najbardziej rozpoznawalny element wieży, ale mało kto wie, jak bardzo jest wymagający.
0: Mechanizm zegara wymaga codziennego, ręcznego nakręcania. Na wysokości 15 metrów trzeba podciągnąć 3 ciężarki, każdy o wadze 60 kg. Co pół roku konserwuje się dzwony, co miesiąc ustawia wskazówki, a do zegara prowadzi 81 stopni. Od 1901 roku uruchamianiem i konserwacją zegara zajmują się zegarmistrzowie z rodziny Dobrzańskich. Jan, Henryk i kolejny Jan. Już 3 pokolenia.
1: To ta opowieść o młodej Żydówce ukrytej w wieży?
0: W 1942 roku, gdy w getcie panowała ciągła groza, pracownik pracowni Henryka Dobrzańskiego, Stefan Mazur, wyprowadził z getta młodą Żydówkę i ukrył ją w wieży pod mechanizmem zegara. Przez 2 miesiące leżała tam niemal nieruchomo, pod tykającym i dzwoniącym mechanizmem, bliska załamania nerwowego. W męskim przebraniu wyprowadzono ją z ratusza. Udało się ją ocalić.
1: Niesamowite, jak w jednym budynku splatają się historie królewskie, miejskie i bardzo osobiste.
0: Ratusz był też miejscem dramatycznych decyzji w czasie wojny. 6 września 1939 roku gestapo zażądało od burmistrza Romana Sichrawy listy 10 zakładników. Burmistrz oddał listę, na której 10 razy widniało jego własne nazwisko.
2: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego radia SK Małopolska.
1: Zostawmy na chwilę sam ratusz i spójrzmy szerzej na rynek, bo on jest sceną dla wszystkich tych wydarzeń.
0: Rynek w Nowym Sączu ma wymiary około 150 na 120 metrów. Z rynku wychodzi 10 ulic pod kątem prostym, tworząc klasyczny, średniowieczny, szachownicowy układ.
1: Z naroży rynku wychodzi 8 ulic, które są przedłużeniem Pierzei. To bardzo czytelny plan, kiedy spojrzy się na miasto z góry.
0: Na początku XVII wieku przy rynku stało około 40 domów mieszczańskich. Większość kamienic ma gotyckie sklepione piwnice, a po pożarze w 1894 roku nadbudowano lub przebudowano pierwsze piętra.
3: Charakterystyczne są też przejezdne sienie.
0: W najstarszych kamienicach widać długie sienie, przez które można było przejechać wozem. Domy mają klatki schodowe ze świetlikami w formie latarń wyprowadzonych ponad dachy.
3: Warto wspomnieć kilka konkretnych adresów.
0: Do najstarszych należy dwuskrzydłowy dom z oficyną pod numerem 2 z długą przejezdną sienią i wejściem do gotyckich piwnic. Narożny dom pod numerem 9 to okazała XVII-wieczna kamienica kupiecka. Obok stoi kamienica numer 10, która należała do kupca Jerzego Tymowskiego.
3: To ten kupiec, po którym zachował się diariusz?
0: Tak, dwutomowy dziennik z lat od 1607 do 1631 roku jest bezcennym źródłem wiedzy o życiu mieszczaństwa i handlu. W sieni jego domu zachował się późnorenesansowy portal z łacińską inskrypcją. Poznaj samego siebie. Doskonałość jest jedyną wartością.
3: A kamienica na rogu Rynku i ulicy Lwowskiej, numer 31?
0: To dawny kupiecki dom przekształcony w XVIII wieku. Ma przejezdną sień, nad klatką schodową ośmioboczną kopułę z latarnią ponad dachem, a na bocznej elewacji XVII-wieczną płaskorzeźbę.
2: Słuchasz lokalnego magazynu reporterów Radia SK Małopolska.
3: Po pożarze w 1894 roku miasto nie tylko odbudowało ratusz, ale też zadbało o wygląd kamienic.
0: Rada Miejska udzielała Pogorzelcom bezprocentowych pożyczek na odbudowę domów pod warunkiem stylowego ukształtowania fasad. Dzięki temu rynek zyskał spójny, reprezentacyjny charakter. W XX wieku przeszedł kolejną zmianę. W 1966 roku położono nową płytę rynku, a podczas prac odkryto fundamenty dawnego ratusza.
3: Wróćmy na chwilę do wnętrza obecnego ratusza. Tam jest jeszcze kilka ciekawych detali, o których warto wspomnieć.
0: W sali obrad, oprócz malowideł i pieczęci, znajduje się supraporta z alegorią zgody oraz rysunki pieczęci miejskich i cechowych. Stoi tam też kopia obrazu Matki Boskiej Sykstyńskiej, wykonana przez Stanisława Janowskiego i ofiarowana miastu w 1913 roku. Obraz zyskał miano Matki Bożej Magistrackiej, a po pełnym urządzeniu wnętrz gmach uroczyście poświęcono 8 marca 1914 roku. W 2024 roku rozpoczął się remont ratusza, który trwał ponad 2 lata. Odnowione zostały elewacje, dach i fundamenty, a budynek został przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. To kolejny etap w długiej historii miejsca, które od wieków jest sercem Nowego Sącza.
3: Od parterowego domu przy kościele Świętej Małgorzaty przez renesansowy ratusz z katownią i pręgierzem po eklektyczny gmach z neorenesansową salą obrad i zegarem, który wymaga codziennej opieki. 3 ratusze, 1 rynek i bardzo długa opowieść o mieście.
0: A każdy z tych etapów zostawił ślad. W murach, w piwnicach, w malowidłach, w archiwach i w pamięci. Wystarczy spojrzeć uważniej na wieże, herby i kamienice wokół rynku, żeby zobaczyć, jak wiele warstw ma ta przestrzeń.
2: SK Małopolska News.
4: Michał Rejduch, zapraszam. Pierwsza część linii kolejowej, która Nowy Sącz połączy z Krakowem, jest już gotowa. To odcinek z Nowego Sącza do Marcinkowic. Pociągi na tej trasie pojawią się już w niedzielę. Oprócz torów powstały tam nowe stacje, przystanki, mosty, wiadukty, a także bezpieczne przejazdy drogowo-kolejowe.
5: Jesteśmy w przeddzień oddania tej linii kolejowej do tak zwanej wstępnej eksploatacji. Piotr Chamarnik, zespół prasowy Polskie Linie Kolejowe. Takiego procesu, który jest niezbędny do tego, by od połowy czerwca, zgodnie z zapowiedzią, po odcinku Nowy Sącz-Marcinkowice mogły ruszyć kursy pociągów pasażerskich. Rozkłady jazdy są już przygotowane, ten plan działania jest już przygotowany i finiszujemy z takimi działaniami niezbędnymi do tego, by można było tutaj bezpiecznie puścić ruch pociągów pasażerskich. Jeżeli chodzi o taką część, tą budowlaną, to linia kolejowa na odcinku Nowy Sącz Klęczany jest gotowa, jest zrealizowana, jest w trakcie już takich ostatecznych odbiorów i jest przygotowywana do eksploatacji. Ten czas, który jest przed nami, czyli te pierwsze dni czerwca, poświęcimy z jednej strony na przygotowanie tutaj naszych pracowników do tego, by mogli w sposób sprawny i bezpieczny prowadzić ruch pociągów na tej linii kolejowej, no a także by przygotować do tego zadania przewoźników, którzy również muszą mieć czas na to, by zapoznać się z tym nowym szlakiem kolejowym, bo ja przypomnę, że linia kolejowa numer 104 na odcinku Nowy Sącz-Marcinkowice została kompletnie zmodernizowana. To jest, mimo że ona biegnie mniej więcej w tym samym miejscu, to mamy do czynienia z zupełnie nową linią kolejową, dostosowaną do nowoczesnych, współczesnych parametrów. Troszkę inaczej położoną, jeżeli chodzi o te kwestie wysokościowe, troszkę inaczej obsługiwano, jeżeli chodzi o systemy sterowania ruchem kolejowym, także to wszystko jest do opanowania, do przygotowania, by można było tutaj kursować już od połowy czerwca. Linia kolejowa, która została zmodernizowana, to ten najbardziej wschodni odcinek modernizowanej linii 104 Chabówka Nowy Sącz, dokładnie odcinek Nowy Sącz Bocznica Klęczany. Pierwszym takim obiektem, który został zmodernizowany na tej linii kolejowej, patrząc od Nowego Sącza, to bezkolizyjne skrzyżowanie ulicy Kolejowej, Asnyka i Zielonej. Tam powstał nowy wiadukt kolejowy, nowy układ komunikacyjny dla mieszkańców Nowego Sącza. Obok stoi budynek lokalnego centrum sterowania. Serce tej inwestycji, jeżeli chodzi o sterowanie ruchem kolejowym, to właśnie w tym miejscu będą pracować dyżurni ruchu odpowiedzialni właśnie za bezpieczny przejazd po linii kolejowej 104. Dalej mamy przystanek kolejowy Nowy Sącz Miasto, zmodernizowany, powstał zupełnie nowy, nowoczesny peron, dostosowany do potrzeb osób o ograniczonych możliwościach poruszania się, no ale też ta cała okolica tego przystanku również się zmieniła, powstał nowy układ drogowy, wcześniej przejście podziemne w rejonie Kocich Plant, no i nowe obiekty inżynieryjne. Dużym wyzwaniem było przygotowanie zabezpieczeń tych skarb, ponieważ linia kolejowa 104 w tym miejscu jakby przytula się do Nowego Sącza w otoczeniu wysokich skarb, które trzeba było zabezpieczyć odpowiednimi murami oporowymi, chociażby tak, żeby ta linia była bezpieczna. Dzięki temu też zabezpieczyliśmy te nieruchomości, które znajdują się powyżej. Dalej powstały dwa mosty, jeden nad potokiem Żeglarka, a drugi nad Dunajcem. I dalej jest nowe bezkolizyjne skrzyżowanie na ulicy Krakowskiej, połączone z przystankiem Nowy Sącz Chełmiec. I już linia kolejowa biegnąca w kierunku Marcinkowic przez modernizowany przejazd kolejowy na ulicy Jagodowej. I tu w Marcinkowicach duża, nowoczesna stacja kolejowa. Stacja kolejowa dostosowana do tego, by w przyszłości mogły się tu krzyżować i mijać pociągi. Linia kolejowa numer 104, którą modernizujemy na wielu odcinkach, jest tutaj na tym odcinku z Chabówki do Nowego Sącza linią jednotorową, więc ważnym jest, by powstawały takie miejsca jak to w Marcinkowicach, by można było bezpiecznie i sprawnie mijać się pociągami, tak żeby jak najwięcej mogło ich w danym czasie kursować. Jeżeli chodzi o tą linię, która jest budowana na południe od Podłęża do Szczyżyca i dalej w kierunku Tymbarku i Mszany Dolnej, to ta linia będzie już linią dwutorową, dostosowaną do prędkości 160 km na godzinę. Jeżeli chodzi o ten odcinek, który będziemy obsługiwać od 14 czerwca, to tutaj maksymalna prędkość pociągu na tym odcinku to jest 120 km na godzinę, ze względu na to, że są pewne łuki też, ze względu na ukształtowanie terenu, miejscami ta prędkość jest nieco ograniczana, natomiast 120 km na godzinę to jest ta główna liczba. No i czas przejazdu pociągu, który zatrzymuje się na wszystkich przystankach po drodze, to 11 minut. Od Marcinkowic do Nowego Sącza jest już przygotowany rozkład jazdy pociągów. Organizator transportu zgodnie z deklaracjami przystąpił od razu do eksploatacji tej linii kolejowej. Jest to kolejny efekt największej obecnej inwestycji polskich linii kolejowych na terenie kraju. Przypomnę, że od grudnia pociągi kursują na zachodnim krańcu modernizowanej linii kolejowej 104, czyli pomiędzy Chabówką a Rabką Zaryte. teraz będziemy uruchamiać ten wschodni kraniec, no a kolejnym takim ważnym krokiem to będzie otworzenie stacji kolejowej w Męcinie, czyli wydłużenie tego połączenia z Marcinkowic o przystanek w Chomranicach i stację kolejową w Męcinie. To jest planowane na marzec 2027 roku. Ta data jest zależna od postępu prac, tam cały czas inwestycja jest realizowana. No i również w 2027 roku planujemy otworzyć połączenie z Męciny do Limanowej już z wykorzystaniem nowego tunelu kolejowego pod Pisarzową. I dzięki temu no, pomiędzy tymi ważnymi miastami w Małopolsce czas przejazdu będzie wynosił około 20-25 minut, jeżeli chodzi o te podróże pociągami regionalnymi, bo te pociągi, najszybsze pociągi dalekobieżne, które docelowo będą kursować z Nowego Sącza przez Limanową do Krakowa, no to tu czas przejazdu jest szacowany na około 20 minut dla tych najszybszych, nie zatrzymujących się na wszystkich przystankach pociągów, no a do Krakowa 60 minut. Na pewno to jest nowość, ponieważ od lat nie było tutaj regularnego ruchu pociągów na linii kolejowej 104. Oczywiście od pewnego czasu pojawiają się już pociągi techniczne, pociągi związane z tym, że wykonujemy prace budowlane, natomiast dopiero od niedługiego czasu funkcjonują na przejazdach kolejowo-drogowych urządzenia zabudowane w ramach modernizacji tej linii kolejowo-drogowej. Są to przejazdy kolejowe kategorii B. Przypomnę, że one się znajdują na ulicy w Nowym Sączu, na ulicy Mickiewicza, na ulicy Kościuszki i na ulicy Jagodowej. Jeszcze jeden przejazd kolejowo-drogowy znajduje się tutaj pomiędzy Nowym Sączem a Marcinkowicami w rejonie, bodajże jeszcze to jest Ordziostowa. No i każdy ten przejazd wyposażony jest w sygnalizację świetlną i dźwiękową, a także w rogatki. No i tutaj apel oczywiście do wszystkich użytkowników, do mieszkańców i pieszych, i rowerzystów, i kierowców, by stosować się do tych sygnałów, które są nadawane na tych przejazdach kolejowo-drogowych. Czerwone światło, które się zapala przed przejazdem pociągu, to nie jest sugestia ani propozycja, tylko to jest stop, po prostu wyraźny zakaz wjazdu na przejazd kolejowo-drogowy. Nie decydują opuszczające się rogatki, tylko decyduje czerwone światło. Jeżeli chodzi o nawierzchnię tuż przy przejazdach kolejowo-drogowych, no to tam wyznaczamy takie miejsce, w którym nie powinniśmy zatrzymywać samochodu, nawet jeżeli rogatki są podniesione. To znaczy jednym z najczęstszych błędów, które popełniają kierowcy, wjeżdżając na przejazdy kolejowo-drogowe, oprócz tego, że ignorują czerwone światło, jest to, że wjeżdżają na przejazd kolejowo-drogowy, mimo tego, że nie mogą go opuścić, że na przykład za przejazdem kolejowo-drogowym jest korek, więc stoją bezpośrednio na torach. W takim wypadku, nadjeżdżania pociągu, system zamyka rogatki i kierowca jest uwięziony pomiędzy rogatkami. I w takim wypadku jedynym rozwiązaniem jest wyłamanie rogatki, co po pierwsze ratuje nam życie, a po drugie też daje znać maszynistom, że coś niedobrego dzieje się na danym przejeździe kolejowo-drogowym. To pozwala im, nakazuje im tak naprawdę zwolnić do 20 km na godzinę i wzmożyć czujność i używać sygnału baczność. Także to jest takie działanie, które po prostu ratuje życie. Ale przede wszystkim nie powinniśmy się w ogóle znajdować pomiędzy rogatkami, jeżeli nie jesteśmy w stanie opuścić bezpiecznie przejazdu kolejowo-drogowego. Jeszcze może się zdarzyć taka sytuacja, że dojdzie do awarii samochodu akurat bezpośrednio na torach. Wiem, że to wydaje się mało prawdopodobne, ale i zdarzają się takie sytuacje, lub też tuż przy torach. W takim wypadku, jeżeli samochód nie może samodzielnie zjechać z tego przejazdu kolejowo-drogowego, no to tutaj rozwiązaniem jest tak zwana żółta naklejka. Ona znajduje się na każdym przejeździe kolejowo-drogowym. W przypadku tych wyposażonych w rogatki, a o takich mówimy na linii Nowy Sącz Marcinkowice, ta naklejka jest na wewnętrznej stronie rogatki. Tam jest numer tego przejazdu kolejowo-drogowego i numer alarmowy. Dzięki temu możemy zgłosić dyspozytorowi numeru alarmowego, że na danym przejeździe kolejowo-drogowym dzieje się coś złego. On jest w stanie szybko skontaktować się ze służbami kolejowymi i wstrzymać ruch pociągów na danej linii kolejowej. Ten system działa, funkcjonuje. Miesięczne statystyki pokazują, że jest on wykorzystywany w całym kraju i niejednokrotnie przyczynia się do tego, że unikamy takich tragicznych zdarzeń na torach. Natomiast jeżeli widzimy coś innego niepokojącego przy przejeździe kolejowo-drogowym, na przykład brakujące oznakowanie, zasłonięte znaki albo jakieś inne rzeczy, które nas niepokoją, których według nas być nie powinno, to też na tej żółtej naklejce jest numer do dyspozytora z lokalnego zakładu linii kolejowych i możemy zgłosić takie braki lub jakąś konieczność uzupełnienia oznakowania bezpośrednio do zarządcy infrastruktury kolejowej. Jeżeli chodzi o prace związane z modernizacją linii kolejowej na odcinku C1, czyli Tymbark-Limanowa, no to tutaj już pierwsze prace w terenie się rozpoczęły. Rozpoczęły się prace związane z rozbiórką starotorza, rozpoczęły się prace z wycinką roślinności niezbędną do tego, by móc przygotować plac budowy do realizacji. No i już wczoraj odbyło się spotkanie z mieszkańcami Tymbarku, gdzie wykonawcy informowali właśnie o kolejnych krokach. Także tutaj już w najbliższych tygodniach kolejne działania na poszczególnych, czy to budowanych skrzyżowaniach, czy budowanych elementach infrastruktury pasażerskiej, takie jak stacja w Tymbarku, czy przystanek w Koszarach, tam już będą się rozpoczynać. Będziemy na bieżąco o tym zarówno my jako inwestor, jak i wykonawcy informować, bo rzeczywiście budowa tej linii kolejowej od Tymbarku do Limanowej, tam przewidujemy duży tunel, także estakadę o długości przeszło 2 km, będzie wymagać zmian w organizacji ruchu i będziemy o nich informować.
4: Na tym nie koniec, bo w kolejnych miesiącach będą kończone pozostałe odcinki. Cała trasa, która Nowy Sącz i Podhale połączy z Krakowem, będzie gotowa za 4 lata. Jest koncepcja odbudowy zamku w Nowym Sączu. Miasto przedstawiło wizualizację tej budowli. Ma ona nawiązywać do XVII-wiecznej architektury.
6: Dzisiaj chcielibyśmy zaprezentować koncepcję architektoniczną odbudowy zamku, która wykonana została na przełomie poprzedniego roku i obecnego. Mamy tam wersję koncepcji klasycznej, czyli taki najbardziej odpowiadający rzeczywisty stan faktyczny, stan z okresu nowożytnego 1616 roku, bo my chcemy odbudować zamek w formie takiej, jaką tam książęta z rodu lubomirskich zakończyli po wielkim pożarze w 1611 roku. Ponadto chcielibyśmy też podsumować pracę Sądeckiej Agencji Rozwoju Regionalnego pod kątem kwerendy historycznej w zakresie zebrania wszystkich planów historycznych zamku. W przedmiocie też znalezisk archeologicznych, tutaj opowieść o pracach archeologicznych od 2020 roku, kiedy były badania sondażowe, no i następnie rok po roku każdy sezon badawczy z kopaliskami, no i dodatkowo jeszcze monografie historyczne na temat zamku, takie podsumowanie ogólne tego.
7: A to prawda, że miejsce, w którym stoi zamek, wcześniej też pełniło taką funkcję, jakby reprezentacyjną funkcję obronną, że podobno archeolodzy dokopali się do jakichś takich znalezisk, które świadczą o tym, że tutaj wcześniej coś było.
6: Tak, mamy bardzo ciekawe badania. Okazuje się, że pod warstwą murową zamku, czyli tą kamienną, która się nam kojarzy z istnieniem głównym zamku, okazało się, że znajdują się pozostałości jakichś konstrukcji drewnianych. To mogłoby wskazywać na to, że zamek przed czasami króla Wacława II miał już jakąś formę zabudowy. To potwierdza również znalezisko takich części naczyń krzemiennych z okresów prahistorycznych, które też potwierdza, że wzgórze zamkowe od prastarych czasów było zamieszkane i użytkowane. To może oczywiście świadczyć przeciwko tezie, która do tej pory była jakby obowiązująca, że zamek powstał tam w 1350-60 roku i był fundacji Kazimierza Wielkiego. Z tych wykopalisk i znalezisk wynika, że faza murowa zamku to był okres co najmniej Wacława II, a mogła być wcześniej nawet faza taka ziemno-drewnianego jakiegoś grodu.
7: Na przykład przy, nie wiem, lokacji miasta, czy nawet jeszcze przed?
6: No, przy lokacji miasta mielibyśmy inwestycję tą taką kamienną.
7: To by musiało być jeszcze przed.
6: Tak, tam to musiało być przed, tym bardziej, że znajdujemy takie ułomki ceramiki wczesno-średniowiecznej, coś, co ma analogię w znaleziskach w Podegrodziu, gdzie nadmieniam, tam naukowcy uważali, że był pierwotny Sącz, właśnie ten wczesno-średniowieczny. Bardzo podobne znaleziska mamy na zamku w Sączu.
7: A skupmy się na tym, co jest teraz, na ile realna jest odbudowa tego zamku?
6: Teraz jesteśmy w fazie planu ogólnego i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Ponieważ od 70 lat my mamy na wzgórzu zamkowym trwałą ruinę i tak to też jest przeznaczone w planie miejscowym. Żeby odbudować zamek w takiej wersji pełnej, jak chcemy, musi być zmieniony najpierw plan ogólny Starego Miasta i w oparciu o ten plan, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Dopiero na tej podstawie można ogłaszać przetargi na wykonanie projektu budowlanego. Jeśli chodzi o plan ogólny, to jest już on na ukończeniu. Ma być głosowany przez Radę Miasta też około lipca tego roku, więc to nam przyspieszy sprawę. Po jego uchwaleniu będzie można przystąpić do zmiany tego miejscowego planu.
7: A jakie są koszty? Mogą być.
6: Kosztorys wykonawcy dokumentacji koncepcyjnej opiewa na 44 miliony złotych. Przy czym to jest tak podzielone, że od strony Dunajca musimy mieć mur oporowy taki do wieży i to jest wartość rzędu 8 milionów złotych. Sam budynek zamku to jest koszt rzędu 27 milionów złotych. No i mamy do tego jeszcze budynek hotelowy na 23 pokoje dwuosobowe, to jest koszt 8 milionów i utwardzenie terenu, dziedziniec zamkowy, pozostała kwota.
7: Możemy o jakichś konkretnych datach mówić?
6: Myślę, że wszystko jest uzależnione od tych prac planistycznych i od wykonania projektu budowlanego, bo w momencie, kiedy uzyskamy już pozwolenie na budowę, to będziemy mogli aplikować w taki profesjonalny sposób o środki. Ponieważ tylko projekty, które dysponują już pozwoleniem na budowę, przykładowo z programu Phoenix, osiągają dobrą punktację i uzyskują dofinansowanie.
7: Ale nie możemy mieć
6: No nie, myślę, że to jest dużo wcześniejszy horyzont czasowy. Zmiana planu miejscowego, no to tu musimy wiedzieć, że gospodarzem tego tematu jest Urząd Miasta, więc na ile to wszystko będzie możliwe, uzgodnienia będą wypełnione, więc to jest okres 6-12 miesięcy, no i kwestia samego projektu budowlanego, no to jest pewnie około roku kolejnego. I po tym czasie będziemy mieć już pełną dokumentację do inwestycji.
4: Mówił prezes Sądeckiej Agencji Rozwoju Regionalnego Jarosław Suwała. Odbudowa może kosztować nawet 40 milionów złotych. Za niecałe 3 miesiące ruszy największy festiwal teatralno-muzyczny w Nowym Sączu i regionie. Chodzi o Sądecką Jesień Kulturalną. W repertuarze dużo spektakli, ale też koncertów. O szczegółach opowiedziała mi Małgorzata Głowska, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Sączu.
8: W tym roku obchodzimy już 6. edycję Sądeckiej Jesieni Kulturalnej, która została rozszerzona po koncerty dzięki temu, że mamy nowy amfiteatr w Nowym Sączu, który się cieszy bardzo dużą popularnością. Jest to największe wydarzenie kulturalne w regionie, gdzie mamy oprócz koncertów w amfiteatrze, tak jak już wspomniałam, spektakl teatralny w Miejskim Ośrodku Kultury. W tym roku przewidzieliśmy 8 koncertów w amfiteatrze. Jest to Ania Karwan, Sławek Uniatowski, Marcin Wyrostek wraz z Orkiestrą Karpatia Symfonia. Będzie to koncert inauguracyjny całej Sądeckiej Jesieni Kulturalnej, który się rozpocznie 4 września w piątek. Następnie mamy hip-hopowe brzmienia Kali, Sarius i Kartki, które odbędzie się kolejnego dnia w piątek. Zapraszamy młodych fanów tej muzyki. Kolejnym koncertem będzie to koncert zespołu Phil 11 września. Powrócą oni do Nowego Sącza. Cieszy się również popularnością w sprzedaży. Zapraszam do zakupu biletów.
7: I to też będzie jakby część obchodów 20-lecia tego zespołu, tak?
8: Tak, dokładnie tak.
7: Będziemy mogli usłyszeć piosenki z całej kariery, z całej twórczości.
8: Dokładnie tak. Mamy również 12 września zespół Perfect z wyjątkowym głosem Łukasza Drapały. Wieczór pełen kultowych przebojów i muzycznych wspomnień. 13 września zapraszamy na koncert Mateusza Ziółko i Libera. Będzie to długi koncert, ponieważ Mateusz wystąpi sam. Kolejno wspólnie z Liberem zaśpiewają kilka utworów i po przerwie Liber wystąpi ze swoimi utworami. I tutaj również koncert Mateusza Ziółki będzie trasą koncertową, którą zaplanował na ten rok z okazji 40 urodzin. Pierwszy raz w ramach Sądeckiej Jesieni Kulturalnej 18 września będziemy grać muzykę taneczną w wykonaniu Cibula. 19 września powracamy z regionalną muzyką, jak w ubiegłym roku, wieczór pełen tańca, prawdziwych góralskich obrzędów pod tytułem Sądeckie granie i tańcowanie, tradycyjne kiszenie kapusty. Udział w tym przedsięwzięciu weźmie zespół regionalny Sądeczanie wraz z towarzyszącymi zespołami.
7: To taka nowość, od której w zeszłym roku żeście zapoczątkowali to wy jako organizatorzy. Czy było zainteresowanie? Cieszyło się to popularnością?
8: Było ogromne zainteresowanie. Przewyższyło tak naprawdę nasze oczekiwania. Nawet w dniu koncertu osoby, które przychodziły na plec zabaw i w ogóle skorzystać z całej infrastruktury Amfiteatru i Parku Strzeleckiego, dokupowały bilety, bo tak fantastycznie tam się dużo działo. Łącznie z przejazdem bryczek po Nowym Sączu, także cieszyło się to ogromną popularnością, dlatego zdecydowaliśmy, że będziemy to kontynuować.
7: Troszkę w innym wydaniu, w innej wersji będzie inny obrząd, tak?
8: Tak, tak, tak. W zeszłym roku było to Wesele Lachowskie, w tym roku mamy Kieszenie Kapusty.
7: I to będzie jeden z ostatnich wydarzeń,
8: ale
7: tak?
8: Już mogę teraz powiedzieć, że mamy przygotowaną jeszcze jedną niespodziankę muzyczną, którą chcemy zaprezentować mieszkańcom.
7: Okej, to w takim razie pewnie czekamy z niecierpliwością, ale to Sądecka Jesień Kulturalna to nie tylko amfiteatr, bo też sporo będzie działo się w Miejskim Ośrodku Kultury. Tam jak zwykle teatry.
8: Teatry z całej Polski, Kapitol, Kwadrat, Potem Otem. Również powraca na deski Teatr Witkacego, także szeroka gama spektakli. I zapraszamy do zakupu biletów, ponieważ już naprawdę zostało ich niewiele.
7: Czy Sądecka Jesień Kulturalna cieszy się zainteresowaniem mieszkańców miasta i regionu?
8: Cieszy się. Głównie oczywiście spektakle, ludzie są spragnieni, jak widzimy po zainteresowaniu właśnie tych spektakli. No niestety Miejski Ośrodek Kultury ma swoje ograniczenia w pomieszczeniu widzów na jednej sali, dlatego też każdego roku przygotowujemy jeden spektakl w dwóch różnych godzinach, aby jak najwięcej osób mogło go obejrzeć.
7: Mhm. I też Teatr Robotniczy wystąpi podczas Sądeckiej Jesieni Kulturalnej,
8: oczywiście.
7: Czyli nasi ludzie.
8: Tak, nasi tutaj wspaniali aktorzy. W tym roku również właśnie będą inauguracją w Miejskim Ośrodku Kultury. Zazwyczaj był to spektakl kończący jesień w ośrodku. Tym razem będzie to premierowa odsłona na początku września.
7: No to zapraszamy w takim razie na Sądecką.
8: Jeszcze jedno.
7: Jeszcze niespodzianka jakaś?
8: Jeszcze niespodzianka. Mamy również teatr zewnętrzny, który będzie grany przy zamku, przy ruinach zamku. Teatr tej ziemi, Janosik, Przebudzenie.
7: Sądecka Jesień Kulturalna.pl to adres, gdzie można znaleźć bieżący repertuar. Tam też można rezerwować bilety. Zapraszamy w takim razie.
8: Zapraszamy. Dziękuję bardzo.
4: Festiwal Teatru Tej Ziemi odbędzie się w Nowym Sączu. Na mieszkańców miasta i regionu czeka 4-dniowe wydarzenie artystyczno-edukacyjne. W programie są koncerty oraz spektakle, a także premiera najnowszej sztuki Oryna Czarownica.
9: Jesteśmy ogromnie wdzięczni za wsparcie Muzeum Ziemi Sądeckiej, Urzędu Marszałkowskiego, z programu mecenatu Małopolski, za wsparcie między innymi właśnie dzięki nim powstaje to dziwowisko. Oczywiście dziękujemy również panu dyrektorowi Zarychowi i miejskiemu Małopolskiemu Centrum Kultury Sochu. Tak, za ogromne wsparcie, między innymi na, w sali baletowej.
10: Jak króciutko jeszcze tylko dodam, właśnie jak Natalia wspomniała, jesteśmy bardzo wdzięczni Urzędowi Marszałkowskiemu, że wspiera produkcję Oryny. Ja bym był bardzo wdzięczny, gdyby pan dyrektor Dariusz Gawęda od siebie może kilka słów, gdyby pan dyrektor był tak dobry.
11: Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. Szanowni państwo, przed momentem widzieliśmy urywek przedstawienia, który już niedługo będzie miał swoją premierę, a następnie będzie na festiwalu pokazana cała sztuka w miasteczku galicyjskim w Skansenie, tutaj w Nowym Sączu. No ja jestem pod wrażeniem, nie mogę się doczekać, kiedy będę mógł zobaczyć całe to przedsięwzięcie. Szanowni państwo, jako przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego, organu założycielskiego prowadzącego dwie instytucje tutaj nowosądeckie, jestem bardzo szczęśliwy, że dyrektorzy tak dobrze współpracują ze sobą, ale przede wszystkim też ze stowarzyszeniami, przyciągają niejako tutaj do siebie kulturę. Dziękuję panowie dyrektorzy, o to właśnie chodzi. Tak jak było powiedziane, fundacja została wsparta dofinansowaniem z programu Mecenat Małopolski. W tym roku, w poprzednim do przedstawienia innego również. W tym roku to jest kwota 25 tysięcy. Przepraszam teraz, ale muszę pewne techniczne rzeczy również jako przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego tutaj powiedzieć, które są istotne generalnie dla Sądecczyzny. Wsparcie dla całego regionu sądeckiego w tegorocznym mecenacie to 487 tysięcy na realizację 27 projektów, w tym powiecie nowosądeckim 277 tysięcy, było 16 dotacji oraz w samym Nowym Sączu 210 tysięcy, 11 dotacji. Wsparcie w ubiegłym roku globalnie z wszystkich konkursów, wszystkich zadań, małych grantów wyniosło ponad 2 miliony 115 tysięcy 900 zł dla wsparcia 75 projektów globalnie dla Nowosądeczyzny, więc myślę, to podkreśla generalnie wsparcie Urzędu Marszałkowskiego dla wszystkich inicjatyw, w tym również dla fundacji. Myślę, że ta polityka dalej będzie utrzymana. Będziemy się mogli cieszyć takimi rzeczami, jak właśnie przed momentem widzieliśmy urywek. Dziękuję bardzo.
10: Dziękujemy bardzo, panie dyrektorze. Ja chciałbym jeszcze poprosić szczególne osoby dla nas i dla fundacji, dla Teatru Tej Ziemi, dla naszej idei. Dwóch panów dyrektorów, pozwolę sobie po kolei. Pan dyrektor Robert Ślusarek. Otwartość nieprawdopodobna. Szanowni państwo, gdyby nie otwartość i Muzeum Ziemi Sądeckiej i Sokoła, nie bylibyśmy w stanie nic stworzyć. Więc bardzo, panie dyrektorze, dziękujemy. Czy pan dyrektor zechciałby zabrać głos, kilka słów?
12: Tak. Szanowni państwo, ja serdecznie chcę podziękować Fundacji Teatrowi Tej Ziemi za tą właśnie otwartość, o której pan Szymon mówił. To jest też niezwykła ekipa i tak naprawdę zarząd, z którym się wspaniale współpracuje, teatru i jak również wspaniałych aktorów, którzy tak naprawdę wzmacniają nasz program merytoryczny Muzeum w tym sezonie. My od przecież przynajmniej 3 lat współpracujemy wspólnie przy realizacji różnych przedsięwzięć, także tych artystycznych. Państwo spotykają się w miasteczku galicyjskim, także w Skansenie, które stanowi taki naturalny jakby przekaz do właśnie tych inscenizacji, interakcji z publicznością, które są wyjątkowym wyzwaniem i też jest to dla nas zaszczyt, że możemy Państwa gościć, ale także i gości, którzy przybywają właśnie specjalnie przekonani, że zobaczą w tych okolicznościach skansenu, jak również i miasteczka, coś wyjątkowego. I tym wyjątkowym inscenizacją jest właśnie ta historia Oryny, Pawliszanki, która się świetnie wpisuje w krajobraz i miasteczka jako właśnie miasteczka, czyli Tylicza, ale także i cała aura zabudowy skansenu sądeckiego, które stanowi naturalną scenografię dla Państwa realizacji. To jest wielki zaszczyt. Mam nadzieję, że ten projekt będziemy nadal kontynuować z dużymi sukcesami, a to gwarantuje tak naprawdę naszej instytucji dużą frekwencję, jak również i program, który jest niekonwencjonalny, niezwiązany w pełni jakby z realizacjami muzealnymi stricte, ale także artystycznymi. Za to serdecznie Państwu dziękuję.
10: I jeszcze, Szanowni Państwo, poprosiłbym o głos pana dyrektora Zarycha, Andrzeja. Ja muszę to powiedzieć, nigdy, panie dyrektorze, nie miałem okazji tego powiedzieć. Sokół jest naszym domem produkcyjnym i jest to naprawdę dla nas wielki dar, że możemy tworzyć w tych przestrzeniach, bo tak to bylibyśmy bezdomni, bez własnej lokacji. Dlatego, panie dyrektorze, serdecznie dziękujemy, naprawdę. To jest dla nas niesamowite, że mamy miejsce, gdzie możemy działać. Dzięki.
13: Dziękuję bardzo za te ciepłe słowa. No i jestem naprawdę dumny z tego, że w Sokole udało się przytulić teatr tej ziemi. Ja tak chodziłem korytarzami, oglądałem próby czasami, podpatrywałem Was przez drzwi. I byłem niesamowicie ciekaw, co z tego wyjdzie, bo jak się widzi tylko pewne elementy układanki, no to wiadomo, że nie ma się obrazu całości. Dzisiaj tylko fragment zobaczyłem, ale już mam ogląd całości i przestaję być zazdrosny, że premiera nie będzie w Sokole, tylko gdzie indziej, bo wiem, że powinna być zupełnie gdzie indziej i bardzo się z tego cieszę. No i zapraszam do kolejnych projektów, które mam nadzieję wspólnie wszyscy będziemy robić.
9: Oryna Czarownica to nasze trzecie dziwowisko, o powodach, dla których sięgamy właśnie po do tej właśnie postaci opowie nam współtwórca Szymon Budzyk.
8: Strażnik opowieści.
10: Ja muszę Państwu nadać pełny kontekst, znaczy muszę zacząć od początku, skąd w ogóle pomysł na teatr tej ziemi, na Sądecczyźnie i skąd pomysł na nasze dziwowiska i jak wychwytujemy tematy. Pierwszym dziwowiskiem był Janosik Przebudzenie, gdzie historyczna ziemia sądecka, gdy zobaczyliśmy na mapę, zahaczyła o Słowację i to był taki pierwszy punkt do poszukiwania, jaka postać, jaki bohater rozlewa się swoją legendą na ten teren i padło na Janosika. Później Burza nad Popradem, gdzie bohaterem jest tak naprawdę upadłe rzemiosło.
14: Profesją,
10: upadłym zawodem i tak naprawdę ono jest punktem wyjścia i bohaterem. I doszliśmy do wniosku, że potrzebujemy kobiety w tym całym towarzystwie, prawda? Jakby Mateusz się uśmiecha do mnie, że może nie, ale tak, bardzo potrzebowaliśmy kobiety. I Oryna też jest geograficznie troszkę z innego punktu. Jak zobaczymy, mamy Janosika, który jest gdzieś jakby nad pełnym terytorium, później mamy Piwniczną, która jest jakby bardziej skupiona i teraz mamy Tylicz. No ona jest po prostu piękną opowieścią. Ja jakby nie chcę się rozwodzić na temat samej Oryny. Ja zapraszam bardzo serdecznie na to dziwowisko. To jest niezwykła historia o empatii przede wszystkim i która ma za zadanie empatię w nas budzić. I mam nadzieję, że nam się to uda i nam się to udało, więc zapraszamy jeszcze raz bardzo serdecznie.
9: Historię tej opowieści już od lat dokumentuje pan Janusz Kieblerz. Panie Januszu, czy może nam pan powiedzieć kilka słów, dlaczego zajmuje się pan tak bardzo mocno tym tematem?
15: Serdecznie. Jest nam bardzo miło, że Oryna doczekała się tak pięknego dziwowiska. Każdy mieszkaniec Tylicza pewnie będzie zachwycony tą historią. A tak naprawdę zaczęło się od tego, że słuchajcie Państwo, 250 lat ta historia przetrwała w legendzie. To była legenda powtarzana przez mieszkańców Tylicza, ale nikt nie pomyślał, że to była prawda. Ja tutaj mam ze sobą księgę sądową miasta Tylicza. Na wielu stronach jest opisana historia Oryny. Pierwszą, można powiedzieć, taką pisemną wzmiankę już jako legendy dokonała pani Mokrzycka, bibliotekarka z Tylicza, później córka Basia Zwolennik, przewodnik po Muzeum Tylickiej Świętej Pamięci, upiększyła tą legendę i gdy byłem w komitecie organizacyjnym obchody 650-lecia Tylicza z panem Januszem Ciskiem, organizowaliśmy wystawę dokumentów i dotarliśmy do dokumentów w Archiwum Narodowym w Krakowie na ulicy Siennej i proszę zobaczyć, to jest efekt. To są księgi sądowa, księga notarialna od 1633 roku. Wiemy, co się działo w Tyliczu codziennie. I jak zacząłem analizować, tak szczerze powiem, to stworzyłem taki szlak historyczny z ratusza na Szubienicę i opisałem chyba 7 spraw, które zakończyły się śmiercią, jak prowadzono skazańców z ratusza na Szubienicę, więc zagłębiłem się w historię Oryny, co prawda bardzo trudna sprawa, ponieważ to pismo w 1773 roku no było troszkę inne i słownictwo było inne, bo to był język taki bardzo specyficzny, mieszczan muszyńsko-tylickich, słuchany i spotykany tylko w tych dwóch miastach. No i zacząłem się zagłębiać w historię Oryny. Okazało się, że powstała bardzo fajna opowieść. Tą opowieść opowiadam do dnia dzisiejszego w Muzeum Tylickim, kiedy oprowadzam, pokazujemy dokumenty. No i tak, tak to można powiedzieć, dotarłem tutaj do pana Szymona, czy pan Szymon do mnie i powstała niesamowicie ciekawa, mam nadzieję, historia, opowieść i będzie
14: oparta
15: to
14: na faktach.
15: Zgadza się.
9: Proszę państwa, Karolina Fortuna, czyli nasza tytułowa Orynejka. Karolino, opowiedz pokrótce, czym dla ciebie jest ta postać?
16: Dla mnie postać Oryny jest archetypem kobiety niekoniecznie rozumianej, niekoniecznie lubianej, która sięga do wiedzy, czy emocji, czy świadomości, o której może nawet my dziś na co dzień zapominamy, jest w połączeniu bardzo pięknym z naturą i z sobą samą i ma odwagę bycia sobą. Oczywiście księgi muszyńskie i wszystkie dokumenty, absolutnie nie ma tutaj wątpliwości, że opisują historię ofiary, natomiast dla mnie to jest historia odwagi i ta postać uczy też mnie odwagi w byciu sobą i mam nadzieję, że uda mi się przekazać taki właśnie element, pierwiastek naszym widzom, naszym widzkom i naszym widzom.
17: Nasze dziwowiska współtworzy z nami artystka wizualna Alicja Gołyźniak. Naturalność, prostota i redukcja. To trzy filary to ja. Twojej pracy.
18: Tak, dzień dobry Państwu. Zgadza się, w dziwowiskach, w pracy nad scenografią, kostiumami, rekwizytami ważne jest dla mnie dążenie do esencji, do operowania pewną zrozumiałą, czystą, jasną symboliką, zarówno uniwersalną, jak i wywodzącą się z naszej lokalności, z karpackości. Nie chodzi jednak o jakieś kopiowanie zdobnictwa, ale o wyciąganie pewnych elementów, które potem konstruujemy w spójny język sceniczny, ponadczasowy, uniwersalny, oparty też na takich zakorzenionych w nas archetypach. Ważne są kolory, formy, geometria zaczerpnięta z natury, okrąg, który jest jakby bardzo ważny dla Teatru tej Ziemi. Natura, przyroda, żywioły, które są odwieczną inspiracją i to wszystko w jednej fuzji chcemy włączyć w nasze dziwowiska.
17: A teraz może kilka słów o festiwalu, gdzie również będzie można zobaczyć to dziwowisko, ale już w pokazie premierowym 19 czerwca o godzinie 17:17.
16: Tak, od 18 do 21 czerwca. Zarówno w Sądeckim Parku Etnograficznym, jak i w Miasteczku Galicyjskim zaplanowaliśmy prezentacje teatralne, projekcje filmowe, warsztaty, koncerty, spacery etnograficzne. Wszystko odbywa się pod jednym hasłem wspólnym, w rytmie natury. w rytmie natury, to nas prowadzi. Pokażemy, tak jak wspomniała Natalia, wszystkie nasze dziwowiska, czyli także Janosika Przebudzenie oraz Burzę nad Popradem. Swoje spektakle ponadto pokażą Stowarzyszenie Kobieca Transmisja wraz z Teatrem Eloe, Kinga Kowalska, Masza Winiarska, Mateusz Trębaczowski, wielu, wielu innych artystów, których teraz tu nie wymienię. Szymon teraz wchodzi.
10: Ważnym elementem festiwalu jest też organizowana przez nas międzynarodowa rezydencja. Naszymi gośćmi specjalnymi będzie Floyd Favel z narodu Cree, rdzenny Amerykanin z Kanady, badacz, teoretyk teatru, wykładowca, uczeń Jerzego Grotowskiego oraz Ewa Benesz, aktorka, performerka, tłumaczka, również związana z Teatrem Laboratorium. Zapraszamy bardzo serdecznie na przedstawienie autorstwa Floyda Sweet Cherry Wine. Można sprawdzić w programie, kiedy się odbywa, bodajże w sobotę 20 czerwca.
16: Tak, jest to naprawdę unikalna rzecz. Bardzo się cieszymy, że Floyd, którego mieliśmy okazję poznać w zeszłym roku w Kanadzie, przybywa do nas tutaj i będzie poszukiwał inspiracji właśnie na terenie skansenu, który jakże nas oczarował. Ale wracając do koncertów, bo chciałabym o nich kilka słów. A więc chór Cantores Carvatiani, znany w większości sądeczan i nie tylko, zespół z Żywca Sójki z wspaniałymi pieśniami, no i nasza gwiazda, wielka gwiazda, która otwiera festiwal, raniutko otwierają maleńkie dzieci spektaklem dla najnajów, a wieczorem koncert Górala, który jak wiemy, albo będziemy tego doznawać, łączy dawne brzmienia z elektroniką. Wydarzeń jest więcej, wszystkich ich nie wymienimy.
4: Festiwal Teatru Tej Ziemi już od 18 do 21 czerwca w Nowym Sączu. A teraz o nietypowej sali lekcyjnej. Zamieniła się ona w małe kino. Są tam fotele kinowe, projektory, plakaty promujące różne filmy. No a taką salę znajdziemy w Zespole Szkół Akademickich w Nowym Sączu. Stworzył ją i opowiedział nam o niej dyrektor szkoły Bogusław Kołcz.
14: Ta sala powstawała z pomysłu, który miał uczniów trochę rozbudzić kulturalnie, teatralnie i filmowo. I początkowo planowaliśmy tutaj wyświetlać tylko filmy czy fragmenty filmów, a z czasem dzięki moim kontaktom z Sokołem, z Heliosem udało się pozyskać takie, powiedzmy, że już oddawane do likwidacji stare fotele kinowe. I stworzyliśmy tutaj namiastkę sali kinowej w szkole z ekranem, z zasłonami, które się zasłaniają po wejściu do środka, z przyciemnionymi oknami, ale przede wszystkim z tym, co zapełnia nasze ściany i właściwie każdą wolną przestrzeń, czyli z czasem tutaj zagęszczaliśmy to pomieszczenie o zdobywane przeze mnie rekwizyty związane z filmem, takim już trochę starym kinem, bo są tutaj i projektory filmowe, które już dzisiaj wyszły z użytku, a moje pokolenie pamięta, że kiedyś w szkołach takie projektory były, albo przyjeżdżali różni tacy obwoźni filmowcy czy przedstawiciele kin, którzy ten aparat rozkładali w szkole i taki charakterystyczny, terkoczący dźwięk przesuwanej taśmy, a wcześniej zakładanej w takim labiryncie różnych krążków i przekładni na tym projektorze, więc ten terkoczący dźwięk do dzisiaj nam pozostał. Zresztą często puszczam młodzieży taki film, który stał się również charakterystycznym motywem przy wejściu do tej sali, film Cinema Paradiso, pokazujący miłość małego chłopca, zresztą wychowanego przez operatora kinowego, miłość małego chłopca do kina zgodnie z tytułem filmu. I ten chłopiec właśnie wychował się przy takich dawnych taśmach filmowych, celuloidowych, które sam nawijał na stary projektor i jeździł jeszcze z takimi dużymi rolkami tych taśm do różnych kin, gdzie odbywały się seanse. Nasi uczniowie dzisiaj patrzą na to jak na pewne rekwizyty muzealne, bo w kinie dzisiaj wszystko jest cyfrowe, nie mamy takich dużych taśm ze slajdami podzielonymi na na klatki filmowe. To wszystko już odeszło do lamusa, ale dzięki temu mogą jeszcze zobaczyć, jak w ogóle kino się tworzyło, jak powstawało. Niestety historia kina dzisiaj już jest czymś zupełnie zapomnianym. Uczniowie, jak wchodzą do tej sali, to są atakowani różnego rodzaju wizerunkami, portretami popularnych gwiazd, można powiedzieć ikon kina, takich jak Marilyn Monroe, jak Audrey Hepburn, jak John Wayne, jak Charlie Chaplin. Niektórym z uczniów te nazwiska coś mówią, ale jak pytam na przykład, czy potrafią wymienić jakieś tytuły ich filmów, albo czy potrafią powiedzieć, o czym są te filmy, albo czy w ogóle oglądali, no to już jest cisza. Czyli dochodzimy do właśnie takich paradoksów, że dzisiaj nasi uczniowie w szkole praktycznie historii kina nie znają, a rzadko, co prawda, ale gdzieś tam na różnych kanałach filmowych czasem pojawiają się westerny, czasem się pojawiają właśnie filmy z lat 50., jeszcze czasem czarno-białe, które niestety do tych

0: I oczywiście te arcydzieła polskiego kina dzisiaj traktowane są nawet w programach nauczania jak lektury obowiązkowej. Takie nazwiska jak Wajda, takie nazwiska jak Kieślowski, jak Zbigniew Rybczyński, laureat Oscara, gdzieś tam się w programach przewijają, no ale niestety w szkole jest jak jest, nauczyciele albo nie mają sprzętu, albo nie mają przygotowania, albo nie mają pasji, albo nie mają czasu, więc w naszej szkole wprowadziliśmy tutaj coś, czego nie ma nigdzie indziej, czyli warsztaty teatralne i filmowe. I na specjalnych dodatkowych zajęciach języka polskiego rozszerzonego prowadzę takie dodatkowe zajęcia i z wielką satysfakcją muszę stwierdzić, że moi absolwenci na przykład po latach dziękują mi, że u nas w szkole dowiedzieli się, kto to jest Krzysztof Kieślowski, że ja pokazałem im, że kino psychologiczne, że kino symboliczne może być atrakcyjne, nie tylko film sensacyjny, przygodowy czy jakaś komedia romantyczna. Więc zachwyciłem ich Kieślowskim, zachwyciłem ich Siekierezadą. Według Edwarda Stachury pokazałem im Popiół i Diament Andrzeja Wajdy. No i problem oczywiście jest taki, że trzeba na to znaleźć czas, bo taki film często nie jest możliwy do pokazania na jednej czy na dwóch godzinach lekcyjnych, więc trzeba przez dwa czy trzy tygodnie oglądać jakiś seans i po pierwsze, a po drugie no, trzeba w czasie oglądania robić stop klatki, trzeba omawiać jakiś fragment, trzeba pokazywać tworzywo filmu, język filmu, nie tylko omawiać treść, ale również zdjęcia, również scenografię. Jak mówimy na przykład o filmach Wojciecha Jerzego Hasa i oglądamy pierwszą wersję Lalki, no to tam akurat istotną rolę odgrywa scenografia w filmie i na to zwracamy uwagę. Jak oglądamy filmy Kieślowskiego, no to patrzymy na zdjęcia, to mówimy o muzyce Zbigniewa Preissnera, to zastanawiamy się nad symboliką i nad scenariuszem Piesiewicza i Kieślowskiego, więc takie elementy są istotne, ale w tej sali jest też, proszę zobaczyć, bardzo dużo takich filmowych gadżetów, które czasem przywożę z różnych wycieczek, a warto dodać, że byłem z naszą młodzieżą dwa razy w Hollywood, więc widzieliśmy wszystko od środka i Teatr Kodaka, gdzie są wręczane Oscary i gwiazdy i na chodniku z odciskami też największych sław kina. No i przywieźliśmy też z Hollywood klapsy filmowe i przywieźliśmy statuetki Oscara.
1: Właśnie miałem o tą statuetkę pytać, która przed nami.
0: Tak, tak. Z tych statuetek Oscara jest w sieci i teraz w różnych sklepach sporo. Najczęściej one nie są wiernym odtworzeniem tych statuetek, dlatego że statuetka Oscara jest znakiem zastrzeżonym. W ogóle nie wolno nawet używać słowa Oscar, tylko Nagroda Akademii. Natomiast my tutaj mamy dla celów dydaktycznych taką statuetkę gipsową, odtworzoną według tej prawdziwej, co można porównać na zdjęciach autentycznych Oscarów, bo był u nas na przykład na lekcjach w tej sali Zbigniew Rybczyński, laureat Oscara za film animowany i wybitny dzisiaj twórca wideoklipów i filmów dokumentalnych i filmów takich eksperymentalnych, więc możemy porównać na jego zdjęciu Oscara, że ten Oscar oryginalny trzyma miecz, prawda? A te wszystkie Oscary do zabawy gdzieś sprzedawane w sklepach mają wieniec laurowy albo gwiazdę. Więc jak tutaj przychodzą uczniowie do tej sali, to jedną z pierwszych takich satysfakcji dla nich jest możliwość zapozowania z Oscarem w ręku. Potem mogą sobie zrobić zdjęcie przy różnego rodzaju banerach gwiazd filmowych. Potem stają przy masce Charlie'ego Chaplina, nakładają ją na głowę. Potem zastanawiamy się, do czego właściwie służy to uderzenie klapsu przy odpowiednich ujęciach. Potem oglądają

0: O taśmy filmowe, potem przymierzają na przykład pas i kapelusz szeryfa z westernów i to wszystko są takie wprowadzenia do kina, które oczywiście mają ich zachęcić do tego magicznego świata. Zresztą my mamy w szkole w każdej sali lekcyjnej monitory interaktywne i młodzież może, czy dzieci mogą w każdej sali oglądać coś na dużym ekranie, ale jak przychodzą tutaj, to jest to dla nich zupełnie taki inny czarodziejski świat, dlatego że widzą opuszczany ekran, że widzą, że ja wyciągam pudełka z płytami DVD. Dzisiaj niestety z ubolewaniem już stwierdzam, że tak jak kiedyś wideo za moich czasów odeszło do lamusa, tak teraz już nawet płyty DVD odchodzą i niektórzy uczniowie nawet nie mają DVD w domu, bo jeżeli w ogóle korzystają z płytek, to je wkładają do dysku przenośnego w komputerze albo po prostu szukają filmów w sieci. Więc nawet te dawne płytki, które jeszcze zawierały opis filmu i czasem były jeszcze wkładane do książek, a te książki informowały o filmach, więc to też już odchodzi w cień. No i my staramy się jeszcze z tych dawnych płytek DVD tutaj młodzieży puszczać filmy, których albo na co dzień nikt by im nie polecił, albo które wydaje się, że będą nudne, bo są stare, a potrafią ich zauroczyć. Dla mnie to jest wielka satysfakcja, jak pokazuję naszej młodzieży czy dzieciom jakieś filmy, które zupełnie niczym by ich nie zainteresowały, a oni przy oglądaniu ze mną stwierdzają, że z wielką przyjemnością da się to oglądać. I tutaj jest na przykład film z lat 50., który nazywa się W samo południe, taki można powiedzieć klasyczny western, bo z tego filmu pochodzi między innymi właśnie ten plakat Garego Coopera, który idzie na tle tytułu Solidarność, prawda, i mówi, że w samo południe będziemy zmieniać Polskę. I młodzież ma okazję ten western na przykład zobaczyć i dochodzi do wniosku, że bohater tego filmu to jest taki typowy bohater romantyczny, przeżywający rozterki, dylematy, który musi wybrać między szczęściem osobistym a poświęceniem się dla innych i taki stróż prawa. No i to im się zaczyna podobać i jeszcze wspaniała muzyka Dimitri Tiomkina. W podobny sposób młodzież reaguje na przykład jak ogląda taką klasyczną komedię Rzymskie wakacje z Audrey Hepburn i ta Audrey tam jest taką jakby ich rówieśnicą, która chce się wyrwać ze swojego pancerza księżniczki i stać się normalną dziewczyną i podróżuje nierozpoznana po Rzymie i przeżywa wiele zaskakujących przygód, więc okazuje się, że ten stary film jest też czarujący i uroczy. Jeszcze lepiej odbierają Casablanca, prawda, też taki kultowy film z 1942 roku i ta Casablanca też w wersji czarno-białej pokazuje wielkie romantyczne dylematy pary bohaterów granych przez Ingrid Bergman i Humphreya Bogarta. Dzisiaj prawie nikt nie ogląda Casablanki, nikt nie zna Casablanki, a nasi uczniowie właśnie potrafią cytować takie znane powiedzenia z tej Casablanki w rodzaju to jest początek dobrej przyjaźni albo tyle jest lokali na całym świecie i dlaczego musiała właśnie przyjść do mnie. No i oczywiście rozterki Humphreya Bogarta, czyli Ricka, który nie wie dlaczego został porzucony przez piękną Ilzę czy Elzę, a ta z kolei nie chce wyjawić, że jest rozdarta między ukochanym, a mężem, który nagle okazał się żywy i wraca z obozu. Więc te filmy tutaj w tej sali filmowej nabierają innego sensu. Ja nawet zauważam, że jak powiem młodzieży, żeby obejrzała coś w domu, to nie zawsze można to wyegzekwować, a jeżeli siedzimy tutaj razem i na przykład puszczę im Ziemię Obiecaną, to oni stwierdzają, że to jest fascynujący film, że dzisiaj wydaje się długi, że dzisiaj się wydaje w domu, że jest to coś przestarzałego, jakaś ramota, a jak oglądamy wspólnie, to ich to wciąga, prawda?
1: Panie dyrektorze, czego zatem życzyć na przyszłość dla tej sali?
0: Życzyć, żeby po pierwsze, tak jak Czesław Miłosz marzył kiedyś, żeby książki były na półkach, to życzyć, żeby filmy nadal były na półkach, nie tylko sieci, ale żeby również były gdzieś tam na półkach wkładane w książki albo trzymane w tych dawnych pudełkach po to, żeby można było w odpowiednim momencie jeszcze na jakimś sprzęcie, który się w domu zachował, żeby można było je uruchomić. Nie wiem, czy na przykład pan mi uwierzy, że ja teraz, bojąc się, że za jakiś czas już nie będzie czym, czy na czym odtworzyć tych tysięcy filmów DVD, które zgromadziłem w swojej kolekcji, że ja kupiłem już na zaś 4 magnetowidy czy odtwarzacze DVD, prawda, żeby je mieć pod ręką, bo może się okazać, że nigdzie już za 4 czy 5 lat ich nie kupię.
1: Żeby pokazać młodym te filmy, które pan ma teraz na DVD.
0: Żeby można było jeszcze te płytki odtworzyć, bo są takie filmy na płytkach DVD, których nie odnajdzie się w streamingu, albo trzeba płacić tam dodatkowo, żeby to uruchomić, albo nie ma ich z lektorem polskim, czy nie ma napisów, więc na tych płytkach DVD jeszcze są dostępne. A poza tym, tak jak mówię, no tak to jest też z książkami, że można książkę poznać w audiobooku, można książkę sobie gdzieś tam przerzucać na ekranie tableta.
2: O sali kinowej w swojej szkole opowiedział nam dyrektor Zespołu Szkół Akademickich w Nowym Sączu Bogusław Kołcz.
3: SK Małopolska News.
2: Michał Rejduchy, zapraszam. Z nowego parku rekreacyjno-edukacyjnego mogą korzystać już mieszkańcy Starego Sącza i turyści. Takie miejsce powstało na Miejskiej Górze obok Leśnego Molo. Park składa się z kilku stref, dzięki którym można poznawać przyrodę, historię i naturę, mówi Jacek Lelek, burmistrz Starego Sącza.
4: Przede wszystkim jest to strefa rekreacji, wypoczynku, edukacji, nauki. Jacek Lelek, burmistrz Starego Sącza. Przeznaczona jest dla całych rodzin, oczywiście największym takim naciskiem na dzieci. Jest to polana w lesie, której zastosowaliśmy w niektórych przypadkach nowe technologie, ale po to, żeby można było lepiej poczuć zmysłami naturę, bardziej jej dotknąć. Dlatego jest to miejsce, które wpisuje się w strategię zagospodarowania Miejskiej Góry, tego kompleksu rekreacyjnego, który od, można powiedzieć, od 8 lat już tak bardzo intensywnie inwestujemy w bezpośredniej bliskości centrum Starego Sącza jako uzupełnienie atrakcji turystycznej, którą zdecydowanie jest ta historyczna zabudowa klasztor sióstr Klarysek, ale tutaj otwieramy nowy obszar spędzania czasu, otwieramy również takie dopełnienie możliwości, więc strefa zmysłów, strefa taka, która pozwala dotykiem, pozwala dźwiękiem, słuchem, pozwala wzrokiem otwierać się na otaczającą przyrodę i nowe doznania. To jest czwarty etap, można powiedzieć. Pierwszy etap to był taki bardzo taki mały punkt widokowy, drugi etap to były ścieżki biegowo-rowerowe na Miejskiej Górze, 5 km ścieżek. I trzeci etap to była budowa Leśnego Mola, które stało się absolutnym hitem Starego Sącza, a w tej chwili właśnie Orbisfera plus takie jeszcze towarzyszące, w tej chwili już będące w fazie końcowej, elementy właśnie takiego miejsc integracji i schronu przeciwdeszczowego. To wszystko stwarza, że Miejska Góra staje się takim miejscem, gdzie można spędzić wiele godzin, szczególnie właśnie, jeżeli się jest w rodzinie, w gronie przyjaciół, w gronie z dziećmi i żeby to wszystko w jakiś sposób, ten czas spędzany na łonie natury, w ciszy, takim bardzo niekomercyjnym obszarze, żeby no, dawał wiele takiej radości i satysfakcji. Jeżeli chodzi o inwestycję samej Orbisfery, ona kosztowała niewiele ponad 2 700 000. 80% z tej kwoty to środki z programu Interreg Polska-Słowacja. Jest to kolejny nasz projekt, który realizowaliśmy z tego właśnie transgranicznego programu, kolejny projekt, który realizowaliśmy z naszym miastem partnerskim Lewocza. Po stronie lewockiej tam też pewne inwestycje kulturalne akurat w tym wypadku były realizowane. Cały program nazywa się Łączy Nas Natura i Kultura, więc tutaj akurat w tym wypadku my bardziej postawiliśmy na naturę i takie bliżej natury, nasz partner na kulturę, a w sumie tak naprawdę jedno i drugie nas bardzo mocno łączy. A dzięki temu, że pozyskujemy sukcesywnie te środki, przypomnę, że wszystkie te etapy, o których mówiłem wcześniej, również były realizowane z pomocą środków zewnętrznych, czy to właśnie programu Interreg, jak Leśne Molo, czy programu naszego regionalnego małopolskiego, jak w przypadku ścieżek biegowo-rowerowych, to właśnie dzięki tym środkom, dzięki tym pieniądzom możemy rozwijać tą ofertę rekreacyjną zarówno dla mieszkańców, jak i dla turystów, bo jestem przekonany, że to miejsce będzie ulubionym miejscem mieszkańców, ale też niezwykłą atrakcją turystyczną. My lubimy realizować takie rzeczy, które są niestandardowe, bo Stary Sącz jest absolutnie niepowtarzalny, więc chcemy robić takie rzeczy, które jednak są bardzo indywidualne i zostawiają w tych, którzy odwiedzają te miejsca, coś więcej.
5: Nazywam się Bartosz Sykłosa, jestem nauczycielem wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej nr 1 w Starym Sączu. Myślę, że to jest bardzo dobra inicjatywa i bardzo to jest korzystne w funkcjonowaniu społeczności nie tylko tutaj starosądeckiej, ale i z okolic. Jest to bardzo przydatne przede wszystkim z perspektywy rozwoju dzieci, młodzieży i nie tylko, bo mogą korzystać też na pewno osoby starsze, ale głównie właśnie młodzież, która będzie poznawała ten świat, który jest dookoła nas i korzystała z tego, myślę, że w pełnym zakresie. Myślę, że tak, które też pomogą nam w rozwoju młodzieży i podniosą ten poziom sprawności jeszcze wyżej. W gminie Stary Sącz jest coraz więcej tych atrakcji, takich właśnie różnego rodzaju, ale każda atrakcja, która będzie przybliżała nas do natury, do aktywności fizycznej, myślę, że to jest bardzo, bardzo duży plus.
6: Będzie Pan przychodził uczniami tutaj na zajęcia?
5: Bardzo często. Bardzo często i ja myślę, że w każdej porze roku, bo na pewno czy to będzie okres jesienny, letni, wiosenny, czy nawet zimowy, będzie to inne doznanie i inny wymiar tego miejsca.
7: Bardzo super, kreatywnie, fajnie, dużo zabawy i radości jest. Bardzo fajne są hamaki i spinaczki. Bardzo fajne jest, jak można chodzić na boso po różnych kamykach, różnych rzeczy w lesie.
8: Bardzo się cieszę, że tu przyszliśmy. Bardzo fajnie w ogóle się tu bawić i fajnie, że jest coś nowego. Najbardziej mi się chyba hamaki podobają. Fajnie jest to, że jest, można pochodzić tutaj po różnych typu mchu czy czymś innym.
9: Bardzo fajnie i super, że jest coś sensorycznego i że dla wszystkich, dla dużych i małych coś jest i nikt się tu nie nudzi.
10: No fajne jest to, że jest kładka i można zauważyć dużo fajnych rzeczy przyrody i można też dużo rzeczy nowych zobaczyć i pozwiedzać.
11: Powiem szczerze, że jesteśmy tutaj pierwszy raz. Dopiero co zobaczyliśmy ten park, o którym Pan mówi. No i bardzo nas zaciekawił. Od razu pomyślałem o naszych dzieciakach, że świetnie by się tutaj bawiło. Myślę, że tak, że bardzo są potrzebne takie miejsca. Tak. Zdecydowanie warto inwestować. My tutaj podążamy do Leśnego Mola i powiem szczerze, że na to natrafiliśmy przypadkiem, na ten park.
12: Ja bardzo cenię i bardzo doceniam kontakt z naturą, więc jak zobaczyłam to miejsce i myślę sobie o dzieciach i o tym deficycie tak naprawdę kontaktu z naturą, to myślę, że takie miejsce jak najbardziej powinno być, nie wiem, dofinansowywane, jak najbardziej rozwijane, jak najbardziej dostępne dla jak najszerszej liczby osób. Tak, edukacja, zabawa, tak naprawdę edukacja poprzez zabawę. W przyrodzie jeszcze, w otoczeniu, tak? Więc i dzieciaki mają możliwość tak naprawdę i powietrza, ale i też zerkania na tą zieleń, poznawania przyrody otaczającej.
2: Dodają mieszkańcy Starego Sącza, którzy nowy park już zobaczyli. Ja przypomnę, że Orbisfera, bo tak to miejsce nazywa się, znajduje się na Miejskiej Górze. Będzie remont hali sportowej w Nowym Sączu przy ulicy Nadbrzeżnej. Wymieniony będzie m.in. parkiet. Prace zaplanowano na wakacje.
13: No w związku z tym, że hala od ponad 20 lat nie była remontowana, w tym roku zamierzamy z zmienić kilka rzeczy. Pierwszą taką zasadniczą i główną rzeczą to będzie renowacja parkietu, remont parkietu. Jak Państwo wiecie, jest dość mocno eksploatowana hala. Ten parkiet jest już mocno wytarty, w niektórych miejscach jest po prostu uszkodzony. Będziemy wymieniali poszycie, czyli część desek będzie wymienianych. Będzie lakierowane, będą naniesione nowe linie, tak żeby to było wielodyscyplinowe boisko.
1: Jak długo te prace potrwają?
13: Planujemy około 4 tygodni, natomiast no, życie pokaże. Mam nadzieję, że zmieścimy się w 4 tygodniach.
1: W tym czasie rozumiem, że hala będzie zamknięta.
13: Tak, remont planujemy na okres wakacyjny, wtedy kiedy hala jest praktycznie najmniej wykorzystywana. Chcielibyśmy i będziemy do tego dążyli, żeby od 1 września hala już była po remoncie. Myślę, że zacznie się w połowie lipca, najpóźniej 1 sierpnia.
1: Ale to nie jedyne prace, które planujecie wykonać na hali, bo wiemy, że też wymieniona będzie tablica, na której wyświetlane są wyniki.
13: Rzeczywiście tak, ta tablica to też historia tej hali. Od ponad 20 lat wisi i od ponad roku nie działa. Więc podjęliśmy też decyzję tutaj przy akceptacji pana prezydenta, że wymieniamy tablicę na nową. Będzie to już nowoczesna, multimedialna tablica, łącznie z dodatkowym wyświetlaczem, która będzie obsługiwana bezprzewodowo, jak również przewodowo.
1: A bezpieczeństwo? Bo też chcecie zadbać, poprawić bezpieczeństwo w tym obiekcie.
13: No tak, to kolejny element, który chcemy poprawić w budynku hali. Planujemy, już właśnie jesteśmy bardzo zaawansowani, już podpisaliśmy umowę na wymianę drzwi przeciwpożarowych. Te, które są, nie spełniają norm, no mają już też ponad 20 lat, więc te normy były zupełnie inne 20 lat temu, zupełnie inne są teraz. W tej chwili planujemy wymianę 8 par drzwi. Też w tym samym czasie, tak, wszystkie remonty, które planujemy w tym samym czasie równocześnie przeprowadzić.
1: Jakie są koszty tego remontu?
13: W sumie będzie to około 500 tysięcy złotych. No tak, lato zbliża się szybkimi krokami, czekamy na dobrą pogodę, natomiast my nad Łubinką już w tej chwili przeprowadzamy prace przygotowawcze, czyścimy niecki, sprawdzamy wszelkie urządzenia do uzdatniania wody, przygotowujemy całą infrastrukturę do przyjęcia gości.
1: Kiedy możemy się spodziewać otwarcia sezonu?
13: No, mam nadzieję, że będzie to ostatni tydzień czerwca, ale to wszystko zależy od pogody.
2: Mówił Wojciech Luberacki, dyrektor MOSiR Nowy Sącz. Fundacja Renovo podsumowała Renovo Fest. Impreza odbyła się w drugiej połowie maja. Podczas festiwalu zbierane były pieniądze na budowę domów dla dwóch potrzebujących rodzin. O akcji opowiedzieli mi Dawid Zabiliński i Łukasz Koczenasz z Fundacji Renovo.
14: Witamy serdecznie.
15: Witamy serdecznie.
1: No to powiedzcie, ile kasy udało się zebrać, bo pewnie wszyscy na to czekamy, wszyscy jesteśmy ciekawi, wszyscy zastanawiamy się i pewnie odbieraliście w ostatnich tygodniach mnóstwo telefonów.
15: Tak, dokładnie. Wybraliśmy mnóstwo telefonów, wszyscy są ciekawi i bardzo dobrze, bo publiczność nam dopisała, ludzie nam dopisali, oczywiście pogoda nam dopisała. Renovo Fest również się udało, bez żadnych incydentów. Przebiegło super. Kwotę, którą udało się nam zebrać, jest to kwota 252 tysiące 06 zł i 52 grosze oraz 26 euro. Dla nas jest to bardzo dużo, ponieważ każdy projekt, który zaczynaliśmy od zera, a to nam bardzo pomoże w tych dwóch projektach, które niebawem pewnie też się tutaj spotkamy i zapowiemy, kiedy zaczynamy budowę.
1: Spodziewaliście się takiej kwoty?
15: Czy się spodziewaliśmy? Nie wiem, szczerze powiem. No nie spodziewaliśmy się. Powiem szczerze, że dla nas to jest też bardzo dużo, to nam bardzo dużo pomoże, bo projekty, które mamy zrobić, no wymagają mnóstwo czasu i mnóstwo pieniędzy, ale każdy projekt zaczynaliśmy od zera, więc my jesteśmy na wszystko przygotowani, więc bardzo się cieszymy w ogóle, że taka kwota się pojawiła i to nam bardzo, bardzo pracę ułatwi. Mhm.
1: Dawid, przypomnijmy, na co pieniądze pójdą, bo cel, jak wiemy, był szczytny.
14: Tak, cel jak zawsze w naszych działaniach fundacyjnych jest to cel związany z pomocą rodzinom i tym razem mamy dwie rodziny, które są naszymi beneficjentami. Pod opieką mamy panią, która prowadzi dom pieczy zastępczej, opiekuje się czwórką dzieci z różnymi problemami, z zespołami FAS, z to są maluszki od 2 do 5 lat na tę chwilę oraz ma swoją dwójkę dzieci już prawie dorosłych. W tej chwili mieszka w wynajętej połowie domu tutaj na terenie Nowego Sącza, natomiast kilka lat temu rozpoczęła budowę w miejscowości Czeczewina, więc tam zostały postawione mury i będziemy ten dom kończyć i wyposażać tak, żeby mogli się wprowadzać. Natomiast drugą panią, którą mamy, ona mieszka w gminie Gródek w chwili obecnej i ma 2 synów no, z poważnym niepełnosprawnością, są autystykami takimi bardzo mocnymi i pani została sama, ponieważ mąż zaraz po narodzinach dzieci zginął w wypadku samochodowym. No i tak się rozpoczęła jej tułaczka, więc my tam też postawimy im domek.
1: Czyli będziecie stawiać tak naprawdę 2 domy. Ile pieniędzy potrzeba, liczyliście?
15: No my przeliczyliśmy na chwilę obecną, że tak na piechotę licząc około 1,5 miliona. Mhm. Ale zbiórki dalej będą trwały, więc my się nie zajmujemy tym, że zebraliśmy mniej. Czy zbierzemy, czy nie zbierzemy, budowę będziemy prowadzić cały czas. My jesteśmy do tego przyzwyczajeni, że nasza fundacja zawsze borykała się z funduszami, ponieważ my się na tym nigdy nie skupialiśmy. My skupiamy się zawsze na tym, żeby tym ludziom pomóc. To jest najważniejsze i angażujemy mnóstwo firm, mnóstwo ludzi, którzy wspierają nasze projekty i myślę, że teraz po tym Renovo Fest jest niesamowity odzew. Firmy się odzywają i mówię tutaj z tego miejsca chciałem podziękować wszystkim ludziom zaangażowanym w Renovo Fest, przede wszystkim panu Andrzejowi Wiśniowskiemu za udostępnienie nam placu, udostępnienie całego terenu, prądu, panu wójtowi gminy Chełmiec, który też również się zaangażował. Ci dwaj panowie nam nie odmówili pomocy, bez nich ta impreza by się nie odbyła. No niestety to był największy wkład ich w tą imprezę i też mówię, no wszystkim dziękujemy tutaj, no mógłbym wymieniać do jutra te firmy, jest tak mnóstwo firm, które nam zaufało. I z całego serca wszystkim jeszcze raz bardzo dziękujemy.
1: Jeszcze chciałem zapytać, bo pewnie też jakby te pytania gdzieś tam u was się, do was się pojawiały. Czy ta kwota, te 250 tysięcy, które zebraliście, to są pieniądze, które stricte pójdą na budowę tych domów i nie będą one przeznaczone na jakieś tam opłaty jeszcze związane z organizacją tego festiwalu?
14: Bez 2 zdań, tak. To my jakby podjęliśmy takie założenie z Łukaszem, że po prostu kwotę, którą zbieramy podczas wydarzenia i też troszkę przed wydarzeniem, bo tam były wcześniej jakieś licytacje uruchomione i tak dalej, loteria fantowa, no dużo tych aktywności było związanych z imprezą i te wszystkie fundusze poświęcamy na budowę domów, natomiast imprezę nam udało się, no można powiedzieć, blisko w 100% zorganizować z funduszy naszych partnerów, naszych sponsorów, naszych wystawców, ludzi, którzy tam wrzucali mniejszy lub większy swój wkład, chcąc się wystawić, pokazać, zaprezentować swoją firmę, czy skorzystać nawet z kolacji na Dinner in the Sky. To są wszystko firmy, tych firm było ponad 70 i to są ludzie, którzy tak naprawdę zasponsorowali tą całą imprezę, natomiast fundusze, które zebraliśmy, to są takie fundusze, których tak naprawdę chyba z Łukaszem nigdy nie mieliśmy w fundacji, bo zawsze zaczynając projekty to było 2 złote na koncie, albo w ogóle nie było, albo podchodziliśmy do projektów, które też jakby realizowaliśmy duże i nie mieliśmy tego budżetu na start, tak? Więc tutaj na pewno nam to pozwoli wystartować szybko i mocno, tak? A tak naprawdę no to 90% pomocy, której nasza fundacja otrzymuje od firm i różnych ludzi dobrego serca, to jest jednak pomoc barterowa. To jest materiał budowlany, to jest praca rąk ludzkich, więc tak czy inaczej my mamy te fundusze, które nam pozwolą pewne etapy popchnąć, natomiast my zachęcamy cały czas do tego, żeby naszą fundację wspierać, zgłaszać, jeżeli ktoś ma moce przerobowe, powiedzieć, zadzwonić, słuchajcie, mam, nie wiem, koparkę, mam paletę pustaków i tak dalej, bo to jakby standardowa nasza procedura, gdzie my zbieramy te fundusze cały czas i my też będziemy odpowiadać odpalać jeszcze zrzutki, które nam pozwolą jakby tym rodzinom dalej pomóc.
1: Dobra, ale powiedzcie mi jeszcze co dalej, bo mamy pieniądze zebrane, gdzieś tam jest mowa o projekcie, jeden dom już jest rozpoczęty i co teraz będzie się działo?
15: Teraz przystępujemy do analizy materiałów, które potrzebujemy i do budowy.
1: Jak długo będzie ta analiza trwała i kiedy ruszy budowa?
15: No będzie ona bardzo krótko trwała, bo my już mniej więcej wiemy, co potrzebujemy, ale jesteśmy na przyszły tydzień umówieni z wykonawcami i jedziemy na taką wizję lokalną, co musimy na chwilę obecną szybko zgromadzić, żeby pchnąć pewne roboty do przodu. No i myślę, że początkiem lipca, może w połowie lipca, zaczniemy pełną parą, po prostu, więc będziemy ten cały czas nagłaśniać, żeby pokazywać to, co obiecaliśmy, że to idzie jednak do przodu i to mówię, te fundusze, które zebraliśmy, to nam bardzo dużo ułatwi, bo o wiele rzeczy nie będziemy musieli żebrać, tylko po prostu są pieniążki na koncie.
1: Prosić.
15: Idziemy. Tak, no prosić, no zgadza się, no ale my to uważamy, to jest takie dla nas, no takie trochę żebranie, nie, no bo my cały czas prosimy, nie, i cały czas tą rękę wyciągamy w imieniu rodzin, które potrzebują tej pomocy, my jesteśmy ich przedstawicielami i my decydujemy, jakie materiały potrzeba i my to wszystko kolekcjonujemy, żeby coś po drodze nie przepadło, a było wbudowane właśnie w te fundamenty i w ten dom, który potrzebują te rodziny, nie?
1: Teraz zadam pytanie, którego nie lubicie, bo już mi to kiedyś powiedzieliście, że nie pytaj nas o to. Ile potrwa budowa? Ile sobie dajecie czasu? Tak plus minus.
14: Słuchaj.
1: Przepraszam, to... budowy.
14: Budowy. No generalnie patrząc na realia naszych ostatnich poczynań, to średnio jedna budowa trwała około 2,5 do 3 lat. No tutaj dzięki temu wydarzeniu, którym jakby rozpoczęliśmy tak naprawdę, bo Renovo Fest to było takie preludium do tych dwóch projektów. Odbiło się ono szerokim bardzo echem, bo ponad 1 000 000 wyświetleń mieliśmy na platformach społecznościowych i gro partnerów, którzy też pewnie pierwszy raz o nas usłyszeli. Mamy nadzieję, że to potrwa zdecydowanie krócej niż 5 lat. Nie, no śmieję się, mam nadzieję, że to skrócimy do takiego bardzo, bardzo minimalnego czasu.
1: Ale konkretnie nie mogę tego powiedzieć.
14: Nie mogę tego jakby określić, bo to jest zawsze tak, że my byśmy chcieli to zrobić w rok. Chcielibyśmy to zrobić w pół roku, żeby jak największej ilości pomóc. No ale tak naprawdę my jesteśmy skazani tutaj na... Nasz sukces może determinuje współpraca z ludźmi i współpraca z mediami i współpraca ze sponsorami i każda złotówka wpłacona na nasze konto powoduje to, że my to robimy szybciej, tak? My nie jesteśmy w stanie popchnąć sznurka, natomiast możemy ten projekt pociągnąć do przodu.
1: Łukasz jeszcze chciał coś dopowiedzieć.
15: Ja chciałem tutaj właśnie dodać, bo tutaj padła odpowiedź, że mamy mnóstwo wyświetleń właśnie na Facebooku i tak właśnie jest, ale zaraz mogą się pojawić pytania, a dlaczego tak mało zebraliście? Nie wiem dlaczego, być może ludzie po prostu nas jeszcze mało rozpoznają w całej Polsce, ale dzięki temu Renovo Fest i dzięki temu, co będziemy robić, że nagłośniliśmy w ogóle tą sprawę, co chcemy robić, myślę, że w przyszłym roku, jak Bozia da i będzie możliwość zorganizowania takiej jeszcze potężnej imprezy, myślę, że po prostu te zbiórki będą większe. No też na niektórych jesteśmy świeżo w fundacji, ludzie w ogóle o nas nie słyszeli, też mieliśmy poblokowane trochę zasięgi, ale naprawdę staraliśmy się, co mogliśmy, to robiliśmy, żeby jednak w tą Polskę iść i pokazać tym ludziom, że taka fundacja tutaj jest na terenie Małopolski, w cudownym mieście Nowy Sącz i mam nadzieję, że to też nam otworzy drogę do wielu firm, których jeszcze nie mamy, które nas obserwują i ciężko było nam zaufać na takie wydarzenie, więc myślę, że w przyszłym roku będzie jeszcze lepiej po prostu i też myślę, że pogoda też nam dopisze i miejsce też gdzieś znajdziemy, gdzie taką imprezę będzie można zrobić. Bo
1: czyli planujecie kontynuację.
15: Planujemy, ale to jest wszystko jeszcze w powietrzu, patyki malowane, więc mam nadzieję, że na pewno ludzi poinformujemy i myślę, że może to będzie nawet cykliczna impreza. Kto wie? Daj Panie Boże, żeby tak było.
1: My trzymamy kciuki za tę działalność i za to, żeby ta budowa, te budowy dwie szybko poszły. Dawid Zawiliński i Łukasz Koczenasz z Fundacji Renovo byli naszymi gośćmi. Dzięki panowie, no i do zobaczenia.
14: Dziękujemy bardzo.
15: Dziękujemy bardzo.
2: Przed nami Sądeckie Dni Literatury. Będzie to okazja do spotkania z autorami książek, wysłuchania koncertów i wzięcia udziału w różnych grach. O programie opowiedział nam Marek Rylewicz, dyrektor Sądeckiej Biblioteki Publicznej.
16: Dzień dobry panie redaktorze, witam bardzo serdecznie wszystkich radiosłuchaczy. Drodzy państwo, Sądeckie Dni Literatury już bardzo mocno wpisały się w pejzaż i program kulturalny naszego pięknego miasta. Sądeckie Dni Literatury. Co też to jest? Proszę państwa, to już w tym roku jest 7. odsłona. Za każdym razem Sądeckie Dni Literatury oscylują wokół literatury. W tym roku idziemy na żywioł. Zupełnie nie podejmujemy tematu żadnego gatunku literackiego. Po prostu robimy 2 dni święta literackiego, promującego czytelnictwo, kulturę w naszym pięknym mieście. I to też ma na celu. Przez 6 lat otrzymywaliśmy dotacje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu Promocja Kultury. No w tym roku nam się to nie udało otrzymać i kiedy dostawaliśmy to dofinansowanie, te uroczystości Sądeckich Dni Literatury trwały znacznie dłużej. Oczywiście były te 2 dni głównych obchodów, a w tym roku skupiamy się tylko na 2 dniach i mam nadzieję, że przygotowaliśmy program dla sądeczan, tych najmniejszych, jak i tych największych. Wspaniały program, taki, że mam nadzieję, że po tych 2 dniach będziecie państwo usatysfakcjonowani.
1: W takim razie, co czeka na nas przez te 2 dni?
16: Drodzy państwo, 12 i 13 czerwca, bardzo serdecznie zapraszam państwa 12 i 13 czerwca do parku imieniem pani Ireny Styczyńskiej przy ruinach Nowosądeckiego Zamku. Rozpoczynamy 12 czerwca, to jest piątek, o godzinie 9, baśniowym stand-upem. Baśniowy stand-up będzie dynamiczną, interaktywną i angażującą dzieci do wspólnej zabawy, rozmową oraz tworzeniem porywających historii. Nie zabraknie oczywiście uśmiechu, radości, jak to w stand-upie, wiadomo. Wszystkie dzieci będą bardzo mocno zaangażowane w to wydarzenie. Kto też naszym gościem jest? Oczywiście jest to pan Mateusz Gadający Świstak. Jest to sprawdzony animator kultury. Gadający Świstak, charakterystyczny dla siebie sposób, połączy ruch, improwizację. Dzięki temu dzieci staną się aktywnymi uczestnikami tego wydarzenia, a nie tylko słuchaczami, jak to zwykle bywa. Spotkanie będzie oczywiście okazją do poznania niezwykłych baśni, kultur z różnych stron świata. Bardzo serdecznie zapraszam. Oczywiście dla grup zorganizowanych obowiązują zapisy. Bardzo proszę na adres mailowy promocja@sbp.nowysacz.pl zgłaszać grupy zorganizowane na to wydarzenie, ewentualnie pod numerem telefonu 18 443 87 52 wewnętrzny 29. Bardzo serdecznie zapraszam i tym wspaniałym stand-upem zapraszamy naszych najmłodszych czytelników w piątek. A o godzinie 11 robimy sobie krótką przerwę i o godzinie 11 zapraszamy młodzież, starszych czytelników, mieszkańców wszystkich naszego pięknego miasta i nie tylko, bo gości również, na wspaniałe spotkanie z wyrazistym współczesnym polskim pisarzem, laureatem Nagrody Literackiej Nike oraz autorem cenionych powieści, opowiadań, scenariuszy filmowych i można by tak jeszcze bardzo długo mówić. Książki pana Wojciecha Kuczoka, bo to z nim będzie to spotkanie, cieszą się wielką popularnością i są rozchwytywane także na półce w Sądeckiej Bibliotece Publicznej w oddziale dla dzieci i młodzieży i na 7 filiach na terenie miasta nie leżą na półce. To mogę państwu zagwarantować. Spotkanie to będzie oczywiście okazją do zadawania pytań, do bezpośredniego kontaktu z autorem, jak to bywa przy takich spotkaniach autorskich. Oczywiście nie zabraknie też refleksji o współczesnym człowieku, emocjach, doświadczeniach, które stają się punktem wyjścia do tworzenia właśnie przez pana Wojciecha Kuczoka tych wspaniałych powieści. I bardzo serdecznie już państwa zapraszam 12 czerwca o godzinie 11 również w parku imieniem pani Ireny Styczyńskiej. Kolejne wydarzenie będzie o godzinie 13. Spotkamy się z pisarką, publicystką, działaczką społeczną i promotorką literatury. Autorka jest bardzo ceniona. Pisze powieści, reportaże, felietony, opowie o swojej twórczości, oczywiście o inspiracjach i o swoich bohaterach, którzy czasami są bardzo trudnymi bohaterami, ale bardzo istotnymi w swoich powieściach. Tak jak przy wcześniejszym spotkaniu z panem Wojciechem Kuczokiem, spotkanie to o godzinie 13, na którym będzie pani Sylwia Hutnik, przyjedzie do nas również do Nowego Sącza, żeby się z państwem spotkać. Też będzie odpowiadać na pytania, ale również będzie można zakupić książkę jednego, jak i drugiego autora i poprosić o autograf. To jest największa gratka dla wszystkich uczestników tego wspaniałego wydarzenia. Drodzy państwo, powiem, że zaklinamy pogodę jak co roku, ale gdyby ewentualnie padało, to te trzy spotkania, czyli ten stand-up i dwa te spotkania autorskie, odbędą się w Sądeckiej Bibliotece Publicznej przy ulicy Franciszkańskiej 11. Natomiast wieczorem o godzinie 18 wspaniała gratka dla wszystkich miłośników błyskotliwego humoru, wspaniałego języka, anegdot, refleksji. Drodzy państwo, po raz kolejny do Sądeckiej Biblioteki Publicznej Nowego Sącza przyjeżdża pan profesor Jerzy Bralczyk, ale tym razem nie przyjeżdża sam, a w towarzystwie pana Michała Ogórka. Jest to jeżeli ktoś widział spotkanie tych dwóch panów, gwarantuje wspaniałą zabawę, ale nie tylko zabawę. Ci panowie znani są ze swojego niepowtarzalnego stylu. Spojrzą na współczesny świat przez pryzmat słów, obyczajów, codziennych doświadczeń, pokazując, jak język odzwierciedla nasze emocje, relacje i społeczne przemiany. Tematem tego wydarzenia jest rozmowa o języku, kulturze i współczesności. Drodzy państwo, o godzinie 18.12 czerwca w parku imieniem Ireny Styczyńskiej zapraszam na to wyjątkowe spotkanie. Gośćmi są pan profesor Jerzy Bralczyk oraz pan Michał Ogórek. Jeżeli ta pogoda nie dopisałaby na to spotkanie odbędzie się w sali reprezentacyjnej Nowosądeckiego Ratusza. Dlatego też proszę śledzić naszą stronę biblioteczną i tam będą wszystkie informacje na bieżąco państwu podawane.
1: To był piątek, a jak mówiliśmy, Sądeckie Dni Literatury trwają w tym roku 2 dni. Co przygotowaliście na sobotę?
16: W sobotę oczywiście 13 czerwca rozpoczynamy o godzinie 14. Również dla naszych najmłodszych mieszkańców zapraszam bardzo serdecznie do udziału w literacko-teatralnej zabawie. I to będzie wielkie show, będzie wspaniała scenografia, będzie coś dla ciała, dla ducha, dla rozrywki, bo naszym gościem, drodzy państwo, moi najmłodsi czytelnicy, będzie naszym gościem pan poeta. Pan poeta zabierze uczestników do świata wyobraźni, humoru i dobrej zabawy. Podczas tego wyjątkowego spotkania z bohaterami jego książek, bo jak wiecie, pan poeta jest autorem wielu, wielu książek właśnie dla was, w większości wierszowanych, ale są one, te książki dla dzieci są pełne uśmiechu, przygód, podróż i właśnie pan poeta zabierze was w to wyjątkowe spotkanie. Przypomnę, 13 czerwca o godzinie 14 w parku imieniem Ireny Styczyńskiej przy ruinach zamku. Bardzo serdecznie zapraszam. Będzie to dynamiczna forma spotkania i sprawi ona, że każde dziecko poczuje się częścią niezwykłej opowieści i przeżyje literacką przygodę z wszystkimi zmysłami. Bardzo serdecznie zapraszam, moi drodzy, i na zakończenie drugiego dnia Sądeckich Dni, 7 Sądeckich Dni Literatury, będzie, drodzy państwo, wspaniały koncert zespołu Plateau. Tytuł koncertu: Projekt Grechuta. Kto z państwa nie zna takich utworów jak Dni, których nie znamy, Wiosna, ach to ty, Będziesz moją panią, czy Ocalić od zapomnienia? Wspaniali artyści zaprezentują właśnie te wspaniałe utwory. Zespół Plateau zdobył uznanie publiczności właśnie bestsellerowym albumem zatytułowanym Projekt Grechuta, wyprodukowanym przez Wojciecha Waglewskiego. Od lat grupa zachwyca koncertami w całej Polsce, tworząc niepowtarzalny klimat i budując wyjątkowy kontakt z publicznością. A na to też bardzo liczymy i mam nadzieję, że państwo dopiszecie i te sądeckie, siódme Sądeckie Dni Literatury będą długo, długo jeszcze w naszych myślach i wspomnieniach.
1: Sądeckie Dni Literatury już w piątek i w sobotę.
2: Nowe bloki z mieszkaniami na wynajem powstaną w Starym Sączu. Będą to budynki, w których znajdzie się blisko 100 mieszkań.
17: Ostatni nabór do tych bloków, które już kończymy w tej chwili budować, pokazał, że zainteresowanie jak najbardziej jest, zwłaszcza w tym momencie, gdy już potencjalni mieszkańcy widzą stojące bloki i konstatują to ze swoimi rzeczywistymi potrzebami. To już od dawna planowaliśmy, już uzyskaliśmy także już takie wstępne finansowanie, już ponieważ to jest cały montaż finansowy przy realizacji takiej inwestycji, więc tutaj jakby zapewnienie realizacji mamy i w tej chwili realizujemy razem ze spółką SIM Małopolska kolejne kroki w celu wybudowania dwóch kolejnych bloków na sąsiednich działkach, czyli sąsiadujących z tymi dwoma, które już są na ukończeniu. Będzie tam tym razem 92 mieszkania, troszkę większe będą to mieszkania, ponieważ też analizując popyt zainteresowany zauważyliśmy, że potencjalni lokatorzy jednak bardziej chcą, oczekują mieszkań większych, więc tutaj będzie więcej mieszkań trzypokojowych, dlatego też trochę będzie ich mniej, ale dzięki temu będą bardziej komfortowe, standard, bardzo podobnie jak te, które dotychczas w tej chwili kończymy budować. Spodziewamy się, że podpisana umowa na zaprojektowanie zadaniem architektów jest również uzyskanie pozwolenia na budowę. 9 miesięcy mają na zrealizowanie tego zadania, więc wiosną przyszłego roku możemy spodziewać się przetargu na budowę tych bloków. No i w przeciągu kolejnych 2 lat powinny one zostać przekazane użytkownikom. No, robimy wszystko, żeby było to zrealizowane podczas tegorocznych wakacji, czyli lipiec, sierpień, żeby to był czas, kiedy mieszkańcy otrzymają klucze do swoich mieszkań. Bardziej skłaniamy się, żeby to był lipiec.
6: Pana zdaniem to jest dobre partnerstwo, dobry układ, jeżeli chodzi o taką formę budowy mieszkań?
17: Bardzo dobry, dlatego że on w dosyć niewielkim stopniu angażuje finanse gminy, które wiadomo, że tych potrzeb różnych jest, natomiast jednocześnie daje gminie taką możliwość takiego kreowania polityki mieszkaniowej na swoim terenie. Mówimy tutaj o mieszkaniach, które są dostępne na atrakcyjnych, przy atrakcyjnych czynszach. Ten czynsz, bo to już wiemy, będzie wynosił około 22 zł za metr kwadratowy, ale mieszkańcy będą również, szczególnie ci, którzy są w trudniejszej sytuacji materialnej, starać się o tak zwane dopłaty do czynszu, bo również w takim programie jako gmina wystartujemy i z rządowych dotacji taki program uruchomimy, więc to są naprawdę takie sposób, gdzie wielu mieszkańców może sobie swój problem mieszkaniowy rozwiązać. Jest to szansa na nowych mieszkańców w naszej gminie, co przy obecnej sytuacji demograficznej jest bardzo istotne. Również jest to istotne w kontekście rozwijającej się strefy aktywności gospodarczej, gdzie wiemy, że tych rąk do pracy już powoli zaczyna brakować, a apetyty przedsiębiorców, inwestorów są dosyć spore, więc i pomysłów tutaj na nowe inwestycje również się pojawia, ale to wszystko będzie służyło rozwojowi Starego Sącza, naszej gminy, więc myślę, że ten model jest modelem kapitalnie wpisującym się i w oczekiwania mieszkańców, jak i w takie potrzeby rozwojowe Starego Sącza.
2: Mówił Jacek Lelek, burmistrz Starego Sącza. Budowa ma zacząć się wiosną przyszłego roku, a bloki będą gotowe za 3 lata. Nowoczesne Centrum Hipoksji i Hiperoksji otwarto w Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu. Będą tam prowadzone treningi wydolnościowe dla różnych dyscyplin sportowych.
18: Dzień dobry, bardzo serdecznie witam Państwa w Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu na Wydziale Nauk o Kulturze Fizycznej i Bezpieczeństwie, gdzie w dniu dzisiejszym w sposób uroczysty, już formalny, otwieramy Centrum Hipoksji i Hiperoksji. To nasze centrum jest kolejnym elementem w infrastrukturze badawczej i dydaktycznej, która pozwala na rozwijanie umiejętności nie tylko przez studentów, ale również przez pracowników zatrudnionych w Akademii. To centrum będzie również miało trzecią nogę, to znaczy będzie możliwość udostępnienia tego centrum komercyjnie dla podmiotów, które będą zainteresowane tymi usługami, które Akademia będzie tutaj przedstawiać. No i Państwo, w związku z tym, że jest to centrum, które jest centrum specjalistycznym i rzeczywiście na dzisiejsze czasy jest bardzo nowoczesnym centrum, bardzo poproszę, aby wprowadziła nas w zagadnienia Centrum Hipoksji i Hiperoksji pani dziekan Wydziału, pani Monika, dr Monika Bigosińska.
19: Dzień dobry Państwu. Ja w swoim imieniu, również jak i pana rektora, cieszę się, że mamy nowy obiekt, który nie będzie służył tylko i wyłącznie dydaktyce, ale również badaniom naukowym. Chciałam powiedzieć, że kampus sportowo-dydaktyczny jest kampusem, który ma właściwie całe zaplecze do tego, żeby poprowadzić tutaj efektywny trening, efektywne badania, bo oprócz centrum, które się teraz otwiera, również mamy tutaj kriokomorę, mamy całe zaplecze fizjologiczne do badań, mamy stadion sportowy, salę sportową. Także w tym momencie jest to takie centrum, można powiedzieć, wszechstronne do tego, żeby właśnie wykorzystywać je w sposób nie tylko dydaktyczny dla naszych studentów, którzy oczywiście tutaj się kształcą na nauczycieli wychowania fizycznego, fizjoterapeutów i trenerów, ale również pod względem sportowym, czyli dla podniesienia wydolności, zdolności motorycznych, czy też badania tych zdolności właśnie tutaj w naszym wydziale. Także bardzo się cieszę, jest to kolejna pracownia, która tutaj podniesie nasz poziom naukowy. Mam nadzieję, że razem z Państwem będziemy mogli tutaj tworzyć wspólnie jakieś badania naukowe i z korzyścią zarówno dla Państwa, żeby podnieść swoją wydolność, swoje możliwości wydolnościowe, jak i dla nas, dla naukowców, którzy będą mogli się tutaj przy tej okazji rozwijać. Dziękuję bardzo.
20: Marcin Maciejczyk.
21: Dzień dobry Państwu. Pozwolę sobie przybliżyć, po co to jest i dlaczego to powstaje. Może zacznę od nazwy, w której są być może dwa trudne słowa, czyli ta hipoksja i hiperoksja. Generalnie chodzi o tlen, więc w powietrzu mamy 21% tlenu i zjawisko hipoksji polega na obniżeniu tego poziomu tlenu w powietrzu. Hiperoksja, zwiększamy ilość tego tlenu w powietrzu. Pojawia się pytanie, po co stwarzamy takie warunki w tym centrum, czyli dlaczego obniżamy te warunki albo zwiększamy ilość tlenu. I teraz tak, hipoksja jest zjawiskiem naturalnie występującym. Myślę, że większość z Państwa doświadczyło hipoksji będąc w górach, dlatego że im wyżej nad poziomem morza zmniejsza się ciśnienie atmosferyczne i to powoduje, że powietrze się rozrzedza, więc procentowo, mimo mamy 21% tlenu, to jednak dostępność tego tlenu jest mniejsza i mamy wówczas warunki hipoksyczne. Hiperoksja oczywiście nie występuje naturalnie, to sztuczne zjawisko wytwarzane właśnie w warunkach laboratoryjnych. I teraz dlaczego to powstaje na Wydziale Wychowania Fizycznego przy kierunku Wychowania Fizycznego? Dlatego, że hipoksja, początki hipoksji związane są ze sportem. Żeby Państwu podać przykład, dlaczego to jest tak ważne zjawisko, odwołam się do Igrzysk Olimpijskich w Meksyku. Meksyk jako miasto leży na wysokości 2300 metrów. I wówczas, kiedy były te Igrzyska Olimpijskie właśnie w tej mieście Meksyk, okazało się, że większość sportowców uzyskuje gorsze wyniki w dyscyplinach wytrzymałościowych. I przyczyna właśnie była jedna, to była właśnie hipoksja. I okazało się, że jest potrzeba aklimatyzowania zawodników do takich warunków. Czyli jeżeli wiemy, że zawodnik będzie startował w takich warunkach, no to trzeba go zaadoptować, przystosować. I to jest pierwsze zadanie naszego centrum, tutaj aklimatyzacja. Proszę popatrzeć, to jest tylko krok dalej. Himalaiści, alpiniści, jak jadą na swoje wyprawy, też aklimatyzują się, więc oni mogą wcześniej przed wyjazdem skorzystać właśnie z takiego centrum aklimatyzacyjnego, jakie mamy tutaj. Potem już tylko krok dalej okazało się, że hipoksja daje duże możliwości do treningu w sporcie i daje znacznie lepsze efekty niż sam trening wykonywany w warunkach takich standardowych. I teraz okazało się, że szukając tych sekund, metrów, żeby poprawić swoje zdolności wysiłkowe, wdrożono właśnie w wielu dyscyplinach sportu, w szczególności tych wytrzymałościowych, ten trening hipoksyjny. Generalizując, on powoduje na to, że poprawiają się możliwości transportu tlenu, czyli my wykonując wysiłek fizyczny, jak chcemy poprawić swoje zdolności wytrzymałościowe, musimy transportować ten tlen do mięśni i mięśnie wówczas zużywają ten tlen. I teraz hipoksja powoduje to, że zaczynamy produkować więcej krwinek czerwonych, więcej mamy również hemoglobiny i poprawiają się nasze możliwości transportu tlenu i wówczas mamy możliwość zwiększenia swoich zdolności właśnie wytrzymałościowych głównie. I teraz to jest nie do osiągnięcia w normalnych warunkach treningowych, odbywających się w takich warunkach normooksyjnych. I teraz proszę popatrzeć, stwarzając takie warunki, dajemy możliwość zawodnikom wykonywania tego samego treningu, ale w warunkach hipoksyjnych. Więc mamy tutaj w Nowym Sączu teraz ośrodek, który jest jednym z nielicznych w Polsce, który pozwala właśnie zawodnikom korzystania z tych warunków hipoksyjnych. Dlaczego, jak Państwo za chwileczkę pójdą na górę, zwrócą pewnie Państwo uwagę, że nie tylko jest tam sala treningowa, ale są również pokoje hipoksyjne, w których można nocować. Dlatego, że istnieje kilka modeli tego treningu hipoksycznego. Tak bardzo ogólnie, taki podstawowy, od którego w ogóle się wszystko zaczęło, to był taki model treningowy mieszkaj wysoko, trenuj wysoko. I dawniej ci zawodnicy jeździli w tym celu właśnie do krajów, które są wysoko położone nad poziomem morza, tam trenowali. I to rzeczywiście był pierwszy taki model, który no, dawał problemy, czy powodował problemy logistyczne, ale również trenerom stwarzał trudności, dlatego że trzeba było redukować obciążenia treningowe. I powstawały zatem kolejne modyfikacje. Jednym z tych modyfikacji jest właśnie model typu mieszkaj wysoko, trenuj nisko, czyli mamy pokój hipoksyjny, gdzie zawodnik może sobie nocować, ale trening wychodzi, korzysta z obiektów, na przykład tutaj na uczelni, realizuje w normalnych warunkach, efekt bardzo podobny. Inna metoda treningu, chyba ostatnio, która staje się coraz bardziej popularna, to metoda trenuj wysoko, mieszkaj nisko. Czyli zawodnik przychodzi tylko na sam trening do takiej komory hipoksyjnej jak tutaj i wykonuje ten trening tylko w warunkach hipoksyjnej. Wszystko zależy od tego, jaki chcemy osiągnąć cel, ale proszę zwrócić uwagę, to centrum daje możliwości realizowania każdego modelu tego treningu. Więc rzeczywiście jest to unikatowe. Takich ośrodków w Polsce jest tylko kilka, więc spokojnie uczelnia może konkurować z centralnymi ośrodkami sportu, gdzie zwykle są lokalizowane takie centra. I to jest ta część związana ze sportem, natomiast druga część tego działalności centrum to już ta działalność pozazdrowotna, bo ta hipoksja szybko uzyskała uznanie nie tylko w sporcie, ale również w środowisku medycznym. I teraz wykorzystuje się tą hipoksję i fizjoterapii do treningów zdrowotnych, więc wychodzi to coraz bardziej poza sport, wchodzi już ten aspekt zdrowotny, więc już okazuje się, że nawet kluby fitness budują sobie takie centra hipoksyjne, ale nie tak rozwinięte jak to tutaj, bo nie ma możliwości noclegu. Więc za chwileczkę pójdziemy sobie tam na górę i chciałbym, żeby Państwo doświadczyli tych warunków hipoksyjnych. Mamy tam Kasprowy Wierch na górze w tym momencie, czyli około 2000 metrów nad poziomem morza. I więc doświadczą Państwo, jak się oddycha na takiej wysokości. Jest tam mniej więcej 16% tlenu, więc no ciekawe doświadczenie. Nic strasznego, nikomu nic się nie stanie, proszę się nie obawiać. Więc dziękuję Państwu. Mam nadzieję, że krótko wprowadziłem w temat. Jeżeli będą dalsze pytania, to myślę, że chętnie gdzieś tam odpowiem Państwu. Dziękuję bardzo.
0: Cieszę się ogromnie, że w ten sposób poszerzyła się oferta naszej uczelni, która na pewno ma pewien wpływ na rekrutację studentów, zwłaszcza na kierunek wychowanie fizyczne, fizjoterapia i w ogóle kierunki medyczne. Ponieważ wykorzystanie tak nowoczesnej bazy pozwoli studentom bezpośrednio, praktycznie poznać zasady działania, funkcjonowania, uczestniczyć w tym bezpośrednio. Sam osobiście jestem zainteresowany i hipoksją, i hiperoksją, a głównie hiperoksją, bo sam jestem, pan profesor mówił przed chwilą o tych warunkach zdrowotnych, nie tylko o treningu, ale również o sytuacji zdrowotnej. Jestem od wielu lat chory na sarkoidozę płucną, jestem w remisji, jest wszystko okej, ale przebywanie w warunkach hiperoksji, czyli tej zwiększonej ilości tlenu, dla mnie byłoby super korzystne. Natomiast jeżeli chodzi o hipoksję, to mogę powiedzieć tylko tyle, że już raz żeśmy sprawdzili znaczenie komory hipoksyjnej, tej, która mieściła się w poprzednim budynku, tam przy hali, gdzie była tylko hipoksja. Wtedy drużyna Sendycy, przygotowująca się, walcząca o awans do ekstraklasy, który zresztą wywalczyła, korzystała nie tylko z komory Krio, komory hipoksyjnej, wtedy trener Radosław Łoszkowski troszkę z taką obawą wchodził w ten temat, ale wszedł i myślę, że efektem tych działań tutaj na uczelni, korzystania z tej odnowy biologicznej i tego właśnie wspomagania, tego prawidłowego wspomagania, pozwoliło Sandecji awansować. Jest tu jeden zawodnik, który wtedy uczestniczył, Bartek, Dwóch, i Adrian Danek, którzy uczestniczyli w tych przygotowaniach, mogą sami nawet na ten temat coś powiedzieć. Ale jeszcze kończąc ten temat sportowy, stosowany był również tak zwany doping, ale dopuszczalny. Drużyna wyjeżdżała w warunki wysokogórskie, trenowała wysoko w górach. Pobierano krew tym zawodnikom, a później przed samymi zawodami tą krew, ich krew, pompowano do organizmu, który powodował zwiększenie wydolności oczywiście i ten efekt korzystny dla wyniku sportowego. No myślę, że tutaj pan profesor powiedział tak dużo na ten temat, więc nie mam sensu jeszcze tutaj to rozwijać, ale ja osobiście się bardzo cieszę. Mam nadzieję, że nasi zawodnicy startujący teraz akurat, ubiegający się o awans do finału Akademickich Mistrzostw Polski. W ubiegłym roku było wicemistrzostwo. Mam nadzieję, że może się uda wywalczyć coś więcej. I jeżeli byśmy się zakwalifikowali do Akademickich Mistrzostw Europy, to myślę, że będziemy chcieli skorzystać z przygotowania tej komory i tych warunków przede wszystkim hipoksyjnych.
21: Zapomniałem w sumie chyba Państwu powiedzieć najważniejszego, jakie warunki możemy tutaj stworzyć. Tutaj możemy stworzyć warunki do 6000 metrów nad poziomem morza, więc proszę popatrzeć, to nawet nie są Alpy, tylko to są warunki już zbliżone do tych, które występują u podnóży Himalajów, więc 6000 metrów to jest mniej więcej 10% tlenu w powietrzu. No i ta wysokość oczywiście jest zarezerwowana tylko dla himalajstów, bo sam trening dla sportowców odbywa się na znacznie niższych wysokościach, to są zwykle te

0: rekreacyjny, jeżeli przejdziemy teraz na górę, chyba że ktoś z Państwa ma jeszcze jakieś... Tak, jeżeli chodzi o hiperoksję, to tutaj zarówno hipoksja, jak i hiperoksja są normobaryczne. Być może Państwo kojarzą, ci, którzy związani są z ochroną zdrowia, jest tlenoterapia hiperbaryczna, czyli ta tlenoterapia związana jest właśnie z hiperoksją, czyli podawanie tlenu pod wysokim ciśnieniem, dlatego hiperbaryczna. No i tam podaje się właśnie ten tlen pacjentom, zazwyczaj po to, żeby się regenerowali, dotlenić ich i tym podobne. Natomiast tutaj te warunki, które mamy, to są warunki normobaryczne, czyli zarówno w pokojach i w warunkach hipoksji, jak i hiperbarii nie zmieniamy ciśnienia, bo tak jak wspomniałem, jak wchodzimy wysoko w góry, to ciśnienie spada. W tej tlenoterapii odbywającej się w warunkach szpitalnych jest hiperbaria, czyli wysokie ciśnienie nawet do 2 atmosfer. Natomiast tutaj nie zmieniamy tego ciśnienia, jest dokładnie takie samo. Modyfikujemy tylko skład powietrza, albo zwiększając, albo zmniejszając ilość tego tlenu. I w tych wybranych pokojach, bo ta hiperoksja polega na biernym przebywaniu, więc udostępniamy tutaj pokoje. Zwiększamy tam wówczas ilość tlenu do 30% z tych 21%, które normalnie mamy, więc powiedziałbym taka łagodniejsza wersja tej takiej szpitalnej tlenoterapii hiperbarycznej, ale to też pozwala nam wykonywać coś, co rzadko się robi, a staje się coraz bardziej popularny, bym powiedział, czyli kombinację treningu hipoksycznego, hiperoksyjnego, czyli proszę zobaczyć, nie tylko sama hipoksja, ale można bezpośrednio przejść i skorzystać z hiperoksji, czyli mamy 2 skrajne warunki, które wywołują jeszcze silniejsze te zmiany adaptacyjne, które dotychczas ciężko było połączyć. W centrum jest taka możliwość. Więc w tym momencie nie jest włączona tylko hiperoksja, jest tylko hipoksja, właśnie te wspomniane przeze mnie 2000 metrów. Wydaje mi się, że tutaj na południu Polski, oczywiście AKF Kraków teraz ma podobną komorę hipoksyjną, natomiast wydaje mi się, że tutaj na południu Polski żadna uczelnia nie ma takiej komory. Tak jak mówiłem, te komory, one nie są popularne. To raz, że koszt wybudowania takiej komory, pan rektor pewnie, pan kanclerz wie, ile to kosztowało. Natomiast wszystko zależy od warunków, jakie są stworzone, czy to jest tylko do treningu, czy też do noclegu, natomiast nie są to popularne miejsca.
1: Szanowni Państwo, w nawiązaniu do tego, co powiedział Pan Profesor, ta część dydaktyczna, ta część zdrowotna, komercyjna jest bardzo ważna. Natomiast jeszcze kolejnym elementem, który tutaj się pojawia, jest część naukowa i część badawcza. Pracownicy Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu będą mogli aplikować do projekty badawcze i będą mogły być tutaj realizowane projekty badawcze. Później te wyniki badań będą mogły być upubliczniane w świecie nauki. Czyli generalnie, jak Państwo widzą, jest to centrum, które ma profil interdyscyplinarny, ale również szeroki zakres swoich usług. Jeżeli chodzi o koszty, koszt wybudowania tego centrum z adaptacją budynku to jest koszt około 1 800 zł.
0: Te badania naukowe, które są przeprowadzane, wskazują, że to stała się metoda uniwersalna. Ona początkowo była rzeczywiście ukierunkowana na sportowców, sportów wytrzymałościowych, dlatego że manipulujemy tlenem, który jest potrzebny do wykonywania tych wysiłków o charakterze wytrzymałościowym. Natomiast te ostatnie badania powodują, że hipoksja to nie tylko te zmiany hematologiczne, czyli związane z krwią, ale zachodzą jeszcze zmiany niehematologiczne, czyli na poziomie mięśniowym, ukrwienia mięśni, liczby mitochondriów. I te zmiany okazują się, że są też korzystne w tych dyscyplinach, nazwijmy je beztlenowych, czyli takich szybkościowo-siłowych, sprinterskie, więc powoli staje się to rzeczywiście już metodą taką uniwersalną. Kiedyś rzeczywiście nikt by nie pomyślał, żeby sprinterów albo jakieś inne dyscypliny związane ze szybkością się wpuszczać na taki trening hipoksyjny, a teraz okazuje się, że ci zawodnicy też poprawiają swoje możliwości wysiłkowe, więc rzeczywiście wszystkie te dyscypliny również mieszane, gdzie zarówno jest wytrzymałość, siła, szybkość, tak jak piłka nożna, koszykówka, piłka ręczna, czy wszystkie gry zespołowe, sporty walki, to też metoda, która rzeczywiście może przynieść korzyści tym zawodnikom. Natomiast to, co wspominałem, to był początek, sporty wytrzymałościowe. Teraz to już raczej metoda uniwersalna. Dlatego przeszła też do treningu zdrowotnego.

0: tutaj nie chodzi już tylko, żeby poprawić wytrzymałość, wydolność pacjentów, ale już mamy te zmiany, o których tutaj też wspominaliśmy, czyli zmiany zdrowotne, czyli mamy już regulację apetytu, ta hipoksja już staje się taką metodą leczenia otyłości, że pacjenci otyli są wpuszczani do tych hipoksji, bo redukuje masę ciała. Posprawia też regenerację, ma działanie neuroprotekcyjne, czyli proszę popatrzeć, już poprawia funkcje poznawcze, więc rzeczywiście robi się z tego metoda, która staje się już nie tylko związana stricte ze sportem, ale już rzeczywiście są wpuszczani pacjenci. Już widziałem ostatnie badania, gdzie proszę sobie wyobrazić, wprowadza się ten trening hipoksyjny u pacjentów po zawałach serca, czyli wydawałoby się, że ktoś ma zawał serca, bo niedokrwienie, niedotleniony, a tutaj wprowadza się ich do tego treningu hipoksyjnego, no bo oni adaptują się do niedotlenienia, czyli generalnie przygotowują się do tego kolejnego epizodu, czyli zapobieganie kolejnemu epizodowi takiemu niedokrwiennemu czy niedotlenienia, no bo oni się adaptują do niedotlenienia. Więc rzeczywiście metoda obiecująca, mimo że od wielu lat stosowana, natomiast pojawiają się kolejne gałęzie, już nie tylko w sporcie, w różnych dyscyplinach sportu, ale już próbuje się w coraz kolejnych jednostkach chorobowych próbować tej hipoksji lub kombinacji z hiperoksją. Dla osób z zewnątrz to odeślę Państwa do naszej strony internetowej, tam jest wszystko opisane, ale generalnie dla osób z zewnątrz, których my nie znamy, wymagana będzie kwalifikacja lekarska, bo oczywiście są przeciwwskazania. No i tutaj po prostu lekarz będzie musiał wyrazić zgodę, że ktoś, kto chciałby skorzystać, musi przejść taką kwalifikację lekarską przez lekarza, żeby wykluczył przeciwwskazania, które oczywiście gdzieś tam, jak każdy w takich zabiegach fizykalnych, istnieją. A tak to potem już normalny proces rezerwacyjny i tak dalej. Więc to jest kluczowe właśnie, stan zdrowia umożliwiający skorzystanie z hipoksji.
1: Mówił profesor Marcin Maciejczyk z ANS. W centrum mają być prowadzone zajęcia ze studentami i badania naukowe. Również ma ono działać komercyjnie. To może zachęcić rodziców do zapisywania dzieci na zajęcia z tenisa, a chodzi o sukces Mai Chwalińskiej. Tak było po pierwszych wygranych Igi Świątek czy Huberta Hurkacza.
2: Tak naprawdę zmianę już można było zauważyć po sukcesie oczywiście Igi Świątek. Już wtedy ten tenis zyskał jakby bardziej na popularności i tym bardziej, że teraz jest na pewno łatwiej dostępnym sportem niż kiedyś, to jednak widać, że coraz więcej dzieciaków chce spróbować swoich sił w tenisie. Sukces Mai jest na pewno kolejnym bardzo fajnym impulsem do tego, żeby zacząć grę w tenisa. Jednak to, czy rzeczywiście przełoży się to na większe zainteresowanie, będziemy mogli ocenić, powiedzieć pewnie w okolicach września, kiedy będziemy mieć nabory na nowy sezon.
3: Ale pytają już teraz rodzice, czy na przykład są miejsca, bądź dzieci same, czy młodzież dzwonią, rozpytują?
2: Generalnie mamy dużo dzieciaków, które grają tak jakby z sezonu na sezon i te dzieci rzeczywiście grają regularnie, więc co roku przybywa, bo co roku też tworzy się jakaś nowa grupa. Teraz jakieś pojedyncze osoby rzeczywiście pytają, ale też myślę, że większość wie, że jednak będziemy wchodzić w przerwę wakacyjną i dopiero około września będzie można gdzieś zacząć spróbować swoich sił w tenisie, jeżeli ktoś nie próbował, ale rzeczywiście tego tenisa i chętnych jest więcej, tak jak wspomniałam w ostatnich latach, chociażby już poprzez Igę Świątek, Huberta Hurkacza, myślę, że Maja tutaj też na pewno dołoży cegiełkę do tego, żeby zmotywować młode osoby do trenowania. A przy okazji, jak zaczynają na przykład bardzo małe dzieciaki grać, to jest to też taki czynnik motywacyjny dla rodziców, którzy chcieliby w przyszłości pograć z dziećmi. I to sprawia, że ta gra dzieciaków motywuje też rodziców do tego, żeby zaczęli grę, bo każdy wiek jest dobry, to nie jest tak, że jak jesteśmy dorośli, to jest za późno. Można zacząć grę w tenisa w wieku 5, 15, 30, 40, 50, jak tylko forma i samopoczucie pozwala.
3: I też są takie grupy dla osób starszych, dla osób dorosłych tutaj u Was?
2: Są. Co roku powstaje jakaś grupa, przynajmniej jedna osób takich dorosłych, które zaczynają od podstaw, czyli totalnie nigdy nie miały rakiety w ręce i próbują po prostu od początku. I powiem, że mamy kilka takich grup, które już grają drugi, trzeci rok, systematycznie, więc tu już fajnie widać progres w tym temacie.
3: Co tak naprawdę daje nam tenis, gra w tenisa?
2: Bardzo dużo. Trzeba spróbować, żeby się przekonać, ale na pewno jest to ogólnorozwojowa forma ruchu, więc wiadomo, kondycja, motoryka, jeżeli chodzi o koordynację, to wszystko tutaj sobie szlifujemy grając w tenisa. Pomijam, czy też należy wspomnieć właśnie o aspektach społecznych, czyli zawiązują się więzi pomiędzy ludźmi. Jest to też forma ruchu, biorąc pod uwagę, że tak naprawdę wystarczą dwie osoby, żeby rozegrać fajny mecz i fajny trening, więc to myślę, że dla dzieci też jest właśnie, to jest coś, co u dzieci bardzo mi się podoba, że nie trzeba szukać wielu kolegów, koleżanek, wystarczą dwie osoby i tak naprawdę można bardzo fajnie spędzić czas, dla osób, które lubią się ruszać oczywiście.
3: A myśli pani, że to może się stać takim naszym sportem narodowym, albo chociaż, no nie wiem, sportem lokalnym, tenis po tych ostatnich sukcesach Mai Chwalińskiej?
2: Mam nadzieję i bardzo chcielibyśmy, bo jest to taka bardzo kulturalna dyscyplina i tak jak wspomniałam, wnosi bardzo dużo fajnych rzeczy, nie tylko kondycyjnie, ale też i takich pod kątem właśnie znajomości. I mam nadzieję, że coraz więcej osób rzeczywiście będzie chciało grać, bo ja osobiście bardzo polecam.
1: Mówiła Mariola Frączek z jednej ze szkół tenisa w Nowym Sączu. Maja Chwalińska w sobotę wywalczyła drugie miejsce w tegorocznym turnieju French Open. I na koniec tego magazynu jeszcze jedna wiadomość. Turniej judo po raz kolejny odbędzie się w Bochni. Impreza już w najbliższą sobotę w hali Mosir przy ulicy Poniatowskiego. Na macie zobaczymy młodych zawodników z całej Polski i kilku krajów europejskich. Emocji na pewno nie zabraknie, a walki będzie można oglądać od godziny 10. I to wszystko, co przygotowaliśmy dla Was w naszym magazynie lokalnym. Michał Rejduch, dzięki, że byliście z nami przez ostatnią godzinę i przypominam, że na bieżąco informacje można śledzić na naszej stronie.
4: Muzyką się żyje.
5: Wystartował Warsaw Music Festival. To 3-dniowa impreza z międzynarodowymi gwiazdami z różnych gatunków muzycznych. Za nami pierwszy dzień. No, wczoraj było coś dla fanów mocniejszych, elektronicznych brzmień. Co działo się na stadionie Legii Warszawa, możecie zobaczyć na eskowym Instagramie. A w środę, drugi dzień Warsaw Music Festivalu, wtedy gwiazdą wieczoru będzie prawdziwa ikona światowego popu, zespół Black Eyed Peas. Usłyszymy hity, które łączą pokolenia, m.in. Where Is Love czy I Got a Feeling.
6: To hity, przy których my starsi się bawiliśmy, jak byliśmy młodzi, a teraz młodzież odkrywa utwory Black Eyed Peas przez różne platformy typu TikTok. No jest to zdecydowanie zespół, który łączy pokolenia i jest dla każdego. Mamy też mnóstwo innych polskich artystów, m.in. Trips, Kacperczyk czy Alien Mighties.
5: Mówiła Aneta Łyczkowska z ekipy organizacyjnej Warsaw Music Festival. Ciekawie zapowiada się też ostatni dzień, czyli 20 czerwca. Wtedy na żywo zobaczymy legendę muzyki klubowej.
6: Taką naszą ulubioną, wycackaną wisienką na torcie jest to, że mamy Armina van Burena, 25-lecie Estate of Trance. Jako jedyny kraj w Europie Wschodniej robimy to 25-lecie i na face to face z Arminem van Burenem ściągnęliśmy Johna Samita, który będzie pierwszy raz w Polsce.
5: Ja nie mogę się już doczekać, a na Warsaw Music Festival oczywiście zaprasza Radio SK. Będziemy bawić się tam razem z wami. A Dawid Podsiadło numerem jeden wśród polskich słuchaczy Radia SK. Jego hit zagranicznych też. Jego hit Sezon trafił właśnie na szczyt gorącej dwudziestki. To kawałek z nadchodzącego albumu, który ma się ukazać jesienią. Teraz Dawid Podsiadło ma na głowie stadionową trasę koncertową. Za tydzień w sobotę gra w Gdańsku, a potem dwa razy na PGE Narodowym w Warszawie. A teraz sprawdźmy, które hity jeszcze są na czasie. Na miejscu drugim gorącej dwudziestki umieściliście kawałek, który podbija media społecznościowe. To Just the Way You Are, czyli zespół Milki sprzed kawałek sprzed ponad 20 lat, tylko że w remiksie Davida Guetty. Na miejscu trzecim listy hitów w Radiu SK spadł hymn męskiego grania. Głosujecie na wasze ulubione kawałki na sk.pl, no i słuchajcie gorącej dwudziestki w każdy piątek po 18. Oczywiście zapraszam w imieniu Micha Sobkowskiego. A ja nie będę ukrywał, że ten mundial daje trochę w kość, jeśli chodzi o niewyspanie. Brazylia-Maroko, początek o północy, mecz skończył się 1-1. No, jeśli usłyszycie dzisiaj jakieś ziewnięcie, no to proszę o wyrozumiałość. No, w niedzielny poranek ziewanie jest wręcz wskazane. Wskazane są też hity na czasie, na początek 9:00 gram wam coś od Miley Cyrus. Paweł Bogaj, zapraszam razem do 13:00.

Diamenty Adriany w Radiu SK. No bardzo dobry prezent dla żony. Jakbyście się panowie zastanawiali, co kupić na przykład na urodziny. 20 minut po godzinie 9. Hubert wysłał nam zdjęcie na Messengerze pustej siłowni i pisze tak: pusta, cicha siłownia w Turcji, pozdrawiam, dobrze, że jest wasza aplikacja. No oczywiście ja polecam pobierać, wtedy możecie zabrać SK na przykład na wakacje. A słuchajcie, ja chciałem też powiedzieć, że no człowiek ledwo co otworzył oczy, przed chwilą wstałem, przed chwilą też otworzyłem internet, zaglądam, oglądam, no i wpadł mi filmik Blanki, naszej baby, tej pani. Kojarzycie? Na którym tańczy z Jasonem Derulo, to jest ten pan. Też wszyscy znają. No i fani przewidują wspólny duet, a niektórzy piszą, że to może być nawet coś więcej. Wyobrażacie to sobie? Blanka Derulo. Albo Jason Stajkow. Bardzo ładnie. No tego w moim bingo na 2026 jeszcze nie było, ale dajcie znaka, co jest u was. Dajcie znaka 664-402-302 albo eskowy Messenger. Kto już wstał? Mamy niedzielę. 21 minut po 9. Co?

0: Tate McRae, uzdolniona wokalistka, a także bardzo, bardzo zdolna baletnica, jak miała 13 lat, zdobywała wiele nagród. No ja też kiedyś chodziłem na hip-hop, na tańce, ale u mnie się było bez nagród.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Ale teraz coś, za co nagrodę ten gość pewnie dostanie. Jeremy Sikorski właśnie powiedział sakramentalne tak, Adze Podsiadle. A przy okazji ślubu wypuścił też bardzo osobisty singiel. Tylko my, taki nosi tytuł, to jest piosenka o bliskości i o tym, że razem jest po prostu w życiu łatwiej. Posłuchajmy. Jeremy Sikorski, Tylko my. Gramy to teraz w Radiu SK.

0: September zagrał. No i pogoda też jak w September, 17 stopni praktycznie w całej Polsce. Jeśli planowaliście dzisiaj opalanie, no to niestety, ale może być z tym bardzo leciutki problem. W niektórych regionach przewidywany jest deszcz, w niektórych nawet dość mocne burze. Dzisiaj no, może się okazać, że będzie trzeba zostać w domu. Ja poprosiłem sztuczną inteligencję, żeby się wypowiedziała na ten temat, co można robić w domu, ale w deszczową niedzielę. No i napisała na przykład: możesz posprzątać mieszkanie, wyprasować ubrania na poniedziałek albo coś ugotować. No nie wiem jak wy, ale ja już od samego czytania tej listy się zmęczyłem. A w niedzielę to trzeba odpoczywać.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
2: Strzelisz coś?
1: Autopromocja.
5: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Twoja fura już nie hula.
8: W blachach jedna wielka dziura.
7: Auto złom, auto złom.
8: Olej puszcza, płyn gotuje.
7: Ty z zakułka rzucasz.
8: Auto złom, auto złom.
7: Gdy samochód twój nie może, auto złom tego Boże pomoże.
8: Kasacja pojazdów, skup aut wszystkich typów, złomu, metali kolorowych oraz akumulatorów.
7: Transport gratis.
8: Sprzedaż części, wulkanizacja i serwis opon.
7: 18 444 93 01.
8: www.auto-zlom-tegoboże.pl.
9: Nowy salon Dako już otwarty przy Piłsudskiego 88. Wygodny parking i łatwy wjazd od głównej bramy fabryki Dako. Aż 3 piętra ekspozycji. Zobacz na żywo, jak działają okna, drzwi, rolety i bramy. Dako, Piłsudskiego 88. Zapraszamy.
10: Kalambury, przegrany robi obiad.
11: Mama pokazuje zimę?
12: Albo stoi przy lodówce.
10: Dobra, to jeszcze raz.
11: Dom?
12: Ciepło!
10: Tak jest, a o cieple warto pomyśleć przed zimą. Zadbaj o zdrową zmianę. Wymień stare urządzenie grzewcze na ekologiczne. Skontaktuj się z ekodoradcą w twojej gminie. Kampania Województwa Małopolskiego dofinansowana przez Unię Europejską.
13: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
14: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpi jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac, Tarnów Krakowska 118, Nowy Sącz Magazynowa 7. Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
15: Z rodziną najlepiej wychodzi się na Pustynię Błędowską. Małopolska Tour Pustynia Błędowska. Rodzinne święto rowerowe i aktywna przygoda dla każdego. 20 i 21 czerwca rodzinny rajd, kids race, wyścigi dla dzieci, także na rowerkach biegowych, strefa relaksu i zabaw, stoiska, lokalne przysmaki, konkursy z nagrodami, DJ, a dla łowców mocnych wrażeń MTB Gravel. Więcej na małopolskatour.pl. Zaprasza Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
16: Na Uniwersytecie DSW Idees wierzymy, że ciekawość jest początkiem wszystkiego, a pytania bywają ważniejsze niż odpowiedzi. Od 25 lat jesteśmy blisko ludzi i ich potrzeb, dawniej jako Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie. Teraz zaczynamy nowy rozdział naszej historii jako Uniwersytet DSW Idees. Miejsce, w którym dobry program studiów jest tak samo ważny jak relacje.
17: Poznaj nas na idees.pl. Uniwersytet DSW Idees. Dawniej Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Tatra Fest to święto gór i sportu otwarte dla każdego, także dla osób z cukrzycą. Dołącz do nas w Zakopanem podczas Tatra Fest. Wspieramy aktywny styl życia i pokazujemy, że z cukrzycą można sięgać po sportowe marzenia. Sponsorem wydarzenia jest Synoptis Pharma, dystrybutor systemu Link CGM.
20: I po reklamie.

Desi. Na zakończenie 9 w Radiu SK dzisiaj prezydent Karol Nawrocki będzie brał udział w 80. urodzinach Donalda Trumpa, ale to nie jest jedyny Polak, który tam poleci. Janek Błachowicz, czyli nasz mistrz UFC, też będzie w Waszyngtonie. Ja tak sobie myślę, że ja im w ogóle nie zazdroszczę. Pewnie będą musieli dusić się w garniturach, dłubać widelcem jakieś takie miniaturowe homary czy tam krewetki. No a tak na prawdziwego polskiego niedzielnego schabowego to też nie ma co liczyć.

0: Autopromocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
4: Nosel wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
0: Autopromocja.
1: Reklama.
6: RTV Euro AGD.
7: Jak okazje?
6: To w euro!
7: Emocje rosną!
6: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Tatra Fest to święto gór i sportu otwarte dla każdego, także dla osób z cukrzycą. Dołącz do nas w Zakopanem podczas Tatra Fest. Wspieramy aktywny styl życia i pokazujemy, że z cukrzycą można sięgać po sportowe marzenia. Sponsorem wydarzenia jest Synoptis Pharma, dystrybutor systemu Link CGM.
9: Skoda zaprasza do Zakopanego od 12 do 14 czerwca na Le Cap Poland by Tour de France. W strefie Skody czekają najnowsze modele marki oraz liczne atrakcje i konkursy dla całej rodziny. Bądźcie z nami. Wstęp wolny. Skoda.
10: Doktorze, syn znowu kaszle.
11: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
10: Co mogę zrobić?
11: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
12: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
13: Jedziemy!
14: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
15: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
16: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
17: Szukacie pomysłu na rodzinne popołudnie? 14 czerwca wybierzcie się do Sądeckiego Parku Etnograficznego i Miasteczka Galicyjskiego na Małopolski Dzień Dziecka i Rodziny. Będą koncerty, afrykańskie rytmy, kreatywne warsztaty, gry terenowe, regionalne przysmaki i mnóstwo dobrej zabawy. Wyruszcie z nami w Karpaty i do Afryki, do światów wyobraźni i wrażliwości. 14 czerwca od godziny 14. Miasteczko Galicyjskie i Skansen w Nowym Sączu. Zapraszają Muzeum Ziemi Sądeckiej i MCK Sokół.
0: To będzie ostatnia reklama.
18: Babylon MMA i K1 już 19 czerwca w amfiteatrze w Nowym Sączu. W walce wieczoru miejscowy bohater Rafał Dudek stanie do obrony pasa Babylon K1. Ponadto na gali wystąpią Brotoń Olszowy, Basta Szczerba i Michalik. Bilety na eventim.pl. Babylon MMA i K1. 19 czerwca, Nowy Sącz. Na galę zaprasza promotor Tomasz Babiloński.
1: I po reklamie.
4: SK Małopolska. Na czasie.
19: Michał Rejduch, witajcie. Zaglądamy do repertuaru kinowego nowosądeckiego Heliosa, a tu sporo ciekawych propozycji, no i jedna premiera. A w tym tygodniu to film science fiction Dzień Objawienia. Nadal możecie oglądać straszny film oraz horror Obsesja. Nieco młodsi widzowie mogą wybrać się na Tom i Jerry. Przygoda w muzeum. Mamy bilety. Możecie po nie pisać na malopolska@sk.pl. A po weekendzie koncert w Małej Galerii. We wtorek wystąpią tu uczniowie katolickiej niepublicznej Szkoły Muzycznej z Nowego Sącza. Usłyszycie nie tylko utwory muzyczne, ale też wiersze. Start o 16.
12: Muzyką się żyje.
5: Łatwo Gang znowu pokazał wielkie serce. Pomógł spełnić marzenie Mai Gadowskiej, która choruje na raka i na co dzień przebywa w szpitalu. Dziewczynka marzyła o nagraniu wspólnej piosenki właśnie z Łatwo Gangiem. No i udało się. Maja nagrała piosenkę Wszystkie Marzenia, w której padają takie słowa.
4: Wszystko co zechce, jak będzie trzeba, to zagramy ją wesoło.
5: No właśnie, trzeba spełniać marzenia, dlatego zagraliśmy ten numer w Radiu SK razem z Łatwogangiem. Odwiedziliśmy też Maję w szpitalu. Matti Fuczyło zapytał, czy nagrywanie piosenki było stresujące.
7: Luzik, arbuzik.
13: To jak to? Jak to poszło? To szybka chyba historia.
7: Poluszaki pomagały. Takie jej dodawały otuchy, jak się śpiewało.
20: Ja też się super bawiłem.
21: Dzień dobry, bawiłam.
7: Tymi nagrywkami, wideo.
13: To co bardziej? Co fajniejsze? Teledysk czy bardziej nagrywanie samej piosenki?
7: Wszystko było fajne. Będą TikToki z tymi testingami gniotków.
13: No tak, bo Maja kolekcjonuje gniotki.
7: Tak.
13: Ale słuchajcie, bo w tej piosence padają bardzo ważne słowa. Takie słowa, jak będzie trzeba, to zagramy ją w Esce. To co wy na to, żeby zagrać, Maja?
7: Tak, bardzo.
13: Jesteś za?
7: Tak, żeby wszyscy słuchali.
5: No i pięknie. I wszyscy słuchali. Jak wyglądała wizyta u Mai, możecie zobaczyć na eskowym Instagramie. Cały dochód z tej piosenki trafi na konto Fundacji Cancer Fighters. Słuchajcie uważnie, Eski, no bo dzisiaj na pewno też zagramy wam ten kawałek. Jeszcze kilku artystów dołączyło do line-upu tegorocznego openera. To przede wszystkim polscy wykonawcy, m.in. Zalia, Sokół, Kasia Sienkiewicz czy Ralf Kamiński. A całą listę znajdziecie na sk.pl. No a opener startuje w Gdyni 1 lipca. Wśród najważniejszych gwiazd są Kevin Harris, Teddy Swims, Zara Larsson, The Cure, Florence and the Machine, Jenny czy Martin Garrix. Na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. Mundial, no, zaczął się od muzycznych emocji. Za nami już trzy ceremonie otwarcia w trzech krajach organizujących piłkarskie mistrzostwa świata, a na ceremonii w Meksyku wystąpiła Shakira, która wykonała hymn tegorocznej imprezy. To kawałek Die Die. Na otwarciu w Kanadzie wystąpił m.in. Michael Bublé czy Alanis Morissette. No, a w USA grała Katy Perry. Muzyka rządzić będzie też 19 lipca podczas finału mundialu. Piłkarskie mistrzostwa będą miały coś na kształt halftime show znanego z finału Super Bowl. Wiadomo już teraz, że wystąpią wtedy Madonna, Shakira oraz BTS. No a wszystkie szczegóły mamy dla was na sk.pl. 10 już na zegarach, tu Radio SK, tu Hity na Czasie. W kalendarzu dzisiaj Międzynarodowy Dzień Kąpieli i tak sobie myślę, że no to jest jedno z niewielu świąt, które można świętować codziennie, szczególnie w okresie letnim. Paweł Bogaj, zapraszam, budzimy się, mamy niedzielę. Hity na Czasie, Radio SK. Radio SK. No to teraz numer 3 gorącej dwudziestki. Ja się

co dwóch Jakubów to nie jeden. Kuba i Kuba Wes, 18 już minut po godzinie 10. To jest oczywiście niedziela. Mateusz prosił mnie na eskowym messengerze, żebym obudził jego żonę. Podobno żona leży i drzemie z zamkniętymi oczami. No to proszę wstawać, tutaj przekaz dla żony. Mateusz, jak coś, to łaskotki skutecznie potrafią postawić człowieka na nogi. Nie żeby coś, ale warto spróbować. Teraz uwaga, pytanie z innej puli. Kto dzisiaj sprawdzał, czy mamy niedzielę handlową? Ja się przyznaję, sprawdziłem, już wiem, nie mamy. Sprawdziłem też, kiedy będzie najbliższa. Najbliższa handlowa już 28 czerwca. I ja nie wiem, oni to chyba robią specjalnie. No, kto robi niedzielę handlową tuż przed wypłatą? Nie, no my nie.

0: Gruby portfel, miliony monet od Mroza, 33 minuty po godzinie 10, to jest Radio SK. To jest, to są niedzielne hity. Ela napisała na Messengerze, że już nie śpią, jadą do mamusi, czyli jego teściowej. Cytuję wiadomość. Dajcie znać, kto już nie śpi, 664-402-302 albo eskowy Messenger. Kto już wstał, kto już pracuje, kto już jest na pełnych obrotach, a może po prostu leniwie przeciągacie się przy stole, jedząc śniadanie. Halo, halo!
1: No to się ska, a ja pociskam dzisiaj na studia tylko 3 egzaminy i 1 zaliczenie. Mam nadzieję, że będzie do przodu. Pozdrawiam.
0: No, no to trzymam kciuki, żeby wszystko się udało, żebyś wszystko zaliczył, ale słuchacze też mają coś ci do powiedzenia.
2: Cześć Jacka, tu Radek. Dobra rada dla wszystkich obecnych i przyszłych studentów. Nie ma swiny, są drugie terminy. Pozdrawiam.
0: Mądrego to aż miło posłuchać.
3: Autopromocja.
4: Ej, słyszeliście, co robią zabawki, jak nikogo nie ma w domu?
5: No jak to co?

0: imprezki od rana i zgarnij rodzinne zaproszenie na Toy Story 5. Zestaw filmowych zabawek i bezprzewodowy głośnik.
1: Na konkurs zaprasza jego sponsor, dystrybutor filmu Toy Story 5.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: RTV Euro AGD.
5: Jak okazje, to w euro.
6: Mistrzowskie okazje w grze.
4: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład lodówka MPM 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Twoja fura już nie hula.
8: W blachach jedna wielka dziura.
7: Auto złom, auto złom.
8: Olej puszcza, płyn gotuje.
7: Ty z zakółka rzucasz.
8: Auto złom, auto złom.
7: Gdy samochód twój nie może, auto złom tego Boże pomoże.
8: Kasacja pojazdów, skup aut wszystkich typów, złomu, metali kolorowych oraz akumulatorów.
7: Transport gratis.
8: Sprzedaż części, wulkanizacja i serwis opon.
7: 18 444 93 01.
8: www.auto-zlom-tegoboże.pl.
9: Nowy salon Dako już otwarty przy Piłsudskiego 88. Wygodny parking i łatwy wjazd od głównej bramy fabryki Dako. Aż 3 piętra ekspozycji. Zobacz na żywo, jak działają okna, drzwi, rolety i bramy. Dako, Piłsudskiego 88. Zapraszamy.
10: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
11: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Shocker, czekolada z całymi orzechami laskowymi 100 gramów. Teraz jedynie 4,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
13: Barbara, kupiłem taniej!
14: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
15: Tatra Fest to święto gór i sportu otwarte dla każdego, także dla osób z cukrzycą. Dołącz do nas w Zakopanem podczas Tatra Fest. Wspieramy aktywny styl życia i pokazujemy, że z cukrzycą można sięgać po sportowe marzenia. Sponsorem wydarzenia jest Synoptis Pharma, dystrybutor systemu Link z CGM.
2: To będzie ostatnia reklama.
16: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
17: I po reklamie.

zdaniem wszystkie niedziele powinny być wolne, bo kiedyś trzeba spędzać czas z rodziną. W Niemczech na przykład w niedzielę tylko i wyłącznie pracują na niektórych stacjach benzynowych. A tak to jest wszystko fajnie pozamykane, czas dla rodziny. Pozdrawiam.

0: Bardzo przyjemny kawałek. Marisa, odkochaj w Radiu SK. 6 minut zostało nam do godziny 11. Słuchaczka informuje, że u niej dzisiaj święto truskawki i jedzie właśnie na festyn. Bawcie się dobrze. Święto futbolu też cały czas trwa. Jeśli nie sprawdzaliście jeszcze wyników mundialowych meczów, to uwaga, podaje: Brazylia remis z Maroko, Szkocja 1, Haiti 0, Australia 2, Turcja 0. Dzisiaj mecz Niemiec z Curaçao, co niektórzy mówią Curaçao.
1: Ja swoje już się nabiegałem. Teraz jedyne, co mogę robić, to podawać piłki albo...
0: Jak widzicie, Sławek Peszko też dużo mówi. Jeśli wiecie, co na koniec powiedział, jakie słowo padło na końcu tego zdania, podajcie już teraz SK Karniaki Cup. Szukajcie tego na sk.pl. Zgłaszajcie się już teraz. 10 tysięcy. 10 tysięcy do zgarnięcia. Radio SK. Jakie słowo powiedział pan Sławek? SK.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje?
1: To w euro!
2: Emocje rosną!
1: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Tato, co to za pan?
4: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty, żebym ja nie musiał.
3: A pranie też za ciebie wstawi? Mama prosiła przed wyjściem z domu.
4: Czekam na tanie godziny. Zaraz prąd będzie tańszy, wtedy włączę pralkę.
3: Ty to zawsze znajdziesz wymówkę, żeby poleżeć.
4: To nie wymówka, a oszczędność. A jak oszczędzać?
3: To z Tauronem.
4: Jasne, że tak. Poznaj ofertę Tanie Godziny z Serwisantem. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
5: Skoda zaprasza do Zakopanego od 12 do 14 czerwca na L'Etape Poland by Tour de France. W strefie Skody czekają najnowsze modele marki oraz liczne atrakcje i konkursy dla całej rodziny. Bądźcie z nami. Wstęp wolny. Skoda.
6: Wszystko brzmi lepiej
7: w harmonii.
6: Dwa głosy współgrają
7: ze sobą.
6: Przekazują z lekkością
7: trudne wiadomości,
6: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
7: betonowy mur.
6: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
7: zostać influencerką.
6: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
7: Harmonizer.
8: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpi jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac, Tarnów Krakowska 118, Nowy Sącz Magazynowa 7.
9: Z rodziną najlepiej wychodzi się na Pustynię Błędowską. Małopolska Tour Pustynia Błędowska. Rodzinne święto rowerowe i aktywna przygoda dla każdego. 20 i 21 czerwca rodzinny rajd, kids race, wyścigi dla dzieci także na rowerkach biegowych, strefa relaksu i zabaw, stoiska, lokalne przysmaki, konkursy z nagrodami, DJ, a dla łowców mocnych wrażeń MTB Gravel. Więcej na małopolskatour.pl. Zaprasza Iwona Gibas, członek zarządu województwa małopolskiego.
10: I co, zapisałeś się już na studia?
11: Jeszcze nie. Szukam miejsca, w którym będę się naprawdę dobrze czuł.
10: Sprawdź Uniwersytet DSW Days. Tam student jest naprawdę ważny. Zajęcia są praktyczne, prowadzą je ludzie z doświadczeniem, a atmosfera jest taka normalna, bez dystansu.
11: Brzmi jak miejsce dla mnie.
12: Studia licencjackie i magisterskie na Uniwersytecie DSW Days. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na ideis.pl/Kraków. Uniwersytet DSW Days. Dawniej Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki.
13: Tatra Fest to święto gór i sportu otwarte dla każdego, także dla osób z cukrzycą. Dołącz do nas w Zakopanem podczas Tatra Fest. Wspieramy aktywny styl życia i pokazujemy, że z cukrzycą można sięgać po sportowe marzenia. Sponsorem wydarzenia jest Synoptis Pharma, dystrybutor systemu Link z CGM.
5: To będzie ostatnia reklama.
1: Łap okazję w RTV Euro AGD. Aż 33% taniej na drugi, tańszy produkt. Promocja na tysiące produktów do 18 czerwca. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
14: I po reklamie.
15: Muzyką się żyje.
16: Cztery znane influencerki w jednym numerze do studia Radia SK z nowym hitem wpadły Fausti, Lexi Chaplin, Asia Marcinik i Julia Sanchenko. Dziewczyny razem nagrały piosenkę Hoodie Oversize, która zapowiada nowy festiwal na imprezowej mapie Polski. To projekt pod hasłem Playground. Dziewczyny mówią, że to trochę takie męskie granie, ale dla młodych ludzi.
17: Ja to porównuję do takiego męskiego grania, gdzie jest skład co roku inny i my po prostu jesteśmy pierwszym tegorocznym składem festiwalu Playground.
18: Co tam się będzie działo?
17: No właśnie poza tym, że będziecie mogli usłyszeć nas, naszą czwórkę w pięknym aranżu, bo pracujemy z naprawdę najlepszymi muzykami w Polsce i myślę, że to będzie też duże zaskoczenie z orkiestrą na żywo. No to będziecie mogli usłyszeć też artystów, których na razie nie zdradzamy.
16: A festiwal Playground rusza w Polskę na koniec wakacji. Start 22 sierpnia w Tauron Arenie w Krakowie. Potem odwiedzi Chorzów, Gdańsk i Warszawę. A na miejscu pojawią się koncerty, strefy tematyczne i różne zajęcia dla młodych ludzi. Piosenka Hoodie Oversize, którą mogliście premierowo usłyszeć w Radiu SK, to zapowiedź mini płyty z udziałem influencerów. A trasa SK Music Tour trwa w najlepsze. Nasza letnia trasa koncertowa jedzie dalej, no i czas na kolejne miasta. W ten weekend jesteśmy w Czeladzi. Dzisiaj na scenie pojawi się m.in. Beata Kozidrak z zespołem Bajm, a za tydzień będziemy w dwóch miejscowościach. W Zduńskiej Woli i Buczku. W Zduńskiej Woli zagra m.in. Maciej Skiba i Wiktor Dyduła, a w Buczku scenę przyjmuje Kuba i Kuba, Kleo czy Julia Żugaj. Wstęp na SK Music Tour jest darmowy, a już 10 lipca do Polski przyjeżdża ekipa, której piosenki zna cały świat. Przed nami zespół Hurts, który wystąpi na letniej scenie progresji w Warszawie. Hurts zabłysnęli m.in. hitem Wonderful Life, który na pewno usłyszycie na żywo. A teraz muszę zasmucić wszystkie fanki Jeremiego Sikorskiego, artysta, którego znacie z hitu Wracam, nie jest już kawalerem. Sikorski wczoraj wziął ślub, a jego wybranką jest modelka Ada Posiadała. Zdjęcia z imprezy jak zwykle czekają na was na sk.pl. 11 na zegarze, witam, zapraszam, to jest Radio SK, to są niedzielne hity na czasie, a jak jest niedziela, no to trzeba troszeczkę odpocząć, zrelaksować się, a jak jest ktoś, kto pomasuje ramiona, plecki, to już w ogóle raj na ziemi. Hity na czasie dba Radio SK, Paweł Bogaj, zapraszam na początek, Joe.

11,5 minuty po godzinie 11. Nie, 18 minut, to ja mówię. 18 minut po godzinie 11. To jest oczywiście Radio SK Hity na czasie. Niedzielny poranek. Proszę wstawać. Już jest dość późno. Sprawdzam sobie internet, co się dzieje. Maja Chwalińska pojechała na zasłużony wypoczynek po finale Roland Garros. No to są dźwięki teraz, przy których się budzi. Wrzuciła do sieci kilka fotek z wakacji, no i na jednej z nich widać, że Maja bardzo lubi wolną chwilą rozwiązywać krzyżówki. Tak sobie pomyślałem. Uwaga, zadanie dla wszystkich, krzyżówka dla wszystkich w Polsce. Najlepsze radio w Polsce, grające tylko hity na czasie. Nawet nie musiałem mówić, że na cztery litery. Oczywiście, że Radio SK. Gramy już teraz. Dawid Podsiadło, jego nowość, tytuł, sezon. No to gramy.

0: pozytywny, wesoły Bruno Mars, I Just Mind w Radiu Łezka, czyli po prostu mogę. No i są tacy, co mogli się ostrzyc. Czytam o niezwykłym wyczynie w Piotrkowie Trybunalskim. Ponad 500 osób ostrzyżonych w zaledwie 8 godzin. I to jest na razie jeszcze nieoficjalny, ale nowy rekord Guinnessa. Każdy musiał stracić przynajmniej 2 cm włosów. No już widzę, jak w tym rekordzie biorą udział Jankę z Wiktorem z poranka. 2 centymetry.
1: Reklama.
2: RTV Euro AGD.
3: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
2: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład lodówka MPM 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Tato, co to za pan?
5: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty, żebym ja nie musiał.
4: A pranie też za ciebie wstawi? Mama prosiła przed wyjściem z domu.
5: Czekam na tanie godziny. Zaraz prąd będzie tańszy, wtedy włączę pralkę.
4: Ty to zawsze znajdziesz wymówkę, żeby poleżeć.
5: To nie wymówka, a oszczędność. A jak oszczędzać?
4: To z Tauronem.
5: Jasne, że tak.
6: Poznaj ofertę Tanie Godziny z Serwisantem. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
7: Twoja fura już nie hula.
8: W blachach jedna wielka dziura.
7: Autozłom, autozłom.
8: Olej puszcza, płyn gotuje.
7: Ty z zakółka rzucasz.
8: Autozłom, autozłom.
7: Gdy samochód twój nie może, Autozłom tęgo Boże pomoże.
8: Kasacja pojazdów, skup aut wszystkich typów, złomu, metali kolorowych oraz akumulatorów.
7: Transport gratis.
8: Sprzedaż części, wulkanizacja i serwis opon.
7: 18 444 93 01.
8: www.auto-zlom-tegoboże.pl.
9: Skoda zaprasza do Zakopanego od 12 do 14 czerwca na L'Étape Poland by Tour de France. W strefie Skody czekają najnowsze modele marki oraz liczne atrakcje i konkursy dla całej rodziny. Bądźcie z nami. Wstęp wolny. Skoda.
10: Nowy salon Dako już otwarty przy Piłsudskiego 88. Wygodny parking i łatwy wjazd od głównej bramy fabryki Dako. Aż 3 piętra ekspozycji. Zobacz na żywo, jak działają okna, drzwi, rolety i bramy. Dako Piłsudskiego 88. Zapraszamy.
11: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
12: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
13: Tatra Fest to święto gór i sportu otwarte dla każdego, także dla osób z cukrzycą. Dołącz do nas w Zakopanem podczas Tatra Fest. Wspieramy aktywny styl życia i pokazujemy, że z cukrzycą można sięgać po sportowe marzenia. Sponsorem wydarzenia jest Synoptis Pharma, dystrybutor systemu Link z CGM.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Szukacie pomysłu na rodzinne popołudnie? 14 czerwca wybierzcie się do Sądeckiego Parku Etnograficznego i Miasteczka Galicyjskiego na Małopolski Dzień Dziecka i Rodziny. Będą koncerty, afrykańskie rytmy, kreatywne warsztaty, gry terenowe, regionalne przysmaki i mnóstwo dobrej zabawy. Wyruszcie z nami w Karpaty i do Afryki, do światów wyobraźni i wrażliwości. 14 czerwca od godziny 14. Miasteczko Galicyjskie i Skansen w Nowym Sączu. Zapraszają Muzeum Ziemi Sądeckiej i MCK Sokół.

6 minut zostało nam do godziny 12. To był Martin Garrix z Edem Sheeranem. Bardzo specjalne połączenie. Martin to jest jeden z króli muzyki elektronicznej. A jeśli takową kochacie, zapraszam wszystkich w każdy piątek na SK Live Remix. No fani klubowego grania będą w siódmym niebie. Ale uwaga, jeśli coś przegapiliście, no to powtórki znajdziecie w naszej eskowej aplikacji. Pobierajcie na swojego smartfona.

0: promocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
7: Kalambury? Łatwe hasło.
8: Ostatnio też tak mówiłaś.
9: A tyle nam zajęło, że ledwo zdążyliśmy z obiadem.
7: Dobra, pokazuję.

0: Słońce?
1: Dom?
0: Ciepło?
2: Bingo! A o cieple najlepiej pomyśleć przed zimą. Zadbaj o zdrową zmianę. Wymień stare urządzenie grzewcze na ekologiczne. Skontaktuj się z ekodoradcą w Twojej gminie. Kampania Województwa Małopolskiego dofinansowana przez Unię Europejską.
3: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
4: Babylon MMA i K1 już 19 czerwca w amfiteatrze w Nowym Sączu. W walce wieczoru miejscowy bohater Rafał Dudek stanie do obrony pasa Babylon K1. Ponadto na gali wystąpią Brotoń Olszowy, Basta Szczerba i Michalik. Bilety na eventim.pl. Babylon MMA i K1. 19 czerwca, Nowy Sącz. Na galę zaprasza promotor Tomasz Babiloński.
5: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
6: Tatra Fest to święto gór i sportu otwarte dla każdego, także dla osób z cukrzycą. Dołącz do nas w Zakopanem podczas Tatra Fest. Wspieramy aktywny styl życia i pokazujemy, że z cukrzycą można sięgać po sportowe marzenia. Sponsorem wydarzenia jest Synoptis Pharma, dystrybutor systemu Link z CGM.
7: Szukacie pomysłu na rodzinne popołudnie? 14 czerwca wybierzcie się do Sądeckiego Parku Etnograficznego i Miasteczka Galicyjskiego na Małopolski Dzień Dziecka i Rodziny. Będą koncerty, afrykańskie rytmy, kreatywne warsztaty, gry terenowe, regionalne przysmaki i mnóstwo dobrej zabawy. Wyruszcie z nami w Karpaty i do Afryki, do światów wyobraźni i wrażliwości. 14 czerwca od godziny 14. Miasteczko Galicyjskie i Skansen w Nowym Sączu. Zapraszają Muzeum Ziemi Sądeckiej i MCK Sokół.
8: Twoja fura już nie hula.
9: W blachach jedna wielka dziura.
8: Autozłom, autozłom.
9: Olej puszcza, płyn gotuje.
8: Ty z zakułka rzucasz.
9: Autozłom, autozłom.
8: Gdy samochód twój nie może, autozłom tęgo Boże pomoże.
9: Kasacja pojazdów, skup aut wszystkich typów, złomu metali kolorowych oraz akumulatorów.
8: Transport gratis.
9: Sprzedaż części, wulkanizacja i serwis opon.
8: 18 444 93 01.
9: www.auto-zlom-tegoboże.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
12: Czy można powtórzyć pytanie?
11: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
12: Tak.
11: Brawo!
13: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: I po reklamie.
16: SK Małopolska. Na czasie.
17: Michał Rejduch, witajcie. Zaglądamy do Starego Sącza, bo tu powstała nowa atrakcja dla mieszkańców miasta i turystów. To park rekreacyjno-edukacyjny Orbisfera. Można go już odwiedzać, a znajdziecie go na szczycie miejskiej góry. Znamy już program tegorocznych Dni Bochni. Święto Miasta odbędzie się od 19 do 21 czerwca. Wystąpią m.in. Tymek oraz Tilaw. Cały czas możecie przeglądać program Sądeckiej Jesieni Kulturalnej. Festiwal rusza 4 września. W amfiteatrze wystąpią Ania Karwan, Phil, Mateusz Ziółko i Sibul.
18: Muzyką się żyje.
19: Taylor Swift wchodzi do świata Toy Story. Artystka nagrała piosenkę do 5. części tej kultowej produkcji. Jak przyznała, po obejrzeniu Toy Story 5 zakochała się w tym filmie. Ta piosenka powstała, ponieważ miałam szczęście obejrzeć Toy Story 5. Całkowicie zakochałam się w tym filmie i natychmiast utożsamiłam się z postaciami, a konkretnie z Jessie. Chciałam napisać piosenkę z jej perspektywy. Piosenka przyszła mi do głowy tak szybko, że napisałam ją i miałam jej roboczą wersję nagraną dokładnie tego samego dnia, w którym obejrzałam film. Od razu mnie zainspirowała i mam nadzieję, że wam się spodoba. Nosi tytuł I Knew It, I Know You. Premiera Toy Story 5 już 17 czerwca, czyli w najbliższą środę, no a kawałek Taylor Swift mogliście usłyszeć premierowo w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w SC, a jeśli chcecie posłuchać więcej hitów z bajek Disneya, odpalajcie SK Toy Story Radio, które czeka na was w SK-owej aplikacji na smartfony. To specjalna stacja radiowa, która nadaje ze świata zabawek, no i mówi, co tam się dzieje, gdy nikt nie patrzy. A Katy Perry zaskoczyła kibiców podczas otwarcia mundialu, kiedy wszyscy patrzyli. Pojawiła się na scenie z 10-letnim chłopcem. Artystka była jedną z gwiazd ceremonii w Los Angeles w USA. No a podczas występu towarzyszył jej młody wokalista, który kilka lat temu zainspirował ją do stworzenia piosenki Wonder. Dlatego Katy Perry postanowiła, że wykona ją razem z nim na stadionie. Nagranie z tego występu mamy dla Was na SKA.pl. Mamy też kolejną okazję, żeby zobaczyć Matę na scenie. Przed nami festiwal Rapstacja. To w miejscowości Sława w województwie lubuskim. Oprócz Maty na scenie wpadnie też PZ, BDOS, White, Kizo, Kuba, Gibbs czy Oki. Na Rapstacji zagra też światowa gwiazda Busta Rhymes. To jest amerykański raper, który współpracował m.in. z Mariah Carey. Festiwal Rapstacja potrwa od 8 do 11 lipca. Słuchajcie uważnie, Jaski, no bo będziemy mieli dla Was wyjściówki właśnie na tą imprezkę. 12 na zegarach, jeśli ktoś nadal nie wstał, no to znaczy, że wczoraj było bardzo grubo. W naszej playliście też jest grubo, jeśli chodzi o hity. Bauza i jego Magnetic. To już za chwilę. Zostańcie razem z Radiem SK. Zostańcie z hitami na czasie.
1: Hity, hity na czasie Radio SK. Radio SK.
19: Paweł Bogaj, zapraszam. W powietrzu chyba już się unosi zapach obiadu.

0: Kate i Perry w Radiu SK, 17 minut po godzinie 12. Sprawdzam, co się dzieje teraz w sieci. Proszę bardzo, taki tytuł trafiłem. Polacy coraz chętniej stawiają na triatlon. No ja chyba nie jestem Polakiem w takim razie.
1: Ty miałeś wszystkie noce dla mnie, gdy były wszystkie oczy na mnie wtedy. A jak byłem na dnie, to

0: Shakira w Radiu SK. Mamy, uwaga, tajne nagranie, jak Shakira brzmi bez tych wszystkich filtrów, efektów dźwiękowych. Posłuchajcie. Poważnie, nie zmyślam, tak to brzmi. Widzę też, że pisze do nas, nie Shakira, ale Aga z Rzeszowa pisze na Messengerze. Witam, pozdrówcie najlepszego faceta na świecie, Tomka, za którym tęsknię. Kocham go bardzo mocno. No, pozdrawiamy Tomka gorąco. No my w SC kochamy hity na czasie. Za chwilę Oskar Cyms. Warto z nami zostać.
1: Autopromocja. Ej, słyszeliście, co robią zabawki, jak nikogo nie ma w domu?
2: No jak to?

0: rana i zgarnij rodzinne zaproszenie na Toy Story 5. Zestaw filmowych zabawek i bezprzewodowy głośnik. Na konkurs zaprasza jego sponsor. Dystrybutor filmu Toy Story 5.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Szukacie pomysłu na rodzinne popołudnie? 14 czerwca wybierzcie się do Sądeckiego Parku Etnograficznego i Miasteczka Galicyjskiego na Małopolski Dzień Dziecka i Rodziny. Będą koncerty, afrykańskie rytmy, kreatywne warsztaty, gry terenowe, regionalne przysmaki i mnóstwo dobrej zabawy. Wyruszcie z nami w Karpaty i do Afryki, do światów wyobraźni i wrażliwości. 14 czerwca od godziny 14. Miasteczko Galicyjskie i Skansen w Nowym Sączu. Zapraszają Muzeum Ziemi Sądeckiej i MCK Sokół.
8: Twoja fura już nie hula.
9: W blachach jedna wielka dziura.
8: Autozłom, autozłom.
9: Olej puszcza, płyn gotuje.
8: Ty z zakułka rzucasz.
9: Autozłom, autozłom.
8: Gdy samochód twój nie może, Autozłom tęgo Boże pomoże.
9: Kasacja pojazdów, skup aut wszystkich typów, złomu metali kolorowych oraz akumulatorów.
8: Transport gratis.
9: Sprzedaż części, wulkanizacja i serwis opon.
8: 18 444 93 01.
9: www.auto-zlom-tegoboże.pl.
10: Skoda zaprasza do Zakopanego od 12 do 14 czerwca na L'Étape Poland by Tour de France. W strefie Skody czekają najnowsze modele marki oraz liczne atrakcje i konkursy dla całej rodziny. Bądźcie z nami. Wstęp wolny. Skoda.
11: Nowy salon Dako już otwarty przy Piłsudskiego 88. Wygodny parking i łatwy wjazd od głównej bramy fabryki Dako. Aż 3 piętra ekspozycji. Zobacz na żywo, jak działają okna, drzwi, rolety i bramy. Dako Piłsudskiego 88. Zapraszamy.
12: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Taupadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
13: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac, Tarnów Krakowska 118, Nowy Sącz Magazynowa 7.
14: Z rodziną najlepiej wychodzi się na Pustynię Błędowską. Małopolska Tour Pustynia Błędowska. Rodzinne święto rowerowe i aktywna przygoda dla każdego. 20 i 21 czerwca rodzinny rajd, kids race, wyścigi dla dzieci także na rowerkach biegowych, strefa relaksu i zabaw, stoiska, lokalne przysmaki, konkursy z nagrodami, DJ, a dla łowców mocnych wrażeń MTB Gravel. Więcej na małopolskatour.pl. Zaprasza Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
15: Tatra Fest to święto gór i sportu otwarte dla każdego, także dla osób z cukrzycą. Dołącz do nas w Zakopanem podczas Tatra Fest. Wspieramy aktywny styl życia i pokazujemy, że z cukrzycą można sięgać po sportowe marzenia. Sponsorem wydarzenia jest Synoptis Pharma, dystrybutor systemu Link z CGM.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Łap okazję w RTV.

0: tłumaczeniu Mowa Ciała. Taki tytuł ta piosenka. 6 minut już niecałe zostało nam do godziny 13. Łukasz Dujczyk, poczekaj, włączam ci mikrofon.
1: Jestem, cześć. Moja jest. Mowa Ciała mówi, że mi się podoba, bo kiwam głową.
0: Bardzo dobrze, ty dzisiaj do 18 jesteś.
1: No oczywiście, że tak i dużo hitów na czasie w tym czasie.
0: Jaka szkoda, że ja muszę już iść do domu, jeść obiad.
1: No, jak ci współczuję, jak chcesz, możesz zostać śmiało.
0: Nie no, nie będę ci tutaj, wiesz, robił, nie będę szpącił po prostu w studiu. Ja widzę, że Justin Bieber, Nicki Minaj, oni czekają po 13.
1: A ja słyszałem, że tam w kuchni po obiedzie musisz posprzątać.
0: Dziękuję bardzo, Paweł, kłaniam się. No ten Łukasz dowcipny, warto zostać.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje?
1: To w euro!
2: Emocje rosną!
1: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Co masz?
4: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
3: Chipsy Lays? Dzięki.
5: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
3: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
4: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
6: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
7: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
8: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
9: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Shocker, czekolada z całymi orzechami laskowymi 100 gramów. Teraz jedynie 4,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
11: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
14: Tatra Fest to święto gór i sportu otwarte dla każdego, także dla osób z cukrzycą. Dołącz do nas w Zakopanem podczas Tatra Fest. Wspieramy aktywny styl życia i pokazujemy, że z cukrzycą można sięgać po sportowe marzenia. Sponsorem wydarzenia jest Synoptis Pharma, dystrybutor systemu Link z CGM.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Mamo, już wiem, gdzie będę studiować. Wybrałam Uniwersytet DSW Ideis. Mają kierunek, który mnie interesuje. Zajęcia są praktyczne, uczą tam doświadczeni wykładowcy i atmosfera jest taka normalna.
17: Świetnie wybrałaś. To będzie na pewno dobre miejsce dla ciebie.
18: Studia zaczynają się od ciekawości. Sprawdź kierunki na Uniwersytecie DSW Ideis. Poznaj możliwości, które mogą pomóc twojemu dziecku znaleźć własną drogę. Do 25 czerwca można skorzystać z promocji Wczesnem. Szczegóły na ideis.pl.
19: I po reklamie.
20: Muzyką się żyje.
21: Jedna krótka piosenka spełniła ogromne dziecięce marzenie. Łatwo Gang znowu pokazał swoje wielkie serce. Pomógł spełnić marzenie małej Mai Gadowskiej, która choruje na raka i na co dzień mieszka w szpitalu. Dziewczynka marzyła o nagraniu wspólnej piosenki z Łatwo Gangiem. No i słuchajcie, udało się. Maja nagrała piosenkę Wszystkie Marzenia, w której padają takie słowa.
22: Wszystko co zechce, jak będzie trzeba, to zagramy ją wesoło.
21: No oczywiście, że tak, że trzeba spełniać marzenia, dlatego zagraliśmy ten numer na antenie Radia SK i zrobimy to po raz kolejny. W piątek razem z Łatwogangiem odwiedziliśmy Maję w szpitalu. Mati Fuczyło zapytał, czy nagrywanie piosenki z Łatwogangiem jest stresujące.
23: Luzik. Arbuzik.
24: Luzik, arbuzik. To jak to, poszło? To szybka chyba historia.
23: Poluszaki pomagały. Takie jej dodawały otuchy, jak się śpiewało.
25: Ja też się super bawiłem.
23: Się dobrze bawiłam. Tymi nagrywkami. Wideo.
24: To co bardziej, co fajniejsze, teledysk czy bardziej nagrywanie samej piosenki?
23: Wszystko było fajne. Będą TikToki z tymi testingami gniotków.
24: No tak, bo Maja kolekcjonuje jagniotki.
23: Tak.
24: Ale słuchajcie, bo w tej piosence padają bardzo ważne słowa. Takie słowa, jak będzie trzeba, to zagramy ją wesce. To co wy na to, żeby zagrać, Maja?
23: Tak, bardzo.
24: Jesteś za?
23: Tak, żeby wszyscy słuchali.
21: My też jesteśmy za. Słuchajcie uważnie, Eski, bo jeszcze dzisiaj na pewno ten numer na antenie Radia Eska się pojawi. A jak wyglądała wizyta u Mai i te wszystkie jej pluszaki, które ma ze sobą na łóżku, możecie zobaczyć na eskowym Instagramie. A cały dochód z tej piosenki trafi na konto Fundacji Cancer Fighters, która wspiera dzieci chorujące na raka. A Warszawa to aktualnie imprezowa stolica Polski. Stadion Legii Warszawa przejęły światowe gwiazdy. Za nami pierwszy dzień Warsaw Music Festivalu. Wczoraj było coś dla fanów mocnych elektronicznych brzmień. Zagrał m.in. Steve Angelo, Benny Benassi czy Artbat. Jeśli przegapiliście, zaglądajcie na eskowego Instagrama, a w środę drugi dzień Warsaw Music Festivalu. Wtedy gwiazdą wieczoru będzie prawdziwa ikona światowego popu, zespół The Black Eyed Peas. Usłyszymy hity, które łączą pokolenia. Na przykład Where is the Love czy I Got a Feeling.
0: To hity, przy których my starsi się bawiliśmy, jak byliśmy młodzi, a teraz młodzież odkrywa utwory Black Eyed Peas przez różne platformy typu TikTok. No jest to zdecydowanie zespół, który łączy pokolenia i jest dla każdego. Mamy też mnóstwo innych polskich artystów, m.in. Trips, Kacperczyk czy Alien i Mighties.
21: Mówiła Aneta Łyczkowska z ekipy organizującej Warsaw Music Festival, a w sobotę wielki finał tej imprezy i wielkie show Armina van Vurena. A my do finału weekendu mamy chyba jeszcze, słuchajcie, dużo czasu. Dopiero 2 minuty po godzinie 13. Łapiemy luz, odpoczywamy. Jeśli idziecie na obiad, tak jak Paweł Bogaj, który mówił to przed chwilą, to smacznego życzę. A jeżeli na przykład zmierzacie na poprawiny po weselu, wiem, że są wśród nas tacy, to ja dodam energii hitami na czasie. I tu jest naprawdę dobry zestaw do niedzielnego ładowania baterii. Justin Bieber i Nicki Minaj. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

wiesz, jaram jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

Taylor Swift w Radiu SK. Gramy niedzielne hity na czasie, a Robert Lewandowski dostał ofertę pracy za grube miliony. Tym teraz żyją fani piłki nożnej, no bo wszyscy się zastanawiają, co z tym Lewandowskim dalej będzie po odejściu z Barcelony. No i on, słuchajcie, w ten weekend poleciał do Chicago na rozmowę z zespołem Chicago Fire i podobno dostał taką ofertę, że mu szczena opadła. Amerykanie zaoferowali 15 milionów euro rocznie plus premię, co da łącznie 20 milionów euro rocznie. I słuchajcie, to nie jest wszystko. Amerykanie podobno pokazali nawet Lewandowskiemu budynek, w którym jego żona Ania mogłaby otworzyć swoje kolejne studio fitness. No bo to oni nie z Lewym, tylko z Anią powinni rozmawiać. Jakby jeszcze udało się załatwić Hiszpanów tańczących baciatę, to już mogą wyciągać długopis i podpisywać kontrakt.

0: wolne niedzielne popołudnie, daleko do dnia na P. Takie przyjemne dźwięki z głośników, można sobie pomruczeć. No ale dobra, słuchajcie, skoro sobie odpoczęliśmy z Stanach i Dawidem Podsiadło, teraz pora włączyć ładowanie.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Bo my jesteśmy jak babcia podczas niedzielnego obiadu. Cały czas wam dokładamy więcej i więcej. I nie tylko w niedzielę, codziennie na naszej antenie. Najlepsze nowości. I teraz jeden z tych numerów, który ekspresowo wchodzi do głowy i po prostu silnie uzależnia. Bas jest tam taki dobry, słuchajcie, że cały samochód za chwilę będzie chodził. Ja bym dał głośniej na waszym miejscu. Na moją odpowiedzialność. David Guetta, Alok i Stick Figure, Run Run River. Już teraz w Esce.

0: STD Dirty Money w Radio SK z hitem Zawsze na czasie. A ja przed chwilą, słuchajcie, przeglądałem internet i znalazłem receptę na szczęśliwe życie. Profesor z Harvardu jakiś tam to przygotował. I tutaj są takie trzy główne punkty. Odnajdź sens w pracy, dbaj o bliskie przyjaźnie, nie zaniedbuj rodziny. To trochę takie ogólne te punkty, prawda? Dlatego stwórzmy swoją alternatywną listę, słuchajcie. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Co wam poprawia humor w niedzielne popołudnie? Co wam dzisiaj w tym momencie daje szczęście? Albo dało szczęście? Możecie nagrać głosówkę w stylu: hej SK, ja dzisiaj wypiłam kawkę na tarasie, taką dobrą z mlekiem i jestem teraz bardzo szczęśliwa. A może przed chwilą druga połówka z kuchni krzyknęła: dobra, chodźcie, bo już się ziemniaki dogotowują. O, wtedy to poziom szczęścia osiąga maksymalny poziom. Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK. Co humor poprawia, co wam daje szczęście w to niedzielne popołudnie, a ja dobrze zagram.
1: Autopromocja. Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: RTV Euro AGD.
7: Jak okazje, to w euro.
8: Mistrzowskie okazje w grze.
9: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład lodówka MPM 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: Tato, co to za pan?
11: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty, żebym ja nie musiał.
10: A pranie też za ciebie wstawi? Mama prosiła przed wyjściem z domu.
11: Czekam na tanie godziny. Zaraz prąd będzie tańszy, wtedy włączę pralkę.
10: Ty to zawsze znajdziesz wymówkę, żeby poleżeć.
11: To nie wymówka, a oszczędność. A jak oszczędzać?
10: To z Tauronem.
11: Jasne, że tak.
12: Poznaj ofertę Tanie Godziny z serwisantem. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
13: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
14: Play. Jedziemy!
15: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
16: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
17: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do -50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie!
18: Poczuj rytm jednego z najbardziej klimatycznych miast Europy. Praga zaprasza na Metronom Festival. Od 19 do 21 czerwca serce Czech zabije w tempie największych muzycznych emocji. Na scenie między innymi Sting, Nick Cave and the Bad Seeds, Tom Odell, Jade czy Lykke Lee. Przeżyj to na żywo. Bilety dostępne na metronom.cz. Metronom Festival Praga. Poleca Radio SK.
19: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
20: Tatra Fest to święto gór i sportu otwarte dla każdego, także dla osób z cukrzycą. Dołącz do nas w Zakopanem podczas Tatra Fest. Wspieramy aktywny styl życia i pokazujemy, że z cukrzycą można sięgać po sportowe marzenia. Sponsorem wydarzenia jest Synoptis Pharma, dystrybutor systemu Link z CGM.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: Kalambury, przegrany robi obiad.
23: Mama pokazuje zimę?
24: Albo stoi przy lodówce.
22: Dobra, to jeszcze raz.
23: Dom?
24: Ciepło.
22: Tak jest, a o cieple warto pomyśleć przed zimą.
25: Zadbaj o zdrową zmianę. Wymień stare urządzenie grzewcze na ekologiczne. Skontaktuj się z ekodoradcą w twojej gminie. Kampania Województwa Małopolskiego dofinansowana przez Unię Europejską.
26: I po reklamie.

0: Piasek, słońce i szum morza. I takie egzotyczne dźwięki z Radia SK. To nas czeka już niedługo. Użel, bardzo wakacyjny na antenie Radia SK. Gramy hity na czasie. Paulina nagrała głosówkę na Messengerze Eski, bo my szukamy recepty na niedzielne szczęście. Dajecie znać, co wam humor poprawia.
1: Wiesz, co mi dzisiaj poprawiło humor?
0: No?
1: Że miałam już ostatni zjazd na studiach. Praca przeszła antyplagiat. Mam 0%. I tylko teraz czekam na obronę.
0: Coraz lepszy ten chat GPT. Trzymamy kciuki za wszystkich studentów, którzy kończą rok szkolny, znaczy semestr rok szkolny, to jest w podstawówce. Za uczniów też trzymamy kciuki. Z Eską pamiętajcie, głowa odpoczywa. Zaraz gramy dalej.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.

Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki, zmywarki. W super niskich cenach.

0: Skoda zaprasza do Zakopanego od 12 do 14 czerwca na Le Cap Poland by Tour de France. W strefie Skody czekają najnowsze modele marki oraz liczne atrakcje i konkursy dla całej rodziny. Bądźcie z nami. Wstęp wolny. Skoda.
1: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz farba lateksowa Magdat Intense White 10 litrów za 140 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 174,99. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
2: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
3: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
4: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie, wie, wie.
6: Poczuj rytm jednego z najbardziej klimatycznych miast Europy. Praga zaprasza na Metronom Festival. Od 19 do 21 czerwca serce Czech zabije w tempie największych muzycznych emocji. Na scenie między innymi Sting, Nick Cave and the Bad Seeds, Tom Odell, Jade czy Lykke Li. Przeżyj to na żywo. Bilety dostępne na metronom.cz. Metronom Festival Praga. Poleca Radio SK.
7: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie targi obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
8: Tatra Fest to święto gór i sportu otwarte dla każdego, także dla osób z cukrzycą. Dołącz do nas w Zakopanem podczas Tatra Fest. Wspieramy aktywny styl życia i pokazujemy, że z cukrzycą można sięgać po sportowe marzenia. Sponsorem wydarzenia jest Synoptis Pharma, dystrybutor systemu Link CGM.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
11: Czy można powtórzyć pytanie?
10: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
11: Tak.
10: Brawo!
12: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: I po reklamie.
15: SK Małopolska. Na czasie.
16: Michał Rejduchy, witajcie. Dwa dni rowerowych atrakcji, wyścigów, testów sprzętu i rodzinnej atmosfery czekają już w przyszły weekend na Pustyni Błędowskiej w Małopolsce. 20 i 21 czerwca rusza druga edycja naszej wielkiej zabawy Małopolska Tour. Będzie tam też ekipa Radia SK, Kasia Węsierska i Michał Hanczak i na miejscu zaparkuje nasz SK-bus ze strefą relaksu. Bądźcie tam razem z nami. A pod koniec czerwca odbędzie się kolejna edycja Brzesko Festival. Gwiazdą tegorocznej edycji będzie Margaret, a imprezę poprowadzi Kamil Nosel.
17: Na zegarach 14 zaczynamy SK News. Marcin Procki zaprasza. Ma na początek dramatyczny pożar mieszkania w bloku w Raciborzu na Śląsku. Trwa akcja strażaków, którzy ewakuowali wszystkich mieszkańców. Ogień pojawił się w wieżowcu przy ulicy Katowickiej. Trzy osoby podtruły się dymem. Mieszkańcy dolnych kondygnacji wrócili już do swoich mieszkań. Burze, grad i silny wiatr. Są ostrzeżenia IMGW dla 11 województw. Synoptycy prognozują lokalnie intensywne opady deszczu, a podczas burz porywy wiatru mogą osiągać 75 km na godzinę. Burze w tej chwili występują na Mazowszu, w Łódzkiem i na Podlasiu. W etapowym Jorku koszykarze New York Knicks zdobyli mistrzostwo NBA po raz pierwszy od 53 lat. Tym sposobem Jeremy Sochan został pierwszym Polakiem z mistrzowskim pierścieniem NBA. A Knicks finałową serię z San Antonio Spurs wygrali 4-1.
18: Ale wy
14: też jesteście szczęśliwi. Nagrywacie o tym głosówki na Messengerze Radia SK. Kamila daje znać, że przed chwilą wypiła kawkę i słuchajcie, to się zaczyna. Właśnie zaczyna pakować się na wakacje. To do tych wszystkich dodatkowych par majtek i skarpetek SK dokłada hity na czasie. Time Impala i Jenny już teraz. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Wy też nagrywajcie głosówki. Co wam daje szczęście w tę niedzielę? Hit

0: Rihanna w Radiu SK. Gramy hit na czasie i dzisiaj razem tworzymy przepis na szczęście w niedzielę. Chwalicie się, dlaczego dzisiaj macie dobry humor, Oliwia.
1: Hej SK, właśnie wracamy z nadmorza, zjedliśmy pyszną rybkę, a teraz pada deszcz. A
0: to idealna pogoda na powrót, bo wtedy nie jest szkoda wracać do domu. Wszystkich w trasie SK zaopatruje w hity.

0: Armin van Buuren w Radiu SK. Ten gość w każdy piątek po 22 przejmuje antenę Radia SK i gra swój set w programie SK Live Remix, a już w najbliższą sobotę zobaczymy go na żywo na stadionie Legii Warszawa. Armin van Buuren zagra na Warsaw Music Festivalu. Z nami można poczuć klimat tej imprezy, dlatego zostańcie ze mną, bo po krótkiej przerwie gram Where is the Love od The Black Eyed Peas i ta ekipa też na tej imprezie się pojawi. W środę zagra na Warsaw Music Festivalu.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Hej, słyszeliście, co robią zabawki, jak nikogo nie ma w domu?
3: No jak to?

0: Bogdana i zgarnij rodzinne zaproszenie na Toy Story 5. Zestaw filmowych zabawek i bezprzewodowy głośnik.
1: Na konkurs zaprasza jego sponsor. Dystrybutor filmu Toy Story 5.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: RTV Euro AGD.
5: Jak okazje?
4: To w euro!
5: Emocje rosną!
4: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Twoja fura już nie hula.
7: W blachach jedna wielka dziura.
6: Autozłom, autozłom.
7: Olej puszcza, płyn gotuje.
6: Ty za kółka rzucasz.
7: Autozłom, autozłom.
6: Gdy samochód twój nie może, Autozłom tęgo Boże pomoże.
7: Kasacja pojazdów, skup aut wszystkich typów, złomu metali kolorowych oraz akumulatorów.
6: Transport gratis.
7: Sprzedaż części, wulkanizacja i serwis opon.
6: 18 444 93 01.
7: www.auto-zlom-tegoboże.pl.
0: Miejski Dom Kultury i Radio SK zapraszają na Dni Zduńskiej Woli 2026 wraz z SK Music Tour.
8: Cześć, Radio SK, tutaj Mary z Polski. 20 czerwca gram na Dniach Zduńskiej Woli, ale to będzie projekt specjalny pod tytułem Mary z Polski gra kontrolę W i kosmetyki Mrs. Pinky. Czy coś wam mówi nazwa tego zespołu z lat 80? Chodźcie się przekonać i do zobaczenia.
0: Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawuje prezydent miasta Zduńska Wola. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
9: Disney Plus.
10: To jest mój czas.
9: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
11: Mam propozycję.
12: To nie jest jakaś wkrętka?
9: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
13: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno. Multirabatu w Media Expert.
14: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej. Lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej. Lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
15: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
16: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
17: Tatra Fest to święto gór i sportu otwarte dla każdego, także dla osób z cukrzycą. Dołącz do nas w Zakopanem podczas Tatra Fest. Wspieramy aktywny styl życia i pokazujemy, że z cukrzycą można sięgać po sportowe marzenia. Sponsorem wydarzenia jest Synoptis Pharma, dystrybutor systemu Link z CGM.
18: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
19: To będzie ostatnia reklama.
18: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpi jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac, Tarnów Krakowska 118, Nowy Sącz, Magazynowa 7.
8: I po reklamie.

0: Wow, taki okrzyk radości będzie po tym, co za chwilę wam powiem. Katy Perry w Radiu SK, gramy hity na czasie i to jest taki news, który naprawdę poprawia humor i sprawi, że nie będziemy mogli się doczekać przyszłego weekendu, słuchajcie. W końcu to się wydarzy, w końcu do Polski nadciąga prawdziwe, upalne lato. Idzie powietrze z Afryki i w przyszły weekend prawie w całym kraju 30-stopniowe upały, a na zachodzie nawet 35 stopni. Także to jest dobry moment, żeby umawiać się ze znajomymi na grilla, sprawdzić, czy tam klima w samochodzie nabita, bo za tydzień mniej więcej o tej porze będziemy mówić tak.
1: Ale paruwa, co?
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów.

0: SK. Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Na Uniwersytecie DSW Idees wierzymy, że ciekawość jest początkiem wszystkiego, a pytania bywają ważniejsze niż odpowiedzi. Od 25 lat jesteśmy blisko ludzi i ich potrzeb. Dawniej jako Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie. Teraz zaczynamy nowy rozdział naszej historii jako Uniwersytet DSW Idees. Miejsce, w którym dobry program studiów jest tak samo ważny jak relacje.
6: Poznaj nas na idees.pl. Uniwersytet DSW Idees. Dawniej Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki.
7: Już 27 czerwca w Zakliczynie wielkie sportowe emocje. Gala Alumet Boxing Night. Pełna moc.

0: walce wieczoru legenda polskiego boksu Krzysztof Diablo Włodarczyk. A 26 czerwca zapraszamy na ceremonię ważenia z koncertem zespołu Kordian i potańcówką. Bilety do nabycia w siłowni Jodo Gym, Czchów Sądecka 9 oraz w sklepie ProSport w Zakliczynie przy Malczewskiego 5. 27 czerwca. Alumet Boxing Night.
1: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
2: Skoda zaprasza do Zakopanego od 12 do 14 czerwca na L'Etape Poland by Tour de France. W strefie Skody czekają najnowsze modele marki oraz liczne atrakcje i konkursy dla całej rodziny. Bądźcie z nami. Wstęp wolny. Skoda.
3: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
4: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
5: Twoja fura już nie hula.
6: W blachach jedna wielka dziura.
5: Autozłom, autozłom.
6: Olej puszcza, płyn gotuje.
5: Ty za kółka rzucasz.
6: Autozłom, autozłom.
5: Gdy samochód twój nie może, autozłom tęgo Boże pomoże.
6: Kasacja pojazdów, skup aut wszystkich typów, złomu metali kolorowych oraz akumulatorów.
5: Transport gratis.
6: Sprzedaż części, wulkanizacja i serwis opon.
5: 18 444 93 01.
6: www.auto-zlom-tegoboże.pl.
7: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
8: Tatra Fest to święto gór i sportu otwarte dla każdego, także dla osób z cukrzycą. Dołącz do nas w Zakopanem podczas Tatra Fest. Wspieramy aktywny styl życia i pokazujemy, że z cukrzycą można sięgać po sportowe marzenia. Sponsorem wydarzenia jest Synoptis Pharma, dystrybutor systemu Link z CGM.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Łap okazję w RTV Euro AGD. Aż 33% taniej na drugi, tańszy produkt. Promocja na tysiące produktów do 18 czerwca. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
11: I po reklamie.
12: SK.
13: Jest 15, to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. Tragiczny wypadek na Krajowej 50. Pod Mińskiem Mazowieckim motocyklista uderzył w bariery.
14: Kierujący 34-letni mężczyzna jadący motocyklem stracił panowanie nad tym pojazdem, w wyniku czego uderzył w bariery ochronne i niestety poniósł śmierć na miejscu.
13: Relacjonuje Paula Antolak z policji w Mińsku. 50 w miejscu wypadku jest zablokowana w obu kierunkach. Udane ataki ukraińskich dronów na ważne zakłady przemysłowe w Rosji. W pobliżu Moskwy płoną największe w kraju zakłady chemiczne Azot oraz składy paliw w Rybińsku. A drużyna sił powietrznych NATO lepsza od drużyny gwiazd. W Atlas Arenie w Łodzi odbył się kolejny charytatywny mecz koszykówki organizowany przez Marcina Gortata. Na trybunach zasiadło ponad 8 tysięcy widzów.
15: Leksi, jak emocje po meczu?
16: Ojej, było super, bardzo mi się podobało.
15: Jak to jest grać z taką ekipą?
17: Fantastycznie jest grać z taką ekipą, a to najważniejsze, fantastycznie jest pomagać. I cieszę się, że mogę dołączyć się do tej akcji.
13: Mówili Leksi i Frisa, w drużynie gwiazd zagrali też m.in. BDOS, Mateusz Damiecki czy Tomasz Fornal.
18: Coś pięknego, niesamowicie wzruszającego. Spełniło się marzenie małej Mai chorej na raka, która nagrała numer z Łatwogangiem.
19: Wszystko co sekcja, jak będzie trzeba, to zagramy ją bez.
18: Oczywiście, że trzeba i my to zagramy po raz kolejny na antenie Radia SK już w tej godzinie. Bądźcie z nami, bo cały dochód z tego kawałka trafia na konto Fundacji Cancer Fighters. Majko i Łatwogang, wszystkie marzenia za mniej więcej pół godziny na antenie Radia SK, może 20 minut, a teraz odpoczywamy z Justinem Bieberem. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Narcotic Trust z hitem zawsze na czasie w Radiu SK 16 po 15. A teraz wszyscy pogratulujmy cierpliwości naszej słuchaczce Paulinie, u której wszystko naprawdę zaczęło się dobrze, tylko że potem coś się popsuło.
1: Cześć, słuchajcie, ja dzisiaj miałam naprawdę świetny humor. Niedziela, relaks, chill.
0: Jak myślicie, co poszło nie tak? Nie wiem, pogoda się popsuła, może kotlet się spalił? Otóż nie.
1: A teraz się okazało, że syn, klasa pierwsza szkoła podstawowa, ma zrobić na jutro dwa rysunki, wypełnić kartę pracy o dinozaurach i jeszcze zrobić własnoręcznie jakiś instrument muzyczny. Ale do końca nie jest tak źle, znaleźliśmy tubę po chipsach, wymalowaliśmy farbą kredową, będziemy kolorować, wrzucimy ryżu i będzie grzechotka.
0: Paulina, słowa uznania dla twojego syna, no bo on równie dobrze, prawda, mógł ci powiedzieć o tym o 21 przed spaniem, prawda? A jednak powiedział wcześniej, odpowiedzialny młody człowiek. No i szacun dla twojego faceta, że w tym wszystkim nie oberwał rykoszetem.

0: Shawn Mendes i Camila Cabello. A teraz na antenie Radia SK pojawi się czyste, dziecięce szczęście.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: I naprawdę przepiękne, wzruszające momenty. Mała Maja, chora na raka, marzyła o tym, żeby zostać gwiazdą, żeby nagrać numer z Łatwogangiem. I jest numer, jest, bardzo szybko to się udało zrobić. Łatwogang nagrał numer z Mają Gadowską, w którym nawijają tak.
2: Wszystko co sekcja, jak będzie trzeba, to zagramy ją wesoło.
0: Trzeba spełniać dziecięce marzenia i my po raz kolejny zagramy ten numer na antenie Radia SK. Warto posłuchać, bo cały dochód z tego kawałka trafi na wsparcie Fundacji Cancer Fighters. Robimy to. Łatwogang i Majko. Wszystkie marzenia ponownie na antenie Radia SK.

0: hit zawsze na czasie. Rihanna i Calvin Harris na antenie Radia SK. To jest dobry numer, ale przyznajcie, nie jest aż tak dobry jak ten, który leciał wcześniej. To powtórzmy jeszcze raz refren. Wszystko co zechce, jak będzie trzeba, to zagramy ją bez. Jeśli chcecie zobaczyć, jak wygląda twarz dziecka szczęśliwego, kiedy spełniło się jej marzenie, polecam zajrzeć na eskowego Instagrama, bo Mati Fuczyło razem z Łatwo Gangiem odwiedzili Maję w szpitalu. I Maja na przykład pochwaliła się kolekcją swoich pluszaków. Jest naprawdę bogata? Zobaczcie to na eskowym Instagramie. I polecam też obejrzeć teledysk do tego numeru, bo przypomnę, cała kasa z numeru Wszystkie Marzenia, który przed chwilą słyszeliście na antenie Radia SK, trafi na konto Fundacji Wspierającej Dzieci Walczące z Rakiem. Radio
1: SK. Autopromocja. Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: RTV Euro AGD.
7: Jak okazje, to w euro.
8: Mistrzowskie okazje w grze.
9: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład lodówka MPM 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Brico Marché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Brico Marché. Zbieraj korzyści dla firmy i kupuj taniej. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
13: Kto zwalcza ból?
14: Fundary!
13: Kto?
14: Fundary!
15: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
16: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
17: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Realme 16 Pro Plus 5G w ofercie z abonamentem L. I odbierz Realme 14 T5G, bo w Play płacisz mniej.
18: Play. Nowy salon Dako już otwarty przy Piłsudskiego 88. Wygodny parking i łatwy wjazd od głównej bramy fabryki Dako. Aż 3 piętra ekspozycji. Zobacz na żywo, jak działają okna, drzwi, rolety i bramy. Dako, Piłsudskiego 88. Zapraszamy.
19: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
20: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Taupadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
21: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
22: To będzie ostatnia reklama.
23: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
0: i po reklamie.

Jeśli potrzebowaliście czegoś na rozbudzenie w niedzielne popołudnie, to jesteście w bardzo dobrym miejscu. To jest Radio SK, tu się gra hity na czasie. Jazzy za nami, no i słuchajcie, za nami też historyczny sukces polskiej koszykówki. Polak Jeremy Jeremy Sochan jako pierwszy Polak w historii zdobył mistrzostwo NBA. Jego drużyna New York Knicks po raz pierwszy od 53 lat zdobyła mistrzostwo amerykańskiej ligi koszykówki. Co prawda Jeremy się tam za bardzo w finale nie napracował, bo wyszedł na 8 ostatnich sekund finału, ale to były kluczowe sekundy, słuchajcie. Jego drużyna prowadziła tylko jednym punktem i Jeremy Sochan musiał kryć kluczowego zawodnika. I to się udało, mistrzostwo jest w jego rękach, także gratulujemy serdecznie. No to rodzice w Polsce teraz mają niezłą zagwozdkę, prawda? Posłać dziecko na tenisa jak Maja Chwalińska? Czy może spróbować

0: promocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
4: Nosem wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
0: Autopromocja.
6: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
12: Najlepsze drużyny z całej Polski, a przed nimi jeden cel. Wielki finał Orlen Orlik Basket Cup. Już 14 czerwca parkiet Ergo Areny w Gdańsku zamieni się w prawdziwą arenę walki, na której spełniają się marzenia. Zobacz przyszłość polskiej koszykówki na żywo. Przyjdź, kibicuj! Gra toczy się nie tylko o zwycięstwo, ale też o wyjazd na koszykarski kamp do USA pod okiem Jeremiego Sochana.
13: Widzimy się na Orlen.

0: All League Basket Cup.
1: Poczuj emocje razem z najlepszymi młodymi zawodnikami. Sponsorem tytularnym projektu jest Orlen.
2: Skoda zaprasza do Zakopanego od 12 do 14 czerwca na Le Cap Poland by Tour de France. W strefie Skody czekają najnowsze modele marki oraz liczne atrakcje i konkursy dla całej rodziny. Bądźcie z nami. Wstęp wolny. Skoda.
3: Wszystko brzmi lepiej
4: w harmonii.
3: Dwa głosy współgrają
4: ze sobą,
3: przekazują z lekkością
4: trudne wiadomości,
3: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
4: betonowy mur.
3: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
4: zostać influencerką.
3: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
4: Harmonizer.
5: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pod udzie lub udo z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 6,49 za kilogram. 4 kilo na osobę. Kaufland. Kaufland jest fresh.
6: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
7: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk. Przysnacki, prażynki o smaku bekonu. Wspaniale się to ogląda. A jak smakuje? Prażynki przysnacki, zawsze przy meczu.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
10: Czy można powtórzyć pytanie?
9: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
10: Tak.
9: Brawo!
11: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: I po reklamie. SK Małopolska. Na czasie.
14: Michał Rejduch, witajcie. Zaglądamy do repertuaru kinowego nowosądeckiego Heliosa, a tu sporo ciekawych propozycji, no i jedna premiera. W tym tygodniu to film science fiction Dzień Objawienia. Nadal możecie oglądać straszny film oraz horror Obsesja. Nieco młodsi widzowie mogą wybrać się na Tom i Jerry Przygoda w muzeum. Mamy bilety, możecie po nie pisać na malopolska@sk.pl. A po weekendzie koncert w Małej Galerii. We wtorek wystąpią tu uczniowie Katolickiej Niepublicznej Szkoły Muzycznej z Nowego Sącza. Usłyszycie nie tylko utwory muzyczne, ale też wiersze. Start o 16.
15: Jest 16, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Znamy wstępne wyniki referendum w Szwajcarii. Te wskazują, że wyborcy odrzucili propozycję ograniczenia populacji kraju do 10 milionów. Z podliczonych do tej pory głosów wynika, że 55% uczestników referendum głosowało przeciw, a 45% za. Teraz Kraków. Policja zajmuje się incydentami z udziałem kibiców Krakowi. Ci świętowali 120-lecie klubu. Na murach Wawelu wywiesili sektorówki, odpalili też race, a wylegitymowano 125 osób. 3 zostały ukarane mandatami za zakłócanie porządku, ale to nie koniec.
16: W stosunku do pozostałych tych osób wylegitymowanych będzie prowadzone postępowanie.
15: A zapowiada Katarzyna Cisło z małopolskiej policji. Funkcjonariusze sprawdzają teraz monitoring i przesłuchują świadków. A już za tydzień warszawskie targi obronne. Pojawi się na nich blisko 100 wystawców. Będzie sprzęt wojskowy, ale będą też
17: punkty rekrutacyjne zarówno policji, jak i wojska. Więc będzie można porozmawiać z rekruterami.
15: Mówi redaktor naczelny Superekspresu Grzegorz Zasępa. Targi odbędą się w sobotę i niedzielę w warszawskim Expo 21.
18: Ostrzegam, od teraz do końca dnia będziemy nucić Turu Turu, silnie uzależniający numer, który opanował media społecznościowe. Milki i David Guetta na początek. No i SK wraca razem z wami do domu po weekendzie, pracuje i sprzątamy razem kuchnię, też po obiedzie. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: I ten piękny czas jeszcze się nie kończy. Do końca weekendu jeszcze dużo czasu. Dopiero 17 minut po godzinie 16, a na antenie Radia SK gra teraz Wiktor Waligura. A dzisiaj wieczorem na mundialu szykują się, słuchajcie, wielkie piłkarskie emocje. No, starcie prawdziwych gigantów. Niemcy o 19 zagrają z Curaçao. Co to jest Curaçao? Też do tej pory nie wiedziałem. To jest, słuchajcie, kraj autonomiczny Holandii. Mała wysepka na Morzu Karaibskim. Powierzchnia mniejsza niż Warszawa. Liczba ludności 156 tysięcy. Mniejsza niż Bytom czy Bielsko-Biała. I oni na mundialu grają, a my nie. Co poszło nie tak? Nasi piłkarze po prostu chcieli w wakacje wypocząć. Należy im się. I tego się trzymajmy. A poza tym, po co nam mundial? Piłkarskie emocje mamy w domu. Mamy w Radiu SK. SK Karniaki Cup. Możecie rywalizować ze Sławkiem Peszko. Do zgarnięcia 10 tysięcy złotych i udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowym. Ale zanim finał, to musicie odgadywać, co Sławek Peszko powiedział.
1: Ja swoje już się nabiegałem. Teraz jedyne, co mogę robić, to podawać piłki albo...
0: A no właśnie, co zostało wygwizdane? Jeśli wiecie, macie jakiś pomysł, wpadajcie na SK.pl, tam za darmo się zgłaszajcie. No i już od jutra słuchajcie uważnie Radia SK.
2: SK Karniaki Cup. Strzel coś ze Sławkiem Peszko na PGE Narodowym.

0: Imagine Dragons w Radiu SK, a teraz podrzucamy wam kolejną nowość i naszą antenę przejmuje dziewczyna z niesamowitym głosem.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Codziennie odkrywamy dla was najlepsze, świeże numery i teraz na naszą antenę wskakuje Bibi Rexha. Ona ma masę hitów na koncie. Było I'm Good z Davidem Guettą, ostatnio często gramy też New Religion. I teraz Bibi Rexha wydała cały nowy album i my z tego albumu wyciągamy hit, przy którym fajnie można się wyluzować w niedzielne popołudnie, odpocząć, wyciszyć, pokołysać. Bibi Rexha i One Day już teraz w SC.

0: i się można bujać z hitem zawsze na czasie w samochodzie. To oczywiście Eminem na antenie Radia SK. Wcześniej was zapytałem, dlaczego dzisiaj jesteście szczęśliwi i u Natalii. To jest naprawdę przepiękna niedziela.
1: Ej, SK, jestem dzisiaj szczęśliwa, bo właśnie wracam z lasu. 10 kilometrów, grzybów nie było, ale las piękny.
0: Czujecie to? Spokój, świeże leśne powietrze, słuchawki, eseczka. No i tak to można spędzać niedzielę. Polecamy się, do spacerów za chwilę będzie m.in. Swedish House Mafia. A wy też dawajcie znać, dlaczego dzisiaj jest wam dobrze, dlaczego jesteście zadowoleni, w dobrym humorze, szczęśliwi generalnie. Nagrywajcie się tak jak Natalia. Radio
2: SK. Autopromocja. Ej, słyszeliście, co robią zabawki, jak nikogo nie ma w domu?
3: No jak to, co?

0: i od rana. I zgarnij rodzinne zaproszenie na Toy Story 5. Zestaw filmowych zabawek i bezprzewodowy głośnik.
1: Na konkurs zaprasza jego sponsor. Dystrybutor filmu Toy Story 5.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Łap okazję w RTV.

0: Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
1: I co, zapisałeś się już na studia?
2: Jeszcze nie. Szukamy miejsca, w którym będę się naprawdę dobrze czuł.
1: Sprawdź Uniwersytet DSW Days. Tam student jest naprawdę ważny. Zajęcia są praktyczne, prowadzą je ludzie z doświadczeniem, a atmosfera jest taka normalna, bez dystansu.
2: Brzmi jak miejsce dla mnie.
3: Studia licencjackie i magisterskie na Uniwersytecie DSW Days. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na ideis.pl/Kraków. Uniwersytet DSW Days. Dawniej Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki.
4: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Brico Marché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Brico Marché. Zbieraj korzyści dla firmy, kupuj taniej. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
5: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
9: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Taupadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
10: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Tarnów Krakowska 118. Nowy Sącz Magazynowa 7.
11: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do -50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
12: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do -50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
15: I po reklamie.
16: SK.

Wschodząca gwiazda polskiej muzyki, Marisa w Radiu SK, gramy hity na czasie. A wydajecie znać, dlaczego jest wam dobrze, dlaczego jesteście uśmiechnięci, zadowoleni, szczęśliwi. Ola pisze na Messengerze Eski: hej SK, jadę z mężem po dzieci do dziadków. No to ja trzymam kciuki, żeby was tam dziadkowie jakimś obiadem dobrym ugościli, bo coś czuję, że w ten weekend wy akurat głowy do gotowania nie mieliście. Radio SK. Dawajcie znać, dlaczego dzisiaj jest wam dobrze. Czekam na głosówki na Messengerze Eski.

0: Reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Najlepsze drużyny z całej Polski, a przed nimi jeden cel. Wielki finał Orlen Orlik Basket Cup. Już 14 czerwca parkiet Ergo Areny w Gdańsku zamieni się w prawdziwą arenę walki, na której spełniają się marzenia. Zobacz przyszłość polskiej koszykówki na żywo. Przyjdź, kibicuj! Gra toczy się nie tylko o zwycięstwo, ale też o wyjazd na koszykarski kamp do USA pod okiem Jeremiego Sochana.
3: Widzimy się na Orlen Orlik Basket Cup.
2: Poczuj emocje razem z najlepszymi młodymi zawodnikami. Sponsorem tytularnym projektu jest Orlen.
4: Kalambury, łatwe hasło.
5: Ostatnio też tak mówiłaś.
6: A tyle nam zajęło, że ledwo zdążyliśmy z obiadem.
4: Dobra, pokazuję.
6: Słońce?
5: Dom?
6: Ciepło?
4: Bingo! A o cieple najlepiej pomyśleć przed zimą. Zadbaj o zdrową zmianę. Wymień stare urządzenie grzewcze na ekologiczne. Skontaktuj się z ekodoradcą w Twojej gminie. Kampania Województwa Małopolskiego dofinansowana przez Unię Europejską.
7: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
8: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
9: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
11: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
12: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
13: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
14: Tatra Fest to święto gór i sportu otwarte dla każdego, także dla osób z cukrzycą.

0: Dołącz do nas w Zakopanem podczas Tatra Fest. Wspieramy aktywny styl życia i pokazujemy, że z cukrzycą można sięgać po sportowe marzenia. Sponsorem wydarzenia jest Synoptis Pharma, dystrybutor systemu Link z CGM.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: I po reklamie.
7: Jest 17, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Kamil Majchrzak walczy właśnie w swoim pierwszym finale turnieju ATP w karierze. O końcowy triumf polski tenisista w Herzogenbos walczy właśnie z Aleksem de Minorem. Pierwszego seta wygrał pewnie Majchrzak, drugiego Australijczyk. Trwa właśnie końcówka decydującej partii, jest 5-6. Prąd śmiertelnie poraził 3 konie na wybiegu w Zalesiu niedaleko Konina. Zwierzęta zabiła uszkodzona przez burzę linia energetyczna. Tragedia mogła być jeszcze większa.
8: Dzięki szybkim działaniom strażaków udało się uratować kolejne 3 zwierzęta, które zostały bezpiecznie wyprowadzone z zagrożonego terenu.
7: Powiedział nam Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej. W Poznaniu ewakuowane zwierzęta nie odniosły obrażeń. A dziś obchodzimy Światowy Dzień Krwiodawcy. Wśród nich są prawdziwi rekordziści. Na przykład pan Andrzej Lis ze Starego Sądu, który oddał ponad 100 litrów krwi.
9: Kiedyś panie w krwiodawstwie obliczyły, że na fotelu siadłem 228 razy. Około 700-720 osób. Mogło skorzystać z mojej krwi.
7: A w Polsce krew oddaje ponad 650 tysięcy osób.
10: Jak już Kamil Majchrzak wygra ten pierwszy tytuł w karierze, to oczywiście dam wam znać. A teraz wracamy do grania, do hitów na czasie. Kasia wysłała zdjęcie z plaży i pisze, że opalają się, a w tle leci Eska. No to słuchajcie, zagram coś, żebyśmy wszyscy poczuli się jak na plaży. Za chwilę będzie bardzo wakacyjny Kaigo. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: I jeśli komuś po weekendzie jeszcze brakowało energii, to właśnie od tego macie Radio SK. Gramy hit zawsze na czasie od Pink. No i słuchajcie, mamy to, jest tenisowy sukces. Kamil Majchrzak po raz pierwszy w karierze wygrał turniej rangi ATP. W wielkim finale po tiebreaku pokonał Alexa de Minora 2-1. No i słuchajcie, to jest przeciwnik dużo wyżej notowany, także jest to wielkie osiągnięcie. Kamil prawdopodobnie jest prawie tak bardzo szczęśliwy jak nasza słuchaczka Magda.
1: To jest cudowny dzień, bo właśnie przejechałam 700 km i dojeżdżam do Zakopanego. I jak patrzę na te szczyty z daleka, to czuję, że będę ostro tutaj szczytować.
0: To w takim razie trzymamy kciuki, że po tym wszystkim będzie jeszcze siła na chodzenie po górach. Radio SK. Dla tych wszystkich, którzy są już blisko celu podróży, gramy hity na czasie w Radiu SK. Justin Bieber i Nicki Minaj.

nie wiem jak sam trzymać dystans. Powoli hamuje we mnie puls. Parę ran zadanych z bliska, a ty jak plaster na mój ból. Szukałem wszędzie leku na moje rozdarte DNA, ale nic nie działa jak

0: Mamy bardzo dobry mood. Jonathan Bledka i Gibbs w Radiu SK. Tak wam gramy w niedzielne popołudnie i dla niektórych to jest finał bardzo udanego weekendu. Paulina?
1: Hej SK, dzisiaj jest mi świetnie, bo właśnie wracamy z mężem ze spontanicznego wypadu z nadmorza bez dzieci. Także pozdrawiamy i trzymajcie się.
0: No w końcu nikt wam nie przeszkadzał i mogliście tylko we dwoje zagrać w tego cymbergaja.
2: Reklama.
3: RTV Euro AGD.
4: Jak okazje?
3: To w euro!
4: Emocje rosną!
3: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Mamo, już wiem, gdzie będę studiować. Wybrałam Uniwersytet DSW IDEIS. Mają kierunek, który mnie interesuje. Zajęcia są praktyczne, uczą tam doświadczeni wykładowcy i atmosfera jest taka normalna.
6: Świetnie wybrałaś. To będzie na pewno dobre miejsce dla Ciebie.
7: Studia zaczynają się od ciekawości. Sprawdź kierunki na Uniwersytecie DSW IDEIS. Poznaj możliwości, które mogą pomóc Twojemu dziecku znaleźć własną drogę. Do 25 czerwca można skorzystać z promocji wczesnym. Szczegóły na IDEIS.pl.
8: Już 27 czerwca w Zakliczynie wielkie sportowe emocje. Gala Alumet Boxing Night, pełna moc. W walce wieczoru legenda polskiego boksu Krzysztof Diablo Włodarczyk. A 26 czerwca zapraszamy na ceremonię ważenia z koncertem zespołu Kordiani i potańcówką. Bilety do nabycia w siłowni Jodo Gym, Czchów Sądecka 9 oraz w sklepie Pro Sport w Zakliczynie przy Malczewskiego 5. 27 czerwca. Alumet Boxing Night.
9: Najlepsze drużyny z całej Polski, a przed nimi jeden cel. Wielki finał Orlen Orlik Basket Cup. Już 14 czerwca parkiet Ergo Areny w Gdańsku zamieni się w prawdziwą arenę walki, na której spełniają się marzenia. Zobacz przyszłość polskiej koszykówki na żywo. Przyjdź, kibicuj! Gra toczy się nie tylko o zwycięstwo, ale też o wyjazd na koszykarski kamp do USA pod okiem Jeremiego Sochana.
10: Widzimy się na Orlen Orlik Basket Cup.
9: Poczuj emocje razem z najlepszymi młodymi zawodnikami. Sponsorem tytularnym projektu jest Orlen.
11: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja, po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
12: No, to jedziemy.
13: Tato, czy dziś ja prowadzę?
12: Jasne, w końcu to twój dzień.
13: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
14: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
15: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
16: O nie, moja rezerwacja zaraz zostanie anulowana. A, muszę jeszcze raz podać dane karty.
15: Uważaj, bo zanim ty wyjedziesz na wakacje, pieniądze mogą wyjechać z twojego konta. Takie wiadomości lepiej sprawdzaj. To może być próba wyłudzenia danych. A jeśli jesteś klientem mBanku, pomogą ci w tym specjaliści Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Tatra Fest to święto gór i sportu otwarte dla każdego, także dla osób z cukrzycą. Dołącz do nas w Zakopanem podczas Tatra Fest. Wspieramy aktywny styl życia i pokazujemy, że z cukrzycą można sięgać po sportowe marzenia. Sponsorem wydarzenia jest Synoptis Pharma, dystrybutor systemu Lynx CGM.
19: I po reklamie.

To może być hitem tegorocznych wakacji. Bibi Rexa i David Guetta. A wszystkie hity zaczynają się wiadomo gdzie, w Radiu SK. A w USA za kilka godzin zaczynają się wielkie urodziny prezydenta Donalda Trumpa. Na miejscu jest m.in. polski prezydent Karol Nawrocki. Będzie gala UFC, ale podobno też ważne polityczne rozmowy. A skoro to są urodziny, prawda, to wiadomo gdzie te rozmowy będą się toczyły. Prawdopodobnie w kuchni. W czasie imprezki tam są zawsze najciekawsze rozmowy. Co dokładnie będzie się działo na urodzinach prezydenta USA? O tym usłyszycie już za kilka minut w newsach Radia SK.

0: strzelić coś?
1: Autopromocja.
2: Reklama. W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Na Uniwersytecie DSW Idees wierzymy, że ciekawość jest początkiem wszystkiego, a pytania bywają ważniejsze niż odpowiedzi. Od 25 lat jesteśmy blisko ludzi i ich potrzeb. Dawniej jako Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie. Teraz zaczynamy nowy rozdział naszej historii jako Uniwersytet DSW Idees. Miejsce, w którym dobry program studiów jest tak samo ważny jak relacje.
4: Poznaj nas na idees.pl. Uniwersytet DSW Idees. Dawniej Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki.
5: Co masz?
6: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
5: Chipsy Lays? Dzięki.
6: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
5: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
6: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
7: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop kafe.
8: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
9: Play.
10: Ale sztosy.
11: Ale co?
10: Nowe Ekspres Losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród Ekspres Losów. Co za sztosy te Ekspres Losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
12: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
13: O nie! Gdzie moja kasa?
12: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
14: Kolejny dzień mundialu w TVP i mecze Niemcy-Curaçao, Holandia-Japonia, Szwecja-Tunezja. Oglądaj od 18.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
15: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
16: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
17: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu.
16: Oraz bekonu i syropu klonowego.
17: Trudno wskazać faworyta.
16: Spróbuj, może tobie się uda.
17: Prażynki przesnacki. Zawsze przy meczu.
18: RTV Euro AGD.
19: Jak okazje, to w euro.
2: Mistrzowskie okazje w grze.
13: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład lodówka MPM 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
7: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: I po reklamie. SK Małopolska. Na czasie.
19: Michał Rejduch, witajcie. Zaglądamy do Starego Sącza, bo tu powstała nowa atrakcja dla mieszkańców miasta i turystów. To park rekreacyjno-edukacyjny Orbisfera. Można go już odwiedzać, a znajdziecie go na szczycie Miejskiej Góry. Znamy już program tegorocznych Dni Bochni. Święto Miasta odbędzie się od 19 do 21 czerwca. Wystąpią m.in. Tymek oraz Tilaw. Cały czas możecie przeglądać program Sądeckiej Jesieni Kulturalnej. Festiwal rusza 4 września. W amfiteatrze wystąpią Ania Karwan, Phil, Mateusz Ziółko i Sibul.
20: Zbliża się 18, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Wielki sukces Kamila Majchrzaka, polski tenisista, wygrał swój pierwszy turniej ATP w karierze. Na trawiastych kortach w Herzogenbosch nie miał sobie równych. W finale pokonał w trzech setach Aleksa de Minora, czyli szóstego zawodnika.

0: Zawodnika rankingu. Karol Nawrocki już w Stanach Zjednoczonych. Dziś weźmie udział w obchodach 80. urodzin Donalda Trumpa. Będzie to też okazja do rozmowy z amerykańskim prezydentem.
1: Rozmowy między dwoma przywódcami mają dotyczyć przede wszystkim bezpieczeństwa, obecności amerykańskich wojsk w Polsce oraz współpracy gospodarczej i energetycznej. Wieczorem polski prezydent będzie jednym z gości gali UFC zorganizowanej na południowym trawniku Białego Domu.
0: Informował reporter eski Mateusz Gołębiewski, a przed Białym Domem zaplanowano 7 walk MMA. Zostajemy za oceanem, bo tam przyspieszają piłkarskie mistrzostwa świata. Za godzinę Niemcy zagrają z debiutującym na mundialu Curaçao. Z kolei o 22:00 starcie Holandii z Japonią. Natomiast w nocy wybrzeże Kości Słoniowej zmierzy się z Ekwadorem, a Szwecja z Tunezją.

0: Reklama. Disney Plus.
1: To jest mój czas.
0: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
2: Mam propozycję.
3: To nie jest jakaś wkrętka?
0: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.

0: 꽉차볼 스타
1: 분다리 분다리
2: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
3: Nowy salon Dako już otwarty przy Piłsudskiego 88. Wygodny parking i łatwy wjazd od głównej bramy fabryki Dako. Aż 3 piętra ekspozycji. Zobacz na żywo, jak działają okna, drzwi, rolety i bramy. Dako, Piłsudskiego 88. Zapraszamy.
4: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
5: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
6: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
7: Money, money, money.
8: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
7: Wygrałam w Cherry Money.
8: Cherry Money?
7: Nowy ekspres los.
8: Co za sztos. Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
9: Jedziemy.
10: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
11: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
12: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
13: Tatra Fest to święto gór i sportu otwarte dla każdego, także dla osób z cukrzycą. Dołącz do nas w Zakopanem podczas Tatra Fest. Wspieramy aktywny styl życia i pokazujemy, że z cukrzycą można sięgać po sportowe marzenia. Sponsorem wydarzenia jest Synoptis Pharma, dystrybutor systemu Link z CGM.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: To spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie.
16: Na kanapie komplet.
15: Miski wypełnione po brzegi.
16: Prażynki przy snacki o smaku bekonu oraz bekonu i syropu klonowego.
15: Czekamy na pierwszy gwizdek.
16: Przy snacki. Zawsze przy meczu.
17: I po reklamie.

0: Radio.
1: Radio SK.
2: Reklama.
3: Ale sztosy.
4: Ale co?
3: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
5: Najlepsze drużyny z całej Polski, a przed nimi jeden cel. Wielki finał Orlen Orlik Basket Cup. Już 14 czerwca parkiet Ergo Areny w Gdańsku zamieni się w prawdziwą arenę walki, na której spełniają się marzenia. Zobacz przyszłość polskiej koszykówki na żywo. Przyjdź, kibicuj! Gra toczy się nie tylko o zwycięstwo, ale też o wyjazd na koszykarski kamp do USA pod okiem Jeremiego Sochana.
6: Widzimy się na Orlen Orlik Basket Cup.
5: Poczuj emocje razem z najlepszymi młodymi zawodnikami. Sponsorem tytularnym projektu jest Orlen.
7: Kolejny dzień mundialu w TVP i mecze Niemcy-Curaçao, Holandia-Japonia, Szwecja-Tunezja. Oglądaj od 18.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
8: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
9: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
8: Zamów mokrą karmę dla kota Szeba. 80 saszetek, 19 zł taniej już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
10: Doktorze, syn znowu kaszle.
11: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
10: Co mogę zrobić?
11: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
12: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
13: Ach, ta drżąca powieka.
14: I ten nocny skurcze łydek.
13: Biorę magnez i nie czuję efektu.
15: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
16: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
17: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
18: Wszystko brzmi lepiej w harmonii. Dwa głosy współgrają
19: ze sobą.
18: Przekazują z lekkością
19: trudne wiadomości,
18: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
19: betonowy mur.
18: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
19: zostać influencerką.
18: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
19: Po

0: Fraser.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: I po reklamie.

0: SK Małopolska News.
1: Michał Rejduch, witam i zapraszam. Na początek tego magazynu wsiadamy na rower i ruszamy po ścieżkach rowerowych w Nowym Sączu i okolicy, bo ich znajdziecie naprawdę sporo o tym, gdzie można pojeździć rowerem właśnie w okolicy Nowego Sącza, ale też jak i po samym Nowym Sączu, mówi Tomasz Baliczek z Urzędu Miasta.
2: Najbardziej taką popularną ścieżką to jest ścieżka wzdłuż kamienicy. Tam od mostu 700-lecia do tego mostu wiszącego. Tam rzeczywiście są tłumy sądeczan. Infrastruktura również jest przygotowana, no nie tylko dla rowerzystów, gdzie jest też dla rowerzystów przygotowane miejsce, gdzie można rower naprawić, gdzie są stojaki na rowery, ale również dla osób poruszających się bez rowerów, na piechotę, wrotkarzy, rolkarzy. Również jest infrastruktura przygotowana, są ławeczki, są jakieś paleniska, grille, jest taki mały plac zabaw przy tej rzece. Także tam miejsce wydaje się w sposób naturalny bardzo atrakcyjny pod względem właśnie takiej rekreacji i odpoczynku. Mamy lasek niedaleko, więc rzeczka obok, więc w ciepłe dni nawet no, można tam pomoczyć nogi i udać się albo na spacer, albo właśnie na przejechać się po prostu rowerem. Teraz była a propos najbardziej tej takiej atrakcyjnej i najchętniej wykorzystywanej przez sądeczan. Natomiast cała reszta, no to one są w takim stanie, jakim są. Są remontowane. Szczerze mówiąc, jeżeli chodzi o ścieżki rowerowe, to przez Nowy Sącz biegnie również trasa Velo, która w sposób naturalny też jest bardzo mocno wykorzystywana i bardzo lubiana przez sądeczan, bo ona jest przystosowana i przygotowana dla rowerzystów. I tak chcemy skomunikować tutaj ten cały układ, żeby wszystkie ścieżki też prowadziły do tego Velo w sposób naturalny, gdzie możemy wyjechać z Nowego Sącza, przejechać się do Starego Sącza, czy do Rytra, czy do Piwnicznej, właśnie wykorzystując trasę Velo. Również no, po Nowym Sączu jazda może jest mniej atrakcyjna, bo w zasadzie wzdłuż czy przy drodze jeździć, gdzie są samochody. Oczywiście jako forma dojazdu do jakiejś atrakcyjnej ścieżki, jak najbardziej. Natomiast no, ja osobiście zachęcam do wyjazdu z Nowego Sącza, żeby uciec z tego takiego naszego gwarnego miasta. Właśnie w jakieś tereny zielone. Czy można na Falkową, tam już może bardziej rowery takie przystosowane, albo trekkingowe, albo górskie, jak najbardziej się sprawdzają. Zwłaszcza, że Las Falkowski został ładnie wyremontowany, ścieżki zostały naprawione, cała infrastruktura też została wyremontowana. Rzeczywiście wygląda to teraz bardzo ładnie. Przypomnę, że tą inwestycję oddaliśmy pod koniec tamtego roku i większość sądeczan jeszcze nie miało okazji zobaczyć i skorzystać z tej całej infrastruktury i zobaczyć, jak to wszystko tamto odnowione wygląda. Także zachęcam i można zobaczyć. Także jadąc tam przez Górę Falkowską, wyjeżdżamy sobie na przykład w kierunku skansenu, no i wtedy też wpadamy już w tą ścieżkę rowerową, o której mówiłem przy kamienicy. Inne tereny są mniej skomunikowane, ale trwają prace nad tym, żeby skomunikować tak, żeby były jak najbardziej użyteczne. Zresztą jest przygotowany cały, nie wiem, czy to pan widział, ten cały plan tych ścieżek rowerowych, gdzie jest na mapie zaznaczone istniejące Velo oraz te, które są w przygotowaniu do powstania. Jest tam, myślę, że raz tyle, ile obecnie się znajduje tych ścieżek rowerowych.
1: Wybierając się na wycieczkę rowerową po Nowym Sączu, pamiętajmy o tym, żeby ubrać się odpowiednio do pogody. Warto też zabrać ze sobą butelkę wody do plecaka. Od wielu lat związana jest z turystyką w Muszynie i Krynicy w powiecie nowosądeckim, ale jest też przewodnikiem beskidzkim. Baba z Gór znana jest w całej Polsce. To dzięki jej nietypowemu podejściu do górskich wycieczek. W ciekawy sposób poprzez gry i zabawy przedstawia turystom uroki regionu sądeckiego. Nam udało się porozmawiać o tym w ogóle, skąd wzięła się Baba z Gór. Posłuchajmy jej zatem.
3: Dzień dobry Michale, dzień dobry Państwu.
1: Jak mam się do Ciebie zwracać, Babo czy Zuza?
3: No właśnie, przełamuję taki schemat, że powiedzieć komuś Babo może brzmieć obraźliwie, a jak ty mówisz do mnie baba z gór, to jeszcze mówię, dziękuję ci bardzo, ładnie się przygotowałeś.
1: Nie pani z gór. Czemu nie pani z gór?
3: O, ktoś mi kiedyś powiedział, uwaga, cytuję, na panią to trzeba mieć wygląd i pieniądze. Po prostu. Słuchajcie, baba to kobieta zwyczajna, prosta, relacyjna, rodzinna, uśmiechnięta, optymistyczna, nie martwiąca się z byle powodu i uwielbiająca ludzi.
1: Jesteś przewodnikiem po Muszynie, okolicy, jesteś też przewodnikiem beskidzkim. Ta turystyka jakby jest w tobie, ty ją masz we krwi. Czy właśnie stąd się zrodziła baba z gór, która oprowadza turystów po Muszynie i okolicy?
3: No, nie, aż taka twórcza nie jestem, tak przyznam się szczerze, że Krakusy okazali się bardziej twórczy. Historia jest trywialna. Miałam tu wielką przyjemność, że w latach 90. jeździłam z zaprzyjaźnionym Szczepem Harcerskim czarną trzynastką krakowską na obozy letnie. No ale okazało się, że rzeczywiście mój temperament, pewnie głośność i miłość do ludzi spowodowała, że bardzo szybko krakowscy koledzy i koleżanki nazwali mnie babą z gór. I zakładając firmę, tam akurat tam to był taki impuls do tego założenia, trzeba było wymyślić nazwę i myślę, że to krótko myślałam, jak ta firma będzie się nazywać, ponieważ ta baba z gór bardzo do mnie pasuje. To jest nie tylko marka, pod którą pracuję, ale ja po prostu jestem babą z gór, więc to było proste do tego, żeby potem tworzyć markę i wizerunek marki i tematy z nią związane.
1: Ale baba z gór to osoba, która oprowadza po górę.
3: Oprowadzę, jestem przewodnikiem, to prawda. Jestem zarówno przewodnikiem beskidzkim, jak i terenowym. Pracuję głównie z rodzinami, z dziećmi i z dziećmi. I rzeczywiście cieszę się. To była taka trochę spontaniczna decyzja, która okazała się niezwykle trafioną, a mówię to nie dlatego, że jestem nieskromna, tylko dlatego, że przedstawiciele branży wielokroć mi gratulowali wyboru.
1: Czy ty, tworząc te trasy po Beskidzie Sądeckim, po Muszynie, Krynicy i okolicy, jakby tworzysz te trasy właśnie tak pod rodziny, stricte, że każdy może wziąć udział bez względu na to, ile ma lat, jak potrafi chodzić, czy potrafi chodzić, bo rozumiem, że też są trasy dla rodziców, którzy jeszcze w wózku pchają swoje pociechy.
3: Moi drodzy, postanowiłam tak, że rzeczywiście najbardziej cieszy mnie kontakt z rodzinami, z dziećmi i z dziećmi. W związku z tym planując i tworząc opisy, też dostępne na mojej stronie, jest to opisane, jakie są ograniczenia. Czy jesteśmy w stanie całą trasę przejść przysłowiowym wózkiem z dziećmi, czy właśnie będzie trzeba mieć nosidło, albo uwaga, musisz mieć nosidło, ponieważ właśnie są schody, albo jeśli masz kogoś, kto ci ten, właśnie jakieś starsze dzieci, które pomogą ten wózek fragmentem przenieść. Tak, oczywiście tworząc opisy, myślę cały czas o krótkich nóżkach albo o tych, które jeszcze nie chodzą, tak też.
1: A gdzie w te wakacje zabierze nas baba z gór? Wszystkich tych, którzy przyjadą w Beskid Sądecki, do Krynicy, do Muszyny na wakacje.
3: Słuchajcie, pamiętajmy, że w tym roku, Pan Bóg łaskaw, że prowadzę firmę 7 rok, a więc to nie jest tak, że pracuję od wczoraj. Być może część już kojarzy, że w wakacyjne piątki zapraszam na grę po Muszynie. W wakacyjne środy zapraszam na grę po Krynicy. W wakacyjne wtorki i czwartki widzimy się w dwóch lokalizacjach z nietoperzami. To są zajęcia stacjonarne, tutaj nie spacerujemy, są to zajęcia stacjonarne. No ale w tym roku mogę się pochwalić aż dwoma nowościami, ponieważ w tym roku zapraszam wszystkich do Tylicza na grę terenową i zapraszam na połączenie gry terenowej i stacjonarnych nietoperzy, czyli zapraszam Was do wsi Szczawnik w gminie Muszyna na pogranicze Złockiego i Szczawnika. I w tym roku niezmiernie się cieszę, ponieważ udało mi się nawiązać współpracę z dwoma dużymi obiektami związanymi z kolejkami, zarówno z wieżą widokową na końcu Słotwin, jak i z kolejką na Jaworzynę Krynicką. Dla nich będę prowadzić dla każdego z nich jedne zajęcia dla rodzin z dziećmi, także bardzo, bardzo bogaty wakacyjny program, ale jest już na stronie, także można zajrzeć.
1: No właśnie, na koniec naszej rozmowy, gdzie cię szukać?
3: Moi drodzy, namówiona przez życzliwych mi ludzi, mocno rozbudowałam strefę online, więc dla każdego coś miłego, zarówno strona babaskul.pl, jak i social media, Facebook, Instagram, TikTok i YouTube. Wszystko pod marką własną, więc myślę, że jest to super proste do znalezienia.
1: Zapraszamy w takim razie baba z gór, czyli Zuza Długosz była naszym gościem. Dzięki wielkie za wizytę.
3: Pięknie, dziękuję, do zobaczenia.
1: Mówiła baba z gór, czyli Zuzanna Długosz, z którą jeszcze dziś się spotkamy. A my tymczasem w cyklu spacerów historycznych po Nowym Sączu i okolicy tym razem przybliżamy historię jednej z dzielnic Nowego Sącza. Chodzi o Wólki. Opowie o niej Łukasz Połomski, sądecki historyk.
0: Dzielnica Wólki faktycznie była też taką dzielnicą, która miała swoją duszę i swój charakter odmienny od centrum Nowego Sącza z wielu względów. W pewnym sensie położona między Dunajcem a Skarpą, była taką enklawą i zdecydowanie, jeżeli sądeczanie jakoś ją kojarzyli z jakiegoś punktu charakterystycznego, no to były dwie takie opcje. Pierwszą to były parki, a drugą to była elektrownia miejska, które tutaj były dominujące. No, w późniejszym czasie wodociągi również, tak? Ale zaczynając od historii tych parków, to faktycznie tutaj mieliśmy

0: przez profesorów, co czasem skutkuje, zdecydowali się na tak odważny krok, aby właśnie otworzyć w Sączu elektryczność, no bo było zmartwienie, co to będzie, kto to będzie teraz pracował, prawda, przy zaświecaniu i gaszeniu lamp, zawsze dodatkowy etat, prawda, tutaj nam umyka, bo się same światła zaświecą. No, ta elektrownia powstaje i faktycznie w kolejnych latach będzie rozbudowywana, też piękna architektura tej elektrowni właśnie z początku XX wieku, możemy ją do dzisiaj tam podziwiać.
1: No. Ja jeszcze chciałem zapytać, jak ta dzielnica się rozwijała i zmieniała po II wojnie światowej?
0: Tak, ona się bardzo rozrastała w stronę tłoków, w stronę ulicy Radzieckiej, w tamtym kierunku. Tam były pola, po prostu pola, tam mieszkali ludzie, którzy prowadzili swoje gospodarstwa. O, między innymi na ulicy Ogrodowej mieszkała rodzina Stefaniszyn też, Stefaniszynów, z której wywodzi się między innymi zabity przez Niemców w czasie kampanii wrześniowej Tadeusz Stefaniszyn, zginął w Spytkowicach koło Jordanowa, i dwie siostry, Józefa i Janina Stefaniszyn, które były zaangażowane w konspirację i były więźniarkami obozu Ravensbrück, to też bardzo znane osoby. Ale właśnie tam już, gdzie one mieszkały, jakby za Parkiem Strzeleckim, właśnie tam już zaczynały się takie pola i dzielnica, którą byśmy nazwali rolniczą, bo generalnie też te grunty kiedyś tam jeszcze dawniej, to były właśnie grunty też należące między innymi do Fary Sądeckiej, do duchowieństwa z centrum Nowego Sącza, i właśnie w ten sposób je, że tak powiem, zagospodarowywano.
2: O historii dzielnicy Wólki mówił sądecki historyk dr Łukasz Połomski. Wszystko zaczęło się w 1994 roku. Właśnie wtedy powstał uczniowski klub sportowy Żak, którego koszykarki odnoszą cały czas liczne sukcesy. O historii tego klubu opowiedzieli nam trenerzy i założyciele. Mówią Leszek Obrzut, Marek Kroczek i Dawid Kopiec.
3: W 1994 roku, dokładnie 26 maja, wtedy ówczesny minister sportu, minister już nieżyjący Stefan Paszczyk, wyszedł z taką inicjatywą tworzenia uczniowskich klubów sportowych, żeby dać młodzieży taką szerszą perspektywę rozwoju w mniejszych miejscowościach. No i my podjęliśmy tą inicjatywę, założyliśmy klub, ponieważ piłki koszykowej w Nowym Sączu nie było. W związku z tym wyszliśmy tutaj z propozycją dla mieszkańców, a był to taki okres transformacji. Przy szkole podstawowej nr 15 w Nowym Sączu funkcjonowała do tej pory szkoła sportów letnich, później na bazie różnych przemian ustrojowych ona została zlikwidowana. Pozostała duża grupa nauczycieli, działaczy, którzy chcieli w dalszym ciągu w tym sporcie działać. W związku z powyższym przystąpiliśmy do tej inicjatywy, założyliśmy uczniowski klub sportowy Żak. Na początku prowadziliśmy tam działalność sekcji koszykówki chłopców, dziewcząt i piłki ręcznej, troszeczkę taką grupę, która później współpracowała z MKS-em Beskid, no ale w późniejszym czasie skupiliśmy się już tylko i wyłącznie na żeńskiej koszykówce. Działamy do tej pory przez 30 lat. No, cieszymy się z tego, że jesteśmy na tej scenie sportowej, bo jeśli chodzi o koszykówkę żeńską, jak patrzymy, to ile zespołów, ile drużyn, ile klubów było chociażby w samej Małopolsce w tym czasie, a ile przetrwało do chwili obecnej, no to naprawdę my jesteśmy jak gdyby w awangardzie tych klubów, jeśli chodzi o ilość w Małopolsce.
2: Przez UKS Żak od 1994 roku przewinęło się kilkaset zawodniczek.
4: SK Małopolska News.
2: Michał Rejduch, zapraszam. Od kilku lat pomagają różnym osobom, zbierają pieniądze na leczenie i rehabilitację mieszkańców Nowego Sącza, a przy okazji organizują wielkie widowiska muzyczne. Mowa o członkach stowarzyszenia Robimy Coś Więcej, które w Nowym Sączu działa od kilku lat. O jego działalności opowiedziała nam Maria Polańska, założycielka i pomysłodawczyni.
5: Tak naprawdę niepoprawni optymiści są od lat 4. Wcześniejszy koncert po prostu nie miał tej nazwy. Wpadliśmy na nią rok później, wcześniej był ponad i pomimo koncert i jeszcze koncerty świąteczne. Także od 2019 roku działamy.
2: Co robicie?
5: Wszystko, co można zrobić, żeby komuś pomóc. A tak szczerze, głównie zajmujemy się taką

0: działką bardziej artystyczną. Organizujemy koncerty i widowiska artystyczne typowo charytatywne. Trochę odczarowujemy charytatywność. Chcemy też pokazać, że coś, co jest charytatywne, nie musi być słabe, może być naprawdę na wysokim poziomie i zorganizowane to wszystko pracą wolontariuszy, bez wkładów finansowych. Więc tak się troszeczkę staramy tą charytatywność odczarowywać, co myślę, że idzie nam bardzo dobrze. A oprócz tego robimy też różne mniejsze akcje. Czasem jakieś licytacje, czasem jakieś spotkania, akcje na mieście. Wszystko mniej więcej toczy się u nas wokół jednej osoby, bo na jeden rok obejmujemy po opieką jednego podopiecznego naszego stowarzyszenia. I właściwie cały rok akcje, które się dzieją się dla tej osoby i to jest różnie. Kiedyś jak mieliśmy dzieciaki, to było więcej akcji w szkołach, teraz jak są to osoby dorosłe, którym pomagamy, to bardziej uderzamy właśnie na jakieś akcje w galerii po mieście Nowym Sączu. No tak naprawdę główna nasza praca to jest przygotowywanie koncertów i to zajmuje nam najwięcej czasu.
1: Bo to jest duży koncert, który zazwyczaj trwa półtorej do dwóch godzin.
0: Tak,
1: wy tam śpiewacie, wy tam tańczycie. Zaangażowanych jest w to około 150 wolontariuszy.
0: Dokładnie.
1: I tak jest co roku, mniej więcej to jest ta sama liczba.
0: Tak, liczba jest ta sama, ludzie są różni, wiadomo, to jest 5 lat, to już jest troszeczkę czasu, także ten przemiał ludzi jest cały czas, to ktoś nowy dochodzi, ktoś odchodzi, ludzie wyjeżdżają na studia po całej Polsce, po świecie, czasem nawet ktoś studiuje daleko, Warszawa, Bydgoszcz i tak przyjeżdża na nasze koncerty, jest naszym wolontariuszem. Mniej więcej utrzymujemy się cały czas tej liczby około 150 osób. Ja wszędzie podkreślam, że to jest około, bo w tamtym roku, nie wiem, mogło być 127, w tym roku jest 160, to tak naprawdę są takie liczby, ale jakby to nie ma do końca znaczenia, bo nawet może ktoś nie jest świadomy, że jest takim wolontariuszem z umową, że jest to raczej po prostu osoba, która lubi te działania i chce pomagać.
1: A w jaki sposób ty wyławiasz te osoby?
0: Na początku to byli tylko moi znajomi przez pierwszy rok działalności stowarzyszenia, a później zrobiło się to na tyle duże i chyba po prostu rozpoznawalne, że ludzie sami do nas uderzali. Początkowo były nabory, takie typowe nabory, że można było wysłać formularz zgłoszeniowy. My to rozpatrywaliśmy, dobieraliśmy, do której sekcji dana osoba pasuje i ona już sobie u nas działała, a na dzień dzisiejszy to my już nawet nie organizujemy naborów, dlatego że jest tyle chętnych po koncercie, którzy sami się do nas odzywają. I tak też polecam, że jeżeli ktoś czuje, że ma takie zasoby, żeby robić coś więcej, żeby pomagać, żeby się angażować, to żeby po prostu do nas się odzywał i wtedy my już indywidualnie podchodzimy do każdej osoby.
1: Ale szukacie kogo? Wokalistów, tancerzy, muzyków?
0: Głównie osoby, które są gdzieś w tym świecie artystycznym, czyli instrumentaliści, tancerze i muzycy, dokładnie tak jak powiedziałeś, ale też osoby, które na przykład lubią taką pracę koordynacyjno-organizacyjną, takie mróweczki, po prostu niezastąpione osoby, które spinają to całe
1: gdzieś
0: wydarzenie.
1: Gdzieś tam za tymi kulisami
0: tak,
1: stoją,
0: żeby ogarnąć tyle artystów, ludzi z taką duszą po prostu artystyczną, to naprawdę mamy też dużo wolontariuszy takich koordynacyjnych, organizacyjnych, no i także to też są bardzo potrzebne osoby.
1: I gdzie was można... Bez nich nie byłoby
0: tego. Bez nich nie byłoby tego wow na scenie, zdecydowanie.
1: A gdzie was można szukać, gdzie można znaleźć informacje o waszej działalności i o tym, żeby dołączyć?
0: Najlepiej na Facebooku, Instagramie czy innych social mediach, czy tam przez maila. Szczerze, najwięcej osób się do nas odzywa na Instagramie. Jest to taka platforma też, gdzie my na co dzień prawie dodajemy, co się u nas dzieje, więc myślę, że tam po prostu można pisać i bezpośrednio się kontaktować ze mną, czy z innymi osobami, które są za to odpowiedzialne.
1: A te koncerty, które organizujecie, to takie dość duże widowiska. Ile czasu wcześniej trzeba zacząć pracować z tymi ludźmi, żeby ten koncert był dopięty na ostatni guzik, gotowy, żebyście weszli z pełną petardą i zaczęli?
0: Co tydzień od lutego są próby. Co tydzień są próby wokalistów. Co mniej więcej 2 tygodnie przez pół roku są próby tancerzy, a później już co tydzień, więc te próby im jest bliżej wydarzenia, tym są bardziej, że tak powiem, pomnożone, ale jest to czas około 8 do 9 miesięcy przygotowań takiego widowiska. Tu też trzeba zaznaczyć to, że te wszystkie osoby, które u nas grają, śpiewają, tańczą, to są wolontariusze, więc oni muszą ten czas na próby, na przygotowania wpleść między swoje życie prywatne, między szkołę, studia, rodziny, bo to są osoby w różnym wieku, więc dlatego może tak dużo czasu nam potrzeba, bo jednak jest to robione taką pracą, no, typowo charytatywną.
1: O bieżącej działalności stowarzyszenia przeczytacie na jego profilu facebookowym. Teraz będzie o dzielnicy Nowego Sącza, która powstała na przełomie XIX i XX wieku wraz z rozwojem kolei w mieście. Mowa o starej kolonii, która znajduje się blisko dworca kolejowego. O jej powstaniu i o zwyczajach mieszkańców opowiedzieli mi przewodnicy Nowosądeckiego Muzeum Bartosz Lorek i Jakub Antoniak.
2: Przede wszystkim wspominając, mówiąc tutaj o początkach dzielnicy kolejowej, należy wspomnieć o tym, iż no tutaj Nowy Sącz i jego dzieje stricte są związane z powstaniem zakładów naprawczych taborów kolejowych. Zanim jednak one powstały, Rada Miasta Nowego Sącza wyjechała do Wiednia, aby oczywiście przeprowadzić rozmowy w sprawie budowy odnogi tejże oto trasy kolejowej Tarnów-Leluchów. Przede wszystkim tutaj budowa tej trasy kolejowej wiązała się z samymi, można tak powiedzieć, plusami. Przede wszystkim tutaj polepszył się szlak handlowy oraz tutaj połączenie z okolicznymi wioskami, miastami, miasteczkami było lepsze, wskutek czego ludzie w łatwiejszy sposób mogli podróżować oraz migrować.
1: Powstał dworzec kolejowy. Dworzec kolejowy, który był oddalony jakieś 2-3 kilometry od centrum Nowego Sącza, bo pamiętamy, że wtedy nie było zabudowań wzdłuż Alei Wolności i Batorego, ale wraz z powstaniem dworca i tego napływu kolejarzy do Nowego Sącza powstało również osiedle kolejowe, dzielnica.
2: Oczywiście jedno z najstarszych osiedli zabytkowych do dnia dzisiejszego istniejących, osiedle Stara Kolonia, osiedle robotnicze, które oczywiście jest jednym z nielicznych przykładów tego typu zabudowy istniejących oczywiście do dnia dzisiejszego. Pierwsze domy powstawały pod oczywiście koniec XIX wieku i na samym początku 32 domy czterorodzinne, z tego co wiemy, zostały oczywiście udostępnione do użytku. Do dnia dzisiejszego tak naprawdę kilka domów i ich wygląd zewnętrzny od czasu ich budowy kompletnie się nie zmienił. Za to budynki, domy przy ulicy Barlickiego oraz ulicy Zygmuntowskiej, to już jest oczywiście bardziej nowoczesna architektura.
1: Czym te domy się charakteryzowały?
3: Ten motyw architektoniczny też ma swoje odzwierciedlenie względem naszej bieżącej sytuacji. Często mówimy o sypialniach miast. Natomiast tutaj mamy dość prostą sprawę ze względów logistycznych. Nagle pojawia nam się w zasadzie 700 osób, które zyskuje pracę w warsztatach kolejowych. Jakby do tego doliczyć jeszcze rodzinę, więc można powiedzieć, że nawet 2,5 tysiąca osób, które gdzieś trzeba ulokować. Na początku wiadomo, że byli lokowani w terenach wynajętych bliżej centrum miasta, natomiast powstanie tej dzielnicy zrobiło nam tutaj też dużo pod względem urbanistyki, bo nie ma co ukrywać, że lwia część kolejarzy też przemieszczała się z terenów wiejskich bądź mocno wiejskich. Więc żeby nie wywołać szoku urbanistycznego, też zabudowa właśnie bliźniacza, niewysokie ogrodzenia, uliczki niczym od ekierki, do tego też, że niewysokie płotki, więc niczym właśnie w amerykańskich filmach, którymi się Polacy bardzo chętnie poili w latach 80., 90. Mamy tutaj sytuację przestrzeni takiej bardziej sielskiej. Do tego też mamy tutaj sytuację związaną z posiadaniem drobnych ogródków warzywnych, czy tak samo komórek, które mogą służyć w formie i chlewików. Więc jeszcze nie zdziwiłbym się właśnie, sięgając wstecz właśnie do okresu czy to wielkanocnego, czy Bożego Narodzenia, że wręcz anegdotycznie przed takimi okresami w tej części można było dość często usłyszeć kwik świń, no bo naturalnym procesem było świniobicie. Teraz idąc do sklepu możemy sobie we własnym zakresie nabyć tak zwaną ekologiczną żywność, natomiast wtedy trzeba było sprawić świnie we własnym zakresie. Co też przy okazji zbliżało relacje sąsiedzkie, bo jednak jak trzeba było sobie pomóc, ludzie przy wspólnej pracy lepiej wchodzili we własne interakcje. Też nie ma co ukrywać, że w kontekście działalności przede wszystkim kolejarzy, wiadomo, że małżonki kolejarzy lubiły ładnie wyglądać. To akurat nam się nie zmieniło w perspektywie kolejnych wieków, więc ludzie od zarania dziejów lubią wydawać pieniądze, a wydawanie pieniędzy generuje nam zwiększenie koniunktury. No bo też nie ma co ukrywać, że perspektywa Galicji, Królestwa Galicji i Lodomerii, które złośliwie było określane mianem Golicji i Głodomerii, więc taki nagły wzrost statusu społecznego i możliwość wydawania większej ilości pieniędzy, posiadania więcej ilości rzeczy, też automatycznie odbijał się na tej lokalnej społeczności.
1: No dobra, ale pytanie, czy były takie miejsca, gdzie te panie mogły te pieniądze wydawać?
3: Oczywiście, więc tutaj perspektywa rozwoju infrastruktury sklepowej, co nie zmienia faktu, że i tak najczęściej damy, jak chciały błysnąć, no to przemieszczały się do głównego centrum miasta w perspektywy właśnie Nowego Sącza, do perspektywy rynku, do legendarnych sklepów bławatnych, które służyły im całym swoim asortymentem. No to wtedy panowała moda właśnie na koronki, moda też na takie motywy atłasowe, więc i oczywiście pełnego zasłonienia damskiego ciała, żeby promienie słoneczne tamże się nie docierały. Natomiast sama Stara Kolonia pod tym względem generuje nam właśnie też przestrzeń rekreacyjną, bo tu też mamy styczność. Z jednej strony przy centrum miasta mamy Wenecję Sądecką w tamtej rzeczywistości, ale z drugiej strony tutaj też park kolejowy, który na zdjęciach właśnie prezentuje się bardzo efektownie, który potem zresztą w perspektywie Nowego Sącza nabrał całkiem innego wymiaru, bo on najbardziej z perspektywy emocjonalnej kojarzony jest, to był 13 dzień marca, połowa lat 60., kiedy młodzi ludzie bawiąc się przy niedzieli właśnie na dzielnicy, znowu z drugiej strony miasta w przestrzeni Heleny, wygrzebują właśnie element dość metalowy, charakterystycznie wyglądający, który finalnie okazuje się być niewybuchem. Ku zgrozy z perspektywy czasu młodzieńcy wiozą go autobusem linii 0 przez w zasadzie całe miasto, dojeżdżając do właśnie dzielnicy kolejowej. I tam zaczynają majstrować właśnie przy tym sprzęcie. No niestety dochodzi do potężnej eksplozji, która okraszona z perspektywy jest właśnie śmiercią trzech młodych ludzi, więc w zasadzie park kolejowy, który w perspektywie galicyjskiej pełnił funkcję przede wszystkim rekreacyjną, odstresowującą, potem mimochodem przez tą wielką tragedię nabrał też wymiaru właśnie przestrzegającego nas przed wojną i skutkami tej wojny, bo też analogicznie do bieżącej sytuacji jeszcze pewnie dekadę czy dwie dekady teren Ukrainy będzie odminowywany, żeby można było normalnie tam funkcjonować.
4: Ale ja chciałbym wrócić jeszcze do Starej Kolonii, Bartek. To było takie, można powiedzieć, na początku miasto w mieście, bo miasto samowystarczalne, dzielnica samowystarczalna. Tam były sklepy, tam było kino, tam był dom kultury, tam był też kościół.
2: Oczywiście, no tutaj powiedzenie miasto w mieście adekwatnie pasuje oczywiście do dzielnicy Starej Kolonii. Tak jak wcześniej oczywiście zostało wspomniane, była to dzielnica zbudowana stricte dla panów, oczywiście kolejarzy i ich rodzin. Tak więc oczywiście różnego rodzaju sklepy znajdowały się na tym oto terenie. Oprócz sklepów powstał kościół pod wezwaniem świętej Elżbiety, kościół kolejowy, do którego tłumnie na msze przychodziły właśnie całe rodziny kolejarzy. Oprócz tego dom robotniczy, który był swego rodzaju tutaj domem kultury, w którym odbywały się różnego rodzaju wydarzenia, oczywiście kulturalne. Oprócz tego też powstały dwie szkoły zbudowane właśnie dla dzieci panów kolejarzy i jedna właśnie z szkół. Do dnia dzisiejszego słynna ósemka istnieje przy ulicy Alei Batorego.
4: A jak sprawa z architekturą? Czy my dzisiaj możemy jeszcze na Starej Kolonii zobaczyć tę dawną architekturę z początków budowy tej dzielnicy?
2: Oczywiście, cztery kamienice, które znajdują się zaraz obok nowego dworca MPK oraz długi blok robotniczy od strony ulicy właśnie Kolejowej, są to cztery budynki, których właśnie wygląd zewnętrzny od czasu ich budowy kompletnie się nie zmienił. Za to ulica Barlickiego oraz Zygmuntowska to już jest bardziej nowoczesna architektura. Oprócz tego też bardzo dużo ludzi, którzy w dzisiejszych czasach starają się o przebudowę lub niektóre zmiany w wyglądzie architektonicznym swoich domów, muszą starać się o specjalne pozwolenie konserwatora zabytków.
4: Czyli rozumiem, że ta dzielnica została wpisana do rejestru.
3: Ona ogólnie, nawet z perspektywy czasu, już generuje nam samopoczucie estetyki. Fakt faktem, że wiadomo, że z perspektywą czasu każdy chciał rozwijać technologicznie swój obiekt, więc nawet jak spojrzymy na zdjęcia lat 90., 2000., potem 2000, kolejnej dekady 2010, widzimy drobne zmiany, które w tej infrastrukturze funkcjonowały. Perspektywa dobudowywania łazienek, adaptowania poddaszy w celach mieszkalnych. Natomiast Natomiast na szczęście nie jest to aż tak intensywny motyw, żeby zaburzał nam z perspektywy lotu ptaka estetykę całej starej kolonii. Zresztą stara kolonia też w międzyczasie powiewy historii w trakcie okupacji też zmieniała w jedną stronę swoje nazewnictwo ulic, potem po II wojnie światowej na nowo odzyskiwała właśnie polskie nazwy. Zresztą też analogia do starej kolonii to też kolejna nowa kolonia w Nowym Sączu, która powstawała już w dwudziestoleciu międzywojennym. Nie była aż tak rozwinięta z perspektywy estetycznej.
4: Ale nawiązuje troszkę do tej starej kolonii.
3: Tak jest, też ten motyw kolejowy. Zresztą mamy tutaj sytuację właśnie też trochę inną z perspektywy ekonomicznej, bo Austriacy też realizując starą kolonię chwalili się nią bardzo. Zresztą mamy tutaj z perspektywy geografii, w zasadzie jedno z pierwszych osiedli robotniczych na tak zaawansowanej strukturze w Europie Środkowo-Wschodniej, więc tu też skala inwestycji dwóch inwestorów, którzy podchodzili do szybkiego zrealizowania tego podmiotu, była dość wymowna. Fakt faktem, rzeczywistość kolejarska była rzeczywistością często samowystarczalną, stąd właśnie chociażby dom robotniczy powstaje z własnych składek, do tego też właśnie dom perspektywa kościoła kolejowego też nam generuje przestrzeń, która dość szybko musiała się rozbudowywać, bo można powiedzieć, że przy oddaniu kościół kolejowy już nie był wystarczający dla ludności lokalnej, więc teraz ten obiekt, który w roku 2023 obserwujemy obok dworca kolejowego, w zasadzie trzykrotnie jest większy od oryginalnego, do tego też już trzy wewnętrzne zmiany estetyki w perspektywie wnętrza tego kościoła i legendarne walaski, które funkcjonowały w tym kościele, do których wielu lokalsów ma potężny sentyment i chciałoby ich powrotu. Tak samo zresztą współpraca z panem Romanem Sobczykiem zamieszkałem przy ulicy Bema, który też mocno starał się pomagać w przypadku poprawiania estetyki tego obiektu. Zresztą tu się aż prosi o właśnie taką potężną wizualizację filmową, może i nawet w perspektywie fabularnej. Zresztą z perspektywy fabularnej też chociażby ostatnio perspektywa dworca kolejowego, który był używany do filmu o psie, który jeździł koleją, więc jest to bardzo wdzięczny obiekt. Sam dworzec jest bardzo zbliżony swoją estetyką do dworca w Tarnowie. Zresztą też lokalni administratorzy, politycy niemało się musieli nagimnastykować, żeby dzieła Edmunda Cieczkiewicza wróciły do wystroju tego obiektu. Stąd przy takiej anegdotycznej wręcz wizji przyjazdu do Nowego Miasta, kiedy zwiedzający turysta czy osoba, która tutaj po prostu będzie robić biznes, wysiada na nowosądeckim dworcu kolejowym, wychodzi, spogląda na arterie w formie Alei Batorego, które prowadzą nam hen aż pod widnokrąg, rozgląda się na lewo i prawo, może faktycznie poczuć ten galicyjski klimat.
4: To nie pozostaje nic innego, jak tylko odwiedzić dworzec kolejowy, a także też pobliską dzielnicę Starą Kolonię. Dziękuję panowie bardzo za rozmowę.
3: Dziękujemy, zapraszamy do zwiedzania Nowego Sącza.
2: Dziękujemy, zapraszamy.
1: O Starej Kolonii w Nowym Sączu opowiadali przewodnicy Nowosądeckiego Muzeum Jakub Antoniak i Bartosz Lorek. A my teraz w naszym magazynie lokalnym zmieniamy temat i opowiemy o jednej z najdłuższych ulic w mieście, która dawniej kończyła się w okolicy miejsca, gdzie dziś stoi galeria handlowa. Mowa o ulicy Lwowskiej. O jej historii opowiedział nam sądecki historyk Łukasz Połomski.
5: Zaczynamy przy rynku, kończymy na Gołąbkowicach, bo właściwie Lwowska dzisiaj jest dużo dłuższą ulicą, ciągnie się w stronę właściwie całej, nawet Piątkowej, tak? Natomiast patrząc z takiego historycznego punktu widzenia, no to ta Lwowska nam się cały czas powiększała. Chciałbym, żebyśmy gdzieś tam dotarli do Gołąbkowic, czyli do wsi, która kiedyś zaczynała się w rejonie dzisiejszej galerii na ulicy Lwowskiej, a kończyła się gdzieś za cmentarzem, który zresztą nazywamy do dzisiaj Gąbkowickim. I cóż, startując od rynku, na tym odcinku rynek most na Lwowskiej, mamy do czynienia z kilkoma bardzo ciekawymi obiektami i związanymi z nimi historiami. No już sama Lwowska 1, właściwie to jest narożny, Lwowska, przepraszam, 2, to jest narożny budynek z Jagiellońską. Była to kiedyś apteka, jedna z dwóch i jedna z pierwszych aptek w ogóle na całej Sądecczyźnie. Kiedy będziemy przechodzić ulicą Lwowską w tym jej pierwszym etapie, możemy zauważyć na jej fasadzie takie ornamenty, płaskorzeźby odnoszące się właśnie do farmacji. Właścicielem tej apteki był m.in. Stanisław Nowakowski, prezydent Nowego Sącza, bardzo zasłużona postać, społecznik, działacz, prezes Czytelni Mieszczańskiej i wielu, wielu innych organizacji. I właściwie mało kto już dzisiaj w Nowym Sączu o tej historii pamięta. Za rogiem Sobieskiego mamy kamienicę, na której też uważny spacerowicz zobaczy odsłonięte fragmenty tynku. Na tym tynku napisane są słowa czekolada, cukierki i tak dalej.
4: Mówisz o tym budynku po drugiej stronie apteki.
5: Tak, po drugiej stronie apteki, a naprzeciwko muzeum Róg Sobieskiego i Lwowskiej. I tam właśnie mieszkała rodzina Sieradzkich. To była żydowska rodzina, która przyjechała tutaj z Rosji i byli bardzo znani ze swoich wyrobów ciastkarskich, z słodyczy, które właśnie produkowali. I ta rodzina Sieradzkich wojnę przeżyła w części tylko, będąc w Rosji, natomiast reszta niestety została zamordowana. Jeżeli chodzi o dalszą część ulicy, no to idąc w stronę tutaj mostu na Lwowskiej mijamy nasz dom Jakuba, nasze centrum edukacyjno-muzealne, gdzie można znaleźć wiele świadectw poświęconych historii wielokulturowego Nowego Sącza. Ale oczywiście będąc tutaj musimy też spojrzeć na drugą stronę ulicy. Mamy Dom Gotycki, dzisiaj filię Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu. Najstarszy dom w naszym mieście, który właściwie nadaje się na osobną opowieść w czasie takiego spaceru. Ale dalej pod numerem 13 mamy dom Żarofę, rodziny, która jest starą rodziną sądecką. Z tym domem wiąże się też historia Jana Karskiego. Jana Karskiego, który był kurierem państwa podziemnego, emisariuszem państwa podziemnego. No i Jan Karski to jest ten człowiek, który między innymi na zachód przewiózł informacje o Holokauście. Tutaj właśnie u rodziny Żarofę na Lwowskiej 13 przebywał w czasie swojego pobytu w Nowym Sączu. Na tym budynku znajduje się też tablica upamiętniająca te wydarzenia. Wszyscy znamy tę brawurową akcję uratowania Jana Karskiego, kiedy właśnie rodzina Rysiów, między innymi zaangażowana w to wydarzenie, wykradła go Niemcom ze sądeckiego szpitala i Jan Karski do końca ten Nowy Sącz gdzieś tam w sercu miał. Dalej mamy most na Lwowskiej, dzielnicę Piekło, która jest w ogóle też jakby osobną historią, ale idąc wzdłuż tej ulicy na pewno warto się zatrzymać przy kolejnej aptece, która jest aktualnie najstarszą apteką istniejącą w Nowym Sączu, założona przez Feliksa Prus-Radomskiego, a w której między innymi pracował Albin Busch. To był człowiek, farmaceuta, który w czasie wojny udzielał pomocy między innymi Żydom, którzy tam mieszkali, ponieważ właśnie na Piekle i ta cała część ulicy Lwowskiej została włączona do tak zwanego getta otwartego. I ta rodzina właściwie prowadziła tę aptekę Albina Busza, dokąd państwo pozwalało, a po wojnie była nacjonalizacja i różne inne wydarzenia niekorzystne dla tego typu interesów.
4: A dlaczego ta dzielnica nazywana jest Piekłem?
5: No właśnie, ponieważ naprzeciwko, gdzie dzisiaj stoi nowa kamienica, znajdowała się karczma, która nazywała się Piekłem. nazwana była Piekło. Oprócz tego no, mieszkańcy tej dzielnicy raczej nie byli pokojowo nastawieni do życia i słynęli z takiego awanturniczego sposobu rozwiązywania konfliktów. No było tam jednym słowem bardzo niebezpiecznie. Ta nazwa właściwie przetrwała do dnia dzisiejszego, tak? Ale ta karczma tutaj już nieistniejąca, którą możemy sobie wyobrazić, tak samo jak kościół, który kiedyś tam istniał w tej części miasta, ale to jeszcze w dawniejszych czasach, to już są tylko jakieś tam wspomnienia.
4: Okej, to proponuję, żebyśmy przeszli kawałek dalej tą ulicą, bo tam również bardzo ciekawe budynki, bardzo ciekawe historie związane z mieszkańcami. Wiem, że tam była jedna z takich największych drukarni w Nowym Sączu na ulicy Lwowskiej.
5: Drukarnia braci Ende. Faktycznie to była drukarnia, która drukowała między innymi całą międzywojenną prasę w Nowym Sączu. Byli to bracia, którzy też swój zakład mieli na ulicy Zaleskiego na Piekle, czyli to jest taka odnoga od między Kraszewskiego na Rurach, to są te rejony. Ale dużo tam ciekawych rodzin mieszkało. Między innymi na Piekle znajdujemy też rodzinę muzyków Goldbergów. To była też taka bardzo znana żydowska rodzina, która słynęła z tego, że grywała na żydowskich weselach, na sztukach. Byli też wojskowymi, służyli między innymi w Wojsku Polskim. Jeden z nich między innymi był w orkiestrze pierwszego pułku Strzelców Podhalańskich. No niestety nie przeżyli wojny. Jest taka historia, która mówi o tym, że przed kamienicą, gdzie mieszkali, to jest kamienica na rogu ulicy Żywieckiej i Lwowskiej, właśnie jeden z nich został zastrzelony. Generalnie ta Lwowska była też bardzo zielona, bo dzisiaj mamy tam mnóstwo nowych bloków. Gdyby przejść ulicą, no to zobaczymy, że mamy jakieś plomby i mieszkania pobudowane w czasach nam współczesnych, ale kiedyś to były sady, kiedyś to były drzewa. Ulica zupełnie do Poznania, której no, nie tak łatwo gdybyśmy się cofnęli w czasie, nie tak łatwo byśmy ją poznali.
4: Mówimy o tym odcinku od mostu do galerii.
5: Od mostu do galerii, zgadza się. No bo to już była taka właściwie przedmieście, bo Gołąbkowice to już była typowa wieś. Tam, gdzie jest galeria, był folwark i stajnie, i stodoły plebańskie. To też ciekawa historia. Dalej były już pojedyncze domy osadników, między innymi niemieckich, którzy tutaj też byli lokowani. Ale to już jest historia Gołąbkowic zupełnie osobna.
4: Czyli gdzie Lwowska się kończyła tak mniej więcej, jakbyśmy teraz wskazali takie miejsca?
5: W 1939 roku to galeria była taką granicą tej lwowskiej, dalej już była wieś Gołąbkowice.
4: Później rozumiem, że miasto się rozwijało i to jakby szło tam dalej w stronę cmentarza.
5: Tak, to szło dalej w stronę cmentarza, aż do czasów powojennych, kiedy właśnie już na Piątkową, że tak powiem, wydłużono tę ulicę, no i tak chyba zostało do dziś.
1: O historii ulicy Lwowskiej w Nowym Sączu mówił sądecki historyk dr Łukasz Połomski. Niektóre z tych zwyczajów dziś mogą nas dziwić. Teraz w naszym magazynie sięgamy do historii regionu sądeckiego. Z nami w studio kolejny gość, Patryk Rutkowski, etnolog, który tym razem opowie o obrzędach związanych z narodzinami dzieci na dawnej sądeckiej wsi. Posłuchajmy.
6: Kobieta w dawnej wsi, która była w ciąży, tak jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, była wykluczona, uważana była za nieczystą. Nie wolno było jej robić niektórych rzeczy, między innymi na przykład rozpalać ognia. Ale też taka kobieta nie mogła uczestniczyć w niektórych obrzędach i zwyczajach. Kobietę w ciąży nie zapraszano na bycie na przykład chrzestną, bo to mogło zniszczyć życie chrześniakowi, ale też temu dziecku, które miała w sobie. Ale też nie mogła być truchną na weselu i to w ogóle było tabu, bowiem truchna musiała być oczywiście panienką, a panienka musiałaby być nieskazitelna, więc to się wykluczało. Taka kobieta w stanie błogosławionym nie mogła też wykonywać prac niektórych, między innymi pieczenie chleba. Uważano, że się nie uda, że ona jest nieczysta i w tym momencie w ogóle jest wykluczona spoza prac. No, łącząc to ze śmiercią, też nie mogła widzieć nieboszczyka, bowiem skóra dziecka byłaby taka blada i sina. Ona też mogła się wystraszyć, jakby przez przypadek zobaczyła futrzane małe zwierzątka, czyli na przykład myszki, szczury i jakieś podobne, i dotknęła się w niektóre miejsca, to mogła wskazać dziecku takie znamie, jakby spowodować takie znamie. To samo nie powinna patrzeć na ogień, bo mogły się pojawić takie płomienie jak dotknęłaby się na przykład przerażona za twarz, to dziecko mogłoby się urodzić znamie. Dokładnie też tak wyglądało w przypadku bocianów. To też jest takie znamie, które dzisiaj przezywamy małym bociankiem. I to też miało być pokłosie właśnie zachowania mamy. Ona musiała przestrzegać niektórych rzeczy, nie mogła przechodzić pod drabiną, dbała o to, żeby przez przypadek płód się nie obwinął w pępowinę, więc też nie mogła wszystkich rzeczy, które się wiązały, sznurkowatych, łańcuchowatych rzeczy dotykać, jakby tym się zajmować. No i potem przychodzi ten czas
1: narodzin.
6: Czas narodzin, ważne wydarzenie, nie tak jak dzisiaj myślimy, że szpital, bo żadnych szpitali nie było. Natomiast wołano akuszerkę, babkę, krajcbabkę, którą tutaj po lachosku tak nazywamy. To była kobieta, która przyjmowała dzieci, odbierała porody, przychodziła do domu, ale taka kobieta ciężarna powinna mieć już wszystko przygotowane. Czyli to powinna być taka zdrowa kobieta, która jeszcze do końca pracuje w polu, przerzuca siano albo jest na polu z borakami i kiedy przychodzi czas narodzin, to ona biegnie do domu, nastawia wodę, bo ta woda musi być ciepła, przygotowuje pieluchy, czy przygotowuje płótna, a właściwie ręczniki z płótna lnianego, które muszą być gotowe, jakby jest cała gotowa do tego, żeby przyjąć tą akuszerkę.
4: Czyli nie było tak jak teraz, że odpoczywam, że kobieta odpoczywa przed porodem, że nie podejmuje żadnych prac. Tam pracowała, w dawnej sądeckiej wsi pracowała do końca
6: samych
4: narodzin.
6: No po dzisiaj niektórzy mówią, że ciąża to nie choroba, ale to się bierze właśnie z dawnej tradycji, z tego, że kobieta musiała do końca wykonywać swoje obowiązki i często te obowiązki były bardzo trudne i bardzo ciężkie i nikt nie patrzył na to, że ona nie może tego wykonywać. No i już oczywiście będąc przygotowana w domu, kiedy zaczyna się czas narodzin, przychodzi akuszerka, ta krajcbabka, która myślelibyśmy, że powinna umyć dłonie, a ona te dłonie tylko i wyłącznie ociepla na piecu, żeby były cieplutkie, ale też przygotowuje tłuszcz, który jest niezwykle potrzebny do tego momentu. I w tym momencie też z izby zostają wyrzuceni mężczyźni, którzy nie mają prawa bycia, chyba że poród jest niezwykle ciężki, no to wtedy prosi się o pomoc oczywiście. Natomiast tu mężczyzna nie gra roli. Mało tego, wszystkie przeciągi, przewiewy muszą być zamknięte. To wiąże się przede wszystkim z tym, że przez każdy otwór może wejść niestety zła moc. Mhm. Ta zła moc może spowodować nieszczęście u dziecka i u matki i śmierć. Oczywiście śmiertelność na polskiej wsi, na wsi lachowskiej była niezwykle duża. Czyli to oznaczało, że taka kobieta tak naprawdę często traciła życie przy narodzinach. No a potem, jak już szczęśliwy finał, to chrzest, czyli przyjęcie takiego dziecka do grona społeczności.
4: Od razu po porodzie?
6: Tak, właściwie to się odbywało 2-3 dni później, żeby zabezpieczyć tą śmiertelność. Na chrzestnych wybierano osoby bliskie, osoby zamożne i osoby, które miały jakoś wskazać na życie tego dziecka. Do chrztu nie tak jak dzisiaj, że idziemy paradnie ze babki, mamy i choć kto się tam nawinie, idzie do chrztu. Szła tylko i wyłącznie chrzestna i chrzestny, czyli powiedzielibyśmy po lachosku kum i kuma. Oni zanosili dziecko do chrztu. Czasem w drodze do chrztu towarzyszyła im właśnie ta babka kuszerka. I tutaj ważne rzeczy. Dziecko przed chrztem nie wolno było dawać na pole. Nie mogło dziecko być na polu, na zewnątrz domu, bowiem mogło być przez przypadek podmienione przez mamuny, czyli porwane, zamienione na dziecko takiego stwora. I to dziecko z takiego stwora było niegrzeczne, najczęściej płakało. I dzisiaj się mówi, że jak dziecko jest takie wrzaskliwe, to się pytają mamy, a co, podmieniły cię mamuny? I już nikt tego nie wie, skąd to się wzięło, ale rzeczywiście...
4: A to się właśnie wzięło
6: stąd. Wzięło się stąd, że te... oni uważali, że może zostać podmienione. I tutaj już jest drastyczna historia, jak to dziecko odmienić. Najczęściej trzeba było to krzyczące dziecko wywalić na gnojowisko, wyłożyć na gnojowisko i bić takim cienkim patykiem, spowodować wrzask i wtedy ta mamuna przychodziła z tym prawdziwym dzieckiem i mówiła: przecież ja twojego dziecka nie biłam. No i te kobiety, w cudzysłowie, się podmieniały tym dzieckiem. Historii jest bardzo dużo o tym, że to rzeczywiście na gnojowisko trzeba, że trzeba było wymienić, ale to są takie legendy, które ktoś opowiada, że gdzieś słyszał. Rzeczywistych prawd nie wiemy, ale zabezpieczano dziecko i zabezpieczano dziecko też przed złymi urokami. Dzisiaj często widać przy wózkach czerwone wstążki, które się wiesza, czy tam w beciku, chociaż becików się już nie używa, ale te czerwone wstążki pojawiały się, miały zdolność apotropeiczną, czyli zdolność ochronną, odwracania wzroku, odwracania uroku, no bo takie dziecko uroczone, czy zauroczone przez kogoś, często przez jakieś starsze kobiety, no po prostu dostawało różnych chorób. No
4: właśnie słyszałem, że te starsze kobiety głównie rzucały te uroki, nawet niekiedy nieświadomie.
6: Tego nie wiem, czy nieświadomie, bo tutaj się pojawiają różne historie i różne tak naprawdę domysły, że albo świadomie, albo nieświadomie, ale rzeczywiście starsze kobiety miały taką moc rzucania uroków na dziecko, miały możliwość rzucania złych mocy, no i takie dziecko stawało się wtedy płaczliwe, bo albo były jakieś kolki, albo coś tam się deformowało, albo coś się działo, no i oczywiście obligatoryjnie należało te uroki odczynić w specjalny sposób, odczynić, czyli zrobić coś na opak, w taką konkretną stronę, żeby tych uroków nie było. To tak, nie będę zdradzał historii i szczegółów, ale jakieś poplucie oczu, przetarcie oczu, czy rzucanie węglików na wodę, no tych historii było bardzo dużo. Ale idziemy do chrztu, bo na tym skończyliśmy, idziemy do chrztu. Chrzcimy dziecko i przynosimy to dzieciątko do chałupy, do domu. Zanim przychodzimy, no to kum obligatoryjnie musiał postawić gorzołeczkę kumie i to się zdarzało w karczmach. Często było aż nadto i to jest historia, którą ja powiem z własnego doświadczenia, ponieważ moja mama opowiadała, jak została pierwszy raz ona miastowa, została poproszona na wieś jako kuma i rzeczywiście szli na piechotę, bo to z piątkowej szli do fary naszego kościółka. Też podchodzono inaczej do dzieci. Bóg dał, Bóg zabrał, Bóg dał, to Bóg wychowa. Wierzono w tą opatrzność Bożą. No i śmiertelność była tak duża, że naprawdę się nie przejmowali, jeśli dziecko zmarło, bo było kolejne, następne, po prostu nie przetrwało tej drogi. Ale wracając do chrztu, wracamy do domu. Kiedy były problemy z utrzymaniem ciąży, wtedy odwracano zabieg wnoszenia dziecka przez drzwi. Czyli wnoszono dziecko albo podawano przez okno, albo czasem na łopacie chlebowej. No i wtedy wchodzono do domu, jeśli to był chłopak, to należało pokazać wszystkie obiekty gospodarcze, pokazać, jak tym się należy zachowywać, a więc obnoszono to dziecko, a później oczywiście, jeśli dziewczyna, no to dawano jej nieraz łyżkę na becik, żeby była dobrą gospodynią, obnoszono ją po kuchni, po piekarni, żeby ona spełniała te swoje role, no i taki ważny element, kiedy mówiono, że zabraliśmy poganina, przynosimy chrześcijanina, to był moment wtedy, kiedy to dziecko zostało przekazywane już jako chrześcijanin. Ciekawy zwyczaj we wschodniej części Sądecczyzny, podrzucanie dziecka. Czyli w momencie, kiedy mówimy, zabraliśmy poganina, przynosimy chrześcijanina, trzeba było to dziecko obniżyć praktycznie pod ziemię i podnieść w bardzo gwałtowny sposób na to, żeby ta wegetacja, żeby to rośnięcie, żeby dobro w niego weszło. Dzisiaj się o tym zapomniało, rzadko kto o tym pamięta, ale to było takie gwałtowne i wtedy dziecko było wystraszone, płakało najczęściej, co miało dodać mu tych źródeł witalnych, zdrowia i witalności na kolejne lata.
4: O dawnych zwyczajach mówił Patryk Rutkowski, etnolog z Nowego Sącza. Kolejne takie opowieści już niebawem. Ponad 6 tysięcy osób wzięło udział w bezpłatnych warsztatach kreatywnych, które organizuje Fab Lab w Wielogłowach koło Nowego Sącza. To głównie uczniowie sądeckich szkół, którzy próbowali swoich sił w programowaniu czy projektowaniu i druku 3D. Mówią Monika Młynarczyk i Justyna Dąbkowska z Fab Labu.
7: Muszę przyznać, że ta liczba była dla nas sporym zaskoczeniem. Wiedzieliśmy, że to będzie projekt, który będzie cieszył się powodzeniem, zwłaszcza tutaj w Małopolsce i tutaj w okolicach, ale ta liczba przerosła nasze oczekiwania. Już teraz możemy powiedzieć, że tak naprawdę wszystkie warsztaty zaplanowane, mamy nasz grafik zapełniony i uczestnicy chętnie przebywają w naszych fablowowych przestrzeniach, chcą w nich być i ten projekt cieszy się ogromną popularnością, która przerosła oczekiwania, myślę, nie tylko twórców, osób, które tym fablabem obecnie zarządzają, czy w którym pracują, mówię tutaj o trenerach, ale i samego właściciela i pomysłodawcę, czyli pana Andrzeja Wiśniewskiego.
1: Czym jest fablab? Co to takiego w ogóle?
8: Fablab to przestrzeń technologiczna, przestrzeń, w której technologia spotyka się z możliwością praktycznego wykorzystania swoich pomysłów i przełożenia ich z miejsca, gdzie powstają, czyli głowy i wyobraźni, do konkretnych projektów, które dzieci, ale nie tylko dzieci, mają możliwość realizować w takiej przestrzeni. To przestrzenie wyposażone w najnowocześniejsze technologie, narzędzia, rozwiązania, takie jak drukarki 3D, plotery, lasery i wiele, wiele innych. To miejsce, w którym to, co pojawia się w naszej wyobraźni, przekładamy na realne prototypy, projekty, a w dalszym kierunku również innowacje, które zmieniają świat.
1: No jak mówiliśmy, 6 tysięcy uczestników już od początku działalności, czyli przez te pierwsze pół roku was odwiedziło. Powiedzmy, co to były za osoby? To były dzieci, to była młodzież, czy też osoby dorosłe?
7: Głównie odwiedzające nasze warsztaty to były dzieci. Powiedziałabym bardziej, że to są dzieci w wieku szkół podstawowych, ale też odwiedzają nas szkoły średnie. I zdarzają się też osoby dorosłe, które mają zaplanowane warsztaty w przestrzeniach FabLabu. FabLab to nie tylko 6 tysięcy uczestników, ale to więcej liczb, którymi mogę się podzielić, bo mamy 6 tysięcy uczestników, ale to jest blisko 900 godzin samych warsztatów, a ilość tych warsztatów pojedynczych to ponad 350 warsztatów przeprowadzonych i zrealizowanych w ostatnim pół roku przez FabLab.
1: Tutaj dodam, że to są warsztaty bezpłatne, które FabLab organizuje.
7: Tak, wszystkie warsztaty, które organizuje FabLab, są warsztatami bezpłatnymi.
1: A w jakich warsztatach można wziąć udział u was?
7: Obecnie nasza oferta jest dość bogata i w ostatnim okresie skupiamy się i komunikujemy nasze warsztaty poświęcone połączeniu technologii i biznesu. To są warsztaty z projektowania, z prototypowania, z programowania maszyn, z lasera, ale też dodatkowo wykorzystywanie naszej przestrzeni design thinking, gdzie młodzi ludzie mogą opracowywać swoje pomysły, potem przenosić je na konkretny projekt i finalnie wykonywać go już w naszych przestrzeniach.
8: Tak jak powiedziała Monika, wszystko zaczyna się od pomysłu, dlatego zaczynamy od pracy z metodologią design thinking, a następnie uczymy dzieciaki programowania na warsztatach chociażby z robotyki, czy na warsztatach dotyczących operacji na laserze. To często pierwszy moment styku dzieci z takimi nowoczesnymi technologiami. Dzieciaki są absolutnie zachwycone, chcą do nas wracać i, jak same mówią, takich warsztatów się nie zapomina.
1: I czy też używacie najnowszego sprzętu? Tego, którym dysponujecie, to jest taki, no, można powiedzieć kolokwialnie, wypasiony sprzęt, którego no, raczej w domu nie będziemy mieć.
8: Tak, oczywiście. To sprzęt, którego ani nie będziemy mieć w domu, ani, nie boję się tego powiedzieć, nie ma w wielu szkołach czy innych placówkach edukacyjnych. Korzystamy z najnowocześniejszych technologii, jakie oferuje rynek, i to nasz znak rozpoznawczy, zarówno w przestrzeniach produkcyjnych firmy Wiśniowski, jak i w przestrzeniach edukacyjnych, które oddajemy w ręce dzieciaków i trenerów FabLabu, których zatrudniamy.
1: No właśnie, bo to poza tym, że dzieci to szkoły, to też ktoś musi ich nauczyć. To są trenerzy. Co to są za osoby? Jakie osoby z wami współpracują?
8: Współpracują z nami wyspecjalizowani trenerzy, którzy prowadzą zajęcia, czy to z robotyki, czy to z działań na laserze, czy to z metodologii design thinking. Są to osoby, których nazywam ludźmi renesansu, ponieważ liczba skończonych kierunków, ale też zainteresowań i obszarów specjalizacji naszych trenerów wydaje się nie mieć końca. Kiedy ostatnio rozmawiałam z Maciejem Denefeldem, jednym z nich, Dowiedziałam się na przykład, że poza informatyką i programowaniem interesował się również fotografią i wieloma innymi obszarami, o których nie wiedziałam wcześniej. To ludzie, którzy mają w sobie bardzo dużą nutę interdyscyplinarności, ciekawości świata, szukania odpowiedzi na pytanie, jak można zrobić coś inaczej, w sposób kreatywny. I właśnie takich ludzi szukamy, takich ludzi zatrudniamy w FabLabie po to, by w takiej idei i w takim kierunku prowadzić zajęcia z dzieciakami, by nie ograniczać się tylko do jednego obszaru, ale pokazywać dzieciakom, że świat jest ciekawy wtedy, kiedy patrzymy na niego z perspektywy różnych nauk, dziedzin i kierunków.
1: FabLab powstał z unijnej dotacji. W zajęciach mogą brać udział grupy zorganizowane i osoby indywidualne.
9: SK Małopolska News.
10: Ten budynek stoi w samym środku rynku i wydaje się tak oczywisty, że wiele osób przechodzi obok niego bez większej refleksji. A tymczasem ratusz w Nowym Sączu ma historię, która spokojnie wystarczyłaby na kilka filmów kostiumowych.
11: I to takich z pożarami, intrygami, królowymi, katem w podziemiach i zegarem, który potrafił uratować życie. A zaczyna się od parterowego murowanego domku obok kościoła świętej Małgorzaty.
10: Czyli pierwszy ratusz nie stał na środku rynku?
11: Nie, najstarszy ratusz znajdował się przy kościele świętej Małgorzaty. Był parterowy, murowany, z wysokim parterem i dachem krytym gątem. Jak na XV wiek to była naprawdę solidna siedziba władz. Ale w drugiej połowie tego stulecia kardynał Zbigniew Oleśnicki wykupił budynek od Rady Miasta za 150 grzywien i przeznaczył go na mieszkania dla wikarych. Miasto zostało bez ratusza.
10: Czyli drugi ratusz stanął już na rynku.
11: Dokładnie. Powstał na placu targowym po stronie północno-zachodniej, bo po środku stała studnia. To był klasyczny miejski ratusz w centrum życia handlowego i społecznego.
10: I to jego fundamenty odkryto w latach 60. XX wieku?
11: Tak, w czerwcu 1966 roku podczas przebudowy rynku natrafiono na fundamenty, piwnice i ślady wieży. Na powierzchni odtworzono fragment murów i wmurowano pamiątkową płytę.
10: Czyli spacer po rynku to trochę spacer po planie dawnego miasta, tylko że większość jest pod ziemią.
11: Dokładnie. Ten drugi ratusz szybko zaczął niszczeć. W XVI wieku groził ruiną. Kustosz kolegiaty pożyczył Radzie Miejskiej 400 grzywien na odbudowę, a w 1562 roku rajcy zawarli umowę z włoskim murarzem na przebudowę flontu w guście włoskim. To był początek renesansowego oblicza budynku.
10: Czyli Nowy Sącz miał swój mały włoski renesans na rynku.
11: Tak, ratusz przebudowali muratorzy z Włoch i z Krakowa. Pojawiła się attyka, krzyżowe okna i niewielka wieża z zegarem. Na początku XVII wieku nakryto ją hełmem, przyozdobiono złoconą gałką, a godziny wybijał zegar i potwierdzał je trębacz.
10: Czyli zamiast aplikacji w telefonie, trębacz na wieży.
11: I to bardzo odpowiedzialna funkcja. Trębacz hejnałem oznajmiał świt, południe i wieczór, wyznaczał moment zamykania bram miejskich i mieszkał w uprzywilejowanym domku trębaczowym. A zegarmistrz, zwany horologistą, w najobszerniejszej z bram, bramie węgierskiej.
9: To jest magazyn lokalny radia SK Małopolska.
10: A jak wyglądało życie w samym ratuszu? Bo dziś kojarzy się głównie z salą obrad i urzędami, a wtedy to było trochę inne miejsce.
11: W XVII wieku ratusz był jednopiętrowym budynkiem z wieżyczką. Na piętrze była izba obrad Rady Miejskiej ze skarbcem i wejściem na wieżę, skąd dzwonkiem zwoływano mieszczan. A na dole, w dużej sali, sądził wójt i tak zwana surowa ławica. Obok było więzienie, a w podziemiach katownia.
10: Czyli ratusz był jednocześnie sądem, więzieniem i miejscem egzekucji.
11: Tak, rada miała prawo miecza, zatrudniała kata, przed ratuszem stał pręgierz, a w przyziemiu była zbrojownia z armatą ratuszową i prochem. Przechowywano tam też najcenniejsze dokumenty miasta. Królewskie przywileje oraz księgi rady, ławnicze i cechowe od XV do XVIII wieku.
10: I to wszystko przetrwało do XIX wieku?
11: Niestety nie. W 1894 roku wielki pożar zniszczył barokowy ratusz, a dokumenty w skarbcu dosłownie zetlały od żaru.
10: Czyli wszystkie królewskie przywileje, księgi, pieczęcie, wszystko zniknęło w jednym pożarze?
11: Prawie wszystko. Uratowały się odpisy, które kilka lat wcześniej sporządził jezuita ksiądz Jan Cygański. Dzięki nim odtworzył historię Nowego Sącza, a przywilej lokacyjny z XIII wieku znamy dziś tylko z XIX-wiecznych kopii.
10: Czyli bez pracy jednego jezuity wiedza o początkach miasta byłaby dziś o wiele uboższa.
11: Dokładnie. To pokazuje, jak ważne są archiwa i jak kruche bywa dziedzictwo.
9: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego Radia SK Małopolska.
10: I wtedy pojawia się pomysł budowy nowego, trzeciego ratusza. Tego, który stoi do dziś?
11: Tak, Rada Miejska postanowiła wznieść nowy ratusz pośrodku rynku. Prace rozpoczęto 6 lipca 1895 roku, a 27 lipca wmurowano kamień węgielny w narożniku przyszłej wieży zegarowej. Natrafiono wtedy na drewniane rury dawnego wodociągu, tak zwanego rurmusa, działającego od połowy XV do końca XVIII wieku.
10: Czyli pod ratuszem kryje się nie tylko historia administracji, ale też infrastruktury miejskiej.
11: Obecny ratusz powstał w latach od 1895 do 1897 roku. Pomysł wyszedł od burmistrza Lucjana Lipińskiego. Projekt przygotował architekt miejski Jan Peroś, a budową kierował Karol Knaus z Krakowa.
10: W jakim stylu go zaplanowano? Bo patrząc na fasadę, trudno wskazać jeden konkretny.
11: To styl eklektyczny z przewagą neorenesansu i neobaroku. Ratusz jest jednopiętrowy, z wysokim dachem i czterokondygnacyjną wieżą zegarową na osi budynku.
10: A ile kosztowała ta inwestycja? To musiał być ogromny wydatek jak na tamte czasy.
11: Przeznaczono 123 602 zł i 73 złotego reńskiego. Mechanizm zegara z Pragi czeskiej kosztował 1536 zł i 47 setnych i zainstalowano go w 1897 roku. Wieża ma hełm kopułkowy z masztem z godłem Polski, który pełni też funkcję wiatrowskazu, a ganek strażniczy służył do 1960 roku Straży Pożarnej.
10: A na frontonie wieży była kiedyś cała grupa rzeźb, prawda?
11: Tak, centralną postacią była królowa Jadwiga z berłem Akademii Krakowskiej i wieńcem laurowym, obok Bożek Merkury jako symbol handlu i kowal jako symbol rzemiosła. Te rzeźby, wykonane przez Stanisława Wójcika, zostały zniszczone podczas ostrzału miasta w 1945 roku.
9: Słuchasz lokalnego magazynu reporterów Radia SK Małopolska.
10: Wspomniałaś o herbach na elewacji. To detal, który łatwo przeoczyć, a kryje ciekawą opowieść.
11: Na wysokości pierwszego piętra biegnie wokół ratusza fryz z herbami miast, z którymi Nowy Sącz handlował, między innymi z warszawską syrenką. Gdy go budowano, Polski nie było na mapie Europy, więc polskie herby były manifestacją przywiązania do polskości. W dekoracjach pojawiał się też herb z bramą forteczną i rycerzem, unieważniony w 1987 roku, kiedy miasto wróciło do historycznego herbu ze Świętą Małgorzatą.
10: A wewnątrz ratusza, już od wejścia, też widać tę symbolikę?
11: Tak, reprezentacyjna klatka schodowa ma bogatą dekorację stiukową. W dolnym holu, po lewej stronie, jest herb ziemi sądeckiej, po prawej herb ze Świętą Małgorzatą, oficjalnie umieszczony w 1983 roku. Na półpiętrze wmurowano tablicę 600-lecia lokacji miasta, a obok sali obrad tablicę 700-lecia grodu, odsłoniętą 4 października 1992 roku przez prezydenta Lecha Wałęsę.
10: Przejdźmy do serca ratusza, czyli sali obrad. Ona robi ogromne wrażenie.
11: Sala obrad na pierwszym piętrze nosi imię Stanisława Małachowskiego, ostatniego przedrozbiorowego starosty nowosądeckiego i współautora Konstytucji 3 maja. Ma neorenesansowy kasetonowy strop, a pod nim fryz malarski z ważnymi scenami z historii miasta, splecionymi z historią Polski.
10: To są cztery główne obrazy, prawda?
11: Tak, dekoracje wykonano w 1911 roku. Autorstwo przypisuje się Franciszkowi Szpicmanowi Karwosieckiemu. Pierwszy obraz pokazuje Kazimierza Wielkiego, wydającego akt erekcyjny zamku Sandecz. Drugi – powitanie 14-letniej Jadwigi w Nowym Sączu. Trzeci – czterech synów Kazimierza Jagiellończyka, pobierających nauki na Zamku Sądeckim. A czwarty – powitanie Jana III Sobieskiego, wracającego z odsieczy wiedeńskiej.
9: Zabytki miasta i regionu i ich historia w magazynie Eski Małopolska.
10: Te malowidła też mają swoją powojenną historię, prawda?
11: W styczniu 1945 roku w wyniku działań wojennych zniszczono dwa nadokienne obrazy. W 1956 roku sądeccy artyści odrestaurowali wszystkie cztery malowidła, a stiuki odnowił rzeźbiarz Jan Waligura.
10: W sali obrad jest też cała galeria pieczęci miejskich i cechowych. A te cechowe?
11: Na ścianach widzimy malarskie wyobrażenia dawnych pieczęci. Po lewej stronie od wejścia jest najstarszy odcisk. Z 1323 roku, gdy miasto nazywano kamienicą, ze Świętą Małgorzatą ujarzmiającą smoka. We wnęce pod wieżą jest pieczęć Cechuszewskiego z 1628 roku, a po prawej stronie pieczęć płócienników z 1710 roku.
10: I jeszcze ta wyjątkowa pieczęć Sądu Komisarskiego Prawa Magdeburskiego.
11: Na prawej ścianie od wnęki znajduje się pieczęć Sądu Komisarskiego, ustanowionego przez Kazimierza Wielkiego w 1365 roku. W jego skład wchodziło sześć miast Małopolski. Kraków, Nowy Sącz, Kazimierz, Bochnia, Wieliczka i Olkusz, a pieczęć była używana do 1643 roku.
10: W sali obrad jest też Galeria Burmistrzów z czasów autonomii galicyjskiej.
11: W 1911 roku powstały portrety burmistrzów, którzy kształtowali miasto w XIX i na początku XX wieku. Do 1940 roku wisiały w sali radnej, potem trafiły do muzeum, a do sali obrad wróciły dopiero w 1990 roku. Stoją tu także dwa zabytkowe piece z kaflami z czerwonymi tarczami i białym orłem, które przetrwały okupację pod warstwą tynku.
9: To jest magazyn lokalny radia SK Małopolska.
10: Wspomniałaś o orle na iglicy wieży. On też ma swoją dramatyczną historię.
11: Od początku budowy ratusza, jeszcze w czasie zaborów, na wieży umieszczono polskiego orła. We wrześniu 1939 roku, po wejściu wojsk niemieckich do miasta, godło strącono. Po wojnie orzeł wrócił na wieżę jako dar sądeckiego rzemieślnika. Ma rozpiętość skrzydeł około 1 metra, wysokość ponad 1 metra i waży 48 kg. W 1947 roku, kiedy wyniesiono go na iglicę, nie otrzymał korony. Dopiero po odnowieniu ratusza w 1991 roku nad orłem znów pojawiła się królewska korona.
10: A teraz zegar. To najbardziej rozpoznawalny element wieży, ale mało kto wie, jak bardzo jest wymagający.
11: Mechanizm zegara wymaga codziennego, ręcznego nakręcania. Na wysokości 15 metrów trzeba

0: Przez 2 miesiące leżała tam niemal nieruchomo, pod tykającym i dzwoniącym mechanizmem, bliska załamania nerwowego. W męskim przebraniu wyprowadzono ją z ratusza. Udało się ją ocalić.
1: Niesamowite, jak w jednym budynku splatają się historie królewskie, miejskie i bardzo osobiste.
0: Ratusz był też miejscem dramatycznych decyzji w czasie wojny. 6 września 1939 roku gestapo zażądało od burmistrza Romana Sichrawy listy 10 zakładników. Burmistrz oddał listę, na której 10 razy widniało jego własne nazwisko.
2: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego Radia SK Małopolska.
1: Zostawmy na chwilę sam ratusz i spójrzmy szerzej na rynek, bo on jest sceną dla wszystkich tych wydarzeń.
0: Rynek w Nowym Sączu ma wymiary około 150 na 120 metrów. Z rynku wychodzi 10 ulic pod kątem prostym, tworząc klasyczny, średniowieczny, szachownicowy układ.
1: Z naroży rynku wychodzi 8 ulic, które są przedłużeniem Pierzei. To bardzo czytelny plan, kiedy spojrzy się na miasto z góry.
0: Na początku XVII wieku przy rynku stało około 40 domów mieszczańskich. Większość kamienic ma gotyckie sklepione piwnice, a po pożarze w 1894 roku nadbudowano lub przebudowano pierwsze piętra.
1: Charakterystyczne są też przejezdne sienie.
0: W najstarszych kamienicach widać długie sienie, przez które można było przejechać wozem. Domy mają klatki schodowe ze świetlikami w formie latarni wyprowadzonych ponad dachy.
1: Warto wspomnieć kilka konkretnych adresów.
0: Do najstarszych należy dwuskrzydłowy dom z oficyną pod numerem 2 z długą przejezdną sienią i wejściem do gotyckich piwnic. Narożny dom pod numerem 9 to okazała XVII-wieczna kamienica kupiecka. Obok stoi kamienica numer 10, która należała do kupca Jerzego Tymowskiego.
1: To ten kupiec, po którym zachował się diariusz?
0: Tak, dwutomowy dziennik z lat od 1607 do 1631 roku jest bezcennym źródłem wiedzy o życiu mieszczaństwa i handlu. W sieni jego domu zachował się późno-renesansowy portal z łacińską inskrypcją. Poznaj samego siebie. Doskonałość jest jedyną wartością.
1: A kamienica na rogu rynku i ulicy Lwowskiej, numer 31?
0: To dawny kupiecki dom, przekształcony w XVIII wieku. Ma przejezdną sień, nad klatką schodową 8-boczną kopułę z latarnią ponad dachem, a na bocznej elewacji 17-wieczną płaskorzeźbę.
2: Słuchasz lokalnego magazynu reporterów Radia SK Małopolska.
1: Po pożarze w 1894 roku miasto nie tylko odbudowało ratusz, ale też zadbało o wygląd kamienic.
0: Rada Miejska udzielała Pogorzelcom bezprocentowych pożyczek na odbudowę domów pod warunkiem stylowego ukształtowania fasad. Dzięki temu rynek zyskał spójny, reprezentacyjny charakter. W XX wieku przeszedł kolejną zmianę. W 1966 roku położono nową płytę rynku, a podczas prac odkryto fundamenty dawnego ratusza.
1: Wróćmy na chwilę do wnętrza obecnego ratusza. Tam jest jeszcze kilka ciekawych detali, o których warto wspomnieć.
0: W sali obrad, oprócz malowideł i pieczęci, znajduje się supraporta z alegorią zgody oraz rysunki pieczęci miejskich i cechowych. Stoi tam też kopia obrazu Matki Boskiej Sykstyńskiej, wykonana przez Stanisława Janowskiego i ofiarowana miastu w 1913 roku. Obraz zyskał miano Matki Bożej Magistrackiej, a po pełnym urządzeniu wnętrz gmach uroczyście poświęcono 8 marca 1914 roku. W 2024 roku rozpoczął się remont ratusza, który trwał ponad 2 lata. Odnowione zostały elewacje, dach i fundamenty, a budynek został przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. To kolejny etap w długiej historii miejsca, które od wieków jest sercem Nowego Sącza.
1: Od parterowego domu przy kościele Świętej Małgorzaty przez renesansowy ratusz z katownią i pręgierzem po eklektyczny gmach z neorenesansową salą obrad i zegarem, który wymaga codziennej opieki. 3 ratusze, 1 rynek i bardzo długa opowieść o mieście.
0: A każdy z tych etapów zostawił ślad. W murach, w piwnicach, w malowidłach, w archiwach i w pamięci. Wystarczy spojrzeć uważniej na wieże, herby i kamienice wokół rynku, żeby zobaczyć, jak wiele warstw ma ta przestrzeń.
2: SK Małopolska News.
3: Michał Rejduch, zapraszam. Pierwsza część linii kolejowej, która Nowy Sącz połączy z Krakowem, jest już gotowa. To odcinek z Nowego Sącza do Marcinkowic. Pociągi na tej trasie pojawią się już w niedzielę. Oprócz torów powstały tam nowe stacje, przystanki, mosty, wiadukty, a także bezpieczne przejazdy drogowo-kolejowe.
4: Jesteśmy w przeddzień oddania tej linii kolejowej do tak zwanej wstępnej eksploatacji. Piotr Hamarnik, zespół prasowy Polskie Linie Kolejowe. Takiego procesu, który jest niezbędny do tego, by od połowy czerwca, zgodnie z zapowiedzią, po odcinku Nowy Sącz-Marcinkowice mogły ruszyć kursy pociągów pasażerskich. Rozkłady jazdy są już przygotowane. Ten plan działań

0: jest już przygotowany i finiszujemy z takimi działaniami niezbędnymi do tego, by można było tutaj bezpiecznie puścić ruch pociągów pasażerskich. Jeżeli chodzi o taką część, tą budowlaną, to linia kolejowa na odcinku Nowy Sącz Klęczany jest gotowa, jest zrealizowana, jest w trakcie już takich ostatecznych odbiorów i jest przygotowywana do eksploatacji. Ten czas, który jest przed nami, czyli te pierwsze dni czerwca, poświęcimy z jednej strony na przygotowanie tutaj naszych pracowników do tego, by mogli w sposób sprawny i bezpieczny prowadzić ruch pociągów na tej linii kolejowej, no a także by przygotować do tego zadania przewoźników, którzy również muszą mieć czas na to, by zapoznać się z tym nowym szlakiem kolejowym, bo ja przypomnę, że linia kolejowa numer 104 na odcinku Nowy Sącz Marcinkowice została kompletnie zmodernizowana. To jest, mimo że ona biegnie mniej więcej w tym samym miejscu, to mamy do czynienia z zupełnie nową linią kolejową, dostosowaną do nowoczesnych, współczesnych parametrów. Troszkę inaczej położoną, jeżeli chodzi o te kwestie wysokościowe, troszkę inaczej obsługiwano, jeżeli chodzi o systemy sterowania ruchem kolejowym, także to wszystko jest do opanowania, do przygotowania, by można było tutaj kursować już od połowy czerwca. Linia kolejowa, która została zmodernizowana, to ten najbardziej wschodni odcinek modernizowanej linii 104 Chabówka Nowy Sącz, dokładnie odcinek Nowy Sącz Bocznica Klęczany. Pierwszym takim obiektem, który został zmodernizowany na tej linii kolejowej, patrząc od Nowego Sącza, to bezkolizyjne skrzyżowanie ulicy Kolejowej, Asnyka i Zielonej. Tam powstał nowy wiadukt kolejowy, nowy układ komunikacyjny dla mieszkańców Nowego Sącza. Obok stoi budynek lokalnego centrum sterowania. Serce tej inwestycji, jeżeli chodzi o sterowanie ruchem kolejowym, to właśnie w tym miejscu będą pracować dyżurni ruchu odpowiedzialni właśnie za bezpieczny przejazd po linii kolejowej 104. Dalej mamy przystanek kolejowy Nowy Sącz Miasto, zmodernizowany, powstał zupełnie nowy, nowoczesny peron, dostosowany do potrzeb osób o ograniczonych możliwościach poruszania się, no ale też ta cała okolica tego przystanku również się zmieniła, powstał nowy układ drogowy, wcześniej przejście podziemne w rejonie Kocich Plant, no i nowe obiekty inżynieryjne. Dużym wyzwaniem było przygotowanie zabezpieczeń tych skarb, ponieważ linia kolejowa 104 w tym miejscu jakby przytula się do Nowego Sącza w otoczeniu wysokich skarb, które trzeba było zabezpieczyć odpowiednimi murami oporowymi, chociażby tak, żeby ta linia była bezpieczna. Dzięki temu też zabezpieczyliśmy te nieruchomości, które znajdują się powyżej. Dalej powstały dwa mosty, jeden nad potokiem Żeglarka, a drugi nad Dunajcem. I dalej jest nowe, bezkolizyjne skrzyżowanie na ulicy Krakowskiej, połączone z przystankiem Nowy Sącz Chełmiec. I już linia kolejowa biegnąca w kierunku Marcinkowic przez modernizowany przejazd kolejowy na ulicy Jagodowej. I tu w Marcinkowicach duża, nowoczesna stacja kolejowa. Stacja kolejowa dostosowana do tego, by w przyszłości mogły się tu krzyżować i mijać pociągi. Linia kolejowa numer 104, którą modernizujemy na wielu odcinkach, jest tutaj na tym odcinku z Chabówki do Nowego Sącza linią jednotorową, więc ważnym jest, by powstawały takie miejsca jak to w Marcinkowicach, by można było bezpiecznie i sprawnie mijać się pociągami, tak żeby jak najwięcej mogło ich w danym czasie kursować. Jeżeli chodzi o tą linię, która jest budowana na południe od Podłęża do Szczyżyca i dalej w kierunku Tymbarku i Mszany Dolnej, to ta linia będzie już linią dwutorową, dostosowaną do prędkości 160 km na godzinę. Jeżeli chodzi o ten odcinek, który będziemy obsługiwać od 14 czerwca, to tutaj maksymalna prędkość pociągu na tym odcinku to jest 120 km na godzinę. Ze względu na to, że są pewne łuki też ze względu na ukształtowanie terenu, miejscami ta prędkość jest nieco ograniczana, natomiast 120 km na godzinę to jest ta główna liczba. No i czas przejazdu pociągu, który zatrzymuje się na wszystkich przystankach po drodze, to 11 minut. Od Marcinkowic do Nowego Sącza jest już przygotowany rozkład jazdy pociągów. Organizator transportu zgodnie z deklaracjami przystąpił od razu do eksploatacji tej linii kolejowej. Jest to kolejny efekt największej obecnej inwestycji polskich linii kolejowych na terenie kraju. Przypomnę, że od grudnia pociągi kursują na zachodnim krańcu modernizowanej linii kolejowej 104, czyli pomiędzy Chabówką a Rabką Zarytę. Teraz będziemy uruchamiać ten wschodni kraniec, no a kolejnym takim ważnym krokiem to będzie otworzenie stacji kolejowej w Męcinie, czyli wydłużenie tego połączenia z Marcinkowic o przystanek w Chomranicach i stację kolejową w Męcinie. To jest planowane na marzec 2027 roku. Ta data jest zależna od postępu prac, tam cały czas inwestycja jest realizowana. No i również w 2027 roku planujemy otworzyć połączenie z Męciny do Limanowej już z wykorzystaniem nowego tunelu kolejowego pod Pisarzową. I dzięki temu pomiędzy tymi ważnymi miastami w Małopolsce czas przejazdu będzie wynosił około 20-25 minut, jeżeli chodzi o te podróże pociągami regionalnymi, bo te pociągi, najszybsze pociągi dalekobieżne, które docelowo będą kursować z Nowego Sącza przez Limanową do Krakowa, no to tu czas przejazdu jest szacowany na około 20 minut dla tych najszybszych, nie zatrzymujących się na wszystkich przystankach pociągów, no a do Krakowa 60 minut. Na pewno to jest nowość, ponieważ od lat nie było tutaj regularnego ruchu pociągów na linii kolejowej 104. Oczywiście od pewnego czasu pojawiają się już pociągi techniczne, pociągi związane z tym, że wykonujemy prace budowlane, natomiast dopiero od niedługiego czasu funkcjonują na przejazdach kolejowo-drogowych urządzenia zabudowane w ramach modernizacji tej linii kolejowo-drogowej. Są to przejazdy kolejowe kategorii B. Przypomnę, że one się znajdują na ulicy w Nowym Sączu, na ulicy Mickiewicza, na ulicy Kościuszki i na ulicy Jagodowej. Jeszcze jeden przejazd kolejowo-drogowy znajduje się tutaj pomiędzy Nowym Sączem a Marcinkowicami w rejonie, bodajże jeszcze to jest Rdziostowa. No i każdy ten przejazd wyposażony jest w sygnalizację świetlną i dźwiękową, a także w rogatki. No i tutaj apel oczywiście do wszystkich użytkowników, do mieszkańców i pieszych, i rowerzystów, i kierowców, by stosować się do tych sygnałów, które są nadawane na tych przejazdach kolejowo-drogowych. Czerwone światło, które się zapala przed przejazdem pociągu, to nie jest sugestia ani propozycja, tylko to jest stop, po prostu wyraźny zakaz wjazdu na przejazd kolejowo-drogowy. Nie decydują opuszczające się rogatki, tylko decyduje czerwone światło. Jeżeli chodzi o nawierzchnię tuż przy przejazdach kolejowo-drogowych, no to tam wyznaczamy takie miejsce, w którym nie powinniśmy zatrzymywać samochodu, nawet jeżeli rogatki są podniesione. To znaczy jednym z najczęstszych błędów, które popełniają kierowcy, wjeżdżając na przejazdy kolejowo-drogowe, oprócz tego, że ignorują czerwone światło, jest to, że wjeżdżają na przejazd kolejowo-drogowy, mimo tego, że nie mogą go opuścić, że na przykład za przejazdem kolejowo-drogowym jest korek, więc stoją bezpośrednio na torach. W takim wypadku, w wypadku nadjeżdżania pociągu, system zamyka rogatki i kierowca jest uwięziony pomiędzy rogatkami. I w takim wypadku jedynym rozwiązaniem jest wyłamanie rogatki, co po pierwsze ratuje nam życie, a po drugie też daje znać maszynistom, że coś niedobrego dzieje się na danym przejeździe kolejowo-drogowym, to pozwala im nakazuje im tak naprawdę zwolnić do 20 km na godzinę i wzmożyć czujność i używać sygnału baczność. Także to jest takie działanie, które po prostu ratuje życie. Ale przede wszystkim nie powinniśmy się w ogóle znajdować pomiędzy rogatkami, jeżeli nie jesteśmy w stanie opuścić bezpiecznie przejazdu kolejowo-drogowego. Jeszcze może się zdarzyć taka sytuacja, że dojdzie do awarii samochodu akurat bezpośrednio na torach. Wiem, że to wydaje się mało prawdopodobne, ale i zdarzają się takie sytuacje. Lub też tuż przy torach. W takim wypadku, jeżeli samochód nie może samodzielnie zjechać z tego przejazdu kolejowo-drogowego, no to tutaj rozwiązaniem jest tak zwana żółta naklejka. Ona znajduje się na każdym przejeździe kolejowo-drogowym. W przypadku tych wyposażonych w rogatki, a o takich mówimy na linii Nowy Sącz Marcinkowice, ta naklejka jest na wewnętrznej stronie rogatki. Tam jest numer tego przejazdu kolejowo-drogowego i numer alarmowy. Dzięki temu możemy zgłosić dyspozytorowi numeru alarmowego, że na danym przejeździe kolejowo-drogowym dzieje się coś złego. On jest w stanie szybko skontaktować się ze służbami kolejowymi i wstrzymać ruch pociągów na danej linii kolejowej. Ten system działa, funkcjonuje. Miesięczne statystyki pokazują, że jest on wykorzystywany w całym kraju i niejednokrotnie przyczynia się do tego, że unikamy takich tragicznych zdarzeń na torach. Natomiast jeżeli widzimy coś innego niepokojącego przy przejeździe kolejowo-drogowym, na przykład brakujące oznakowanie, zasłonięte znaki albo jakieś inne rzeczy, które nas niepokoją, których według nas być nie powinno, to też na tej żółtej naklejce jest numer do dyspozytora z lokalnego zakładu linii kolejowej i możemy zgłosić takie braki lub jakąś konieczność uzupełnienia oznakowania bezpośrednio do zarządcy infrastruktury kolejowej. Jeżeli chodzi o prace związane z modernizacją linii kolejowej na odcinku C1, czyli Tymbar-Glimanowa, no to tutaj już pierwsze prace w terenie się rozpoczęły. Rozpoczęły się prace związane z rozbiórką starotorza, rozpoczęły się prace z wycinką roślinności niezbędną do tego, by móc przygotować plac budowy do realizacji. No i już wczoraj odbyło się spotkanie z mieszkańcami Tymbarku, gdzie wykonawcy informowali właśnie o kolejnych krokach. Także tutaj już w najbliższych tygodniach kolejne działania na poszczególnych, czy to budowanych skrzyżowaniach, czy budowanych elementach infrastruktury pasażerskiej, takie jak stacja w tym barku, czy przystanek w Koszarach, tam już będą się rozpoczynać. Będziemy na bieżąco o tym zarówno my jako inwestor, jak i wykonawcy informować, bo rzeczywiście budowa tej linii kolejowej od Tymbarku do Limanowej, tam przewidujemy duży tunel, także estakadę o długości przeszło 2 km, będzie wymagać zmian w organizacji ruchu i będziemy o nich informować.
1: I na tym nie koniec, bo w kolejnych miesiącach będą kończone pozostałe odcinki. Cała trasa, która Nowy Sącz i Podhale połączy z Krakowem, będzie gotowa za 4 lata. Jest koncepcja odbudowy zamku w Nowym Sączu. Miasto przedstawiło wizualizację tej budowli. Ma ona nawiązywać do XVII-wiecznej architektury.
2: Dzisiaj chcielibyśmy zaprezentować koncepcję architektoniczną odbudowy zamku, która wykonana została na przełomie poprzedniego roku i obecnego. Mamy tam wersję koncepcji klasycznej, czyli taki najbardziej odpowiadający rzeczywisty stan faktyczny tam z okresu nowożytnego 1616 roku, bo my chcemy odbudować zamek w formie takiej, jaką tam książęta z rodu lubomirskich zakończyli po wielkim pożarze w 1611 roku. Ponadto chcielibyśmy też podsumować pracę Sądeckiej Agencji Rozwoju Regionalnego pod kątem kwerendy historycznej w zakresie zebrania wszystkich planów historycznych zamku, w przedmiocie też znalezisk archeologicznych, tutaj opowieść o pracach archeologicznych od 2020 roku, kiedy były badania sondażowe, no i następnie rok po roku każdy sezon badawczy z kopaliskami, no i dodatkowo jeszcze monografie historyczne na temat zamku, takie podsumowanie ogólne tego.
3: A to prawda, że miejsce, w którym stoi zamek, wcześniej też pełnił taką funkcję, jakby reprezentacyjną funkcję obronną, że podobno archeolodzy dokopali się do jakichś takich znalezisk, które świadczą o tym, że tutaj wcześniej coś było.
2: Tak, mamy bardzo ciekawe badania. Okazuje się, że pod warstwą murową zamku, czyli tą kamienną, która się nam kojarzy z istnieniem głównym zamku, okazało się, że znajdują się pozostałości jakichś konstrukcji drewnianych. To mogłoby wskazywać na to, że zamek przed czasami króla Wacława II miał już jakąś formę zabudowy. To potwierdza również znalezisko takich części naczyń krzemiennych z okresu prahistorycznych, które też potwierdza, że wzgórze zamkowe od prastarych czasów było zamieszkane i użytkowane. To może oczywiście świadczyć przeciwko tezie, która do tej pory była jakby obowiązująca, że zamek powstał tam w 1350-60 roku i był fundacji Kazimierza Wielkiego. Z tych wykopalisk i znalezisk wynika, że faza murowa zamku to był okres co najmniej Wacława II, a mogła być wcześniej nawet faza taka zimno-drewnianego jakiegoś grodu.
3: Na przykład przy, nie wiem, lokacji miasta, czy nawet jeszcze przed?
2: No, przy lokacji miasta mielibyśmy inwestycję tą taką kamienną.
3: Musiało być jeszcze przed.
2: Tak, tam to musiało być przed, tym bardziej, że znajdujemy takie ułamki ceramiki wczesno-średniowiecznej, coś, co ma analogię w znaleziskach w Podegrodziu, gdzie nadmieniam, tam naukowcy uważali, że był pierwotny Sącz, właśnie ten wczesno-średniowieczny. Bardzo podobne znaleziska mamy na zamku w Sączu.
3: A skupmy się na tym, co jest teraz, na ile realna jest odbudowa tego zamku.
2: Teraz jesteśmy w fazie planu ogólnego i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ponieważ od 70 lat my mamy na wzgórzu zamkowym trwałą ruinę i tak to też jest przeznaczone w planie miejscowym. Żeby odbudować zamek w takiej wersji pełnej, jak chcemy, musi być zmieniony najpierw plan ogólny Starego Miasta i w oparciu o ten plan miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Dopiero na tej podstawie można ogłaszać przetargi na wykonanie projektu budowlanego. Jeśli chodzi o plan ogólny, to jest już on na ukończeniu. Ma być głosowany przez Radę Miasta już około lipca tego roku, więc to nam przyspieszy sprawę. Po jego uchwaleniu będzie można przystąpić do zmiany tego miejscowego planu.
3: A jakie są koszty? Mogą być.
2: Kosztorys wykonawcy dokumentacji koncepcyjnej opiewa na 44 miliony złotych. Przy czym to jest tak podzielone, że od strony Dunajca musimy mieć mur oporowy taki do wieży i to jest wartość rzędu 8 milionów złotych. Sam budynek zamku to jest koszt rzędu 27 milionów złotych. No i mamy do tego jeszcze budynek hotelowy na 23 pokoje dwuosobowe, to jest koszt 8 milionów i utwardzenie terenu, dziedziniec zamkowy, pozostała kwota.
3: Możemy o jakichś konkretnych datach mówić?
2: Myślę, że wszystko jest uzależnione od tych prac planistycznych i od wykonania projektu budowlanego, bo w momencie, kiedy uzyskamy już pozwolenie na budowę, to będziemy mogli aplikować w taki profesjonalny sposób o środki, ponieważ tylko projekty, które dysponują już pozwoleniem na budowę, przykładowo z programu Phoenix, osiągają dobrą punktację i uzyskują dofinansowanie.
3: Ale nie możemy mówić o
2: Nie, myślę, że to jest dużo wcześniejszy horyzont czasowy. Zmiana planu miejscowego, no to tu musimy wiedzieć, że gospodarzem tego tematu jest Urząd Miasta, więc na ile to wszystko będzie możliwe, uzgodnienia będą wypełnione, więc to jest okres 6-12 miesięcy, no i kwestia samego projektu budowlanego, no to jest pewnie około roku kolejnego. I po tym czasie będziemy mieć już pełną dokumentację do inwestycji.
1: Mówił prezes Sądeckiej Agencji Rozwoju Regionalnego Jarosław Suwała. Odbudowa może kosztować nawet 40 milionów złotych. Za niecałe 3 miesiące ruszy największy festiwal teatralno-muzyczny w Nowym Sączu i regionie. Chodzi o Sądecką Jesień Kulturalną. W repertuarze dużo spektakli, ale też koncertów. O szczegółach opowiedziała mi Małgorzata Głowska, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Sączu.
4: W tym roku obchodzimy już 6. edycję Sądeckiej Jesieni Kulturalnej, która została rozszerzona po koncerty dzięki temu, że mamy nowy amfiteatr w Nowym Sączu, który się cieszy bardzo dużą popularnością. Jest to największe wydarzenie kulturalne w regionie, gdzie mamy oprócz koncertów w amfiteatrze, tak jak już wspomniałam, spektakl teatralny w Miejskim Ośrodku Kultury. W tym roku przewidzieliśmy 8 koncertów w amfiteatrze. Jest to Ania Karwan, Sławek Uniatowski, Marcin Wyrostek wraz z orkiestrą Karpatia Symfonia. Będzie to koncert inauguracyjny całej Sądeckiej Jesieni Kulturalnej, który się rozpocznie 4 września w piątek. Następnie mamy hip-hopowe brzmienia Kali, Sarius i Kartki, które odbędzie się kolejnego dnia w piątek. Zapraszamy młodych fanów tej muzyki. Kolejnym koncertem będzie to koncert zespołu Fil 11 września. Powrócą oni do Nowego Sącza. Cieszy się również popularnością w sprzedaży. Zapraszam do zakupu biletów.
1: I to też będzie jakby część obchodów 20-lecia tego zespołu, tak?
4: Tak, dokładnie tak.
1: Będziemy mogli usłyszeć piosenki z całej kariery, z całej twórczości.
4: Dokładnie tak. Mamy również 12 września zespół Perfect z wyjątkowym głosem Łukasza Drapały. Wieczór pełen kultowych przebojów i muzycznych wspomnień. 13 września zapraszamy na koncert Mateusza Ziółko i Libera. Będzie to długi koncert, ponieważ Mateusz wystąpi sam. Kolejno wspólnie z Liberem zaśpiewają kilka utworów i po przerwie Liber wystąpi ze swoimi utworami. I tutaj również koncert Mateusza Ziółki będzie trasą koncertową, którą zaplanował na ten rok z okazji 40 urodzin. Pierwszy raz w ramach Sądeckiej Jesieni Kulturalnej 18 września będziemy grać muzykę taneczną w wykonaniu Cibula. 19 września powracamy z regionalną muzyką, jak w ubiegłym roku, wieczór pełen tańca, prawdziwych góralskich obrzędów pod tytułem Sądeckie granie i tańcowanie, tradycyjne kiszenie kapusty. Udział w tym przedsięwzięciu weźmie zespół regionalny Sądeczanie wraz z towarzyszącymi zespołami.
1: To taka nowość, od której w zeszłym roku żeście zapoczątkowali to wy jako organizatorzy. Czy było zainteresowanie? Cieszyło się to popularnością?
4: Było ogromne zainteresowanie. Przewyższyło tak naprawdę nasze oczekiwania. Nawet w dniu koncertu osoby, które przychodziły na plec zabaw i w ogóle skorzystać z całej infrastruktury Amfiteatru i Parku Strzeleckiego, dokupowały bilety, bo tak fantastycznie tam się dużo działo. Łącznie z przejazdem bryczek po Nowym Sączu, także cieszyło się to ogromną popularnością, dlatego zdecydowaliśmy, że będziemy to kontynuować.
1: Troszkę w innym wydaniu, w innej wersji będzie inny obrząd, tak?
4: Tak, tak, tak. W zeszłym roku było to wesele lachowskie, w tym roku mamy kieszenie kapusty.
1: I to będzie jeden z ostatnich wydarzeń,
4: ale
1: tak?
4: Już mogę teraz powiedzieć, że mamy przygotowaną jeszcze jedną niespodziankę muzyczną, którą chcemy zaprezentować mieszkańcom.
1: Okej, to w takim razie pewnie czekamy z niecierpliwością, ale to Sądecka Jesień Kulturalna to nie tylko amfiteatr, bo też sporo będzie działo się w Miejskim Ośrodku Kultury. Tam jak zwykle teatry.
4: Teatry z całej Polski, Kapitol, Kwadrat, Potem Otem. Również powraca na deski Teatr Witkacego. Także szeroka gama spektakli. I zapraszamy do zakupu biletów, ponieważ już naprawdę zostało ich niewiele.
1: Czy Sądecka Jesień Kulturalna cieszy się zainteresowaniem mieszkańców miasta i regionu?
4: Cieszy się. Cieszy się. Głównie oczywiście spektakle. Ludzie są spragnieni, jak widzimy, po zainteresowaniu właśnie tych spektakli. No niestety Miejski Ośrodek Kultury ma swoje ograniczenia w pomieszczeniu widzów na jednej sali. Dlatego też każdego roku przygotowujemy jeden spektakl w dwóch różnych godzinach, aby jak najwięcej osób mogło go obejrzeć.
1: Mhm. I też Teatr Robotniczy wystąpi
4: podczas
1: Sądeckiej Jesieni Kulturalnej.
4: Oczywiście. Czyli nasi tutaj wspaniali aktorzy. W tym roku również właśnie będą inauguracją w Miejskim Ośrodku Kultury. Zazwyczaj był to spektakl kończący jesień w ośrodku. Tym razem będzie to premierowa odsłona na początku września.
1: No to zapraszamy w takim razie na Sądecką.
4: Ach, jeszcze jedno.
1: Jeszcze niespodzianka jakaś?
4: Jeszcze niespodzianka. Mamy również teatr zewnętrzny, który będzie grany przy zamku, przy ruinach zamku. Teatr tej ziemi, Janosik, Przebudzenie.
1: Sądecka Jesień Kulturalna.pl to adres, gdzie można znaleźć bieżący repertuar. Tam też można rezerwować bilety. Zapraszamy w takim razie.
4: Zapraszamy, dziękuję bardzo.
1: Festiwal Teatru Tej Ziemi odbędzie się w Nowym Sączu. Na mieszkańców miasta i regionu czeka 4-dniowe wydarzenie artystyczno-edukacyjne. W programie są koncerty oraz spektakle, a także premiera najnowszej sztuki Oryna Czarownica.
5: Jesteśmy ogromnie wdzięczni za wsparcie Muzeum Ziemi Sądeckiej, Urzędu Marszałkowskiego, z programu mecenatu Małopolski, za wsparcie między innymi właśnie dzięki nim powstaje to dziwowisko. Oczywiście dziękujemy również panu dyrektorowi Zarychowi i miejskiemu Małopolskiemu Centrum Kultury Sochu. Tak, za ogromne wsparcie, między innymi w sali baletowej.
6: Ja króciutko jeszcze tylko dodam, właśnie jak Natalia wspomniała, jesteśmy bardzo wdzięczni Urzędowi Marszałkowskiemu, że wspiera produkcję Oryny. Ja bym był bardzo wdzięczny, gdyby pan dyrektor Dariusz Gawenda od siebie może kilka słów, gdyby pan dyrektor był tak dobry.
7: Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. Szanowni Państwo, przed momentem widzieliśmy urywek przedstawienia, które już niedługo będzie miał swoją premierę, a następnie będzie na festiwalu pokazana cała sztuka w miasteczku galicyjskim w Skansenie, tutaj w Nowym Sączu. No ja jestem pod wrażeniem, nie mogę się doczekać, kiedy będę mógł zobaczyć całe to przedsięwzięcie. Szanowni Państwo, jako przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego, organu założycielskiego prowadzącego dwie instytucje tutaj nowosądeckie, jestem bardzo szczęśliwy, że dyrektorzy tak dobrze współpracują ze sobą, ale przede wszystkim też ze stowarzyszeniami, przyciągają niejako tutaj do siebie kulturę. Dziękuję panowie dyrektorzy, o to właśnie chodzi. Tak jak było powiedziane, fundacja została wsparta dofinansowaniem z programu Mecenat Małopolski. W tym roku, w poprzednim do przedstawienia innego również. W tym roku to jest kwota 25 tysięcy. Przepraszam teraz, ale muszę pewne techniczne rzeczy również jako przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego tutaj powiedzieć, które są istotne generalnie dla Sądecczyzny. Wsparcie dla całego regionu sądeckiego w tegorocznym mecenacie to 487 tysięcy na realizację 27 projektów, w tym powiecie nowosądeckim 277 tysięcy, było 16 dotacji oraz w samym Nowym Sączu 210 tysięcy, 11 dotacji. Wsparcie w ubiegłym roku globalnie z wszystkich konkursów, wszystkich zadań, małych grantów wyniosło ponad 2 miliony 115 tysięcy 900 zł dla wsparcia 75 projektów globalnie dla Nowosądeczyzny, więc myślę, to podkreśla generalnie wsparcie Urzędu Marszałkowskiego dla wszystkich inicjatyw, w tym również dla fundacji. Myślę, że ta polityka dalej będzie utrzymana. Będziemy się mogli cieszyć takimi rzeczami, jak właśnie przed momentem widzieliśmy urywek. Dziękuję bardzo.
8: Dziękujemy bardzo, panie dyrektorze. Ja chciałbym jeszcze poprosić szczególne osoby dla nas i dla fundacji, dla Teatru Tej Ziemi, dla naszej idei. Dwóch panów dyrektorów, pozwolę sobie po kolei. Pan dyrektor Robert Ślusarek. Otwartość nieprawdopodobna. Szanowni Państwo, gdyby nie otwartość i Muzeum Ziemi Sądeckiej i Sokoła, nie bylibyśmy w stanie nic stworzyć. Więc bardzo, panie dyrektorze, dziękujemy. Czy pan dyrektor zechciałby zabrać głos, kilka słów?
7: Tak.
9: Szanowni Państwo, ja serdecznie chcę podziękować Fundacji Teatrowi Tej Ziemi za tą właśnie otwartość, o której Pan Szymon mówił. To jest też niezwykła ekipa i tak naprawdę zarząd, z którym się wspaniale współpracuje, teatru i jak również wspaniałych aktorów, którzy tak naprawdę wzmacniają nasz program merytoryczny Muzeum w tym sezonie. My od przecież przynajmniej 3 lat współpracujemy wspólnie przy realizacji różnych przedsięwzięć, także tych artystycznych. Państwo spotykają się w miasteczku galicyjskim, także w Skansenie, które stanowi taki naturalny jakby przekaz do właśnie tych inscenizacji, interakcji z publicznością, które są wyjątkowym wyzwaniem i też jest to dla nas zaszczyt, że możemy Państwa gościć, ale także i gości, którzy przybywają właśnie specjalnie przekonani, że zobaczą w tych okolicznościach Skansenu, jak również i miasteczka, coś wyjątkowego. I tym wyjątkowym inscenizacją jest właśnie ta historia Oryny, Pawliszanki, która się świetnie wpisuje w krajobraz i miasteczka, jako właśnie miasteczka, czyli Tylicza, ale także i cała aura zabudowy Skansenu Sądeckiego, które stanowi naturalną scenografię dla Państwa realizacji. To jest wielki zaszczyt. Mam nadzieję, że ten projekt będziemy nadal kontynuować z dużymi sukcesami, a to gwarantuje tak naprawdę naszej instytucji dużą frekwencję, jak również i program, który jest niekonwencjonalnie związany w pełni jakby z realizacjami muzealnymi stricte, ale także artystycznymi. Za to serdecznie Państwu dziękuję.
6: I jeszcze, Szanowni Państwo, poprosiłbym o głos pana dyrektora Zarycha, Andrzeja. Ja muszę to powiedzieć, nigdy, panie dyrektorze, nie miałem okazji tego powiedzieć. Sokół jest naszym domem produkcyjnym i jest to naprawdę dla nas wielki dar, że możemy tworzyć w tych przestrzeniach, bo tak to bylibyśmy bezdomni, bez własnej lokacji. Dlatego, panie dyrektorze, serdecznie dziękujemy, naprawdę. To jest dla nas niesamowite, że mamy miejsce, gdzie możemy działać. Dzięki.
10: Dziękuję bardzo za te ciepłe słowa. No, jestem naprawdę dumny z tego, że w Sokole udało się przytulić Teatr Tej Ziemi. Ja tak chodziłem korytarzami, oglądałem próby czasami, podpatrywałem Was przez drzwi i byłem niesamowicie ciekaw, co z tego wyjdzie, bo jak się widzi tylko pewne elementy układanki, no to wiadomo, że nie ma się obrazu całości. Dzisiaj tylko fragment zobaczyłem, ale już mam ogląd całości i przestaję być zazdrosny, że premiera nie będzie w Sokole, tylko gdzie indziej, bo wiem, że powinna być zupełnie gdzie indziej i bardzo się z tego cieszę. No i zapraszam do kolejnych projektów, które mam nadzieję wspólnie wszyscy będziemy robić.
5: Oryna Czarownica to nasze 3. dziwowisko. O powodach, dla których sięgamy właśnie po do tej właśnie postaci, opowie nam współtwórca Szymon Budzyk.
11: Strażnik opowieści.
6: Ja muszę Państwu nadać pełny kontekst. Znaczy, muszę zacząć od początku. Skąd w ogóle pomysł na Teatr Tej Ziemi, na Sądebczyźnie i skąd pomysł na nasze dziwowiska i jak wychwytujemy tematy. Pierwszym dziwowiskiem był Janosik Przebudzenie, gdzie historyczna ziemia sądecka, gdy zobaczyliśmy na mapę, zahaczyła o Słowację i to był taki pierwszy punkt do poszukiwania, jaka postać, jaki bohater rozlewa się swoją legendą na ten teren i padło na Janosika. Później Burza nad Popradem, gdzie bohaterem jest tak naprawdę upadłe rzemiosło, nie rzemiosło, pomocy, pisactwo jest rzemiosłem, nie było rzemiosłem.
12: Profesją,
6: padłym zawodem i tak naprawdę ono jest punktem wyjścia i bohaterem. I doszliśmy do wniosku, że potrzebujemy kobiety w tym całym towarzystwie, prawda? Jakby Mateusz się uśmiecha do mnie, że może nie, ale tak, bardzo potrzebowaliśmy kobiety. I Oryna też jest geograficznie troszkę z innego punktu. Jak zobaczymy, mamy Janosika, który jest gdzieś jakby nad pełnym terytorium, później mamy Piwniczną, która jest jakby bardziej skupiona i teraz mamy Tylicz. No, ona jest po prostu piękną opowieścią. Ja nie chcę się rozwodzić na temat samej Oryny. Ja zapraszam bardzo serdecznie na to dziwowisko. To jest niezwykła historia o empatii przede wszystkim i która ma za zadanie empatię w nas budzić i mam nadzieję, że nam się to uda i nam się to udało, więc zapraszamy jeszcze raz bardzo serdecznie.
5: Historię tej opowieści już od lat dokumentuje pan Janusz Kieblerz. Panie Januszu, czy może nam pan powiedzieć kilka słów, dlaczego zajmuje się pan tak bardzo mocno tym tematem?
12: Serdecznie. Jest nam bardzo miło, że Orlina doczekała się tak pięknego dziwowiska. Każdy mieszkaniec Tylicza powinien być zachwycony tą historią. A tak naprawdę zaczęło się od tego, że słuchajcie państwo, 250 lat ta historia przetrwała w legendzie. To była legenda powtarzana przez mieszkańców Tylicza, ale nikt nie pomyślał, że to była prawda. Ja tutaj mam ze sobą księgę sądową miasta Tylicza. Na wielu stronach jest opisana historia Oryny. Pierwszą, można powiedzieć, taką pisemną wzmiankę już jako legendy dokonała pani Mokrzycka, bibliotekarka z Tylicza, później córka Basia Zwolennik, przewodnik po Muzeum Tylickiej Świętej Pamięci, upiększyła tą legendę i gdy byłem w komitecie organizacyjnym obchody 650-lecia Tylicza z panem Januszem Ciskiem, organizowaliśmy wystawę dokumentów i dotarliśmy do dokumentów w Archiwum Narodowym w Krakowie na ulicy Siennej i proszę zobaczyć, to jest efekt. To są księgi sądowa, księga notarialna od 1633 roku. Wiemy, co się działo w Tyliczu codziennie. I jak zacząłem analizować, tak szczerze powiem, to stworzyłem taki szlak historyczny z ratusza na Szubienicę i opisałem chyba 7 spraw, które zakończyły się śmiercią, jak prowadzono skazańców z ratusza na Szubienicę, więc zagłębiłem się w historię Oryny, co prawda bardzo trudna sprawa, ponieważ to pismo w 1773 roku było troszkę inne i słownictwo było inne, bo to był język taki bardzo specyficzny, mieszczan muszyńsko-tylickich, słuchany i spotykany tylko w tych dwóch miastach. No i zacząłem się zagłębiać w historię Oryny. Okazało się, że powstała bardzo fajna opowieść. Tą opowieść opowiadam dnia dzisiejszego w Muzeum Tylickim, kiedy oprowadzam, pokazujemy dokumenty. No i tak to można powiedzieć, dotarłem tutaj do pana Szymona, czyż pan Szymon do mnie i powstała niesamowicie ciekawa, mam nadzieję, historia, opowieść i będzie
6: oparta
12: to
6: na faktach.
12: Zgadza się.
5: Proszę państwa, Karolina Fortuna, czyli nasza tytułowa Orynejka. Karolino, opowiedz pokrótce, czym dla ciebie jest ta postać.
13: Dla mnie postać Oryny jest archetypem kobiety niekoniecznie rozumianej, niekoniecznie lubianej, która sięga do wiedzy, czy emocji, czy świadomości, o której może nawet my dziś na co dzień zapominamy, jest w połączeniu bardzo pięknym z naturą i z sobą samą i ma odwagę bycia sobą. Oczywiście księgi muszyńskie i wszystkie dokumenty, absolutnie nie ma tutaj wątpliwości, że opisują historię ofiary, natomiast dla mnie to jest historia odwagi i ta postać uczy też mnie odwagi w byciu sobą i mam nadzieję, że uda mi się przekazać taki właśnie element, pierwiastek naszym widzom, naszym widzkom i naszym widzom.
5: Nasze dziwowiska współtworzy z nami artystka wizualna Alicja Gołyźniak. Naturalność, prostota i redukcja. To trzy filary twojej pracy.
14: Tak, dzień dobry państwu. Zgadza się, w dziwowiskach, w pracy nad scenografią, kostiumami, rekwizytami ważne jest dla mnie dążenie do esencji, do operowania pewną zrozumiałą, czystą, jasną symboliką, zarówno uniwersalną, jak i wywodzącą się z naszej lokalności, z karpackości. Nie chodzi jednak o jakieś kopiowanie zdobnictwa, ale o wyciąganie pewnych elementów, które potem konstruujemy w spójny język sceniczny, ponadczasowy, uniwersalny, oparty też na takich zakorzenionych w nas archetypach. Ważne są kolory, formy, geometria zaczerpnięta z natury, okrąg, który jest jakby bardzo ważny dla teatru tej ziemi. natura, przyroda, żywioły, które są odwieczną inspiracją. I to wszystko w jednej fuzji chcemy włączyć w nasze dziwowiska.
5: A teraz może kilka słów o festiwalu, gdzie również będzie można zobaczyć to dziwowisko, ale już w pokazie premierowym 19 czerwca o godzinie 17:17.
13: Tak, od 18 do 21 czerwca. Zarówno w Sądeckim Parku Etnograficznym, jak i w Miasteczku Galicyjskim zaplanowaliśmy prezentacje teatralne, projekcje filmowe, warsztaty, koncerty, spacery etnograficzne. Wszystko odbywa się pod jednym hasłem wspólnym w rytmie natury. W rytmie natury to nas prowadzi. Pokażemy, tak jak wspomniała Natalia, wszystkie nasze dziwowiska, czyli także Janosika Przebudzenie oraz Burzę nad Popradem. Swoje spektakle ponadto pokażą Stowarzyszenie Kobieca Transmisja wraz z Teatrem Eloe, Kinga Kowalska, Masza Biniarska, Mateusz Trębaczowski, wielu, wielu innych artystów, których teraz tu nie wymienię. Szymon teraz wchodzi.
15: Ważnym elementem festiwalu jest też organizowana przez nas międzynarodowa rezydencja. Naszymi gośćmi specjalnymi będzie Floyd Favel z narodu Cree, rdzenny Amerykanin z Kanady, badacz, teoretyk teatru, wykładowca, uczeń Jerzego Grotowskiego oraz Ewa Benesz, aktorka, performerka, tłumaczka, również związana z Teatrem Laboratorium. Zapraszamy bardzo serdecznie na przedstawienie autorstwa Floyda Sweet Cherry Wine. Można sprawdzić w programie, kiedy się odbywa, bodajże w sobotę 20 czerwca.
13: Tak, jest to naprawdę unikalna rzecz. Bardzo się cieszymy, że Floyd, którego mieliśmy okazję poznać w zeszłym roku w Kanadzie, przybywa do nas tutaj i będzie poszukiwał inspiracji właśnie na terenie skansenu, który jakże nas oczarował. Ale wracając do koncertów, bo chciałabym o nich kilka słów. A więc chór Cantores Carvatiani, znany w większości sądeczan i nie tylko, zespół z Żywca Sójki z wspaniałymi pieśniami, no i nasza gwiazda, wielka gwiazda, która otwiera festiwal, raniutko otwierają maleńkie dzieci spektaklem dla najnajów, a wieczorem koncert Górala, który, jak wiemy, albo będziemy tego doznawać, łączy dawne brzmienia z elektroniką. Wydarzeń jest więcej, wszystkich ich nie wymienimy.
1: Festiwal Teatru Tej Ziemi już od 18 do 21 czerwca w Nowym Sączu. A teraz o nietypowej sali lekcyjnej. Zamieniła się ona w małe kino. Są tam fotele kinowe, projektory, plakaty promujące różne filmy. No a taką salę znajdziemy w Zespole Szkół Akademickich w Nowym Sączu. Stworzył ją i opowiedział nam o niej dyrektor szkoły Bogusław Kołcz.
16: Ta sala powstawała z pomysłu, który miał uczniów trochę rozbudzić kulturalnie, teatralnie i filmowo. I początkowo planowaliśmy tutaj wyświetlać tylko filmy czy fragmenty filmów, a z czasem dzięki moim kontaktom z Sokołem, z Heliosem udało się pozyskać takie, powiedzmy, że już oddawane do likwidacji stare fotele kinowe. I stworzyliśmy tutaj namiastkę sali kinowej w szkole z ekranem, z zasłonami, które się zasłaniają po wejściu do środka, z przyciemnionymi oknami, ale przede wszystkim z tym, co zapełnia nasze ściany i właściwie każdą wolną przestrzeń, czyli z czasem tutaj zagęszczaliśmy to pomieszczenie o zdobywane przeze mnie rekwizyty związane z filmem, takim już trochę starym kinem, bo są tutaj i projektory filmowe, które już dzisiaj wyszły z użytku, a moje pokolenie pamięta, że kiedyś w szkołach takie projektory były, albo przyjeżdżali różni tacy obwoźni filmowcy czy przedstawiciele kin, którzy ten aparat rozkładali w szkole i taki charakterystyczny, terkoczący dźwięk przesuwanej taśmy, a wcześniej zakładanej w takim labiryncie różnych krążków i przekładni na tym projektorze, więc ten terkoczący dźwięk do dzisiaj nam pozostał. Zresztą często puszczam młodzieży taki film, który stał się również charakterystycznym motywem przy wejściu do tej sali, film Cinema Paradiso, pokazujący miłość małego chłopca, zresztą wychowanego przez operatora kinowego, miłość małego chłopca do kina zgodnie z tytułem filmu. I ten chłopiec właśnie wychował się przy takich dawnych taśmach filmowych, celuloidowych, które sam nawijał na stary projektor i jeździł jeszcze z takimi dużymi rolkami tych taśm do różnych kin, gdzie odbywały się seanse. Nasi uczniowie dzisiaj patrzą na to jak na pewne rekwizyty muzealne, bo w kinie dzisiaj wszystko jest cyfrowe, nie mamy takich dużych taśm ze slajdami podzielonymi na klatki filmowe. To wszystko już odeszło do lamusa, ale dzięki temu mogą jeszcze zobaczyć, jak w ogóle kino się tworzyło, jak powstawało. Niestety historia kina dzisiaj już jest czymś zupełnie zapomnianym. Uczniowie, jak wchodzą do tej sali, to są atakowani różnego rodzaju wizerunkami, portretami popularnych gwiazd, można powiedzieć ikon kina, takich jak Marilyn Monroe, jak Audrey Hepburn, jak John Wayne, jak Charlie Chaplin. Niektórym z uczniów te nazwiska coś mówią, ale jak pytam na przykład, czy potrafią wymienić jakieś tytuły ich filmów, albo czy potrafią powiedzieć, o czym są te filmy, albo czy w ogóle oglądali, no to już jest cisza. Czyli dochodzimy do właśnie takich paradoksów, że dzisiaj nasi uczniowie w szkole praktycznie historii kina nie znają, a rzadko, co prawda, ale gdzieś tam na różnych kanałach filmowych czasem pojawiają się westerny, czasem się pojawiają właśnie filmy z lat 50., jeszcze czasem czarno-białe, które niestety do tych uczniów nie docierają.
1: Ale mamy też historię polskiego kina, bo i widzimy plakat Człowieka z marmuru, i widzimy plakat filmów Andrzeja Wajdy.
16: Tak, to jest oczywiste, że ja uczę języka polskiego, literatury i kultury, bo tak się nazywa właściwie dzisiejszy program nauczania języka polskiego. Zresztą sam byłem jednym z takich pionierów prowadzenia edukacji kulturalnej do programów nauczania i stworzyłem kiedyś program ogólnopolski Barwy Epok i wprowadziłem tam bardzo dużo kontekstów teatralnych i filmowych. I oczywiście te arcydzieła polskiego kina dzisiaj traktowane są nawet w programach nauczania jak lektury obowiązkowej. Takie nazwiska jak Wajda, takie nazwiska jak Kieślowski, jak Zbigniew Rybczyński, laureat Oscara, gdzieś tam się w programach przewijają, no ale niestety w szkole jest jak jest, nauczyciele albo nie mają sprzętu, albo nie mają przygotowania, albo nie mają pasji, albo nie mają czasu, więc w naszej szkole wprowadziliśmy tutaj coś, czego nie ma nigdzie indziej, czyli warsztaty teatralne i filmowe. I na specjalnych dodatkowych zajęciach języka polskiego rozszerzonego prowadzę takie dodatkowe zajęcia i z wielką satysfakcją muszę stwierdzić, że moi absolwenci na przykład po latach dziękują mi, że u nas w szkole dowiedzieli się, kto to jest Krzysztof Kieślowski, że ja pokazałem im, że kino psychologiczne, że kino symboliczne może być atrakcyjne, nie tylko film sensacyjny, przygodowy czy jakaś komedia romantyczna. Więc zachwyciłem ich Kieślowskim, zachwyciłem ich Siekierezadą. Według Edwarda Stachury pokazałem im Popiół i Diament Andrzeja Wajdy. No i problem oczywiście jest taki, że trzeba na to znaleźć czas, bo taki film często nie jest możliwy do pokazania na jednej czy na dwóch godzinach lekcyjnych, więc trzeba przez 2 czy 3 tygodnie oglądać jakiś seans i po pierwsze, a po drugie trzeba w czasie oglądania robić stop klatki, trzeba omawiać jakiś fragment, trzeba pokazywać tworzywo filmu, język filmu, nie tylko omawiać treść, ale również zdjęcia, również scenografię, jak mówimy na przykład o filmach Wojciecha Jerzego Hasa i oglądamy pierwszą wersję Lalki, no to tam akurat istotną rolę odgrywa scenografia w filmie i na to zwracamy uwagę. Jak oglądamy filmy Kieślowskiego, no to patrzymy na zdjęcia, to mówimy o muzyce Zbigniewa Preissnera, to zastanawiamy się nad symboliką i nad scenariuszem Kiesiewicza i Kieślowskiego, więc takie elementy są istotne, ale w tej sali jest też, proszę zobaczyć, bardzo dużo takich filmowych gadżetów, które czasem przywożę z różnych wycieczek, a warto dodać, że byłem z naszą młodzieżą dwa razy w Hollywood, więc widzieliśmy wszystko od środka i Teatr Kodaka, gdzie są wręczane Oscary i gwiazdy i na chodniku z odciskami też największych sław kina. No i przywieźliśmy też z Hollywood klapsy filmowe i przywieźliśmy statuetki Oscara.
17: Właśnie miałem o tą statuetkę pytać, która przed nami.
16: Tak, tak. Z tych statuetek Oscara jest w sieci i teraz w różnych sklepach sporo. Najczęściej one nie są wiernym odtworzeniem tych statuetek, dlatego że statuetka Oscara jest znakiem zastrzeżonym. W ogóle nie wolno nawet używać słowa Oscar, tylko Nagroda Akademii. Natomiast my tutaj mamy dla celów dydaktycznych taką statuetkę gipsową, odtworzoną według tej prawdziwej, co można porównać na zdjęciach autentycznych Oscarów, bo był u nas na przykład na lekcjach w tej sali Zbigniew Rybczyński, laureat Oscara za film animowany i wybitny dzisiaj twórca wideoklipów i filmów dokumentalnych i filmów takich eksperymentalnych, więc możemy porównać na jego zdjęciu Oscara, że ten Oscar oryginalny trzyma miecz, prawda? A te wszystkie Oscary do zabawy gdzieś sprzedawane w sklepach mają wieniec laurowy albo gwiazdę. Więc jak tutaj przychodzą uczniowie do tej sali, to jedną z pierwszych takich satysfakcji dla niej jest możliwość zapozowania z Oscarem w ręku. Potem mogą sobie zrobić zdjęcie przy różnego rodzaju banerach gwiazd filmowych. Potem stają przy masce Charlie'ego Chaplina, nakładają ją na głowę. Potem zastanawiamy się, do czego właściwie służy to uderzenie klapsu przy odpowiednich ujęciach. Potem oglądają taśmy filmowe. Potem przymierzają na przykład pas i kapelusz szeryfa z westernów i to wszystko są takie wprowadzenia do kina, które oczywiście mają ich zachęcić do tego magicznego świata. Zresztą my mamy w szkole w każdej sali lekcyjnej monitory interaktywne. I młodzież może, czy dzieci mogą w każdej sali oglądać coś na dużym ekranie, ale jak przychodzą tutaj, to jest to dla nich zupełnie taki inny, czarodziejski świat, dlatego że widzą opuszczany ekran, że widzą, że ja wyciągam pudełka z płytami DVD. Dzisiaj niestety z ubolewaniem już stwierdzam, że tak jak kiedyś wideo za moich czasów odeszło do lamusa, tak teraz już nawet płyty DVD odchodzą i niektórzy uczniowie nawet nie mają DVD w domu, bo jeżeli w ogóle korzystają z płytek, to je wkładają do dysku przenośnego w komputerze albo po prostu szukają filmów w sieci. Więc nawet te dawne płytki, które jeszcze zawierały opis filmu i czasem były jeszcze wkładane do książek, a te książki informowały o filmach, więc to też już odchodzi w cień. No i my staramy się jeszcze z tych dawnych płytek DVD tutaj młodzieży puszczać filmy, których albo na co dzień nikt by im nie polecił, albo które wydaje się, że będą nudne, bo są stare, a potrafią ich zauroczyć. Dla mnie to jest wielka satysfakcja, jak pokazuję naszej młodzieży czy dzieciom jakieś filmy, które zupełnie niczym by ich nie zainteresowały, a oni przy oglądaniu ze mną stwierdzają, że z wielką przyjemnością da się to oglądać. I tutaj jest na przykład film z lat 50., który nazywa się W samo południe, taki można powiedzieć klasyczny western, bo z tego filmu pochodzi między innymi właśnie ten plakat Garego Coopera, który idzie na tle tytułu Solidarność, prawda, i mówi, że w samo południe będziemy zmieniać Polskę. I młodzież ma okazję ten western na przykład zobaczyć i dochodzi do wniosku, że bohater tego filmu to jest taki typowy bohater romantyczny, przeżywający rozterki, dylematy, który musi wybrać między szczęściem osobistym a poświęceniem się dla innych, i taki stróż prawa. No i to im się zaczyna podobać. I jeszcze wspaniała muzyka Dimitri Tiomkina. W podobny sposób młodzież reaguje na przykład, jak ogląda tak

0: drugiego roku i ta Casablanca też w wersji czarno-białej pokazuje wielkie romantyczne dylematy pary bohaterów granych przez Ingrid Bergman i Humphreya Bogarta. Dzisiaj prawie nikt nie ogląda Casablanki, nikt nie zna Casablanki, a nasi uczniowie właśnie potrafią cytować takie znane powiedzenia z tej Casablanki w rodzaju to jest początek dobrej przyjaźni albo tyle jest lokali na całym świecie i dlaczego musiała właśnie przyjść do mnie. No i oczywiście rozterki Humphreya Bogarta, czyli Ricka, który nie wie dlaczego został porzucony przez piękną Ilzę czy Elzę, a ta z kolei nie chce wyjawić, że jest rozdarta między ukochanym a mężem, który nagle okazał się żywy i wraca z obozu. Więc te filmy tutaj w tej sali filmowej nabierają innego sensu. Ja nawet zauważam, że jak powiem młodzieży, żeby obejrzała coś w domu, to nie zawsze można to wyegzekwować. A jeżeli siedzimy tutaj razem i na przykład puszczę im Ziemię Obiecaną, to oni stwierdzają, że to jest fascynujący film, że dzisiaj wydaje się długi, że dzisiaj się wydaje w domu, że jest to coś przestarzałego, jakaś ramota, a jak oglądamy wspólnie, to ich to wciąga, prawda?
1: Panie dyrektorze, czego zatem życzyć na przyszłość dla tej sali?
0: Życzyć, żeby po pierwsze, tak jak Czesław Miłosz marzył kiedyś, żeby książki były na półkach, to życzyć, żeby filmy nadal były na półkach, nie tylko sieci, ale żeby również były gdzieś tam na półkach wkładane w książki albo trzymane w tych dawnych pudełkach po to, żeby można było w odpowiednim momencie jeszcze na jakimś sprzęcie, który się w domu zachował, żeby można było je uruchomić. Nie wiem, czy na przykład pan mi uwierzy, że ja teraz bojąc się, że za jakiś czas już nie będzie czym, czy na czym odtworzyć tych tysięcy filmów DVD, które zgromadziłem w swojej kolekcji, że ja kupiłem już na zaś cztery magnetowidy czy odtwarzacze DVD, prawda, żeby je mieć pod ręką, bo może się okazać, że nigdzie już za 4 czy 5 lat ich nie kupię.
1: Żeby pokazać młodym te filmy, które pan ma teraz na DVD.
0: Żeby można było jeszcze te płytki odtworzyć, bo są takie filmy na płytkach DVD, których nie odnajdzie się w streamingu, albo trzeba płacić tam dodatkowo, żeby to uruchomić, albo nie ma ich z lektorem polskim, czy nie ma napisów, więc na tych płytkach DVD jeszcze są dostępne. A poza tym, tak jak mówię, no tak to jest też z książkami, że można książkę poznać w audiobooku, można książkę sobie gdzieś tam przerzucać na ekranie tableta.
2: O sali kinowej w swojej szkole opowiedział nam dyrektor Zespołu Szkół Akademickich w Nowym Sączu Bogusław Kołcz.

0: Reklama.
1: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Tarnów Krakowska 118. Nowy Sącz Magazynowa 7.
2: Tatra Fest to święto gór i sportu otwarte dla każdego, także dla osób z cukrzycą. Dołącz do nas w Zakopanem podczas Tatra Fest. Wspieramy aktywny styl życia i pokazujemy, że z cukrzycą można sięgać po sportowe marzenia. Sponsorem wydarzenia jest Synoptis Pharma, dystrybutor systemu Link CGM.
3: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Babylon MMA i K1 już 19 czerwca w amfiteatrze w Nowym Sączu. W walce wieczoru miejscowy bohater Rafał Dudek stanie do obrony pasa Babylon K1. Ponadto na gali wystąpią Brotoń, Olszowy, Basta, Szczerba i Michalik. Bilety na eventim.pl. Babylon MMA i K1. 19 czerwca, Nowy Sącz. Na galę zaprasza promotor Tomasz Babiloński.
6: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpi jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Tarnów Krakowska 118. Nowy Sącz Magazynowa 7.
2: Babylon MMA i K1 już 19 czerwca w amfiteatrze w Nowym Sączu. W walce wieczoru miejscowy bohater Rafał Dudek stanie do obrony pasa Babylon K1. Ponadto na gali wystąpią Brotoń Olszowy, Basta Szczerba i Michalik. Bilet na eventim.pl. Babylon MMA i K1. 19 czerwca, Nowy Sącz. Na galę zaprasza promotor Tomasz Babiloński.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
5: I po reklamie.

0: promocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.

0: lata. I zgarnij rodzinne zaproszenie na Toy Story 5. Zestaw filmowych zabawek i bezprzewodowy głośnik.
1: Na konkurs zaprasza jego sponsor. Dystrybutor filmu Toy Story 5.
2: Autopromocja.

0: SK Małopolska.
1: Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wychodzi.

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco.